0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejną czerwcową niedzielę. Witam także moich gości. To są profesorowie Piotr Kosiak, teolog biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa i profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Artur Moczarski, zapraszam. Kontynuujemy lekturę Ewangelii według świętego Mateusza, tym razem rozdział 10. Także kontynuujemy to takie, powiedzmy, szkolenie apostolskie, ponieważ po powołaniu i po udzieleniu misji apostołom Jezus teraz daje im takie rady, na przykład nie bójcie się ludzi. Mowa jest o strachu i o tym, jak go zwalczyć.
1: No, szanowni Państwo, w dzisiejszej Ewangelii pada 3 razy nie bójcie się. 3 razy powtarza Jezus nie bójcie się. Zresztą nie lękajcie się, to jest jakiś life motive Jezusa, tak? On całe swoje nauczanie powtarza nie lękajcie się. Ono się też tam tak wbiło, że myślimy, że coś tak mówił Jan Paweł II. Jan Paweł II oczywiście cytował Jezusa. One były pewnym takim przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II. Pięknie w niego się także wpisuje i papież Franciszek, który wielokrotnie powtarzał i właśnie interpretował te słowa nie lękajcie się. A my z kolei dzisiaj mamy też papieża Leona XIV, który także wielokrotnie nawiązuje i do papieża Franciszka, swojego poprzednika, i do Jana Pawła II właśnie tymi słowami. Dlaczego? Dlaczego te słowa są tak aktualne dzisiaj? Bo, szanowni Państwo, my się po prostu permanentnie boimy, tak? Boimy się. Zresztą CBOS mierzy te nasze lęki Polaków. Ja je śledzę, ponieważ one są mi potrzebne w nauczaniu swoich studentów. One są co roku praktycznie takie same. Tak? Pierwsze 2 lęki Polaków są niezmienne, w zasadzie 3 są niezmienne. 90% Polaków przyznaje się, szanowni Państwo, do tego, że boimy się czego? Boimy się utraty życia. Boimy się tego. A nawet jeśli to nie jest strach o nasze życie, to boimy się o utratę najbliższych. Co się stanie mojej żonie, mojemu ojcu, matce, dzieciom, prawda? Jak stajemy się rodzicami, proszę zauważyć, jak się zmienia w nas już ten strach, że on trochę przestaje być, dotyczy nas, ale już martwimy się o nasze dzieci. Byśmy, przecież te wszystkie zbiórki, które się dzieją na świecie, są odpowiedzią na ten lęk, prawda? My się absolutnie tego boimy. 90% społeczeństwa ma ten lęk, tak? Boimy się, prawda? Proszę zauważyć, jak się zachowujemy, idąc do lekarza, kiedy jesteśmy podczas operacji, kiedy nas zaczyna coś boleć, kiedy widzimy jakieś badanie, które pojawia się, nie wiem, na biurku żony, dziecka.
0: Świat się nam wywraca. Albo co gorsza, nie idziemy na badanie, bo może się coś okazać.
1: Tak, prawda? Bo jeszcze nam coś wykryją, prawda? Drugi lęk jest także bardzo widoczny. To jest prawie 80% Polaków przyznaje się do tego lęku. To jest lęk o byt. Nawet proszę zobaczyć, że to jest większość naszego społeczeństwa, czyli także ci ludzie, którzy mają jakieś zabezpieczenia, mają jakieś poduszki finansowe. Boimy się zmiany komfortu życia, zmiany pracy. Boimy się to, że czegoś nam zabraknie. Ten lęk jest prastary, tak? Człowiek, dlatego człowiek gromadził, magazynował, oszczędzał, gdzieś chował, budował skarbce, spichlerze. Prastare. Człowiek walczy z tym lękiem, tak, żeby w jakiś sposób się ubezpieczyć. Proszę zauważyć, że to jest takie delikatne, prawda, przytłumienie tego lęku, tak? No mam jakąś poduszkę finansową, wykupiłem ubezpieczenie, trochę mniej się boję, ale jednak się boję. Tak, no trzeci lęk to jest dla mnie ważny, istotny, pewnie ciebie też, Arturze, z twojego dziennikarskiego wykształcenia zainteresuje. Polacy się boją mówić publicznie. 70% Polaków odczuwa lęki dotyczące wtedy, kiedy mamy coś powiedzieć na głos, w pracy, w życiu zawodowym, publicznym. Boimy się tego. Do tego, że odczuwamy także bóle psychosomatyczne, tak, biegunka, potliwość, drżenie głosu.
0: Czujemy się jak przy tablicy za młodu.
1: Tak, prawda? No oczywiście nasza polska szkoła ma dużo wspólnego z tym lękiem, prawda? Nie wykształciła w nas tych kompetencji komunikacyjnych. Niech to się zmieni w końcu, bo to jest bardzo potrzebne, ale no my się po prostu boimy, tak? Boimy się, ja tylko narysowałem 3 główne obszary z nauk społecznych, tak? Socjologia to bada. Z czego to wszystkiego wynika? No wynika to z tego, że my potrzebujemy jakiegoś punktu podparcia, potrzebujemy źródła bezpieczeństwa. Przecież proszę zauważyć, że my nawet wchodzimy w związek małżeński też po to, żeby z drugą osobą jest lepiej, jest bezpiecznie. Proszę zauważyć, że bardzo często się do tego przyznajemy. I dobrze, tak, że czuję się bezpiecznie z moją żoną, czy żona z mężem, prawda? Proszę zauważyć, że dzieci, które się rodzą w rodzinie, czują się bezpiecznie. Czyli jeśli rodzina nie spełnia tego swojego podstawowego powołania, no wtedy dochodzi do jakiejś patologii, tak? Dzieci nie czują się bezpiecznie ze swoimi rodzicami, a dom powinien budzić poczucie bezpieczeństwa. Jezus trzykrotnie mówi, żebyśmy się nie lękali. Nie lękali się ludzi, powiedziałeś. No właśnie, bo przecież Jezus próbuje nam pokazać, jesteś w ręku Boga, mojego Ojca. Nie może ci się nic złego stać. Mówię ci to ja, Jezus, który też się bałem. I ten, który nam to dzisiaj mówi, także miał lęk. Ten lęk był bardzo widoczny w ogrójcu. Jezus się boi, poci krwawym potem. Czyli jeśli my dzisiaj odczuwamy lęki, to mamy pośrednika, mamy tego parakleta, który mówi, ja także, ale ja wiem, że jest moc Boża, Duch Święty, który zaraz do was zostanie posłany. Ale jest mój Ojciec. Mój Ojciec, który wie o tobie wszystko. Mój Ojciec, który zna twoje imię, nawet wcześniej, kiedy się pojawiłeś na tym świecie, już byłeś chciany. Nawet jeśli ty wiesz, że urodziłeś się w rodzinie, która ciebie nie chciała. Ile takich ludzi żyje z tą traumą? Byli dziećmi odrzuconymi w domu, w społeczeństwie, w szkole. Często tacych są także te odrzucenia zawodowe w naszych pracach. A Jezus próbuje nam pokazać, jesteś w ręku Boga. Nie musisz się niczego bać. To nie oznacza, że nie wiem, że nie utracimy pracy nigdy w życiu. No utracimy. To nie znaczy, że nie będziemy chorowali. Będziemy chorować. Tylko Jezus pragnie ci powiedzieć, mi, tobie, w tej dzisiejszej Ewangelii, że ja jestem. To jest trochę tak, jak relacja dzieci i ojca. Ona jest najpiękniejsza i to wyjaśnia bardzo wiele. Proszę zauważyć, że często jak się budzi dziecko, państwo mają takie doświadczenie, że budzi się nas syn, córka. Są mali. Coś im się przyśniło. I wystarczy, że tylko przyjdą do nas i my ich pocałujemy, położymy rękę. Tego nie ma. To odchodzi. To nie znaczy, że już się nigdy więcej nie będą bali. Jezus próbuje nam pokazać, że obecność Boga w naszym życiu jest najlepszą polisą ubezpieczeniową. Jest bezpieczeństwem, bo to Bóg stworzył cały świat. I On nie pozwoli, żebyśmy zginęli.
2: No, w lekcjonarzu mamy tutaj nie bójcie się ludzi, tak? No, czytam tekst, patrzę do tekstu. Jedynego tekstu, tak? Czyli nawet głupio jest mówić tekstu oryginalnego, tak? Bo to nie jest tekst oryginalny, bo to już jest jakieś stwierdzenie, że my mamy tłumaczenie, jest Biblia, a jest jeszcze tekst oryginalny. Nie, patrzę do Biblii i tam jest meun phobethete autus. Nie bójcie się, więc nie bójcie się ich. No, jakich ich? Ktoś sobie zadaje pytanie. I no nie ludzi, nie, ich. Patrzę wcześniej i tam mamy, że... Prawda? Bo to jest kontekstualne, to jest w kontekście. Czyli wcześniej Jezus mówi, że uczeń nie jest większy nad swojego nauczyciela. I potem padają słowa, jeśli pana domu nazwali Belzebul, to o ileż bardziej tak nazwą jego domowników. Więc nie bójcie się ich, bo... I uzasadnienie dlaczego. No, nie ludzi, tych, którzy właśnie tak zrobią. I tu jest, no to jest ważne. Ten kontekst jest ważny, umówmy się. I, bo tu jeszcze w dygresji zaraz wrócę do tego, no bo my mamy taką, ja to nazywam mentalność perykopiczną. Perykope to jest obcinek, czyli my po prostu jesteśmy tacy, nie patrzymy na te, to jest wszystko narracja ciągła. I to jest bardzo ważne, żeby kontinuum, żeby czytać to jak tekst ciągły. Bo inaczej się nie rozumie, po prostu wypacza się słowa Jezusa, co jest chyba niemałym problemem. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Więc nie bójcie się ich. I tu jest ciekawa rzecz, bo powiem szczerze, że patrząc na to, uderzyła mnie jedna rzecz, bo jeżeli pana domu nazwali Belzebul, a to Jezusa Belzebul, prawda, pan domu, on do siebie odnosi, oiko despotes, despotes, pan, neutralne słowo, potem despota, pejoratywne, się stało oikos, dom, a Belzebul to jest pierwotnie pan domu. Pan niebiańskiego mieszkania, niebiańskiego domu, ten rdzeń zain, bet, lamet, to oznacza mieszkać. Się pojawia w księdze rodzaju, na przykład Lea mówi w 30 rozdziale, w 20 wersie, teraz zamieszka właśnie, już nie pamiętam formy, zamieszka pan ze mną, mój mąż, po narodzinach Zabulona będzie się nazywał właśnie od tego Zybyly, bo on ze mną zamieszka pan. Mój mąż Jakub, prawda? Zain, i to jest ten rdzeń. A Baal to pan, czyli pan domu, pan świątyni, pan niebiańskiego dworu. I tutaj jest jakaś subtelna gra słowna. No bo jeżeli pana domu nazwali Oikodespotes. Oikos, despotes, nazwali Belzebul, zaraz powiem skąd się ten Belzebub wzięło, potem, no to o ileż bardziej jego domowników. I o co tutaj chodzi? Czy Boga nazwali Belzebul, czyli demonem, bo Jezus jest Żydem, czyli widzi, no Belzebub to jak najdalej od tego, żeby, jeżeli jego nazwali pana domu jakoś prześmiewczo, Belzebubem, no bo na czym Belzebul, prawda, i kłaniają się demonowi, bo wszyscy bogowie pogan to demony, mówi psalm, zdaje się, 96 albo 95, bo jest inna numeracja Septuaginty. No, ja bym tego dotykał, czyli jakoś wypaczyli, prawda? To Paweł pisze w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, że ten błąd Żydów, że chwałę zaczęli oddawać, chwałę zaczęli oddawać stworzeniu, a nie stwórcy, ale jednocześnie jakieś mają złe wyobrażenie o stwórcy. Więc pana domu, jeżeli Boga o sobie mówi, i moim zdaniem tutaj też Jezus teofanicznie o sobie mówi, nazwali Belzebul, bo wcześniej mocą Belzebuba wyrzuca demony, no to o ileż bardziej w ten sposób będą jego domowników nazywali. I to jest ciekawe, a jeszcze powiem tutaj, jaka jest skąd się Belzebub, bo to było prześmiewcze imię, bo zwów z by zain bed, to jest mucha. I właśnie oni tak przekręcali Żydzi, prześmiewczo, szyderczo, właśnie, że ten Belzebul, czy Balzabul, mogę to źle wymawiać pierwotnie, prawda, po fenicku pewnie to było jakoś pierwotna wersja tego, który jest bardzo bliski hebrajskiego, no to, że to nie jest Balzabul, tylko Zabub, prawda, czyli władca much, gnoju i tak dalej, czyli bardzo takie prześmiewcze to było. Dobrze, i to jest reakcja, więc nie bójcie się ich. Nie wiem, jaki tutaj mówię pierwotnie, bo to teraz dopiero odkryłem, ale jestem przekonany, że słowo oikodespotes, pan domu, to jest gra słowna z tym Belzebul, a potem Belzebub. Tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Pięknie Jezus mówi o prawdzie, że receptą na ten lęk, to na pewno to widać, jest prawda. Ja mówię w tekście tak jak greckim to rozumiemy, prawda? Bo mamy dwa słowa naprawdę i one się przenikają. Chciałbym powiedzieć, że ta rzeczywistość grecka i rzymska też w tym tekście, ona się plecie. Ona się bardzo plecie. Trudno jest jedno od drugiego rozdzielić. Natomiast ewidentnie jak Jezus mówi gar, bo uzasadnia, dlaczego macie się nie lękać? Bo udenestin kekalymenon, nic nie jest zakryte, ho uk apokalyptkesetaj. Czyli to, czego nie będzie apokalipsa, bo apokalipsis to jest odsłonięcie, czyli nic nie jest zakryte, co nie będzie odsłonione i nic nie jest ukryte, co nie zostanie poznane. No, aletheia to jest właśnie, to jest synonim z tym, co apokalipsis, odsłonięcie, a alfa privativum i letheia, zapomnienie, ukrycie, to jest słowa lety, ukrycia, zapomnienia, letch, latch. No, po łacinie jest ten rdzeń indoeuropejski lateo, lateo się mówi, latere, ukrywać się, czyli latens, coś jest jakoś ukrywające się, prawda? To jest właśnie to. I to jest też ważne, że Jezus przedstawia tutaj receptą na ten lęk prawdę. Światło prawdy. Dlaczego światło? Bo to, co mówię wam w ciemności, powiedzcie w świetle. Bo w słowie aletheia, w słowie prawda, ja mówię w etymologii greckiej, jest światło, jest ciemno. To, co jest zakryte, to jest ukryte, to jest w ciemności. Więc prawda i światło to jest bardzo ważne, żeby rozumieć język Jana, prolog Jana. Przypomnijmy sobie, prawda, jak ważna jest dla Jana prawda, jak ważne jest światło, jak ważna jest ciemność. To jest mega ważne dla kontemplacji. Tutaj dla porównania emet odpowiada hebrajskie. To jest emet, to znaczy raczej zaufanie, raczej pewność. Emuna, ufność, wierność, to jest ten amen, to jest ten rdzeń, prawda? To, co jest godne wiary. I to się, te sensy się tutaj przeplatają. No, ja tutaj troszeczkę taką sieczkę dałem, prawda? Ale jakieś pewne punkty, znaczy, żeby podsumować, ten kontekst jest bardzo ważny. Nie tyle ludzi, co tych, którzy to robią. Ewidentnie to wynika z kontekstu. Władca domu, pan domu i Belzebul jakoś grają ze sobą, rezonują. A receptą na lęk jest światło, jest prawda.

0: Dzień dobry, kochani. Witam was w najnowszym odcinku podcastu i audycji Zwrot Akcji. Dzisiaj dość wyjątkowym, bo nie znajdujemy się w studiu, a w centrum Warszawy, gdzie spotkałam się z osobą, którą mogliście kiedyś słyszeć, bo jeszcze rok temu, półtora roku temu, to ona prowadziła audycję o tej porze, która nazywała się Nie ma głupich pytań. Ze mną jest Ewelina Kamińska. Cześć.
1: Cześć.
0: Ewelina i ja tworzymy jakąś tam prywatną relację, ale nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie, słuchajcie, przepraszam, że się śmieję, ale Ewelina się tutaj po prostu wygłupia, więc ja już będę jak poważna dziennikarka kontynuować tę rozmowę. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o zwrocie akcji w naszych własnych upodobaniach i tym, co kiedyś było dla nas bardzo ważne, a po czasie się zmienia. I takim tematem, o którym będziemy dzisiaj gadać, będzie co?
1: Będzie Harry Potter.
0: Harry Potter. Mamy trochę tutaj tezę i antytezę, ponieważ ja kochałam i nadal kocham. No, Ewelina ma trochę do powiedzenia innego na ten temat. No i porozmawiamy sobie trochę o upodobaniach, a trochę też o kontekście chyba, w jakim zmienia się coś, co kiedyś było odbierane jako zupełnie normalne i nie budziło wątpliwości, a co dziś jest odczytywane bardzo negatywnie. To powiedz mi najpierw, dużo masz takich pozycji, które kiedyś były twoimi ukochanymi, a dziś już kompletnie nie możesz do nich usiąść, zmierzyć się, polubić?
1: Chyba zależy. Oczywiście, że są takie rzeczy, ale skoro już zaczęłaś z Harrym Potterem, to jest jednak pewna pozycja wyjątkowa, bo jak byłam dzieckiem nastolatką, to byłam taką trochę poteromaniaczką. To ja byłam tą osobą, która sterczała pod księgarnią o północy z imitacją różdżki, czekając na najnowszą książkę, a później, naprawdę nie żartuję, od trzeciej książki wzwyż, bo najpierw dostałam na 10 urodziny, dostałam pierwsze dwie książki. Zakochałam się, ale ich nie czytałam, nie czytałam ich także obie blągiem, ale potem od trzeciej części do ostatniej, jak dostałam książkę, tak długo siedziałam, dopóki jej nie skończyłam. I to nie jest żart, siadywałam do 4 rano, spałam 3 godziny, wracałam do czytania, czytałam dalej. I później wielokrotnie te książki też, zanim jeszcze wyszła trzecia część, to pierwsze dwie czytałam na okrągło i później każda kolejna, która dochodziła książka, była moją nową częścią takiej znajomej, przyjaznej literatury, która zawsze była ze mną i którą zawsze... No, był taki moment po prostu w moim życiu, że myślałam sobie, czas przeczytać znowu Harry'ego Pottera. I czytałam pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. I tak potrafiłam naprawdę dosyć długo. Byłam mocno wkręcona w cały świat. Byłam mocno wkręcona w całą w ogóle jakąś ideę. No to wiadomo, też lubiłam inne książki fantasy przez długi czas. I wiele z nich zostało ze mną do teraz. Ale no z żadną... serią. Myślę, że nie miałam takiej relacji jak z Harrym Potterem, jak z tą serią książek, bo tam było faktycznie coś takiego, co mnie jako dziecko od 10 roku życia do nie wiem właściwie, kiedy się to zakończyło, to było coś, co ze mną, co towarzyszyło mi w dorastaniu.
0: Ale to jest tak, że gdybyś miała wskazać to, co cię najbardziej przyciągało, czy to była fabuła, czy to był ten magiczny świat, czy to były postaci, no bo każdy ma jakieś takie swoje, co zapamiętał najbardziej z Harry'ego Pottera. Dla mnie to zawsze był ten taki jasny morał, że dobro zwycięży i że generalnie wszystko będzie dobrze. Ale nie sądzę, żeby tak było w twoim przypadku, więc zastanawiam się, co było twoim tym takim, wiesz, sercem tej pasji do tej książki.
1: Sama nie wiem. Może trochę faktycznie otoczka tego, że jesteś zwykłym człowiekiem i nagle dowiadujesz się, że jesteś magicznym. Chociaż jest wiele książek podobnych fantasy, gdzie ten motyw jest wykorzystywany i jest zrobiony bardzo dobrze. A to myślę, że to jest też to, że co wiele osób mówi o Harrym Potterze, że to była książka, z którą dorastali. Czyli, że to jest coś, co zaczęłam czytać, jak miałam... No, wydaje mi się, że faktycznie miałam wtedy 10, albo może 11, 12 lat, bo to chyba w Polsce wydaje mi się, że w 2001-2002 mogły wyjść pierwsze książki. I potem dorastaliśmy z tym bohaterem, jak wiele dzieciaków lat 90.
0: I zanim nastąpiło to tąpnięcie i to, że jakby ta książka przestała być już gdzieś tam twoją ulubioną, ukochaną książką z dzieciństwa i dorastania, ty uważasz, że ona cię... Czy na pewno ci w jakiś sposób ukształtowała, ale myślisz, że wiesz w jaki? Czy to jest coś takiego, co wydarzyło się podczas twojego dorastania i trudno powiedzieć, że dzięki temu, że uwielbiałam Harego, to dzisiaj... Trzy kropek.
1: No właśnie wydaje mi się, że te rzeczy, które mnie najbardziej przyciągały, to nie były jakieś morały. Że te rzeczy takie... moralne, coś mi może nie, że nie grało, bo to myślę, że to jest za dużo i trochę już projektuję to, co uważam teraz o tej serii i w ogóle o tym świecie, na to, co że projektuję to na to, co czego nie mogłam wiedzieć wtedy, bo byłam też dzieckiem.
0: Dla mnie na przykład to był przede wszystkim bardzo duży wzór przyjaźni. Jakby dla mnie to była taka pierwsza ekipa, która się tak przyjaźniła. Ja trochę próbowałam

0: ją przeczytać od deski do deski, a potem zacznę pewnie ją od razu jeszcze raz. No, ale... Ale tak, i właśnie postać Hermiony gdzieś była u mnie blisko. Także myślę, że to jest coś, co mogło też zarezonować, bo właściwie w fantastyce rzadko kiedy są postaci kobiece, z którymi możesz się utożsamiać. Jeżeli jesteś dzieckiem, dziewczynką dorastającą, która lubi motywy fantastyczne, to... owszem, były. Coś teraz, jak próbuję sobie przypomnieć, to no myślę sobie Ursula Le Guin, ale no nie było takich wyrazistych postaci, przynajmniej w tym, co ja czytałam, co się tak wyryło we mnie. No jest Władca Pierścieni, który był praktycznie całkowicie męski. Postaci żeńskich jest tam jak na lekarstwo. Chociaż są też takie, które są fajne, ale...
1: Nie są częścią drużyny.
0: Tak, a Hermiona była jednak postacią, która bardzo często bez niej fabuła nie poruszała się do przodu, bo Harry i Ron często byli dosyć... zwłaszcza Harry, co jest ciekawe. Czasami byli pasywnymi dosyć postaciami w niektórych... nie mówię o takich jakichś zrywach, gdzie tam w pierwszej części pobiegli uratować Hermionę przed trolem. Ale chodzi mi o takie no właśnie... Hermiona jednak z tą swoją wiedzą potrafiła pociągnąć ich za sobą i trochę też no, była ich wielką pomocą.
1: Ty byłaś też taką fanką filmów jak książek?
0: Nie, i właśnie swoją drogą chciałam się ciebie zapytać o to, bo ty chyba też masz duży sentyment do filmów?
1: Gigantyczne, tak. Ja, wiesz co, mi się w ogóle postać Hermiony bardzo linkuje z Emma Watson i wydaje mi się, że też ona jest trochę szansą, a trochę przekleństwem tej postaci, bo z jednej strony fantastycznie, że osoba, która była tą dziewczyną, która była pilna, która się uczyła, która nie była postacią romantyczną w żaden sposób, przynajmniej przez te pierwsze części, ale nawet już później to nigdy nie był główny wątek, jednocześnie jest fajna, wzbudza ogromną sympatię i mówię już tutaj o aktorce, ale niestety z drugiej strony, jak czytam sobie o Hermionie książkowej i widzę jej opisy i widzę, jak została ugładzona przez fabułę, to żal mi tego.
0: Albo też upiękniona, bo ja wydaje mi się, że ja mogę nie mieć też takiej nostalgii, że kiedy zobaczyłam pierwszy raz Hermionę, to myślałam, to jest prześliczna dziewczynka. Ja nigdy nie byłam prześliczną dziewczynką. Byłam, no, ruda, blada. To nie jest coś, co zyskuje popularność, kiedy jest się dzieckiem w wieku szkolnym.
1: No możesz być albo Anią z Zielonego Wzgórza, albo rudą dziewczynką. Jakby porównując, a nie miałaś dobrej reprezentacji filmowej Ginny Weasley, więc też inna sprawa. Ja lubię filmy, lubię do nich wracać, mam do nich sentyment, wzruszam się na nich, ale nie uważam, że to jest dobre kino. Zwłaszcza od tych części. Uważam, że dobre filmy Harry'ego były do czwartej części. Uważam, że te, kiedy są jeszcze dzieciakami i kiedy jest Czara Ognia, są ekstra, a później to już bardzo tak się sypie.
0: No właśnie, ja obejrzałam wszystkie, ale chyba nie wracałam. Może chyba dwa razy to może obejrzałam trzecią część, bo ta gdzieś zawsze była w tych moich ulubionych. Ale no faktycznie, zastanawiam się, czy to, jak bardzo się odwróciłam od serii Harry'ego Pottera, nie ma związku z tym, że nie mam takiego sentymentu do filmów, że denerwuje mnie w ogóle oglądanie ich z dubbingiem czasami, że mam takie, tak trochę się dziwnie czuję. No ale tak, faktycznie te filmy u mnie nie było, byłam poteromaniaczką bardziej w zakresie książkowej wersji Harry'ego i w momencie, kiedy zaczęłam zauważać też pierwsze takie pęknięcia na tej fasadzie całej książki i tego, co sobie o niej wyobrażałam, to myślę, że trudno było mi to przeskoczyć w ogóle i wrócić do tej książki, nawet myśląc sobie, że to jest literatura dziecięca, bo mam jakąś taką niezgodę na to, że literatura dziecięca no właśnie nie promuje zawsze takich, takich wartości, zgodnie z którymi teraz żyję.
1: No właśnie. No i tutaj zatrzymujemy się przy tym, wiesz, przy tym zwrocie akcji, no bo to, że Harry był dla ciebie ważny, to słychać i myślę, że wiele osób, zwłaszcza w naszym wieku, około 30, może się z tym utożsamić. Chociaż wiem, że wyrosło też całe pokolenie rodziców, którzy

0: czytali nam Harry'ego Pottera, więc to właściwie jest to takie łączące pokolenia. No ale z drugiej strony jesteśmy w miejscu, w którym mówisz o tąpnięciach. Ktoś, kto może nie siedzi tak mocno w tym, albo przeczytał Harry'ego kiedyś i go zostawił, pewnie nie za bardzo wie, o co chodzi, więc czy mogłabyś nam trochę opowiedzieć o tym?
1: Oczywiście, bardzo chętnie. Też nie uważam, że osoba, która nie zauważyła tego nigdy, że popełniła jakiś błąd, ile jest książek, które się przeczytało, albo filmów, które się obejrzało i później nigdy do nich nie wróciło z drugą myślą, co mogły powodować. No ale Harry Potter, jako że jest też fenomenem odkąd powstał. A jeszcze jedna ciekawostka, ale to pewnie większość osób, które zna Harry'ego Pottera, wie o tym, jak mówiłyśmy o tym, że była pewna reprezentacja kobiet. To J.K. Rowling też napisała tę książkę nie pod pseudonimem, ale nie zgodzono się na to, żeby było jej pierwsze imię, ponieważ było przekonanie, że dziewczynki nie czytają fantazy, a chłopcy nie przeczytają książki napisanej przez kobietę. No i teraz przejdźmy do tej kobiety. Nie będę może mówić za dużo o Rowling, bo jeśli ktoś ma jakiś... No, jeśli ktoś ma wiedzę, co teraz się z nią dzieje, to wie, że prowadzi taką walkę z osobami trans. To jest dużo dłuższy temat, na nim się nie będę chciała skupiać, bo to nie ma związku z Harrym Potterem, chociaż sama postać Rowling i jej przekonania są widoczne, ale o tym może za chwilę. W Harrym Potterze myślę, że jedną z takich najbardziej problematycznych kwestii, które dostrzega się po latach, dla mnie przynajmniej, to była kwestia Hermiony i stowarzyszenia, które stworzyła, żeby ratować elfy domowe. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale elfy domowe były w Hogwarcie. Skrzaty domowe, przepraszam, faktycznie elfy są w angielskiej wersji. Skrzaty domowe w Hogwarcie pracują jako pomoc kuchenna. Nie otrzymują za to żadnej zapłaty. Po prostu jest pojmowane, że skrzaty domowe lubią pomagać. Jest tutaj wyjątek. W drugiej książce był Zgredek, który pomagał rodzinie Malfoyów, aż w końcu został uwolniony przez Harry'ego, co było też sceną wrzucona skarpetka, został wyswobodzony. I później Zgredek, jako jeden, jedyny skrzat, chciał wynagrodzenia za swoją pracę. I nikt tego wynagrodzenia Zgredkowi nie chciał dać, bo wszyscy stwierdzali, że to jest oburzające, że skrzat domowy ma w ogóle dostawać pieniądze za coś. Hermiona zauważała też tę niesprawiedliwość i stworzyła stowarzyszenie Wesz, tak.
0: Skrzatów zarobkowych?
1: Nie, ja nie pamiętam rozwinięcia. Po angielsku to było chyba spew. To też były jedno i drugie ten akronim nie był zbyt taki pochlebny. I wesz i spew to takie niezbyt ładne słowa.
0: Mimo, że stowarzyszenie nazwane było Wesz, więc teoretycznie powinni mówić co z tą Weszą, no to bohaterowie mówili co z tą Wszą, więc wiadomo, że miało nam się to kojarzyć maksymalnie negatywnie.
1: Dokładnie. A jeśli się przyjrzymy sytuacji z krzatem domowym, biorąc pod uwagę, że poznaliśmy Zgredka, poznaliśmy też w późniejszych częściach inne skrzaty domowe i wiemy, że są to czujące, myślące istoty, które mogłoby się wydawać, że jednak zasługują na ludzkie traktowanie, ale społeczność czarodziei nie jest zbyt nowoczesna. I wszyscy Hermione za w ogóle takie podejście wyśmiewają, co jest tak wyśmiewane przez głównych bohaterów, przez Irona i Harry'ego. I chyba największy żal mam do Harry'ego jako bohatera, że on jako bohater jest bardzo pasywną postacią w kwestii świata, który zastaje. Że jego w tym świecie nic nie wkurza. Nie denerwuje go to, że dlaczego tak jest, tak nie powinno być. Nie widzi tej niesprawiedliwości i nie działa w taki sposób, sposób, żeby coś przerwać. On przyjmuje system, który został mu narzucony i jedyne, co robi, to to jest takie podejście, że no dba o swoje dobro, no i o dobro ludzi wokół siebie, bo to nie jest tak, że Harry Potter jest złą postacią, jest też, wiadomo, jest nastolatkiem, różne rzeczy się tam dzieją, ale przez to przenika się jakaś postawa Rowling, która jednak wydaje mi się promuje to, że każdy jest kowalem swojego losu. I tu jest coś, co nie zgadza się ze mną, bo okoliczności, w których dorastamy i środowisko, w którym jesteśmy, mogą zahamować nawet największego geniusza.
0: A czy rozmawiałyśmy już kiedyś o tym, ale powtórzmy to, bo pamiętam swoje argumenty. Czy pokazanie tego, że to właśnie Hermiona jako jedyna, jako ta mądra postać, jako ta, wiesz, bystra, walcząca, inteligentna dziewczyna, że to ona to dostrzega, czy to nie jest trochę zwrot do bohatera, przepraszam, do czytelnika, który mówi, zobaczcie, można inaczej, to czarodzieje się mylą i że to trochę tak jakby autorka jednak broniła tej bohaterki, która broni skrzatów?
1: No właśnie wydaje mi się, że nie, bo jednak Hermiona nie jest pokazywana zawsze jako... Nie znamy myśli tej postaci. Jesteśmy jednak tutaj głównie z Harrym Potterem, jeśli chodzi o sposób pisania. To jego myśli poznajemy, to przez jego głowę, jego oczy poznajemy cały świat. No i trochę też myślimy tak jak on. Oczywiście możemy sobie dopowiadać, że to celowy zabieg autorki, że ona nie chciała, ale... Wydaje mi się jednak, że Rowling nie docenia takiej pracy aktywistycznej w takiej formie. A jeszcze, jeżeli się zastanowimy nad tym, jakie argumenty dobre postacie z książki, czyli no, na przykład Hagrid albo Ron, używają, żeby tłumaczyć Hermionie, dlaczego ona nie ma racji, to są argumenty, które gdybyśmy przyłożyli do jakiejkolwiek grupy innych wrażliwych, myślących, czujących osób postawili, no to są niedopuszczalne wręcz. Jeżeli słyszymy od Hagrida, że skrzaty to lubią, a poza tym co one by zrobiły, jakby nie miały tej pracy, no to jest, jeżeli przyłożylibyśmy sobie to do niewolnictwa, proszę sobie wyobrazić, że dokładnie takie argumenty były używane wobec osób czarnoskórych albo osób, które były też nawet na polskich ziemiach. Chłopi, co chłop ma zrobić, jak nie ma swojego pana? No to jest absurdalne. Też Rowling dodatkowo świadomie tworzy postać mruszki, czyli skrzatki, która została wyrzucona z kuchni Hogwartu. Została wyrzucona i no, mruszka zostaje alkoholiczką i jej los nie jest jakiś różowy, tylko pokazuje, że no faktycznie jednak tutaj jest jeden wyjątek z Gredek, który on jest kowalem swojego losu, on gdzieś tam idzie, ale no jak widać generalnie rzeczy powinny zostać takie, jakie są.
0: Poza tym światem skrzatów i tej kwestii, o której teraz poruszyłaś i która gdzieś tam wybrzmiała mocno, do mnie trafiają te argumenty, których używasz, bo ty mnie już kiedyś przekonałaś, mimo że cały czas w mojej głowie jeszcze się to trochę nie mieści, że ktoś chciał źle w tym kontekście. Myślę sobie, że przecież Hermiona broniła, to musiało chodzić o dobre rzeczy. Są jeszcze takie, które cię gdzieś tam od tej książki odsunęły właśnie przez ten taki podprogowy przekaz, bo chyba tak można powiedzieć.
1: W samej książce teraz akurat nic mi nie przychodzi do głowy. Poza tym Harrym, który faktycznie on nigdy nie zmienia tego świata magii. On, mimo że widzi błędy, które są w Ministerstwie Magii, dla niego to są błędy, które są po prostu, znowu tutaj problemem jest jednostka, a nie system. Tutaj problemem jest to, że był zły minister magii, a nie to, że system jest nie taki. Harry zresztą zostaje na koniec Aurorem, czyli no zostaje policjantem w tym świecie, czyli będzie bronił dokładnie tego porządku, który zastał, którego nie kwestionował pod takim względem, że problemem tutaj są faktycznie wyłącznie jednostki, co moim zdaniem jest bardzo bardzo wąskim spojrzeniem na świat. No, kwestia w ogóle tworzenia świata w Harrym Potterze to też jest odmienna kwestia, bo to widać, że Rowling wiele rzeczy tworzyła wstecznie. Czyli jak był czasozmieniacz? Jak to się... Zmieniacz czasu, chyba tak. Chyba to był zmieniacz czasu w trzeciej części. To tutaj akurat w tej części wszystko zadziałało. A w kolejnych częściach, nie wiem, czy Państwo kojarzą w ogóle książka, która była sztuką teatralną, została wystawiona później w Londynie. Tam Rowling pisze nową historię. Jest historia dzieci Harry'ego, Malfoya, stają się przyjaciółmi. I tam znowu zmieniacze czasu mają zupełnie nową kwestię, bo no właśnie kiedy cofam się, to musiałabym wytłumaczyć chyba całą kwestię podróży w czasie. No są dwie kwestie podróży w czasie. Albo poruszamy się po okręgu, albo tworzymy alternatywne linie czasowe. No i w trzeciej części poruszaliśmy się po okręgu, czyli to, co się wydarzyło, to już się musiało wydarzyć, dlatego w przyszłości działo się dokładnie to, co się wydarzyło wcześniej. To taka kwestia. A w tej nowej części przechodziliśmy już do różnych linii czasowych, które też pokazywały swoją drogą, że jeśli ktoś nie wie, to tam to, że młodym czarodziejom udało się zapobiec śmierci Cedrika, to Cedrik nagle stawał się śmierciożercą. jak widać, wiele mu nie trzeba było. Dobry chłopak był, ale jednak, no niestety... Upokorzenie było za duże i od razu musiał stać się śmierciożercą. Więc tak, myślę, że ta kwestia głównego bohatera, który na którym można się było trochę jednak zawieść jako na takim zmieniaczu społeczeństwa i ponownie Nie każdemu ktoś może mieć takie poglądy, że jemu się to akurat podoba. Mnie po czasie to dosyć odrzuciło.
2: Ale to jest tak, że to odrzucenie jest na tyle silne, że ty już nie możesz wrócić z takim swoim, z taką sentymentalnością, z jakąś czułością do tych książek właśnie przez te kwestie? Czy to jest coś takiego, na co możesz przymknąć oko, pomyśleć sobie, dobra, to było pisane 30 lat temu, 20 parę lat temu i ktoś mógłby powiedzieć nam tutaj, że szukajmy dziury w całym, ponieważ czarodzieje walczyli o Mugoli, czarodzieje walczyli o czarodziei czystej, właśnie nieczystej krwi z rodzin mieszanych, tak zwanych. Więc dobra, okej, skrzaty tak, ale przecież innych bronili, nie? Że wiesz, o co mi chodzi? Że staram się racjonalizować to i myśleć o tym, co często pada w takich dyskusjach, czyli bo to było, wtedy były inne czasy, inaczej się na to patrzyło.
1: I tu chyba bym przeszła do tego, że owszem, można sobie na to spojrzeć, że to były inne czasy, ale ja nie zamierzam już wspierać tego. To też chyba kiedyś rozmawiałyśmy, że zapytałaś mnie, to co, jak będziesz miała dzieci, to nie będziesz im czytać Harry'ego Pottera? I ja powiedziałam nie. I chyba głównie dlatego, bo nie chciałabym, żeby moje dziecko zafiksowało się na serii, która ma jakieś... której wspieranie też, bo w tym momencie wspieranie Harry'ego Pottera, no wiadomo, nie kupię nowych książek i pewnie bym czytała z tych samych z tłumaczenia, które już znam i miałam, ale no też chyba nie chciałabym wspierać w ogóle czegokolwiek związanego z Rowling, a czytając dziecku ryzykuję, no to wielkie ryzyko, ale no... Książka miała jednak pewne rzeczy, które fascynują małe dzieci, młode umysły. No i chciałabym, żeby jednak ta literatura dziecięca przekazywała takie wartości, które moim zdaniem są cenne. Innymi słowy, jest bardzo dużo książek, które są świetne w różnym wieku dla dzieci. i nie widzę sensu kultywowania no czytania Harry'ego Pottera, jeżeli jest tyle rzeczy, z którym się w nim nie zgadzam.
2: Myślisz, że mocno na odbiór twoich książek wpłynęło jednak te publiczne wypowiedzi Rowling, takie bardzo transfobiczne, i że gdyby to się nie wydarzyło, to mogłabyś nie zauważyć tych kwestii, o których mówisz, tej nierówności i bierności?
1: Może mi tutaj, może to była taka kropelka, która przelała czarę goryczy. Może bym nie miała takiego negatywnego podejścia do tej serii, tylko byłabym bardziej neutralna. Ale no, chyba to też wynika z tego, że jeżeli coś się kiedyś bardzo kochało, no ja kochałam czytać Harry'ego Pottera, to później, kiedy zaczyna patrzeć się krytycznie i zaczyna się dostrzegać te niedoróbki, to może nie, że odbiłam w drugą stronę, ale no fajnie by było, gdyby po prostu ludzie też patrzyli krytycznie na tę serię. I nie zabraniam nostalgii, zresztą kim ja jestem, żeby w ogóle komukolwiek cokolwiek zabraniać, ale myślę, że fajnie być świadomym rzeczy, które konsumujemy, bo wybór obecnie jest wielki tego, co czytamy, co oglądamy, i wszystko walczy o naszą uwagę, i myślę, że warto dawać tym rzeczom, które są po prostu tego warte.
2: A to się odnosi też, już trochę zostawiając Harry'ego, to odnosi się też na przykład do rzeczy, które czytasz na co dzień, do mediów, które śledzisz, do wywiadów. Ja myślę sobie, że to jest bardzo trudne, żeby oglądać rzeczy, z którymi się zgadzamy, tylko i wyłącznie, a jednocześnie oglądając rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, wspieramy te osoby, z którymi się nie zgadzamy. I jak na to patrzysz?
1: Myślę, że tak. Wiem, o co ci chodzi, ale to nie chodzi o oglądanie tylko tych rzeczy, z którymi się zgadzamy, tylko na wspieranie ludzi, którzy myślą w krytyczny sposób, które potrafią zauważyć błędy, potrafią wytknąć je błędy także osobom, które są teoretycznie po tej samej stronie. Bo oczywiście, że można oglądać rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, ale też pytanie, czy warto marnować na ten czas, którego nie mamy wiele na tym świecie. Wiele rzeczy, kiedy raz je poznamy, takie mam przynajmniej wrażenie, można dostrzegać pewne schematy w świecie. Na niektóre rzeczy po prostu nie warto marnować czasu. Na niektórych rzeczach po prostu nie warto się skupiać i analizować je bez przerwy, bo to nam nic nie da. No. Czasami trzeba, zwłaszcza kiedy jesteśmy już starsi, no tak jak powiedziałaś, obie jesteśmy około 30 lat, no kiedy jesteśmy młodsi, uważam, że trzeba szukać jak najwięcej, ale w pewnym wieku trzeba też szanować swój czas. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie skłania Państwa do tego, żeby przestać szukać i żeby zamknąć się we własnej bańce, bo to też jest bardzo szkodliwe. Tutaj trochę lawiruję, staram się znaleźć właściwe słowa, ale no myślę, że warto po prostu podchodzić świadomie do tego, co się konsumuje. Także właśnie w formie książek, prasy, mediów, influencerów. Nie może ani nie ufać im bezgranicznie, ale też nie skreślać po pierwszej, lepszej wpadce.
2: A trafiłaś później, już tak kończąc, trafiłaś później na serię, która cię tak porwała? Może to też być serial, film, czy właśnie literatura, która tak wpłynęła na ciebie, weszła jakoś do twojego słowniczka codziennego i stała się jakimś taką historią, która, wiesz, jest też... Wiesz, są seriale, które oglądamy, ale są nasze seriale, które po prostu kojarzą się nam, ludziom się kojarzą te seriale z nami. I czy po Harrym wydarzyło się coś takiego jeszcze u ciebie?
1: Nie wiem, bo to jednak taka młodzieńcza miłość trochę. Ciężko to przyrównać. Na pewno mam teraz takie, czy to seriale, czy to serie książek, które bardzo lubię, które bardzo cenię, o których czytam dodatkowo jakieś teorie fanowskie albo coś. No ale myślę, że to właśnie też jest kwestia trochę dojrzewania i większej dojrzałości w wybieraniu tego w ogóle, czemu chcę poświęcić swój czas. Chociaż i tak wiadomo, kto nigdy nie odpalił 50 raz serialu, który zna jako cyfrowy smoczek, żeby nie siedzieć samemu w mieszkaniu, to ten niech pierwszy rzuci kamieniem.
2: Bardzo ci dziękuję. Mam wrażenie, że w sensie jakiś tam w ogóle morał wyszedł z tej rozmowy o Harrym Potterze, więc fantastycznie. Pogadałabym sobie jeszcze z tobą o tym, czy dzieło musi być ofiarą swojego autora, ale dziś nie zdążymy tego zrobić, więc porozmawiamy sobie o tym następnym razem. Zobaczymy jeszcze, drodzy słuchacze, czy z wami, czy tylko ze sobą. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Ewelina, bardzo ci dziękuję za to, że się spotkałyśmy i że przedstawiłaś mi swoją wersję. Ja jeszcze nie jestem gotowa, żeby odwrócić się od Harry'ego Pottera, ale przyjmuję te argumenty.
1: Czyli nie jesteś gotowa na zwrot akcji w świecie Harry'ego Pottera. Ja to rozumiem, Kasiu, każdy dojrzewa w swoim tempie.
2: Bardzo dziękuję, kochani, za wysłuchanie rozmowy. Całość oczywiście na vox.fm.pl. My się żegnamy i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
3: Zwrot akcji w Vox FM.

0: FM Radom.
1: Tam siedzieliśmy przed garnkami mięsa i chleb jadaliśmy do sytości. Tak mówi Naród Wybrany w pierwszym czytaniu, o którym rozmawiać będę z dr Moniką Waluś, doktor teologii i gospodynią domową. Witam serdecznie.
2: Witam Państwa.
1: 8 godzina czytań właśnie się rozpoczyna i jesteśmy w momencie, kiedy Żydzi wspominają tą małą stabilizację, jaką osiągnęli w Egipcie. Co prawda raz na jakiś czas ktoś dostał batem przez plecy, ale w garnkach było mięso, na stołach był chleb i przynajmniej wiadomo było, co się wydarzy jutro, pojutrze i za tydzień. A teraz jesteśmy na pustyni razem z Aaronem, razem z Mojżeszem i tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka, a głód zagląda do oczu.
2: No to jest trochę też takie poczucie, że wspomnienie to jest coś pięknego, tak? Najpiękniejsze są wspomnienia, nie pamiętamy, albo pamiętamy dosyć jednostronnie. No i wtedy zawsze jest taki miły aspekt porównawczy, tak? Kiedyś było lepiej, kiedyś było inaczej. Ja jak czytam jakąkolwiek książkę jako kontekst historyczny do badań, to mam wrażenie, że zawsze lepiej było wcześniej. To znaczy nie w tym czasie, o którym ja czytam, tylko o tym takim ciut wcześniej, który był wcześniej niż jest to opisywane. Tak? I tu na szczęście mi się przypomina biskup Jerzy oraz moja babcia, którzy się nie znali, ale mówili to samo. Nie mówcie mi, że kiedyś było lepiej, bo jeszcze nie mam sklerozy i pamiętam. Tak? Więc myślę, że to jest zupełnie inny odbiór sytuacyjny, a być może takie wspomnienia służą pokazaniu troszeczkę takiej naszej odrębności, dystansu, domagania się czegoś. To jest jakiś argument, prawda?
1: No, ale tutaj obiektywnie ci ludzie mają prawo się skarżyć. Są na pustyni, do końca nie wiedzą, po co idą, a bardziej świadomi widzą, że się błąkają po tej pustyni, bo tam przecież nie była to odległość, którą trzeba było pokonywać 40 lat, tylko chodzili trochę w kółko. No i rzeczywiście jest ciężko, jest głodno, chłodno i do domu daleko.
2: Czy oni wiedzieli, że się błąkają, to ja tego nie wiem, tak? Bo jeżeli nie ma GPS-a, kompasu, jeśli ktoś astronomii nie jest taki bardzo wprawny, to tak nie od razu widać, wydaje mi się. Raczej to poczucie niepewności i takiego... A może też taki trochę nawyk narzekania. No wcześniej narzekali na tych złych Egipcjan. Na kogo teraz mają narzekać? No na kogoś trzeba. Jeżeli się na nikogo nie narzeka, trzeba się wziąć w garść. Trzeba siebie widzieć jako ster, jako osobę samosterowną. Trzeba kojarzyć, że czasami mam takie emocje albo takie. Tak? Trzeba się pogodzić, że czasami nie mam humoru, brzuch mnie boli albo mi się nie chce. No i to jest takie niefajne, nie? Że ja jestem taka labilna. A lepiej jest powiedzieć zamiast tego, że ja jestem taka niespokojna, że przecież ktoś jest winien.
1: No a tutaj tym ktośem jest Mojżesz i Aaron. I wiemy, że z całą pewnością wszyscy pamiętają cuda, których oni dokonali. Choćby przejście przez Morze Czerwone. Już nie wspomnę o plagach egipskich, o tym, co się wydarzyło wcześniej. A tutaj mówią... Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Przypisywana jest im zła wola i to taka krańcowo zła wola.
2: Mnie się wydaje, że to jest trochę też jak echo z raju, tak? Co mówi mężczyzna, tak? No kobieta, którą ty postawiłeś przy mnie, dała mi i zjadłem. Tu jest, wyprowadziliście nas na pustynię. Oni, przepraszam, co uwiedli i siłą zaciągnęli na smyczy, przekupili ich, oszukali. No, tak naprawdę nikt nie wątpił, że na pustyni łatwo nie będzie. Wydaje mi się, że to niekoniecznie jest tutaj jakaś bardzo głęboka psychologia, tylko takie proste poczucie zmęczenia, znużenia materiału. Ktoś musi być winien. Nie, tym ktośem nie mogę być ja, nie moja najbliższa rodzina, bo to będzie problem. No to jedyni tutaj kandydaci to będą właśnie ci dwaj przywódcy, którzy przecież są winni, bo powinni nami się zająć, prawda?
1: No taki los przywódców wszystkich dziejów, że niezależnie od tego, co zrobią, to zawsze są w ogniu krytyki.
2: No ktoś musi. Myślę nawet, że ludzie chętni są do ponarzekania, nawet niekoniecznie, żeby coś diametralnie zmienić, żeby coś kompletnie się jakoś inaczej poukładało, tylko takie poczucie, że jakby oni tutaj przecież są niewinni tej sytuacji, tak? No bo wy wyprowadziliście, wy nas chcecie umorzyć głodem. Tu nie ma nic o tym, że może trzeba oszczędzać, może trzeba się wziąć w garść, może trzeba się chwilę wstrzymać. Może, nie wiem, trzeba teraz przez chwilę pomyśleć o czymś przyjemnym, może trzeba odpocząć, tu nie ma żadnej jakiejś decyzyjności, prawda? Tu jest tylko kwestia, że jest nam źle i wy jesteście winni, tak w skrócie, prawda?
1: A odpowiedź Pana Boga jest zadziwiająca o tyle, że nie mówi, cóż, to jest pustynia, przed wami ziemia obiecana, będzie jeszcze pięknie, ale na razie zaciśnijcie pasa i zęby i wytrzymajcie, tylko daje im to, czego im najbardziej brakuje, kiedy wspominają Egipt. Mówi, że dostaną chleb i mięso i tak się właśnie stało.
2: Znaczy w tym Egipcie tak codziennie był ten chleb do sytości i to mięso, no to ja naprawdę nie wiem, no. Jakoś tak nie bardzo mi się wydaje, żeby aż tak było, że to mięso było w gankach i chleb do sytości, bo jakoś nie kojarzy mi się żadna niewola, w której by taki dobrobyt był większy niż to jeszcze u nas niedawno temu. Przypuszczam, że to jest raczej... Może też, tak myślę sobie, tak, wyszli i co dalej? Jaka tu jest wizja, jaka tu jest gwarancja, jaki jest plan, co my wiemy tak naprawdę, tak? To trochę takie jak biegniemy, ale w jakim kierunku? Wymagacie od nas wysiłku, ale w imię czego? Ludzie lubią mieć konkretny cel przed oczami, tak? Jeżeli tego celu, cel się oddala, cel jest niewidoczny, żeby chociaż te cele trochę pokawałkować. Poza tym, no to są ludzie przyzwyczajeni do niewoli. Niewola, myślę, rozleniwia, tak? Jeżeli ktoś jest nauczony, że musi sam sobie szukać pracy, albo jedzenia, albo się rozglądać, albo się o coś starać, albo się wytężać, albo sobie czegoś odmawiać. A jeżeli ktoś miał stale wszystko podane i więcej nawet nie musiał i mógł ponarzekać, że mu więcej nie dają, to jest zupełnie inna postawa. Myślę, że to też jest kwestia pewnego wychowania, formacji, tak? My lubimy podziwiać, że ktoś zdobywa, nie wiem, 8 medali złotych na jednych mistrzostwach w fotelu, tak? Ale jakbyśmy tak mieli codziennie pływać 8 godzin, to już by trochę inaczej wyglądało. Oni są na etapie, że ktoś wymaga pływania. Zresztą ten cud jest ciekawy, tak? Tu się nie pojawia coś. Zawsze się zastanawiałam, czy ta manna to wpadła dopiero wtedy, czy jej nie było wcześniej. Czy tak naprawdę, może być jedno i drugie oczywiście, ale tak naprawdę oni się dowiadują, że coś, co leży, można się schylić i spróbować zjeść, tak?
1: Bóg mówi wprost, chce ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie, bo słyszałem szemranie synów Izraela. No i ten chleb, tak jak pani wspomniała, przybiera zadziwiającą formę, bo to nie jest tak, że przyjeżdża samochód z piekarni albo słudzy jakiegoś pana przynoszą je w workach, te bochenki, tylko to jest rzeczywiście chleb z nieba, dosłownie.
2: Tak, ale wymaga on, tak jak tu pan mówi, tak, nie przyjeżdża z piekarni, tylko on, okej, jest z nieba, ale on się nie ułożył w ładne piramidki, tylko jego trzeba poklękać, pozbierać się, pokucać, tak. Dla mnie też jest ciekawe, że nie mamy ani słowa o tym, żeby prosili o to Mojżesz i Aaron. To też jest dla mnie ciekawa informacja, bo to trochę wygląda tak, że Mojżesz i Aaron nie do końca są przekonani, że to marudzenie trzeba do góry przekazywać być może, tak? Może przekazali, ale nic o tym nie wiemy. Bóg sam wpada na pomysł, tak jest to pokazane, że pojawi się coś, ale coś, co wymaga ich wysiłku. Tak jak będziemy widzieli w Kanie, to nie jest raz, dwa, trzy kliknięcie i wino, tylko mają przynieść wodę. Tutaj będą chodzić, schylać się i zbierać. Poza tym, zobaczmy, jeszcze jest taki chleb z nieba na kształt deszczu. I potem też mamy określenie, że coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Czyli to są bardzo małe drobinki, które trzeba z wysiłkiem zebrać. To nie jest coś, co jest podane. Siądziemy, otworzymy buźkę i nam naleją, tak? Tylko wymaga to pracy, wysiłku, starania. Czyli Bóg nie daje czegoś, co jest gotowe, tylko wymaga po prostu współpracy z tą łaską, tak? Trzeba się troszeczkę powysilać, zabierze to trochę czasu. Oznacza to, że nie najedzą się tak, żeby mieli pełne brzuchy, bo w tym momencie już im się nie będzie chciało zbierać na przykład, tak? Nie wiedzą, co to jest, jest to coś nowego, czyli musi dostać informację, że to jest jadalne. To są ludzie niewychowani na pustyni. Ludzie wychowani w danym środowisku klimatycznym, geograficznym, wiedzą, co można jeść, a co nie, co wypada. Tutaj to jest wszystko nowe. Oni są trochę tak jak z Księżyca po prostu, tak? Pojawili się w kompletnie nowym otoczeniu i nawet nie do końca wiedzą, co jest jadalne.
1: Pytają siebie wzajemnie manchu, to znaczy, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Ten cud, który my dostrzegamy, że Izrael otrzymuje chleb z nieba i też mięso, bo przepiórki przyleciały i pokryły obóz, nie jest dla nich ewidentny. Nie biegają po obozie, nie krzyczą hura, stał się cud, jesteśmy teraz uratowani, tylko pytają siebie, co to jest, co to znaczy.
2: Ja myślę, że jakby jednak wylądował na morze nie samochód z piekarni, ale jakiś taki mały podręczny helikopter, na jakiejś chmurce by ten chleb spadł w takim kształcie, jak był w Egipcie, to by było bardziej przekonywujące. A tu się pojawia coś, co być może jest no, takim zjawiskiem, które się zdarza. Smak być może jest zupełnie inny niż był. Wygląd jest też inny tego, niż oni są przyzwyczajeni. I jeszcze trzeba za tym chodzić. Także jest to owszem cud, ale cud wymagający współpracy i powiedziałabym na warunkach pustynnych i Pana Boga. Nie jest to... wymaga to dojrzałości. To nie jest karmienie niemowlaka czy małego dziecka. To jest ćwiczenie ludu do bycia na pustyni, ćwiczenie do bycia w nowych warunkach. Owszem, dam ci jeść, ale będziesz musiał się o to starać, sam zarobić i będzie cię to kosztowało wysiłek i też zmianę przyzwyczajeń. Bóg spełnia prośbę, ale wychowując.
1: No, wychowuje też Mojżesza, który pokornie robi tak krok w tył. Nie mówi do Żydów, zobaczcie, załatwiłem wam darmowy dodatek do spaceru po pustyni, tylko mówi, to jest chleb, który Pan wam daje na pokarm. Pokazuje, co to jest, odpowiada na to pytanie, manhu, które pada wcześniej i ewidentnie wskazuje na to, kto jest dawcą. I tutaj mamy już odniesienie do naszych współczesnych skojarzeń rozmaitych, prawda, z Komunią Świętą, ale także z tym, o czym mówimy chyba w Ojcze Nasz, chleba naszego powszedniego, tak? Prosimy Boga także o to, co jest takim właśnie pokarmem, jak ta manna.
2: Tak, ale znowu z założeniem, że ta ciężarówka z piekarni nie przyjedzie, tak? A jeżeli to na pewno nie codziennie. Że wymaga to wyjścia z naszych upodobań, wyjścia z naszych przyzwyczajeń, wyjścia z naszych bezpośrednich żądań. Owszem, będziemy wysłuchani, ale inaczej. Już oni wyszli ze swojego kraju i teraz muszą jeszcze wychodzić powoli ze swoich przyzwyczajeń, swojej kultury, prawda? Cały czas jest to zobowiązujące. To jest, owszem, prezent, ale prezent, który wymaga. To nie jest takie spełnianie marzeń na zasadzie dobrej wróżki, dyni i różdżki, prawda? Bóg daje, ale inaczej niż myślimy, daje wystarczająco, ale inaczej niż byśmy sobie sami to wymyślili. Wymaga jeszcze od nas jakiegoś takiego współdziałania. To nie jest dokładnie to, co oni chcieli. Tam były garnki. A tutaj tych garnków nie ma, tu trzeba się schylać, zbierać.
1: Doktor Monika Waluś jest gościem 8 godziny czytań i wsłuchujemy się w to, co mówi i pisze święty Paweł do Efezjan. Zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. A cóż to za próżne myśli pogańskie tak budziły taki wstręt w świętym Pawle?
2: Zacznijmy od tego, że on to pisze, jak można z tekstu wnioskować, do Efezjan, a więc do ludzi, dla których poganie to nie są obcy ludzie z Afryki, tak jak dla nas, tylko to jest ich otoczenie. Być może nawet to oni byli jeszcze niedawno tymi poganami, prawda? Więc to jest taka trochę uwaga, no powiedziałabym, angażująca emocje, prawda? To nie jest powiedzenie o ci gdzieś tam, o obcych ludziach, z obcej kasty, środowiska, z obcego kraju, czy no ktoś tam dla nas obcy, tylko to jest o najbliższych sąsiadach, współpracownikach, kuzynach krewnych, może o nas samych sprzed lat.
1: A może o nas samych sprzed chwili, prawda? Bo często, mimo że mienimy się chrześcijanami, to żyjemy jak poganie.
2: No ja nie jestem od moralności, tak? Wróćmy do tego myślenia, bo on tutaj właściwie mówi o tym, że przyczyną postępowania niewłaściwego jest próżne myślenie, nie? Czyli nie... można powiedzieć, nie chodzi mu o jakieś... tak naprawdę chodzi mu o coś najbardziej głębokiego, o to, z jakich powodów ktoś tak postępuje. Paweł nie bywa zgorszony, to wiemy, z powodu jakichś tam drobiazgów czy chwilowych upadków. On jest nawet o tym przekonany, że takie się zdarzają. Mówi o słabości człowieka. Natomiast jemu tutaj chodzi o to, jaki jest kontekst, źródło, pochodzenie takiego postępowania, tak? I mówi nam tutaj o tym, że czasami postępowanie nas, chrześcijan, właściwie nie różni się od pogan, których myślenie jest inne. No to jeżeli z różnych źródeł pochodzą te same wnioski, można się zastanowić, czym się te źródła różnią, prawda? I odniesienie jest natychmiast do Chrystusa, na którego poganie się nie powołują. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. To też jest ciekawe, bo on nie mówi o naukach Chrystusa, tylko mówi o samym Chrystusie, czyli odwołuje się do osoby. Odwołuje się do osoby. Mnie się to kojarzy z ulubionym nauczycielem moim oraz zupełnie innym ulubionym nauczycielem mojej córki. Jeżeli chcemy wyrazić, że musimy coś zrobić bardzo solidnie albo bardzo specjalnie, to rzucamy nazwisko naszego ulubionego wykładowcy, ja, a córka nauczyciela. Czyli nie mówimy nawet o zasadach. Ta osoba uosabia tę zasadę. Po prostu nie da się, myśląc o tej osobie, tego tak zrobić, prawda? To jest ciekawe, że autorytet danej osoby starcza za cały przepis praw, zasad, koncepcji. Odwołanie się do jednej osoby jest tak mocne.
1: Wydaje mi się, że Paweł też podkreśla godność tych, których określa jako pogan. Bo nie mówi, że są bezmyślni. Nie mówi, że są głupi. Prawda? Mówi, że ich myślenie jest próżne. Po prostu pobłądzili, poszli na manowce.
2: Też w kontekście tego, co później mówi, tak jak się patrzy na następne zdania, to tak jakby można powiedzieć próżne, czyli jałowe. Nic z tego nie wyniknie, nie? No bo tłumaczy. Słyszeliście przecież o nim i zostaliście nauczeni w nim. Czyli on się odwołuje do tego, co tamci już na pewno wiedzą. On nie czuje, nie sugeruje, że im coś nowego mówi, prawda? Tylko zaznacza, że oni już przecież wiedzą, tylko właśnie powinni to zastosować, że poprzednie życie, tak? To nazywa nawet dawnym człowiekiem, tak? To już nie jest w ogóle nowy sposób zachowania, nowa osobowość się pojawia w Chrystusie, można powiedzieć. To jest też ciekawe.
1: Ale trochę to jest do góry nogami tutaj, patrząc tak pobieżnie na ten tekst, bo Paweł prosi, by porzucić dawnego człowieka, a przeoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga. Ale przecież dawno temu zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, jeszcze w raju.
2: Na pewno tak, tylko że Paweł tutaj chce pokazać jakby nie tyle odwołać się do stanu pierwotnej niewinności, bo ten grzech już jest i Paweł jako kształcony faryzeusz doskonale to zna. Paweł chce pokazać różnicę między człowiekiem wierzącym ochrzczonym, a człowiekiem niewierzącym, tak, i nieochrzczonym. Dla niego jest to bardzo kluczowe rozróżnienie i wtedy jest stary człowiek i nowy człowiek, tak? Kwestia zanurzenia się i wyłonienia jako nowy człowiek z wody chrzcielnej. Tak? To jest ten obraz, który Paweł chce tutaj nam przedstawić, narysować. No i mamy tego dawnego człowieka, który sam siebie psuje wskutek kłamliwych żądz. Tak? Czyli z jakichś powodów, no nie wiem, może zbytniego picia wina, tak? Które niszczy ciało i ducha i myśli i wolę. Może z powodu jakichś tam kiepskich przyzwyczajeń, które też człowieka jakoś rozkładają, tak? Jakichś upodobań, jakiegoś hobby, jakiejś pasji czy jakichś nawyków. No my sami przecież, myślę, że większość z nas ma jakieś nawyki, które

0: drugą czekoladę, żeby sobie poprawić humor, no to tak szczerze powiedziawszy, ja wiem, że to jest bez sensu, tak? No i to jest kłamliwa rządza, bo tak naprawdę ja nie potrzebuję dużo kalorii w tym momencie i cukru, tylko ja potrzebuję podniesienia na duchu i więcej energii. Oczywiście, że ta czekolada mi na te 5 minut pomoże. Więc jakby rządza jest kłamliwa w tym sensie, że nie kieruje się ku temu, co jest właściwe. Tak? Nie kieruje się ku temu, że tak naprawdę powinnaś się wyspać, Monika, tak? Albo cieplej ubrać, bo jest jesień, tylko kieruje się ku czekoladzie, no bo czekolada, no powiedzmy szczerze, jest dostępna, szybka i tania. Prawda? Więc rządza jest kłamliwa w tym sensie, że nas oszukuje, nie pokazuje nam tego, co jest tam naprawdę potrzebne. I w tym momencie my się rozkładamy, dlatego że powoli przyzwyczajamy się. Jest nas takie przyzwyczajenie do tego, że się ratujemy, tak, zimno ratujemy się pączkiem albo uspokajamy się tym, co nie trzeba, tak? My wiemy, że nas to psuje. No ale takie kłamliwe rządze, czyli oszukujące nas pragnienia, pozwalamy sobie na to. To jest nasz problem.
1: To sformułowanie o dawnym człowieku i nowym człowieku sugeruje bardzo duży radykalizm, że to nie może być trochę starego, trochę nowego, tylko to musi być coś zupełnie nowa jakość.
0: No nie da się trochę nie palić papierosów, tak? Jeżeli mamy już, mówi lekarz, pan za dużo pali, to nie da się palić trochę mniej, tak? To raczej lekarz będzie oczekiwał, żebyśmy przestali palić, tak? Jeśli ktoś z nas czuje, że powinien schudnąć, to nie da się zjeść trochę mniej słodyczy. No po prostu niestety trzeba sobie postawić jakieś granice. My tego nie lubimy. Oczywiście, że nie lubimy. No kto z nas to lubi? No jest to trudne, po prostu jest to trudne. I Paweł też tutaj używa bardzo ciekawego czasu, tak? Trzeba porzucić. Porzucić to jest jednorazowa decyzja, tak? Ale odnawiać się duchem to nie jest jednorazowa decyzja. To nie da się tak, że ja od jutra postanowię, no jak byłam mała, to tak robiłam. Pisałam 20 postanowień i chciałam od 1 stycznia wszystkie realizować. I naprawdę byłam zrozpaczona, że mi się nie udało 20 nawyków zmienić w moim życiu od pierwszego jednego dnia. Więc Paweł jest większym realistą. Odnawiać się, to jest czas niedokonany, bardzo ważny w Biblii Hebrajskiej. Coś, co trzeba stale robić, tak? Większość wezwań mających związek z naszym rozwojem duchowym jest czymś, co ma być stale, nie że jednorazowo. Tylko mamy słuchać, tak? Jest słuchaj Izraelu, tak? Będziesz. I masz się odnawiać. I mówi Jezus, nawracajcie się. Nie wystarczy, że się raz nawróciłam i jest okej. Nie, no przecież widać, jak jest. Ja muszę się ciągle nawracać czy odnawiać. I Paweł realistycznie mówi, żebyśmy nie byli zmartwieni czy, nie wiem, zaskoczeni tak, że znowu mi nie wyszło. No to raczej trzeba się cieszyć, że jeszcze raz mam siłę się podnieść, jeszcze raz mam siłę się odnawiać duchem w moim myśleniu.
1: I znowu wraca wątek myślenia. Paweł nie chce, żebyśmy wykonywali polecenia. Myślę, że Bóg tego nie chce. Jakieś komendy, prawda, żebyśmy byli jak pruskie wojsko. Podkreśla po raz kolejny wartość takiego rozumnego podejścia do wiary. Nawet w tym sformułowaniu, 2-3 zdania wcześniej, że wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. To też wymaga, być może wracamy do tego wątku zbierania manny, jakiegoś wysiłku, jakiegoś uczenia się, jakiejś edukacji, i to jest na pewno coś więcej niż lekcja religii w szkole podstawowej czy średniej.
0: No ja tam ze szkoły podstawowej i średniej z lekcji fizyki to bardzo niewiele pamiętam. To ja nie wiem, czy bym się mogła na tym oprzeć, tak? Raczej to, co używamy, co jest nam potrzebne, to trzeba ciągle powtarzać. Trzeba ciągle sięgać do tego. Tym bardziej, że myślę, że nie tylko ja mam takie doświadczenie, że jak coś czytam po latach, to ja to na nowo widzę. Ja już troszeczkę zmądrzałam, trochę się już zobaczyłam życia, siebie poznałam. I czasami czytając jakieś lektury dzieci, to ja widzę, że ja mam kompletnie inne reakcje w tej chwili niż miałam kiedyś. I Paweł mówi o tym samym. Mamy odnawiać się, mamy się podnosić z tego, co było, czyli jeszcze raz od nowa zaczynać. I nie ma co sobie wyrzucać, że kiedyś próbowałam i nie wyszło. No to no przecież właśnie się rozwijam. To właśnie dowód, jakby poczucie dumy można tu wręcz sobie pozwolić i powiedzieć, no zaczynam od nowa, bo właśnie jestem mądrzejsza i mogę świeżym okiem na to spojrzeć, prawda?
1: Ale postulat rozumu czasami jest stawiany jako przeciwstawny wierze. Ja, mówią niektórzy, mam swój rozum, mam swoją wiedzę, niepotrzebny mi jest do niczego Pan Bóg.
0: To znaczy, no, to są trzy nieporozumienia w jednym. Jedna rzecz taka,

0: że wezwanie, które Jezus powtarza w Ewangelii, Jezus tam mówi, tak będziesz Pana Boga swego miłował całym swoim sercem, całym umysłem. I to było z punktu widzenia Żydów naturalne. To właśnie oni musieli umieć czytać i pisać i dyskutować o Biblii, żeby ją rozumieć. Tak? Było założenie, że muszą czytać, znać i rozumieć. Nie, że ktoś przeczyta i ja będę się grzecznie słuchać, tylko oni mieli to czytać i rozumieć. Tak? A ci, którzy tego nie umieli, to był ktoś gorszy. No może to nieładne z ich strony, ale ten umysł był niezwykle istotny. I u nas też przecież to myślenie, no Paweł przecież sam o sobie mówi, że jest wykształcony, tak? I bardzo to do tego się odwołuje. On nie mówi, że byłem faryzeuszem, on mówi, prześladowałem i jestem faryzeuszem, tak? Czyli odwołuje się też do swojego wykształcenia, do znajomości tradycji, rozmowy, wiedzy. A po drugie, no z tym rozumem, mój Boże, no mnie się wydaje, że ta IQ nie mam takiego złego, co ponoć tak twierdzą, ale ja na wiarę przyjmuję tabletki, które mi dają, bo ja ich nie badałam pod mikroskopem. Jeżeli chodzi o mój samochód, to ja przyznaję, że nie badałam, jak silnik jest zbudowany i ja jeżdżę tak, jak mi powiedziano. I mnóstwo innych rzeczy chyba możemy razem wymienić, które na wiarę przyjmujemy od ludzi, tak? Bo tak mi powiedziano. Więc tak, żeby wszystko przyjąć rozumem, no świat się ode mnie nie zaczyna. Ja nie będę studiowała teraz budowy żelaza, ani łyżki, ani badała wszystkiego, tylko przyjmuję pewne rzeczy. Więc nie mam przekonania, że wszystko da się przyjąć na rozum. Akurat uważam, że wiarę na rozum da się przyjąć, ale z telewizorem to już nie.
1: Ktoś mógłby powiedzieć, że święty Jan opisuje przedziwną zabawę wchowanego. Ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu nie ma Jezusa i uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam go szukali. A gdy go znaleźli na przeciwległym brzegu, to pytali, kiedy tu przybyłeś. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jakie były motywacje, które Jezus przejrzał na wylot. Ale próbuję sobie, i fascynuje mnie taka scena, którą próbuję sobie wyobrazić, takiego tłumu, w którym ten Jezus jest w środku i kiedy chce, kiedy ma taką wolę, znika. I to nie chodzi tylko o taki tłum przyjazny jak ten, tak myślę, tylko także o ten na przykład w Nazarecie, który chciał go swego czasu ukamienować. Kiedy chciał, to ten tłum zostawiał, unikał go, ale najczęściej był w środku.
0: Jezus umie się obchodzić z ludźmi, trzeba powiedzieć. Jezus się ludzi nie boi. Bardzo często słyszałam od różnych osób, że bałyby się stanąć wobec jakiejś grupy ludzi, pertraktować, rozmawiać, zatrzymać osoby, jakieś uspokajać. Też wiem, że nie wszyscy nauczyciele na przykład lubią pracować z nastolatkami, tak, wolą z małymi dziećmi. No bardzo to różnie bywa. Są osoby, które umieją wzbudzić jakoś swoim zachowaniem, słowem, gestem autorytet ludzi i takie, które nie. Jezus z pewnością jest tu mistrzem. Bardzo wielokrotnie widzimy w Ewangelii, że wielokrotnie spotykał się z mnóstwem ludzi, że umiał się wśród nich znaleźć, że wzbudzał posłuch, że umiał odejść. Widać, że jest to osoba o bardzo dużym autorytecie. Mnie się tutaj zawsze kojarzy ten tekst tak, że nie będzie podnosił głosu, nie będzie krzyczał. To nie jest osoba, która musi się popisywać, tak? Mnie się zawsze kojarzą pewne osobowości, czy nawet zwierzęta, które nie muszą robić z siebie wielkiego jazgotu, nie muszą wrzeszczeć, nie muszą krzyczeć. Raczej dzieci muszą bardzo hałasować, żeby ktoś je zauważył. Mocna, sensowna osoba staje w drzwiach. I wtedy na przykład wszyscy milkną, tak? A dziecko musi robić bardzo duże zamieszanie, ponieważ boi się, że nie będzie zauważone. Jezus właśnie jest osobą o takim wielkim autorytecie, który jakoś wśród ludzi budzi szacunek. I to tutaj bardzo rzeczywiście widać, zanim jeszcze przemówił. Jest też osobą popularną, podziwianą, jakoś inicjującą swoim zachowaniem, nie słowami, osobę. Jak czasami się widzi różnych prezenterów, czy różne osoby, które w mediach chcą wzbudzić uwagę na sobie, skoncentrować, widać te starania. Jezusa raczej kojarzyłabym z osobą, która swoim już jakby słowami, które o nim mówiono, czy słowami, które z jego wypowiedzi cytowano, czy wyglądem budzi szacunek, zanim jeszcze coś powie.
1: Ale Jezus się temu tłumowi nie podlizuje, nie gra pod publiczkę, mówi wprost: szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki.
0: Jezus niespecjalnie chyba się czuje zrozumiany przez tych ludzi. Widzi raczej ludzi zainteresowanych newsologią, tak? Jakiś news, jakiś cud, coś się wydarzyło, jakieś rozmnożenie chleba, może jakieś ryby, może jakieś uzdrowienie. Jezus chciałby ludzi, którzy będą słuchali tego, co on mówi. Bardziej chciałby, żeby ludzie się zainteresowali, że on ma do dania coś więcej niż to jedzenie i te cuda. Zresztą to ileś razy było pokazane, że kiedy apostołowie są gotowi na jakieś specjalne akcje wykazujące ich moc, to on absolutnie nie ma na to ochoty, prawda? Też widać, że Jezus nie ma ochoty być takim najwspanialszym lekarzem świata, który teraz tu wszystkich uzdrowi w 5 minut, zejdą się wszyscy. Też widać, że Jezus nie zamierza otworzyć najlepszej stołówki Caritasu, która zaćmi wszystkie w następnych wiekach. Raczej, tak jak tutaj mówi, troszczcie się o ten pokarm, który trwa na wieki. No, to jest dla ludzi kompletnie niepojęte. Myślę, że nawet dzisiaj większość nie za bardzo by wiedziała, jak to w ogóle ugryźć, potraktować. Przecież mamy konkretne sprawy, tak? Trzeba wyleczyć kogoś w mojej rodzinie, trzeba coś załatwić, tu są jakieś może problemy konkretne, praktyczne, realne, a tu mi mówią o jakichś tam sprawach na wieki. Co to znaczy na wieki w ogóle? No jakie wieki? Ja mam tu w tej chwili 3 ważne problemy, które trzeba rozwiązać, powie ktoś, kto naprawdę ma trudną sytuację.
1: A ludzie z tłumu mają konkretne potrzeby. Wydaje się, że chcą po prostu robić to samo, co Jezus. Uzdrawiać, mnożyć chleb i ryby, robić cuda, mówiąc wprost, bo pytają tak: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Pytają tym samym, wydaje się, co mamy zrobić, by być takimi jak Ty? A Jezus mówi, że właściwie niewiele potrzeba, bo na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Daje też chyba nam do zrozumienia przez to, że cuda jako takie nie powinny być, nie mogą być celem samym w sobie.
0: Znaczy, to jest w ogóle, myślę, naturalne pragnienie, które pojawia się mnóstwo razy w Ewangelii. No, przede wszystkim trzeba ludzi uzdrowić. My jesteśmy w kraju podbitym pod zaborami. Trzeba władzę zmienić. Trzeba zmienić administrację. Mnóstwo chorych mamy. A oprócz tego Rzymian trzeba wypędzić i wyzwolić nasz kraj. No jako Polak to pan chyba rozumie, że oni mają rację, prawda? No właśnie. No a poza tym jeszcze jest taka sytuacja, w której ktoś ma chore dzieci, a Jezus mówi o tym, że mają w Niego uwierzyć. No ale to po co mają w Niego uwierzyć, skoro On nie uzdrowi? Możemy się z tego podśmiewywać, ale ja tak myślę, że gdyby to ubrać w bardziej współczesny język, to czym to się różni od przeciętnej rozmowy przeciętnego kogoś, kto jest, nie to żeby był niewierzący, ale no tak luźno związany z Kościołem, tak? I on powie wprost: przedszkole trzeba zbudować, nasz, nie wiem co, burmistrz czy poseł jest beznadziejny, moja matka jest chora, albo nie wiem kto, ojciec czy mąż pije. No, to są realne problemy do rozwiązania. A Jezus wymaga w tym momencie wyznania wiary i to takiego bardzo solidnego. Troszcie się nie o pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki. Pieczęcią swą naznaczył Ojciec Syna Człowieczego. Dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. No ale co dalej?
1: Ale ci wokół Niego mówią: dosyć tego religijnego gadania, przejdźmy do konkretów, jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli. Kawa na ławę. Zrób coś takiego, żeby zrobić na nas wrażenie. Rozwiąż jeden z naszych problemów, tak się wydaje. Cóż zdziałasz? I tu przywołują tą scenę, którą już dzisiaj omawialiśmy. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Wyszło szydło z worka. Chodzi o to, żeby powtórzyć cud rozmnożenia chleba, a może jakąś mannę gratisową załatwić doraźnie.
0: No, ale można zrozumieć tych ludzi, naprawdę. Jeżeli ktoś, głód w Polsce to może nie jest aż taki palący problem, tak? Ale w wielu krajach to byłoby ogromnie ważne, żeby przyjechać z ciężarówką z chlebem. No a jeśli ktoś bywa w szpitalach, zwłaszcza dziecięcych, to też miałby coś do powiedzenia na ten temat. Ja myślę, że stała praca wśród ciężko chorych, nieuleczalnie chorych też może wzbudzić to samo pytanie. Tak, zrób jakiś cud, pokaż, że to ma sens, bo to, że te wszystkie dzieci będą zbawione, to jeszcze troszeczkę mało dla tych matek w tym momencie, że tak powiem, ma słaba wiadomość, prawda?
1: Ja tego nie neguję, tylko wydaje się, że ta rozmowa toczy się na różnych zupełnie poziomach.
0: Czy jest tak, jak pan powiedział? To, co na początku jest pokazane, czyli że oni się mijają geograficznie czy miejscowo, tak samo mijają się tutaj. Oni po prostu z różnych powodów, które wcale bym nie wyśmiewała, są konkretu, tak, na swoich aktualnych potrzebach. Jezus cały czas nawiązuje do czegoś znacznie poważniejszego i ważniejszego. Oczywiście, że w pewien sposób to, co Jezus chce im zaoferować, pomogłoby im się odnaleźć z tymi problemami. Tylko tu jest bardzo ważne pytanie, które dotyczy też nas wszystkich. Czy gdyby rozwiązać nasze techniczne, konkretne problemy, to my bylibyśmy wtedy na pewno szczęśliwi? Podejrzewam, że różnie. Część z nas też by miała przed sobą różne sprawy, które jeszcze trzeba załatwić i jeszcze trzeba załatwić. No myślę, że każdy z nas zna osoby, którym wbrew pozorom co do zdrowia i pieniędzy nic nie brakuje, ale szczęścia to tam nie za bardzo widać, prawda? To też jest, myślę, jeszcze jedna rzecz. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mu da wam prawdziwy chleb z nieba. Jezus odwołuje się tutaj do tego, że to nie o to chodzi, co jakie cuda robił Mojżesz, czy Jezus nawet będzie robił. Tak naprawdę chodzi o to, jaką oni mają relację do Boga. Co chcą od Boga przyjąć? Co są gotowi przyjąć od Boga? Bo jeżeli mamy założenie, że Bóg ma nam dawać cały czas same sukcesy, czyli w mojej rodzinie ma nikt nigdy nie być głodny, wszyscy mają być zdrowi, mamy nigdy nie chorować, dach się ma nigdy nie zawalić, jak będzie drzewo spadało z okazji burzy, to nie na mój dom, tylko na obok, gdzieś tam, tak, na drogę. I w ogóle ma być zero żadnych problemów. I mam żyć długo i szczęśliwie. No to w tym momencie ja niespecjalnie jestem zainteresowana ojcem, tylko ja jestem zainteresowana dobrym ubezpieczeniem mojego życia. To w tym momencie dochodzimy do pewnych skrajności, tak? Ludzie nie chcieliby skrajności. Ludzie chcieliby tak, żeby było i tu dobrze. A Jezus daje na dwóch biegunach. No to jest klasyczna Ewangelia Jana, gdzie są biało-czarno, dwie drogi, tak? Jan jest bardzo zgodny z literą powtórzonego prawa. Jak się domniemuje, Jan był z rodziny, tak, tutaj związanej ze świątynią, co widać po tych wielkich emocjach, jakie w nim budzi złe zachowanie kapłanów. Któż by się tym tak przejmował poza Janem? I Jan tutaj to bardzo układa ostro w tych dwóch kierunkach, tak? Albo chleb z nieba, albo chleb ziemski, albo uzdrowienie i cuda, albo prawdziwe uzdrowienie duchowe. I Jezus próbuje im wytłumaczyć, że tym chlebem prawdziwym Bożym będzie ten, właśnie On, który zaspokoi wszystkie pragnienia. I oni są gotowi na tą wersję. Dawaj nam zawsze tego chleba. Tylko co to praktycznie znaczy? Jak to zrozumieć? Jak to przyjąć?
1: Na pewno ważne jest to, że znowu pojawia się taki czas niedokonany. Kto do mnie przychodzi? Nie, kto do mnie przyszedł, nie będzie łaknął. Ale kto do mnie przychodzi, kto cały czas jest w drodze, kto cały czas próbuje.
0: No to jest bardzo wzruszające określenie. Mamy też odpowiedź na to w Apokalipsie, kiedy mamy najpiękniejszą, można powiedzieć, imiona Boga ułożone, tak? Że to jest ten, który jest, który był i przychodzący. Czyli nie najpierw był, my byśmy powiedzieli był, jest i przychodzi. Nie, nie, nie. Najpierw jest, bo to jest podstawowa prawda o Bogu, który jest obecny, do którego zawsze możemy przychodzić. Był, żebyśmy zrozumieli, że wszystko, co się działo w naszym życiu, było też pod Jego opieką. I przychodzący, tak? Czyli ten, który cały czas do mnie przychodzi. Bez przerwy. Nie to, że przyjdzie, ale cały czas jest przychodzący. I my też, abyśmy byli właśnie przychodzący. I powoli przyjmujący to wszystko, może troszeczkę za dużo od tych ludzi oczekujemy w tej Ewangelii i od siebie za dużo oczekujemy. Może najważniejsze, żebyśmy właśnie byli przychodzący do Jezusa, bo On przychodzi do nas.
1: Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Gościem 8 godziny czytań była Monika Waluś, doktor teologii i gospodyni domowa.
0: Dziękuję Państwu.
1: Moim gościem w 8 godzinie czytań jest profesor Jan Grossfeld. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Ten dzień sądu to jest chwila, kiedy Jozue gromadzi w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. To musi być niesamowity obraz, kiedy rzeczywiście wszyscy albo ich reprezentanci przychodzą, żeby dokonać zasadniczego wyboru. Wyboru, można powiedzieć, życiowego albo wyboru, który decyduje o życiu i śmierci.
2: To jest w ogóle bardzo szczególne miejsce geograficzne i nie pierwsze takie zgromadzenie w historii Izraela, bo w tym miejscu, które nazywa się Sychem albo Sychar, gromadziły się pokolenia Izraela od małych grupek na początku, czyli na przykład rodziny Abrahama, po Jakuba i Jozuego w tym przypadku. I to były bardzo wyraźne sytuacje, kiedy trzeba było się opowiedzieć, w którą stronę pójdziemy. Można powiedzieć, to są sytuacje, kiedy dokonujemy wyboru drogi życiowej. Na co dzień tego nie widzimy, bo jesteśmy niewidomi. Jesteśmy przytłoczeni codziennością, troskami, obowiązkami, przyjemnościami. Ale Pan Bóg się zatroszczy i postawi nas w takiej sytuacji, gdzie będziemy musieli się opowiedzieć. I nie chcę się rozwodzić, można było dużo mówić o tym miejscu, jak ono jest położone, to miasteczko, że to jest w tej chwili pod rządami palestyńskimi. Kiedyś to byli Samarytanie, a jeszcze wcześniej to było miejsce, gdzie Abraham, zmierzając do ziemi obiecanej, się zatrzymał. Ale zawsze chodziło o jedno. Czy opowiadam się za rozmaitymi bożkami, czy za Bogiem Izraela? Czy opowiadam się za tymi niemocnymi bałwanami, które mnie się wydają, bo jestem oszukany, jak Pan i każdy i wszyscy jesteśmy oszukani przez demona, że szczęście i zadowolenie znajdziemy za pomocą tych rozmaitych bożków, tych bałwanów, tych idoli. I dlatego mówimy, Izrael zawsze był znakiem antyidolatrycznym, przeciwko bóstwom, czyli przeciwko złudzeniu, przeciwko utopiom. Myślimy, szczęście da nam to i to. Pieniądze, kobiety, mężczyźni, mamusia, dziecko, mąż, kochanka, szef pracy, ksiądz proboszcz, biskup, jakiś Führer, jakikolwiek autorytet, jakiś idol w rozumieniu takim powszechnym w rodzaju gwiazd pop. Dlaczego ludzie lgną do tego wszystkiego? Bo nie widzą nigdzie ratunku.
1: No ale też takie rzeczy bardziej, a może mniej oczywiste, typu, nie wiem, dopalacze, alkohol, zabawa, ale też, nie wiem, jakieś hobby, które wciąga po uszy.
2: No oczywiście, że tak. I najczęściej wtedy jest za późno już. Bo jak już jesteśmy wciągnięci po uszy, to musi się wydarzyć coś niesamowicie potężnego. Musi się naprawdę grom z nieba walnąć. Musi się nam usunąć ziemia spod nóg, żebyśmy mogli mieć szansę spojrzeć w kierunku Boga jedynego. I zawsze jest to pytanie. W tym momencie życia my indywidualnie, my jako zgromadzenie, jako Kościół, wtedy Izraelici, w którą stronę chcemy pójść? Jest to piękne czytanie, bo tutaj jest przypomniane, są wielkie dzieła, które Bóg dokonał dla Izraelitów, którzy powstali jako zgromadzenie, jako lud w wyniku tych dzieł. Ich świadomość społeczna, świadomość narodowa, świadomość zbiorowości, więź zbiorowa, bierze się z doświadczenia religijnego w sytuacjach, kiedy sami nie mogli sobie poradzić, nic nie mogli zrobić, w sytuacjach beznadziejnych. Wtedy dopiero otwierały im się oczy, Bóg działa. I my mamy podobnie.
1: Ale właśnie, czy mamy podobnie? Bo chcielibyśmy mieć podobnie, żeby nam ktoś położył na szali jedno i drugie i powiedział: wybierajcie. Tak jak tutaj Jozue mówi: gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. A te nasze wybory odbywają się w mniej radykalny sposób, mniej ewidentny sposób.
2: To jest prawda, ale trzeba pamiętać, że ten lud był ludem słuchania. Ludem, który znał słowa słucha Izraelu, a słowa słucha Izraelu oznaczały słuchaj słów Boga, słuchaj Boga. Ponieważ życie jest tam, oni pragnęli życia i mieli doświadczenie, które tu zostało wypowiedziane w tej lekturze, mieli doświadczenie, że Bóg jest mocny i że ich kocha i że jest wierny, że dopuszcza rozmaite ich odstępstwa, zdrady, ale na koniec zawsze woła ich do mnie. Trochę tak jak mówi i woła święty Piotr do Jezusa. Mówi: jestem bezradny, zawołaj mnie, Panie, zawołaj mnie, żebym przyszedł do Ciebie. Sam nie mogę przyjść, zawołaj mnie. Więc rzeczywiście w naszej kulturze powstaje problem taki, że my możemy już nie pamiętać, że nie mamy pamięci. W tym sensie ważna jest świadomość historyczna narodu, ale przede wszystkim świadomość historyczna narodu musi się opierać na świadomości historycznej pojedynczych osób, ich historii osobistej. To znaczy, czy pamiętamy jako ważne wydarzenia, które dzisiaj byśmy chcieli przekreślić, które byśmy chcieli zaciemnić, żeby ich nie było, zapomnieć o nich, na przykład wstydliwe. Dlaczego? Wydarzenia wstydliwe są po to, żeby pokazać moc Boga, a nie po to, żeby, jeżeli będziemy je ukrywać, nigdy mocy Boga nie doświadczymy. Bo jeżeli ukrywamy te rzeczy złe, które robiliśmy, które nas doświadczały, nigdy nie będziemy, nie okażemy się słabymi, grzesznymi, którzy potrzebują ratunku i nigdy do tego Boga nie zawołamy, tylko ciągle będziemy na co dzień do tych małych bożków, nędznych, nieżywych, do tych trupów wołać, które na końcu zawsze kończą się rozczarowaniem i że trzeba sobie palnąć w łeb. Położyć nadzieję na przykład w medycynie. Położyć nadzieję w znachorach. Nie wiem, położyć nadzieję w czymkolwiek. No, ta ilość, zawsze przychodzą do głowy te punkty uzdrawiania przy kościołach. Czy coś jest złego w ziołach? Nic. Biblia mówi: stworzył Pan Bóg wszystko ku pożytkowi i zdrowiu człowieka, żeby dawały człowiekowi zdrowie, a nawet wino, żeby się radował. To gdzie jest problem? W tym, że sprzedają przy kościele zioła? W tym, że robimy rozmaite seanse uzdrowienia? Nie. Problem jest w nas, że my z tego czynimy panaceum na nasze sytuacje. No i powstaje pytanie, czy te sklepy przypadkiem nie mogą stać się częścią struktury zła. Bo struktura zła to jest co? To jest pewna instytucja, pewna rzeczywistość, która bazuje, sama z siebie nie rodzi żadnego zła, ale bazuje na naszym skłonności do zła, do czynienia zła i ją namnaża. Ją uruchamia. Dobrze, że nie jestem proboszczem, bo nie mam tego problemu, ale jest pewne ryzyko, że się wytwarza cała mentalność uzdrawiania bardziej w kierunku ciała, a nie w kierunku ducha.
1: A jak pan analizuje ten nagły przypływ rozsądku w narodzie wybranym, tym samym przecież, który na pustyni narzekał, że nie ma garnków pełnych mięsa i musi cierpieć pragnienie. Nagle ten naród jednym głosem mówi bardzo dojrzałe, mądre rzeczy. Dalekie jest od nas, abyśmy mieli opuścić Pana. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. I przychodzi ta refleksja, jak rozumiem, masowa wręcz. Wspomnienie tych wielkich rzeczy, które Bóg uczynił, czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej?
2: To jest taki zbiorowy rytuał, byśmy powiedzieli. Ryt, a nie rytuał. Zbiorowe wyznanie wiary. W jakim sensie Kościół to ma o wiele mocniej, ponieważ ma to na co dzień, zresztą Żydzi mają również codzienną modlitwę, w której nieustannie się powtarza ten element, kogo wybieramy. I tak jak księża, czy wielu świeckich, którzy odmawiają brewiarz rano, A w ogóle w modlitwie ciągle pojawia się to pytanie, kogo wybieram? Czy wybieram ten świat, w którym żyję i tak, ale ten świat jako źródło szczęścia, źródło życia? Czy wybieram Boga, którego nie widać? I który, możemy powiedzieć, mamy wątpliwość co do którego. Czy on rzeczywiście jest? Czy tak jak Żydzi wiele razy mówili, czy to prawda, że on idzie pośrodku nas, bo gdyby szedł, to jakby się mogły wydarzyć te okropne rzeczy, które są? Te wszystkie okropne rzeczy w całej rzeczywistości, którą mamy ciągle wokół, w naszym kraju, w sąsiednich krajach, w dalekich krajach, to co się dzieje w Afryce. Czasem słyszę o tych jeźdźcach strasznych, tych w Sudanie, co oni wyprawiają, co robią z ludźmi innych religii, w jaki sposób torturują, to myślę, że to wyrafinowanie tortur rozwija się. I że może wcale Niemcy czy na Łubiance to nie było ostatnie słowo w torturach na świecie. A więc kogo wybieramy? To jest doświadczenie wolności. Jesteśmy ludźmi wolnymi i to Bóg przez proroków pyta, kogo wybieracie. Radzimy wam, wybierajcie życie. Dlaczego macie wybierać? Mamy doświadczenie, mówią prorocy, na prawdziwe doświadczenie, że życie jest w Bogu i mówimy wam, wybierajcie życie, wybierajcie Boga. Dlaczego macie wybierać te inne rzeczy, skoro i tak już wiecie, bo doświadczyliście, bo wiele razy wybraliście inaczej.
1: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? To już zdanie z dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana i taki zarzut wobec Boga i Kościoła słyszymy od wieków. No ale tutaj trudno się dziwić, że padały takie zarzuty wobec Jezusa, który przed chwilą mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. W jednym zdaniu demolował wyobraźnię swoich słuchaczy.
2: No to byli Żydzi w większości. I dla nich słowo, że mają pić krew, jeść ciało jakiegoś człowieka, choćby nie wiadomo jak pobożnego i jak mocnego w słowie, to jest horror. Ale że jeszcze to ma spowodować, jak to jest warunkiem życia wiecznego i wskrzeszenia, no przepraszam bardzo, no to dla ludzi, którzy tego nie rozumieli, ale byli zakorzenieni w Słowie Bożym, to jest coś przekreślającego ich doświadczenie. A jeszcze krew dla Żydów? Symbol śmierci, nieczystości? To jest coś tak niezrozumiałego, że naprawdę musieli mieć łaskę, że potem to zaakceptowali. Że nie odrzucili, nie rozumiejąc. Bo tylko wiara może to zrobić. To jest niemożliwe, żeby to rozumieć. To dlatego my tak nie się dziwimy, że ludzie wyśmiewają komunię świętą, wyśmiewają liturgię kościelne, to wszystko. Raczej dziwi, że ludzie widzą w tym zbawienie. To jest raczej zdumiewające. Niezwykłe. I do tego trzeba wiary. Do tego, żeby w tym trwać, kultura, moim zdaniem, no nie wystarczy, a przynajmniej nie wystarczy do tego, żeby tym żyć.
1: Jezus nawiązuje, dyskutuje jakby z tymi myślami, z tymi zarzutami, które się pojawiają i mówi, to was gorszy? I potem dodaje coś, co jakoś nie łączy mi się z tym, o czym mówiliśmy w kontekście świętego Pawła i jego teologii ciała. Jezus mówi wprost, duch daje życie, ciało na nic się nie przyda.
2: Ale tuż przedtem mówi rzecz bezpośrednio związaną z tym zdumieniem, bo co powiecie na to, jak będę wstępował do nieba? To jest dopiero coś, co przekracza. A grawitacja gdzie, przepraszam bardzo? Jeżeli mnie macie za człowieka, to przecież niemożliwe, żebym wstępował do nieba. Syn człowieczy w tradycji żydowskiej, Syn Boży, to byli ludzie, którzy mieli moc od Boga. Jest ciekawe, że to jest doświadczenie nieobce Żydom, ponieważ miało miejsce przy Eliaszu, przy proroku Eliaszu. Żydzi w tradycji mieli proroka Eliasza, który wstępował do nieba na oczach jego następcy Elizeusza. Wstępował do nieba, a więc to jest zapowiedź i mówi tradycja, że prorok przyjdzie, Mesjasz przyjdzie jak Eliasz. Że Eliasz się pojawi po raz wtóry tuż przed nadejściem Mesjasza. I później mówi Jezus do nich wszystkich, no to macie właśnie, jest Jan Chrzciciel, jest Eliasz, to jakim się, i on jest Eliaszem, ponieważ ja jestem Mesjaszem. On mnie zapowiadał. Dlaczego on mówi, że duch daje życie, ciało na nic się nie przyda? I wiele razy w tradycji Europy były herezje, które wyciągały z tego fałszywe wnioski, że odrzucamy ciało i że polegamy tylko na duchu, i są to te umartwienia wszelakie, biczownicy, prześladowanie seksu, byśmy powiedzieli. Współczesna teologia ciała Wojtyły albo niektórych postaci z kościoła zachodniego, Daniela Onża na przykład, piękne książki o wartości ludzkiego ciała. Zresztą znam teksty żydowskie na temat piękna i głębi ludzkiego ciała, też jego budowy. Mnie zresztą zawsze, tak prywatnie mówiąc, zdumiewa, jak jest możliwe, żeby powstało coś takiego, tak skomplikowanego, takie mechanizmy ze sobą zespolone, ze sobą współdziałające, razem z wszystkimi ochronnymi mechanizmami. Jak to jest możliwe? To jest niemożliwe. Człowiek tego nie może wyprodukować. Skąd się wzięło? Ewolucja, proszę bardzo, ale kto to robi? Nie ma czegoś takiego jak ewolucja sama z siebie. W jaki sposób przejść od nawet zwierzęta, to jest coś niezwykłego. Ale jak przejść od zwierzęcia do człowieka, jak pokonać tę barierę, jak to jest możliwe? Sama ewolucja? Wielu ludzi niewierzących przyznaje, musi być jakaś siła. Fizycy dzisiaj, bardzo często wybitni, mówią, doszliśmy do ściany, nie możemy wyjaśnić wielu zjawisk inaczej jak przy użyciu mocy, której nie znamy, zewnętrznej, większej mocy, wyższej, Boga. No ale istota tych słów nie jest wcale heretycka, tego świętego Jana. On tylko mówi, że bez ducha ciało jest martwe. I mamy tu już w stworzeniu człowieka, że musiał tchnąć w to ciało beznadziejne tego mężczyzny, musiał tchnąć ducha, żeby on zaczął patrzeć, czuć, widzieć, ruszać się, myśleć. Musiał mieć tego ducha. A tym bardziej musi mieć ducha do tego, żeby myśleć jak Bóg. Tym bardziej. Można powiedzieć, dwa etapy tchnięcia. Jedno, żeby w ogóle zaistnieć, ale wtedy już mamy też tego Ducha Bożego. Potem, w wyniku tego, jaki człowiek jest, ponieważ jest wolny i chce być jak Bóg, potrzebne jest na nowo tchnięcie Ducha.
1: Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Gościem 8 godziny czytań był profesor Jan Rost.
3: FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9. Vox FM Radom.
4: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Śmiertelne potrącenie 15-latki w Pionkach znajdzie swój finał w sądzie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 25-letniej kobiecie kierującej Volkswagenem. Więcej o sprawie Anna Badowska.
5: Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Kobieta potrąciła nastolatkę na przejściu dla pieszych. Według śledczych 25-latka jechała 59 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość, co miało wpłynąć na wydłużoną drogę hamowania. Nastolatka doznała ciężkich obrażeń i zmarła kilkanaście dni później w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Oskarżona nie przyznaje się do winy. Grozi jej do 8 lat więzienia.
4: Równolegle prokuratura bada także działania lekarza zespołu ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy poszkodowanej bezpośrednio po wypadku. Śledczy sprawdzają, czy jego postępowanie mogło narazić pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także czy mogły przyczynić się do jej śmierci. Oprócz lekarzy i pielęgniarek na SOR w radomskim szpitalu specjalistycznym od wczoraj dyżuruje strażnik miejski. Funkcjonariusz ma zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Agresywnych, często będących pod wpływem alkoholu pacjentów nie brakuje, stąd taka decyzja, mówi wiceprezydent miasta Marta Michalska-Wilk.
6: Bezpieczeństwo przede wszystkim pacjentów i całego personelu medycznego jest dla nas priorytetem. Dlatego właśnie od dzisiaj na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przez całą dobę będą dyżurować strażnicy miejscy. Decyzję o utworzeniu tej stałej dyżurki podjęliśmy, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu, które każdego dnia niesie pomoc mieszkańcom Radomia i regionu. Każdego dnia ratuje ludzkie życie i zdrowie. Niestety coraz częściej słyszymy o przypadkach agresji wobec chociażby ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy. Zdarzają się również akty wandalizmu i niszczenia sprzętu medycznego. Nie możemy pozostać obojętni na takie sytuacje. Wierzę, że obecność strażników miejskich pomoże nam skutecznie zapobiegać podobnym zdarzeniom, a pacjenci będą czuli się bezpiecznie, komfortowo, a personel będzie mógł skupić się na tym, co najważniejsze, na ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.
4: W ostatnim czasie na naszym SOR-ze dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji, mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
7: Decyzja o utworzeniu stałego posterunku Straży Miejskiej nie jest przypadkowa. W ostatnim czasie w szpitalnym oddziale ratunkowym dochodziło do niebezpiecznych incydentów, w tym aktów agresji wobec personelu oraz przypadków niszczenia mienia szpitalnego. Tylko w ostatnich tygodniach odnotowaliśmy zdarzenia, podczas których uszkodzone zostały drzwi wejściowe do oddziału, a także sprzęt medyczny. Takie sytuacje nie tylko generują koszty, ale przede wszystkim mogą zakłócać pracę miejsca, w którym każdego dnia ratuje się zdrowie i życie pacjentów. Wierzę, że stała obecność Straży Miejskiej będzie skutecznym wsparciem dla naszego personelu i pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na SOR-ze.
4: Przypomnijmy, w tym roku zakończyła się także modernizacja Radomskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Koszt prac to prawie 48 milionów złotych. Mają zaciekawić i sprawić, by dzieci i młodzież mogły poznać historię najnowszą swojego miasta i kraju. Do radomskich szkół trafiły pakiety edukacyjne związane z 50. rocznicą robotniczego protestu. To gra planszowa oraz gry karcianek, które mają przedstawić realia tamtej epoki, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
8: To rok 2026, to rok, który obfituje w duże wydarzenia, których celem jest z jednej strony przypomnienie o tym, co wydarzyło się 50 lat temu w Radomiu i jakie to miało znaczenie dla współczesnej historii Polski, Europy i świata, ale również przez te wydarzenia i w ramach tych wydarzeń chcemy czcić pamięć wszystkich uczestników protestu robotniczego, radomskiego protestu robotniczego 1976 roku. Natomiast rok szkolny 2025-2026 to rok szkolny, w którym nasze szkoły, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ale również przedszkola zaangażowały się w obchody 50. okrągłej rocznicy radomskiego protestu. To zaangażowanie miało różny wymiar, różny i szeroki wymiar, poczynając od różnego rodzaju konkursów plastycznych, wokalnych, ale również literackich, kończąc na wydarzeniach teatralnych. Te wszystkie aktywności, w które zaangażowane były nasze placówki oświatowe, miały przede wszystkim na celu popularyzację historii, która dla młodego pokolenia jest historią mało znaną, ale przede wszystkim historią trudną. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim szkołom, przedszkolom, które włączyły się w obchody tej okrągłej rocznicy, które aktywnie się zaangażowały, popularyzując tym samym wiedzę o radomskim czerwcu. Naszą ambicją jest to, żeby wiedza o wydarzeniach radomskiego czerwca na stałe zagościła w programach nauczania zarówno szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I nad tym pracujemy wspólnie z radomskim MSCDN-em. Natomiast te materiały, te pakiety materiałów edukacyjnych, które dzisiaj chcemy przekazać, mają na celu to, aby ta wiedza była przekazywana w sposób przystępny i adekwatny dla potrzeb młodego pokolenia. Dzisiaj w sposób symboliczny przekazujemy te materiały, te pakiety materiałów wybranym szkołom, wybranym placówkom oświatowym. Natomiast one trafią do wszystkich naszych szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych i w zasadzie ten proces przekazywania takiego sukcesywnego od dzisiaj, w dniu dzisiejszym w ramach tej uroczystości rozpoczynamy. Jestem przekonana, że z jednej strony będą to doskonałe materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli właśnie po to, żeby młode pokolenie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miało te szanse, żeby poznawać, przyswajać, rozszerzać wiedzę o tym, co wydarzyło się w Radomiu 50 lat temu i jak ogromne znaczenie ma to dla współczesnej Polski i współczesnego świata. I oczywiście ten pakiet to tak naprawdę pakiet materiałów edukacyjnych to komiks, który jest uniwersalny tak naprawdę dla każdego pokolenia. To jest gra terenowa i gra karciana. Wartość edukacyjna i taka poznawcza tych materiałów jest naprawdę bardzo duża, a przede wszystkim są to materiały, które są niezwykle wciągające i interesujące, a tym możemy zaszczepić młode pokolenie i zachęcić ich do tego, żeby historię, współczesną historię naszego miasta i naszego państwa poznawali. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie i wszystkim szkołom, placówkom edukacyjnym bardzo dziękuję za to, że zaangażowaliście się w nasze działania, w działania okrągłej rocznicy protestu robotniczego w Radomiu.
4: Uczniowie od września będą mogli też obejrzeć komiks o radomskim czerwcu. Jak mówi Piotr Kozieł, autor publikacji, jest to opowieść fikcyjnego bohatera, nawiązująca do wydarzeń sprzed 5 dekad.
9: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten komiks to jest fikcyjna historia, natomiast inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, czyli tutaj wydarzenia radomskiego czerwca posłużyły za inspirację, natomiast ja jako autor miałem tutaj pełną dowolność w kreowaniu sytuacji. Niemniej jednak jest to również komiks historyczny, ale nie traktowałbym go jako komiks, który ma nauczać, ale zaciekawić. Komiksy teraz troszeczkę wracają do łask. Podobno jest boom na komiksy, więc fajnie, że tak się stało. Myślę, że może on dotrzeć do młodych ludzi w pewien sposób, ponieważ tutaj młody czytelnik może emocjonalnie jakby z bohaterem się związać i poznać tą historię troszeczkę inaczej. Ja ten komiks odstąpiłem swoje prawa dla urzędu i amfiteatru. On nie powstał na tą 50. jubileuszową rocznicę. On w skrócie, bo ja mógłbym tutaj długo o tym opowiadać, bo to była szalona historia, on został przez właściwie Urząd Miasta wyciągnięty z mojej szuflady. Gdybym ja wiedział, że ja go rysuję dla tak szerokiej publiczności, bym go na pewno narysował troszkę inaczej, ale no, przez to może on jest taki trochę bardziej autentyczny. Nie mam tutaj na szybko jakiegoś porównania, ale to może tak jakbyśmy znaleźli jakieś rysunki Malczewskiego, jak był mały w szufladzie i się ich wstydził i nagle się gdzieś tam ujrzały światło dzienne, ale myślę, że nadal byłyby dużo warte, więc tutaj taka z takiej technicznej strony, no to absolutnie nie rysowałem go na ten jubileusz, pracę rozpocząłem w zeszłym roku i ten temat też również był całkowicie przypadkowy, bo od dawna chodziło za mną, żeby narysować komiks, ale nie miałem scenariusza, tutaj troszkę gorzej i uznałem, że takim fajnym scenariuszem byłoby coś, co się wydarzyło naprawdę, a że od pokoleń jestem radomianinem, więc szukałem wydarzeń, które się jakby wydarzyły w Radomiu i to mnie zainspirowało do narysowania tego, a później to już był zbieg wielu różnych wydarzeń i okoliczności, że został wydany, za co bardzo dziękuję.
4: Ponad 700 barierek i ponad 200 znaków drogowych stanie na trasie półmaratonu radomskiego czerwca. Trwają przygotowania do niedzielnej imprezy biegowej. Niestety mieszkańcy Radomia muszą się liczyć z utrudnieniami w mieście. Liczymy na wyrozumiałość, mówi Jerzy Stobiecki ze Stowarzyszenia Biegiem Radom.
10: Jesteśmy zadowoleni z tej trasy, którą przygotowaliśmy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy biegają w tym mieście i nie wszyscy będą zadowoleni z tego, że my będziemy biegać. Niestety trzeba się liczyć z utrudnieniami. Przygotowania do już rozgrywania samego półmaratonu rozpoczniemy w piątek wieczorem, ale nie będą one wiązały się z utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców. Będziemy po prostu rozstawiać znaki, które będą obowiązywały w czasie samego biegu. Natomiast już tak naprawdę, żeby utrudnić ruch, to zaczniemy działać w niedzielę. Od godziny 5.30 będą rozstawione już barierki na tych drogach, gdzie będziemy mieli ruch biegaczy w jedną stronę, natomiast samochodów w drugą. To jest ulica Reja Malczewskiego, Struga Chrobrego, 11 listopada. Tego jest naprawdę dość dużo. Fragment jeszcze Żeromskiego od wiaduktu do ulicy 25 czerwca. Od 8 będą już zamknięte dla ruchu ulice na samej trasie biegu i przylegające do trasy biegu. Te utrudnienia przewidujemy, że będą się kończyć systematycznie wtedy, kiedy z trasy zejdą już biegacze. Mamy przygotowany dość chytry plan, jak to zrobić. Mamy nadzieję, że nam uda się sprawnie to przeprowadzić. Chcemy, żeby jak najszybciej odblokować naprawdę dość duże osiedla, które będą częściowo pozbawione wyjazdu. Na przykład ulica Olsztyńska przez moment będzie pozbawiona wyjazdu w jakąkolwiek stronę. Ale myślimy, że ludzie dłużej sobie pośmią, może wyjdą na balkon, podpisują. A my postaramy się to zrobić jak najsprawniej się da. Przygotowaliśmy również we współpracy z Komendą Miejską Policji i z Miejskim Zarządem Dróg taki wariant, też po raz pierwszy stosowany, z tak zwanymi śluzami. Czyli są skrzyżowania, na których będziemy dość długo utrzymywać ruch, praktycznie kilka minut przed pojawieniem się pierwszego biegacza, i dość szybko będziemy starali się ten ruch przywrócić. To jest skrzyżowanie ulic Żeromskiego ze Zgrowskiego przy wiadukcie przy wjeździe na Lubelską, po to, żeby w momencie, kiedy my opuścimy NS-kę, żeby kierowcy mogli z ulicy Żeromskiego wjechać na trasę NS. Skrzyżowanie ulic Chrobrego, Struga i Pileckiego to też jest takie miejsce, gdzie dość długo będziemy utrzymywali ruch. W momencie, kiedy pojawią się biegacze już na horyzoncie, dopiero wtedy zostanie to skrzyżowanie zamknięte dla przejazdu ulicą Struga w kierunku ulicy Malczewskiego. Natomiast cały czas będzie można jeździć prawym pasem, tak? Tylko że trzeba będzie się tam dostać, a to już nie będzie takie łatwe, bo chwilę wcześniej też będziemy mieli skrzyżowanie, na którym zamkniemy ten. Przepraszamy, ale liczymy, że wszyscy nam wybaczą. Impreza naprawdę zapowiada się na największą w historii naszego miasta. Tak dużej liczby uczestników nigdy nie mieliśmy i przygotowań na taką dużą skalę również. Proszę mi wierzyć, że my nie pracujemy od 2 tygodni, my pracujemy od kilku miesięcy. Jeszcze nie wszystko mamy dopięte na ostatni guzik, tak mi się wydaje, bo jeszcze mi cały czas czegoś brakuje. Chociaż logika podpowiada, że już powinno wystarczyć, ale cały czas pracujemy i mamy nadzieję, że naprawdę uda nam się przeprowadzić tę imprezę bezpiecznie i sprawnie. Bo bezpieczeństwo jest dla nas również bardzo ważne, szczególnie uczestników.
4: Impreza na stałe wpisała się program obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
11: Przed nami 14. półmaraton Radomskiego Czerwca. To impreza, która już na stałe wpisała się w harmonogram imprez sportowych, ale także kolejnych obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca. W tym roku szczególna, bo 50. i nie będę tego rozwijał, bo już miałem okazję o tym mówić wielokrotnie. Natomiast tak jak też zapowiadaliśmy, że te nasze obchody będą wyjątkowe, tak, z tego powodu, że różna forma przekazu, różny format wydarzeń. I cieszę się, że po raz kolejny półmaraton Radomskiego Czerwca jako najważniejsza impreza, najważniejsze wydarzenie sportowe również wpisuje się w program obchodów. Bardzo się cieszę, bo 14, może nie jubileuszowy, ale na pewno bardzo ważny ze względu na liczbę uczestników, rekordowa wartość, ponad 2000 uczestników, radomian, biegaczy z Polski, ale także z zagranicy, zmieniona trasa. Ja mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy półmaratonu i tych biegów towarzyszących tylko i wyłącznie odniosą bardzo dobre wrażenie z naszego miasta, będą wspominać to wydarzenie bardzo długo i przede wszystkim będziemy wspólnie świętować, bo tego słowa też często używam, rocznicę Radomskiego Czerwca, bo naprawdę mamy świadomość, jak ważne to były wydarzenia w historii Polski, jak ważne to były wydarzenia na tej polskiej i europejskiej drodze do wolności. I na koniec bardzo serdecznie dziękuję prezesowi, wiceprezesowi, ambasadorom. Naprawdę świetna praca i, jak to mówi powiedzenie, kawał dobrze wykonanej, potrzebnej pracy na rzecz naszego miasta. I mam nadzieję, że w przyszłości również w tak dobrych humorach będziemy się spotykać, ogłaszając kolejne edycje Półmaratonu Radomskiego Czerwca. Oczywiście także wszystkim biegaczom życzę jak najlepszych wyników sportowych. oprócz tych dobrych wrażeń z naszego miasta, także realizację dobrych wyników sportowych i tych zakładanych rekordów.
4: Organizatorzy apelują do biegaczy o odpowiednie nawodnienie w trakcie imprezy, mówi Tadeusz Kraska, prezes stowarzyszenia.
12: Mamy 8 punktów w sumie, czyli można by powiedzieć prosto co 2,5 kilometra, z tym, że w tym roku mamy takie nowum, bo przemiennie jest punkt nawadniania, punkt odżywczy. Czym się różnią nawadnianie, to jest tylko woda i wanienki z gąbkami. Odżywczy ma do tego jeszcze oprócz wody mineralnej izotonik, banany, rodzynki, jakieś ciastka i to jest przemiennie. Przy tych nawadnianiach wszędzie mamy toalety również w terenie umieszczone i w tym roku po raz pierwszy na odcinku 0,5 km nie ma punktu nawadniania, dlatego że zagęściliśmy te punkty na ostatnich 5 km, gdzie będą po prostu one częściej, gdzie najbardziej są ludzie zmęczeni, najbardziej tej wody potrzebują, więc jest punkt na 16,5 km zamiast 17,5 i to będzie właśnie Centrum Organizacji Pozarządowych, które debiutuje w takiej roli i następny punkt będzie na odcinku 18,5 km i już na 20 mamy ultrabiegli, czyli nasze wszystkie organizacje, panie prezydencie, ultrabiegli, to jest grupa z Urzędu Miejskiego, obsługuje punkt 20 km, street run, druga grupa biegowa obsługuje punkt 15 km, COP jest na punkcie nawadniania, naprawdę fantastycznie w tym roku wpisały się różne organizacje do wspierania i to pokazuje taką integrację, że jesteśmy takim jedną grupą dobrą wariatów biegowych, którzy jak trzeba się zewrzeć szyki, to są razem.
4: Wybierz się do lasu jak do apteki, zachęcają leśnicy. Na przełomie wiosny i lata zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr. O nich Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
13: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można młode liście, można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo mogą się odkładać jakieś nieczystości, gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które, z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie babcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też nie było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować. I wiele tych młodych roślin,

0: z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny, liście funkcji taki orzechowy smak, no i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach gdzie po prostu osoby się znają i to opisują i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
1: Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.
2: Vox FM Radom.

0: Anna Badowska, zapraszam. Czy pociągi kolei mazowieckich z Radomia będą zatrzymywać się w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańsk, omijają przy tym przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób, pasażerów i dojeżdżających musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi kolei mazowieckich.
1: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę, ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego, a bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na Średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnej sytuacji, że on będzie się zmniejszał w kontekście tych remontów. Ograniczenia są, będą i w zasadzie one nie dotykają tylko Radomia, ale też innych kierunków. No w tej chwili jest zamknięcie na trasie

0: płynącej do Otwocka, to nie do końca tak, bo oczywiście te wnioski są realizowane przez PLK na wniosek przewoźnika, ale jest tak zwana konferencja uzgodnieniowa, w której biorą udział planiści wszystkich spółek, które prowadzą ruch kolejowy przez Warszawę Śródmieście, i wtedy okazuje się, jakie połączenia mogą przejść przez to Śródmieście, a jakie, czy tam przez średnicę śródmiejską, a jakie nie. Ja akurat mogę powiedzieć, że mam pełne zaufanie do planistów zatrudnionych w Kolejach Mazowieckich. To są naprawdę wysokiej klasy fachowcy i nie sądzę, że gdyby była możliwość prowadzenia ruchu z Radomia przez Śródmieście, to my byśmy tego nie robili. Naprawdę. Łatwo składać deklaracje pod warunkiem, że ma się pewność, że można jej dotrzymać. Ja staram się składać deklaracje dotyczące tylko tego, czego jestem pewny. W tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia kolei mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
1: To będzie nowoczesne Centrum Sztuki, Edukacji i Dialogu. Trwają prace przy zabytkowej willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. W wyremontowanym budynku należącym do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbywać się będą warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej, mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum Malczewskiego.
2: Chciałabym zaprezentować cały jakby przebieg, co będzie się działo w przyszłości, czyli od 2028 roku w naszej nowej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej. Fundamentem właśnie naszego projektu jest wyjątkowa kolekcja sztuki nieprofesjonalnej, która jest już zbierana, tworzona od 1978 roku, czyli ponad 50 lat, gdzie takim początkiem kolekcji był dar od wybitnego badacza sztuki nieprofesjonalnej, profesora Aleksandra Jackowskiego. I od tamtej pory sukcesywnie zbieramy wyjątkowej osobistości, dzięki której w tej chwili mamy jedną z ważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w Polsce. Należy zaznaczyć też, że od 2013 roku również kolekcjonujemy tutaj sztukę ludową, czyli ceramikę oraz rzeźbę ludową. Projekt realizowany właśnie przez Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu zakłada stworzenie właśnie tej nowoczesnej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej poświęconej właśnie sztuce nieprofesjonalnej, art breed oraz kulturze ludowej. No i oczywiście właśnie jest odpowiedzią na nasze takie realne problemy związane właśnie z tą przestrzenią wystawienniczą, gdzie do tej pory nie mogliśmy na stałe pokazywać tej wyjątkowej kolekcji sztuki nieprofesjonalnej. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że wśród takich najważniejszych artystów, jakich posiadamy w naszej kolekcji, tak jak Państwo widzicie, to nasz lokalny artysta Jerzy Kutkowski, który jest bardzo ważnym dla nas, w szczególności artystą, ponieważ będziemy chcieli zrealizować też między innymi wystawę dotyczącą właśnie twórczości tego artysty. Posiadamy pracę, kolekcję Katarzyny Gawłowej, Ludwika Holesza i oczywiście nie zapominamy o tej naszej ceramice pochodzącej z regionu radomskiego. Program wystawienniczy. Nowa przestrzeń stanie się właśnie miejscem regularnej działalności wystawienniczej. Planujemy organizację minimum 3 wystaw rocznie, która będzie dotyczyła właśnie sztuki nieprofesjonalnej i kultury ludowej. No i oczywiście też będzie jedna wystawa międzynarodowa. Znaczące miejsce właśnie zajmą również wystawy tematyczne poświęcone tradycyjnym technikom i zjawiskom kultury ludowej, takim jak właśnie rzeźba ludowa, malarstwo na szkle, wycinanka ludowa, ceramika, no i oczywiście sztuka nieprofesjonalna. Takim jednym z najważniejszych celów projektu, który jest realizowany przez muzeum, to dostęp do stworzenia właśnie takiej bogatej i dostępnej oferty edukacyjnej skierowanej do różnych grup odbiorców. Program będzie obejmował zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla seniorów, dla rodzin z dziećmi, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników indywidualnych oraz uczestników ograniczonych czasowo, czyli dla osób, które pracują od 7 do 15, 16, nie mają w tej chwili szans wziąć udziału w naszej ofercie edukacyjnej, więc muzeum będzie czynne też w tych godzinach popołudniowych, specjalnie właśnie dla tych uczestników. Nowe pracownie warsztatowe. Tutaj mamy wizualizację właśnie takiej jednej z pracowni warsztatowych, w której będzie profesjonalna też pracownia ceramiki, w której będzie można wykonywać rzeźby właśnie i w glinie, także i w drewnie. Będą pracownie z kołami garncarskimi, będą specjalne sale do szkliwienia, jak i też właśnie do wypału ceramiki. Oprócz tego chcemy też zachęcić i zapoznać się z różnymi tradycyjnymi technikami, takimi jak haft, tak, czy linoryt. Będą zajęcia związane z wykonywaniem tradycyjnych ozdób świątecznych. Oczywiście wszystko będzie inspirowane kulturą ludową regionu radomskiego. Zajęcia będą też, chciałabym zwrócić uwagę, będą prowadzone przez edukatorów muzealnych, jak i twórców ludowych, rzemieślników i też artystów nieprofesjonalnych. No i dzięki temu właśnie uczestnicy będą mogli zapoznać się z tymi tradycyjnymi technikami artystycznymi. Integralnym takim elementem naszego programu będą również spotkania autorskie, pokazy rzemiosła oraz prezentacje warsztatu twórczego artystów. W nowoczesnej tej przestrzeni prowadzone będą zajęcia, podczas których będziemy wykorzystywali sztukę jako narzędzie wspierające rozwój emocjonalny. I ten program arteterapeutyczny skierowany będzie do osób z niepełnosprawnościami, do seniorów, do osób doświadczających kryzysów psychicznych, uczestników różnych warsztatów terapii zajęciowych i osób wykluczonych społecznie. I tak, współpraca lokalna, oprócz tego, że będziemy prowadzić warsztaty i wystawy, projekt zakłada taką współpracę z partnerami lokalnymi i zaprosiliśmy do naszego projektu zespół szkół plastycznych imienia Józefa Branta w Radomiu. Zaprosiliśmy również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie, Koła Gospodyń Wiejskich. I oczywiście, i teraz z którymi będziemy realizować program, podczas którego będziemy wykonywali różne, prezentowali warsztaty, ale także i pikniki kultury ludowej i różne takie wydarzenia, które będą integrowały mieszkańców naszego regionu. Nie tylko będziemy realizować tam wystawy, nie tylko warsztaty, ale także projekt zakłada stworzenie nowoczesnych magazynów, które będą zgodne właśnie z Narodowym Instytutem, standardami Narodowego Instytutu Muzeów. No i dzięki tym właśnie tym odpowiednim warunkom, które te prace wymagają, bo to często właśnie jest drewno, ceramika, papier, będziemy mogli zabezpieczyć naszą wyjątkową kolekcję. No i też warto wspomnieć, że projekt przewiduje zatrudnienie 5 merytorycznych pracowników, kulturoznawców, historyków sztuki, etnologów i także edukatorów artystycznych, a także arteterapeutów.
1: Będzie można wybrać się szlakiem wydarzeń z czerwca 76 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uruchamia specjalny historyczny autobus. Kursy będą wykonywane z udziałem przewodnika, który będzie opowiadał o historii protestu robotniczego. Autobus uruchomiony zostanie w ostatni weekend czerwca, mówi Piotr Szprendałowicz, dyrektor MPK.
3: Zapraszamy na wyjątkową podróż ulicami Radomia, przybliżającą historyczne miejsca związane z protestem robotniczym 76 roku. Trasa Pamięci Czerwca 76 to unikalny pomysł MPK, realizowany także unikalnym autokarem naszej spółki, oklejonym symboliką miasta Radomia oraz rocznicowych obchodów przy udziale przewodnika, który przedstawi rys historyczny robotniczego protestu sprzed 50 lat. W radomskim proteście robotniczym brali udział także pracownicy MPK, stąd w hołdzie również dla nich aktywnie włączyliśmy się w obchody jubileuszu wydarzeń czerwcowych. Trasa Pamięci Czerwca 76 to będą takie żywe lekcje historii związanej z jednym z najważniejszych momentów w dziejach Radomia i Polski. Zaplanowaliśmy łącznie 7 kursów z placu Koraciego, by jak najwięcej chętnych z Radomia i nie tylko mogło poznać lub przypomnieć sobie szczegóły radomskiego czerwca. Przewozy będą miały charakter nieodpłatny. Szczegóły oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej MPK www.mpk.radom.pl. Zapisy przyjmowane będą do 21 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Przewidzieliśmy łącznie 7 kursów. Piątek 26 czerwca o godzinie 11 i 13, w sobotę 27 czerwca o godzinie 14 i 16 oraz w niedzielę 28 czerwca o godzinie 12, 14 i 16. Miejsce zbiórki, plac Koraciego przed gmachem urzędu. Serdecznie zapraszamy.
1: Przełom wiosny i lata to wymarzony czas dla dużych i małych. Niestety to również trudny czas dla alergików, szczególnie tych uczulonych na pyłki drzew i trawy. Łzawienie oczu i katar to najczęstsze objawy. O alergii, jej skutkach i sposobach na radzenie sobie z objawami Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Dankiewicz, lekarzem alergologiem z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
4: Dlaczego nasz organizm reaguje na różnego rodzaju substancje, na różnego rodzaju alergeny, pyłki kwiatów, pyłki drzew?
2: Alergia jest procesem zapalnym, co prawda innym aniżeli infekcje wirusowe czy bakteryjne, bo też inne mechanizmy immunologiczne biorą udział w alergii. Oczywiście nasz organizm i reaguje na różne czynniki chemiczne, na pyłki, na związki, na pokarmy i procesy alergiczne też zachodzą w różnych częściach ciała, czyli alergiczny w nosie, czy alergiczny jeżyt nosa, w spojówki, występuje układ oddechowy, skóra. W związku z tym też nie zawsze we wszystkich tych narządach występują od razu objawy. I w zależności od tego, z jaką ilością alergenów się spotykamy, objawy atakują te właśnie narządy. Musi być oczywiście duża ilość pyłków, żeby one spowodowały te zmiany w tych narządach.
4: Pani doktor, wiosna to jest trudny czas dla alergików, którzy są właśnie uczuleni na różnego rodzaju pyłki drzew, kwiatów. Co powinni zrobić, żeby przetrwać dla nich ten trudny czas?
2: Oczywiście, jeżeli ktoś ma stwierdzoną alergię, no to już jest jakby wyedukowany przez lekarza alergologa. Jeżeli natomiast, ponieważ ilość alergii nam wzrasta, a co jest przyczyną, że mamy właśnie tak dużą ilość alergii, oczywiście z środowisko, a więc zanieczyszczenia środowiska, smog, pyły z kół samochodowych, również palenie tytoniu, to są czynniki, chemia, środki chemiczne, które
5: te czynniki jakby dodatkowo ułatwiają alergenom wnikanie do naszego organizmu i wytwarzanie procesu zapalnego. Typowymi objawami, które są, no wiadomo, że nie we wszystkich narządach od razu u wszystkich osób, ale jest katar, katar wodnisty, wzmożone kichanie 10-15 razy, łzawienie oczu, obrzęk powiek, zaczerwienienie twarzy, jak i również duszność, kaszel, świsty. I to są takie objawy, które już zaczynają niepokoić zarówno dorosłych, jak i dzieci. I w tym wypadku trzeba zastosować leki. Oczywiście to, o czym mówię, to jest leczenie objawowe, ponieważ podajemy tabletki doustne, żeby wyciszyć proces, podajemy krople do oczu, żeby też ten proces alergiczny na śluzówkach uległ zmniejszeniu albo ustąpił. To samo aerozole do nosa, czy też leki wziewne do ust. Jeżeli chodzi o takie praktyczne rady, mamy do czynienia z alergią cały rok, tylko że w innych miesiącach co innego występuje. Wiadomo, że na początku wiosny, luty, marzec jest to pyłki drzew, pylą drzewa, więc jest stężenie pyłków wysokie. Potem mamy oczywiście trawy, czyli maj, czerwiec. Potem zaczynają się pylenia chwastów, w międzyczasie są też pyłki grzybów pleśniowych, Alternaria cladosporium. No a okres jesień-zima to, jak Państwo też wiecie, roztocza kurzu domowego, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sytuację w piękne słoneczne dni, bo o tym mówimy, czy to są pyłki drzew, czy też bardziej pyłki traw, które obecnie bardzo wysokie pylenie jest, bo są piękne słoneczne dni, więc po przyjściu powinniśmy wziąć prysznic, ewentualnie umyć twarz, a więc okryte części ciała, zmienić ubranie, jeżeli to jest możliwe. Oczywiście najsilniejsze pylenie jest od godziny 11 do 15, więc wtedy ograniczamy wychodzenie, jeżeli oczywiście taka możliwość jest wychodzenia z domu, bo wtedy natężenie pułków jest bardzo wysokie. No i też jeżeli jest okres wieczorny, a właściwie to bym powiedziała po 12, po 24, powinniśmy zamykać okna, ponieważ wtedy następuje, pyłki są wysoko i następuje schładzanie się i one opadają w dół i wnikają do pomieszczeń, a więc przy otwartych oknach, gdzie jest ciepło.
4: Pani doktor, a jeżeli chodzi o odczulanie, kto może się odczulać i na czym polega proces odczulania?
5: Do odczulania zachęcamy oczywiście wszystkich pacjentów. Podstawową rzeczą jest diagnostyka, tak? Więc musimy zrobić takiemu pacjentowi diagnostykę, czyli testy skórne lub testy z krwi. I jeżeli jest to reakcja IgE zależna, ponieważ w alergologii mamy kilka różnych typów reakcji, więc jeżeli jest to reakcja IgE zależna, czyli jeżeli testy wychodzą nadatnio, czy badanie, testy skórne, czy badanie z krwi, wtedy jest to wskazanie do odczulania. Obecnie mamy bardzo taką szeroką ilość preparatów do odczulania, ponieważ możemy się odczulać na roztocza kurzu domowego, możemy się odczulać na zwierzęta, możemy na trawy, chwasty, drzewa. Preparaty są zarówno do podawania doustnego, bo taką mamy teraz gamę preparatów sporo, jak i również podskórnie, czyli to są preparaty, które podajemy już tutaj w innym systemie.
1: Chroniczne zmęczenie, apatia, brak chęci do realizowania swoich obowiązków to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu alarmuje, że do placówki zgłaszają się coraz częściej osoby z objawami tej przypadłości. Nadmiar pracy sprzyja wypaleniu, mówi Anna Małaśnicka, terapeutka z ośrodka.
6: To jest bardzo poważna sprawa, polegająca generalnie, już w takim bardzo prostym skrócie, na takim funkcjonowaniu, mówiąc już tak nie książkowo tylko chodzi o takie zrozumienie, na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia i funkcjonowania, które nie są bezpieczne. powinno być również objęte w takich już krańcowych, w tych trzecich stopniach, również terapią psychologiczną. Ponieważ są to naprawdę ogromne dramaty, które się dzieją i w korporacjach, i głównie osoby, które są narażone na to, to są te osoby, no również i państwo, którzy pracujecie z mediami, wszyscy handlowcy, związane to wszystko z tymi relacjami międzyludzkimi. Oczywiście są stopnie tego wypalenia zawodowego i oczywiście są objawy. Temat jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany i nie we wszystkich przypadkach taki jednostkowy. Każdy przypadek jest inny, ale powiem tak, trzy główne cechy. Pierwsze to związane z tym, że jest całkowity brak energii. Człowiek nie ma energii i tak naprawdę nie ma kompletnie siły. Energetyka, w szczególności ta emocjonalna, jest bardzo ważna. I oczywiście można to rozszerzyć, ale tak, sen, problemy ze snem bardzo duże. Nie możemy spać, sen jest bardzo płciutki. Też budzimy się między 3-5 rano. Czasami nie możemy oddychać. Niechętnie wstajemy, niechętnie idziemy do pracy, później w dalszych, oczywiście już tam w drugim, w trzecim stopniu, może to doprowadzić do depresji, do uzależnień, do narkotyków, do jakichś hazardów. Mózg musi być wyspany. Druga rzecz w tych obszarach takich czysto emocjonalnych to jest złośliwość. Niechęć do kontaktów. Człowiek jest zirytowany, unika często. L4 się wtedy też pojawiają, bo bardzo często ludzie, nie mogąc poradzić sobie, nie mając siły na dalsze funkcjonowanie, są bardzo oschli, wycofani z życia i tak jakby odcięci od kontaktów z innymi osobami. No i trzecie, wydajność w pracy tego typu ludzi spada maksymalnie, także taki pracownik jest bardzo, bardzo mało wydajny, bardzo zmęczony, bardzo cierpiący. Powinno nam się zapalić takie światełko w tunelu, jeżeli ja idę do pracy i już idę do tej pracy niechętnie. Bo oczywiście możemy być zmęczeni, może być jakiś bardzo duży stres, jakaś sprawa nam nie wyszła, prawda? Ale wystarczy, że ją rozwiążemy, wystarczy, że zmęczenie piątek, sobota, niedziela, jest weekend. My wypoczniemy w ten weekend i w skowronkach od poniedziałku zaczynamy nowy tydzień pracy. Natomiast jeżeli jest to tak, że trwa to tydzień, 2, 3, 4 tygodnie, że jest konflikt, że jest zła organizacja pracy. Bardzo często jak ludzie tutaj też i do nas przychodzą, to natłok pracy. Pracują po 10, po 16 godzin na dobę. Małe wynagrodzenie, czyli gdzieś coś nie tak się dzieje w pracy. Małe wynagrodzenie następuje bardzo szybko. Nawet jak lubiłam tą pracę, oczywiście zakładam, że szłam do tej pracy i był to ten wymarzony zawód, chciałam iść do tej pracy i wszystko się układało, tak? Natomiast generalnie ta organizacja powoduje, że już nie jest to takie miłe, takie chętne. Nie mam siły, nie mam weny, nie mam energii. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo krótki okres można wytrzymać. Ale jeżeli to jest dłuższy okres, to niestety zaczyna się nasze własne ja i nasz prywatny świat pomału zawalać. Później to przenoszę do domu, odreagowanie na wszystkich członkach rodziny. Mało tego, to co ja w pierwszej części swojej wypowiedzi, zaczynają być niezadowolenie z siebie, taka autoagresja trochę w stosunku do siebie i to się tak rozlewa i rozszerza na całość naszego domu, na moje ja, moje własne funkcjonowanie. Zaczyna być jeden wielki problem, który trzeba rozwiązać i pójść prosić o pomoc fachowców. To jest naprawdę duży problem.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM Radom. Radom. Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Firma zaskoczona decyzją po alarmie ekologów. Elektrownia w Kozienicach musi wdrożyć działania naprawcze, bo w systemie chłodzenia bloków energetycznych giną ryby. Tak postanowiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Skala problemu jest ogromna, zaznacza Robert Wawręty z Towarzystwa na Rzecz Ziemi.
2: Badań naukowych wynika, że każdego roku w okresie od kwietnia do lipca elektrownia Kozienice zasysa i uśmierca w swoim otwartym systemie chłodzenia miliony młodocianych ryb. Tylko w 2022 roku zginęły tam 102 miliony osobników, z czego ponad 10% stanowiły gatunki chronione. Jeżeli uwzględnimy lata 2018 do 2022, mówimy już o ponad 400 milionach zabitych ryb. W okresach niskich przepływów rzeki nawet co drugi osobnik spływający Wisłą był zasysany i ginął w instalacji. Problem ten nie dotyczy wyłącznie elektrowni Kozienice, ale także pozostałych 11 elektrowni działających w Polsce, a wykorzystujących właśnie archaiczne, otwarte systemy chłodzenia. Oczywiście skalę śmiertelności można bez problemu ograniczyć, stosując zamknięte systemy chłodzenia, a w okresie przejściowym ograniczając moce bloków energetycznych, kiedy odbywa się dryf larw i na rybku. Tymczasem wielo nowo budowanych elektrowni gazowych nadal planuje korzystać z otwartych systemów chłodzenia. Wezwanie na przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie do przygotowania działań naprawczych stanowi ważny precedens. Mamy nadzieję, że będzie to sygnał również dla pozostałych operatorów elektrowni, aby w końcu rozpoczęli wdrażanie rozwiązań skutecznie chroniących przyrodę.
1: Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest dla nas zaskoczeniem, odpowiada Berenika Ratajczak, rzecznik prasowa Enea Wytwarzanie, spółki, która zarządza elektrownią w Kozienicach.
3: Z zaskoczeniem przyjęliśmy stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Spółka konsekwentnie monitoruje wpływ swojej działalności na ekosystem rzeki. Ściśle współpracujemy z instytutami naukowymi, m.in. z Zespołem Instytutu Rybactwa Śródlądowego pod przewodnictwem profesora Parasiewicza, który przeprowadził zaawansowane badania. Spółka dwukrotnie przedstawiła wyniki badań i informacje o braku wymiernego wpływu elektrowni na warunki środowiskowe Wisły. W każdym przypadku niezależni eksperci potwierdzili ich wiarygodność i tym samym brak zauważalnego wpływu dla ekosystemu rzeki. Tym niemniej Enea Wytwarzanie zastosowała rozwiązania techniczne minimalizujące oddziaływanie na organizmy wodne. Dodatkowo w ostatnich 3 latach ograniczyła pobór wody o około 25%. Spółka prowadzi szereg działań prośrodowiskowych. Obejmują one m.in. programy ochrony wielu gatunków ryb i ssaków wodnych. Szczegółowo analizujemy treść pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zawarte w nim informacje.
1: Według ekologów podobny problem dotyczy 11 elektrowni w całej Polsce. Po miesiącach walki pojawiła się realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
4: Należy przede wszystkim pamiętać, że w ostatnich tygodniach odbyła się rada ekspercka, która miała oszacować potrzeby Dominika i dopasować skrojone na miarę protezy dłoni, jak i nóg. No i właśnie okazało się, że należy to podzielić na kilka etapów i w pierwszym z tych etapów, takim teraz najważniejszym, jest zaprotezowanie dłoni, ponieważ jest bardzo istotny w tym procesie rehabilitacji uchwyt kul pionizacji Dominika, aby przejść do drugiego etapu i myśleć o zaprotezowaniu tej drugiej nogi. Tak więc zostały zamówione 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała właśnie w procesie rehabilitacji z postawieniem równoległym Dominika na tej jednej z nóg, bo protezowanie odbędzie się równolegle. Dominik jest bardzo waleczną osobą, bardzo zdeterminowaną. Należy pamiętać cały czas, że to jest naprawdę bardzo poważny przypadek do zaprotezowania i tutaj eksperci się głowili, jakie najlepsze rozwiązanie z technologii światowej można ściągnąć. No, uchylę tutaj rąbka tajemnicy, że specjalnie eksperci z Irlandii przyjadą do takiego ostatecznego pomiaru. Dlatego, żeby właśnie dobrać idealnie tą protezę. A co do czasu, to nie chciałbym tutaj rzucać słów na wiatr, ale jakby wszystko dobrze poszło, to myślę 1,5-2 miesiące i moglibyśmy robić przymiarki tego pierwszego etapu. Należy pamiętać, że to nie są wszystkie protezy, bo ta główna noga, ta, że tak powiem, najważniejszy element, klocek całości, który będzie później dopasowywany, to dopiero za kilka miesięcy, więc mówimy teraz o jednej nodze i o dwóch zaawansowanych, o jednej zaawansowanej dłoni i drugiej mechanicznej, to łączny koszt szacowany to jest około 700 tysięcy złotych. NFZ w ogóle NFZ szacuje, że taki okres przydatności protezy to jest około 3 lat, więc nie mówię, nie chcę przez to powiedzieć, że po 3 latach one nie będą do użytku, ale na pewno wymagają serwisu i sprawdzenia, ewentualnie zmodelowania, więc to jest koło 3 lat, myślę, że powinny dobrze służyć. Bardzo też intensywnie się rehabilituje, wzmacnia mięśnie. Należy pamiętać, że w ogóle przy takim przypadku najistotniejszą rzeczą jest bardzo mocno wzmocnić tułów, wzmocnić mięśnie czterogłowowe, przepraszam, wzmocnić po to, żeby móc później zaprotezować, więc no, Dominik jest zdeterminowany, tak jak powiedziałem, i chce, że tak powiem, jest fizjoterapeutą. No i my wszyscy robimy wszystko, żeby te klocki poskładać w taki skrojony na miarę potrzeb Dominika sposób. No i na pewno bardzo się cieszy, bardzo też cały czas skromnie dziękuję darczyńcom, no bo to dzięki nim możemy tak szybko działać i zamawiać zaawansowane technologie, nie patrząc, czy mamy pieniądze, czy nie. No i też wybraliśmy, myślę, taką najoptymalniejszą drogę też finansową zakupu tych protez na ten moment, więc no wszystko w ogóle idzie zgodnie z naszą myślą, założeniem fundacji. No to jest naprawdę bardzo poważny przypadek i naprawdę mało jest takich przypadków w Polsce, które wymagają ogromnego doświadczenia też protetyków. Akurat mamy najlepszych w Polsce do tej misji, bo to też jest wieloletni trener futbolu, fizjoterapeuta, niesamowita też osobowość i dobry człowiek po prostu. Także no wszyscy tutaj pracują, żeby Dominik naprawdę doszedł do tej sprawności. To będzie wieloetapowe i to naprawdę jest trudne zadanie i miejmy tylko nadzieję, że to się w ogóle wszystko uda, że ta technologia pomoże łącznie z rehabilitacją.
1: Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki czy zające czekają na swoją mamę, a nie na pomoc, apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
5: Zwierzęta nie zawsze potrzebują pomocy. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu. Ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo. Są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie i możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć, wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach, może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. No dosyć łatwo to rozpoznać, natomiast nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne. i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki.
1: Połączyli przyjemne z pożytecznym. Ponad 80 biegaczy wzięło udział w akcji Bieg na 6 łap w Radomiu. To ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Jak mówi Maryla Rybińska, dyrektor radomskiego schroniska dla bezdomnych psów, celem inicjatywy jest promocja adopcji zwierząt.
6: Główny cel to jest dobro naszych zwierząt, nadzieja na adopcję, promowanie naszego schroniska i przede wszystkim zwierząt, które tu u nas przebywają i ciągle przybywają nowe, aby mamy nadzieję, że taka inicjatywa, pokazanie zwierząt, pokazanie ludziom, że można coś dobrego, chociażby spacer, czy raz w roku, tak jak my tu organizujemy ten bieg, a nas spacery zapraszamy każdego dnia. Soboty, niedziela jest bardzo dużo wolontariuszy. I co? Główny cel: przyjdź, wyprowadź, pokochaj, zaadoptuj. I nie kupuj. Do biegu zapisało się 90 osób. To jest bardzo dużo, bo wytypowanych zwierząt mamy chyba około 80, te, które mogą biegać, bo musimy mieć świadomość, że w naszym schronisku przebywa dużo też wiekowych psów, które absolutnie na bieg się nie kwalifikują, więc była robiona wcześniej wspólnie pracownicy, wolontariusze, cała akcja i typowanie zwierząt, te, które mogą biegać, które mają takie predyspozycje. My też nie, broń Boże, na siłę, żeby coś takiego się zdarzyło, bo adopcja to jest, ma być mądra, przemyślana decyzja. To cała rodzina ma taką decyzję podjąć i biorąc do siebie psa czy kota, zaakceptować go i traktować jak członka rodziny, więc takie w emocjach adopcje jesteśmy totalnie przeciwni. Choć w ubiegłym roku dwie adopcje nam się zdarzyły po biegu, nie, oczywiście nie tego dnia, tylko zaraz zakochał się pan jeden, więc przyjechał, adoptował. Pies ma szczęśliwy dom i pan też jest szczęśliwy, więc zawsze liczymy na to, że ktoś gdzieś wypatrzy któregoś naszego zwierzaka i być może przyjdzie i przygarnie go do swojego domu, zaadoptuje. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie i ilość adopcji w naszym schronisku jest i tak, nie powiem, że wystarczająca, bo absolutnie nigdy nie jest wystarczająca, bo chcielibyśmy, bo najlepsze schronisko to puste schronisko, a my niestety cały czas mamy, tak jak w całej Polsce zwierzęta w schroniskach przebywają, ponad miarę, więc my na naszej stronie ogłaszamy, we wszystkich mediach, wolontariusze ciężko pracują, wszystkie zwierzęta są ogłaszane i promowane do adopcji. Gdyby nie ta ilość adopcji, to schronisko już dawno by powiatowy lekarz zamknął, bo przytoczę tylko takie liczby. W skali roku przyjeżdża do schroniska około 600 psów, straż przywozi, a ten stan nam się nie zwiększa, więc wiadomo, że idzie do domów też porównywalnie albo i większa ilość psów. Dlatego ten ruch jest, ale wiadomo, że chcielibyśmy więcej. Chcielibyśmy więcej, więcej i więcej, także wszystkich zachęcamy, prosimy, nie kupuj, przyjdź i adoptuj.
1: Wielu uczestników przyznało, że takie inicjatywy przede wszystkim wspierają podopiecznych schroniska, ale dają im też szansę na dłuższy spacer.
7: Pierwszy raz bierzemy udział w takim biegu. Zawsze w niedzielę mamy nasze treningi biegowe, no a dziś postanowiliśmy pomóc i pobiegać z psiakami.
8: Trzeba pomagać. Dzięki takim akcjom wiele psów może znaleźć nowy dom. Nie ma obawów, jest cudowna atmosfera, jest cudownie.
9: Bo siostra mi namówiła, żeby pomagać tym psiakom i że może zostały adoptowane.
10: No dobra akcja charytatywna, my z Kielc przyjechaliśmy akurat. No pierwszy raz w sumie tu jesteśmy i myślę, że dobrze się ruszyć w niedzielę i przy okazji czworonogów też wziąć na spacer albo się przebiec, więc myślę, że dobra akcja ogólnie. No, usłyszeliśmy od znajomych.

0: króla Zygmunta Starego. Biegacze mieli do pokonania dystans 5 i 10 kilometrów. Trasa jest dość malownicza, mówi Marcin Zmitrowicz, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Kozienicach.
1: Bieg jest, składa się z dwóch dystansów, 5 kilometrów i 10 kilometrów. Na 10 kilometrów to jest pętla, 2 razy 5 kilometrów. No idea tego biegu jest, jak nazwa wskazuje, bieg królem Zygmunta. Zygmunt się urodził w Kozienicach, więc chcieliśmy pokazać biegaczom, gościom miejsca, w którym się urodził właśnie. I między innymi startujemy na ośrodku sportu i rekreacji, potem biegniemy obok stadniny koni i biegamy na pałac, w okolice pałacu oraz parku, po którym właśnie urodził się nasz król. I wracamy tą samą trasą, także to jest, myślę, taka pętelka bardzo urozmaicona, trochę po asfalcie, trochę w lesie i obok takich miejsc historycznych, które, myślę, są bardzo atrakcyjne. Właśnie takich naszych przeszkód specjalnie nie przygotowaliśmy, ale sama trasa jest już urozmaicona, tak jak mówię, po asfalcie, trochę po gruncie, po leśnym dukcie, uliczkami małymi, wąskimi, parkowymi, trochę podbiegów. Także myślę, że to jest już jest atrakcją dla biegacza i jakąś tam trudnością powodującą taką arytmię biegu. Prawie 200 biegaczy, tyle zakładaliśmy. Jest to taka fajna frekwencja, myślę, imprezy kameralnej, którą chcemy tutaj preferować. I też jest to idea, żeby zachęcać ludzi do biegania, żeby tu zaczynali u nas. Wiadomo, że w Polsce biegów jest bardzo dużo i bardzo pięknych i bardzo dobrze zorganizowanych. Myślę, że nasz nie odbiega od tego, ale wykorzystujemy naszą aurę, nasz klimat, nasze miejsce. I chcemy zachęcić tutaj i mieszkańców, i gości naszych do biegania, do właśnie aktywnego trybu życia i fajnego tutaj jakby spędzania. Myślę, że będziemy powiększać, obserwujemy, są różne lata, jest czasami 160, 180 uczestników, teraz mamy 200, już musieliśmy wcześniej zamknąć listę, bo było bardzo dużo chętnych, więc myślę, że wychodząc naprzeciw uczestnikom chętnym, będziemy zwiększać liczbę tutaj uczestników, tak żeby każdy mógł spróbować swoich sił.
0: Na dystansie 5 kilometrów wśród mężczyzn zwyciężył Damian Krzywodajcz. Drugie miejsce zajął Grzegorz Sobczyk z klubu Kozienicki Biegacz.
2: Trasa szybka, pogoda sprzyjała, nie było słońca, deszczu, więc jest złamane 17 minut. Asfaltowa, szybka trasa, trochę z górki, trochę pod górkę.
3: Grzegorz Sobczyk, Kozienicki Biegacz. Bardzo pozytywne wrażenia, nie sądziłem, że aż tak dobrze mi się uda pobiec. Jak trasa dobrze mi znana, ponieważ co roku tutaj biegam, na co dzień tu trenuję, także nic mnie nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o trasę. Pogoda do tego idealna, nie było za gorąco, słońce nie dopiekało, także była energia.
4: Życiówka?
3: Najprawdopodobniej tak.
4: Czyli pogoda jednak ma znaczenie.
3: Ma, w czerwcu już ma znaczenie, naprawdę.
0: W rywalizacji kobiet na tym dystansie najlepsza okazała się Katarzyna Podsiadła z klubu Kozienicki Biegacz. Na drugiej pozycji bieg ukończyła Oliwia Uzdowska, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Marysia Witczak z klubu Street Run Radom.
5: Nazywam się Katarzyna Podsiadła. No trasa jak co roku, wymagająca, bo jednak dużo podbiegów, dużo zakrętów, jest taka, ale chociaż pogoda dzisiaj sprzyjała, więc było nie najgorzej. Nie na życiówkę, bo jednak te podbiegi robią swoje i jednak troszeczkę trzeba się spiąć na tym, ale jak widać, da się. Wielu, wielu lat nie było tak chłodno jak dzisiaj. Zawsze jest 30 stopni, pełne słońce, więc ale dzisiaj udało się. Sprzyja pogoda dzisiaj, naprawdę.
6: Oliwia Uzdowska, miło mi. Powiem tak, na 5 kilometrów był to mój najlepszy wynik, bo tak to biegam generalnie na siłowni, a w plenerze raczej nie. Dlatego jestem miło zaskoczona w ogóle, że cieszę się, że nie padał deszcz, bo to by były gorsze warunki, tak? Jest generalnie parno, ale myślę, że w przyszłym roku też wystartuję, bo myślę, że się gdzieś tam zaszczepiłam. Biegałam generalnie na siłowni, ale w plenerze też mi się właśnie teraz podoba.
0: Przypomnijmy, bieg szlakiem króla Zygmunta Starego odbył się w ramach Dni Puszczy Kozienickiej 2026. Była to 15. edycja biegu.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
8: Reklama.
9: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia. Gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj. Poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
11: Reklama.
0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 7 czarnych punktów wodnych oznaczono w tym roku w regionie radomskim. 6 z nich dotyczy Wisły w powiecie kozienickim i lipskim oraz jedno w Wierzbicy. W sumie w całym województwie oznaczono 114 czarnych punktów. To miejsca, w których należy szczególnie uważać, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa.
12: Jak co roku staramy się apelować poprzez właśnie też działania medialne, konferencje, która dotyka bezpośrednio też kwestii zachowań bezpiecznych przy akwenach wodnych. Zwracamy uwagę na to, że w całym województwie jest 114 punktów, tak zwanych czarnych punktów przy wodach, gdzie doszło do utonięć, gdzie nie powinno się używać tych kąpieli wodnych, bo po prostu jest tam niebezpiecznie. Dlatego dziś razem z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Policją Mazowiecką staramy się apelować do wszystkich tych państwa w okresie przedwakacyjnym, aby pamiętać o tym, żeby zachowywać się właśnie w sposób właściwy, wchodzić do wody tam, gdzie mamy rzeczywiście zabezpieczenia ratownicze, gdzie mamy przygotowane do tego akweny, sprawdzone przez ratowników wodnych i po prostu no, mądrze myśleć o tym, że korzystając z tych uciech takich wodnych, to oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, że w żadnym stopniu nie można też do wody wchodzić pod wpływem alkoholu, bo to w dużym stopniu prowadzi później do tych zdarzeń, które no, mają skutki bardzo złe.
0: Według policyjnych statystyk w ubiegłym roku na Mazowszu doszło do 30 utonięć, mówi inspektor Mariusz Kucharski, zastępca komendanta powiatowego Policji w Kozienicach.
13: Oczywiście wszystko mamy przygotowane, nie działamy z zaskoczenia, wszystko da się przewidzieć. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, jest to dla nas zadanie priorytetowe. Już od kilku tygodni policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach podczas pogadanek, podczas spotkań z dziećmi, z młodzieżą informują, w jaki sposób bezpiecznie spędzać czas nad wodą oraz informują również o występujących czy mogących wystąpić zagrożeniach. Tak jak tutaj zostało wspomniane, przez teren Kozienic przebiega rzeka Wisła. Mamy ponad 70 km rzeki Wisły. Też jak zostało powiedziane, mamy 4 czarne punkty. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób odpoczywających będziemy wykorzystywać łódź, którą mamy na stanie komendy i myślę, że to realnie poprawi bezpieczeństwo osób odpoczywających. Jeżeli chodzi o statystyki, przez ostatnie 5 lat mieliśmy jedno utonięcie. Wystąpiło ono, odnotowaliśmy je w zeszłym roku, ale tam główną rolę, że tak się wyrażę, odegrał alkohol. Jeżeli chodzi też, co zostało wspomniane, 24 czerwiec, zapraszamy serdecznie. Kampania, którą organizujemy po raz kolejny, po raz dziewiąty, Kręcimy niebezpieczeństwo nad wodą, gdzie wspólnie ze służbami i instytucjami będziemy propagować bezpieczne zachowania nad wodą.
0: Wakacje to czas wytężonej pracy nad wodą, mówi Ilona Tarczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej w Kozienicach.
11: Przed policją najtrudniejszy okres w roku, ponieważ rozpoczynają się nie lada bezpieczne wakacje. To jest czas wytężonej pracy dla funkcjonariuszy. Tu, gdzie inni odpoczywają, cały czas dbamy o to bezpieczeństwo nad wodzie. Patrolujemy przede wszystkim tereny wodne, jeziora, rzeki i tutaj apelujemy do wszystkich osób, do rodziców o to, żeby stosowali się do regulaminów, które są na odpowiednich kąpieliskach, do osób starszych, ale i też dzieci, aby nie wchodziły do nieznajomych rzek, bo to tak naprawdę te miejsca, które są niestrzeżone, są najbardziej niebezpieczne. Na naszym terenie powiatu kozińskiego są 4 punkty czarne, wodne, które ostrzegają przede wszystkim o tym niebezpieczeństwie i one są umiejscowione na rzece Wiśle. Dlatego po raz kolejny apelujemy o rozsądek, o zachowanie się zgodnie z przepisami, które dotyczą bezpiecznego pobytu nad wodą, a jeżeli będziemy się do tego stosować, na pewno te wakacje będą bezpieczne.
0: Przed nami główne uroczystości związane z 50. rocznicą radomskiego protestu. W programie są koncerty, biegi i uroczystości patriotyczne. O szczegółach mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
14: 19 czerwca koncert Jeana Michela Jarre'a i Krzysztofa Zalewskiego, właściwie w takiej kolejności. Pierwszy będzie Krzysztof Zalewski, potem gwiazda specjalna, gwiazda wieczoru Jean Michel Jarre. Już od piątku już rozpoczęły się przygotowania tego koncertu na stadionie przy ulicy Struga 63, już z całą pewnością chociażby Państwa obiegły zdjęcia sceny, zdjęcia podestu. To jest olbrzymie przedsięwzięcie. Sama scena to 40 metrów długości, 18 metrów wysokości. Przy pracy pracy będzie zaangażowany ponad 200 specjalistów i też 12 dni zajmie cała operacja logistyczna. To wydarzenie będzie realizowane przy pomocy 7 kamer oraz dronów i powstanie z niego reportaż, który będzie pokazywany na antenach ogólnopolskich telewizji. Podkreślam to, że, proszę Państwa, bo to jest jedno z największych, najważniejszych wydarzeń promocyjnych naszego miasta. Proszę sobie wyobrazić, że poza samą postacią i dorobkiem artystycznym Jeana Michela Jarre'a, że Jean Michel Jarre w tym roku zaplanował naprawdę tylko kilka występów i Radom będzie na mapie Europy z takimi miastami jak Ateny, Madryt, Walencja czy Amsterdam. To tylko pokazuje, jak ważne w kontekście samych wydarzeń, samego artysty, planowania artysty, dla niego również są wydarzenia radomskiego czerwca 76. Spodziewamy się naprawdę kompletu. Mam nadzieję, że ta granica, impreza masowa jest przewidziana na 13,5 tysiąca widzów, że będziemy mieli komplet. Natomiast mamy świadomość tego, bo takie informacje już do nas docierają i są one sprawdzone, że będziemy mieli również fanów Jeana Michela Jarre'a z całej Europy, a nawet z takich odległych krajów jak Meksyk. Tak, to również informacja potwierdzona chociażby przez rezerwację miejsc w radomskich hotelach. Jeśli chodzi o komunikację, Szanowni Państwo, to po raz pierwszy, ale tak akcentując bardzo mocno, muszę to powiedzieć, musimy się liczyć z różnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o komunikację. My oczywiście przygotowaliśmy wariant z panią prezydent i ze służbami nam podległymi. Przygotowaliśmy wariant, wydaje się, najlepszy, optymalny, taki, który zabezpieczy uczestników wydarzenia, ale również i mieszkańców, którzy przecież nie będą brali udziału w tym wydarzeniu, w jak najbardziej komfortowy sposób przemieszczali się po mieście. Natomiast nie możemy nie zakładać tego, że te ograniczenia, proszę Państwa, wystąpią i ja za nie w tej chwili bardzo serdecznie przepraszam. Bardzo proszę o wyrozumiałość, o zrozumienie mieszkańców Radomia. Natomiast wydaje mi się, że ten cel, który sobie przed sobą postawiliśmy, czyli taka pełna promocja naszego miasta poprzez wydarzenia czerwcowe w Polsce i Europie, jest celem, który wymaga poświęceń, wymaga przedsięwzięcia różnych środków i bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość, a myślę, że na koniec czerwca będziemy wszyscy mogli powiedzieć, że wypełniliśmy, a miasto jest znane, słynne i też cała Europa mówi o naszych radomskich wydarzeniach. Mija dwa dni, mamy 21 czerwca i proszę Państwa, półmaraton Radomskiego Czerwca 76 i o tym będziemy mówić na specjalnej konferencji prasowej o szczegółach tego półmaratonu, więc dziś pozwólcie, że nie będę tego tematu rozwijał. Natomiast mogę powiedzieć, że spodziewana jest rekordowa liczba uczestników, 2000 biegaczy z Polski i zagranicy. To również nowa trasa, rekordowa liczba biegaczy. To również wymaga od nas dużego wysiłku logistycznego i takiego przedsięwzięć organizacyjnych. To również, szanowni Państwo, ograniczenia i po raz drugi powiem, że musimy uzbroić się w cierpliwość i bardzo proszę o tę cierpliwość również przy okazji półmaratonu Radomskiego Czerwca, ale to wydarzenie od kilkunastu lat naprawdę wpisało nam się pięknie w plan i mapę obchodów. Dlatego cieszę się, że przy 50. rocznicy będziemy mogli również mówić o rekordowych wartościach związanych z czy to uczestnikami, czy też innymi wydarzeniami półmaratonu Radomskiego Czerwca. Proszę Państwa, 25 czerwca uroczystości oficjalne. 25 o godzinie 12 odbędzie się uroczystość kopania kapsuły czasu i to będą pamiątki i symbole współczesnych czasów, a także materiały związane z Radomskim Czerwcem 70. Kapsuła zostanie wykopana za 50 lat. Przynajmniej takie są założenia organizatorów podczas obchodów setnej rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego. Tak, o 12 w kopalni kapsuły czasu, o godzinie 18 przy kamieniu upamiętniającym robotniczy protest zostanie odprawiona uroczysta msza święta, natomiast wcześniej o godzinie 16 w Zespole Szkół Muzycznych uroczystość organizowana przez Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76. Tu oczywiście muszę to dodać, że podobnie wzorem lat ubiegłych również ulica 25 czerwca zostanie i ulice, które są w tej części miasta, na pewno korzystanie z nich będzie ograniczone.
0: Koncert Krzysztofa Zalewskiego i Jean-Michela Jarre'a już w najbliższy piątek. Obecnie na stadionie ustawiana jest scena, mówi Karol Michalec, prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
15: Rozmawiamy tutaj o koncercie Zalewskiego i Jean-Michela Jarre'a. Scena praktycznie jest gotowa, zostały nam jeszcze wieże nagłośnieniowe, laserowe i inne tego typu rzeczy do postawienia. To jest najtrudniejszy weekend chyba w historii do tej pory spółki, bo mamy w sumie trzy wydarzenia. Pan prezydent powiedział tu o dwóch, czyli o koncercie i półmaratonie. W międzyczasie jeszcze na hali mamy KSW, więc to jest bardzo taki nabity mocno weekend dla naszych pracowników, więc od razu z góry im dziękuję za to, że dają z siebie wszystko, żeby to było perfekcyjnie dokonane.
0: Jak deklaruje Robert Dębicki, wiceprezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, murawa została odpowiednio zabezpieczona.
16: Całość boiska zostanie przykryta specjalnymi wykładzinami. Na dzień dzisiejszy są to wykładziny twarde, takie, po których mogą się poruszać wózki widłowe i to jest miejsce, gdzie jest największe obciążenie i to już zostało zrobione. Natomiast na teren tam, bo oczywiście wiecie Państwo, że koncert jest na siedząco, czyli będzie postawiono około 4,5 tysiąca krzesełek na murawie, w tej wykładzinie, która tam powstanie i ona będzie leżała tam tylko dwa dni, więc nie przewidujemy w tym miejscu trudności z jakby utrzymaniem boiska. Natomiast te miejsca, które dzisiaj już zostały przykryte tymi cięższymi panelami, one będą wymagały tutaj naszej uwagi, większej uwagi. Dziś mamy fantastyczną pogodę, bo te panele się nie nagrzewają, a więc trawa pod nimi się nie niszczy, jedynie tyle, że zostaje przygnieciona. Natomiast jak będzie po samym koncercie, już powołaliśmy tu taką komisję, która będzie złożona też z osób, które się zajmują boiskiem. greenkeeperów, przyjeżdża również osoba, która nam tą wymieniała tą trawę na potrzeby meczu reprezentacji Polski. Także stwierdzimy, jaki jest stan po meczu i po koncercie i będziemy decydować, co dalej z tym zrobić. Jeśli będzie wymagała częściowej wymiany, tak też uczynimy.
0: Jak mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska, dla przyjezdnych przygotowano specjalne parkingi.
17: Wreszcie informacji takich praktycznych w związku z organizacją koncertu 19 czerwca, koncertu Jeana Michela Jarre'a. Spodziewamy się strumienia gości, nie tylko z Radomia, okolic, ale również z całej Polski, z całego świata. W związku z tym musimy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji, w ruchu. Natomiast, tak jak wspomniał prezydent, robimy wszystko, żeby te utrudnienia minimalizować, żeby one były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców Radomia. W związku z tym, pierwsza informacja, uruchamiamy cztery parkingi, które będą bezpłatne, z których będą mogli korzystać przyjezdni. Pierwszy, największy, to jest parking przy Uniwersytecie Radomskim przy ulicy Chrobrego. Kolejny przy ulicy Zbrowskiego, to jest parking przed pierwszym Urzędem Skarbowym. Ulica 11 listopada, parking w okolicach Komendy Policji i parking przy ulicy Olsztyńskiej obok zbiornika retencyjnego. Z największego parkingu, czyli tego parkingu, który zlokalizowany jest przy Uniwersytecie, uruchamiamy dedykowaną specjalną linię autobusową o numerze nieprzypadkowym 76, która będzie transferowała wszystkich przyjezdnych gości z tegoż parkingu na stadion przy ulicy Struga i również zapewnia drogę powrotną. Również wszystkie linie autobusowe, które mają przystanki przy stadionie przy ulicy Struga, a są to linie 1, 3, 9, 13 i 16, będą kursowały częściej w okolicach przed i po zakończeniu koncertu. Również wszyscy posiadacze biletu na koncert będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. 2 godziny przed koncertem i 2 godziny po koncercie. Natomiast zachęcam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do śledzenia strony internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Tam wszystkie te informacje w sposób kompleksowy i szczegółowy są przedstawione. Dzisiaj, jeśli chodzi o rozwiązania komunikacyjne, koncentrujemy się przed tym najbliższym wydarzeniem, czyli przed piątkowym koncertem. Natomiast tak jak sukcesywnie będziemy informować o kolejnych wydarzeniach, będziemy również prezentować Państwu rozwiązania komunikacyjne, które będą dedykowane konkretnemu wydarzeniu, tak żeby po prostu się to wszystko nie pomieszało. Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość. Na pewno ruch będzie wzmożony, w związku z tym będzie ciężej, trudniej poruszać się ulicami naszego miasta, dlatego po prostu apelujemy, żeby okolice stadionu przy ulicy Struga w miarę możliwości omijać. W związku z tym najbliższym wydarzeniem, czyli 19 czerwca, żadna ulica nie będzie zamknięta w sposób czasowy, ograniczony czy częściowy. Wszystkie ulice będą przejezdne.
0: Uważajcie na tą trującą roślinę, apelują leśnicy. Mowa o barszczu sosnowskiego. Roślina rozpoczęła właśnie kwitnienie. Kontakt z nią może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Rośliny nie należy usuwać na własną rękę, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
18: Tutaj w Nadleśnictwie Radom mieliśmy projekt taki kilkuletni zwalczania stanowisk barszczu sosnowskiego w leśnictwie Łaziska. To jest niedaleko, krótko mówiąc, może Orońska i tam mieliśmy w tak zwanych 13 wydzieleniach, to są takie jednostki, którymi my operujemy, czyli 13 miejscach wzdłuż cieków wodnych. Przeważnie były to na szczęście osobniki pojedyncze i niewielkie kępy. Łączna powierzchnia to hektar 35, to dosyć sporo. Zdecydowaliśmy się skorzystać z możliwości jego zwalczania. Jest to roślina inwazyjna i są specjalne programy. I tutaj Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował nam projekt zwalczania barszczu sosnowskiego. Dosyć trudne było to zadanie. Wyłoniono specjalistyczną firmę, gdyż tym nie można się zajmować bez zabezpieczeń i trzeba mieć uprawnienia, dlatego że z jednej strony roślina jest niebezpieczna, parząca, dorasta nawet do 3-3,5 metra wysokości i rzeczywiście jej olejki mogą być, znaczy nawet nie mogą być, są parzące, przy czym nieraz do złudzenia przypomina jakieś rodzime gatunki innych roślin, bo ta rodzina baldaszkowatych, do której należy barszcz sosnowskiego, ma aż 70 gatunków występujących w Polsce, więc nie zawsze wiemy, że tak niebezpieczna roślina rośnie w pobliżu, dopóki się nie oparzymy. Więc trzeba bardzo uważać, jeżeli dojdzie do poparzenia, to nie wolno rozdrapywać tego. Trzeba jak najszybciej zgłosić się po pomoc do ośrodka zdrowia, do lekarza. Nie stosować żadnych środków chemicznych, które tylko mogą pogorszyć sytuację. Trzeba obficie przemyć po prostu te oparzenia wodą i zasłonić przed działaniem promieni słonecznych, które mogą jeszcze spotęgować te szkody, które wystąpią w naszym organizmie. A jeżeli spotkamy taką roślinę, to też trzeba zaewidencjonować, to można zgłosić to gminie, gdyż gminy są zobowiązane zwalczać stanowiska roślin inwazyjnych, niebezpiecznych. Możemy ten problem próbować w ten sposób rozwiązać. Również Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska czy leśnicy pomogą tutaj w znalezieniu rozwiązania problemu. Nasze zwalczanie w nadleśnictwie Radom polegało przede wszystkim na wykaszaniu, a 2-3 tygodnie po wykaszaniu należało użyć środka chemicznego. Dlatego mówiłam o tej specjalistycznej firmie, dlatego że nie tylko roślina parzy, trzeba być w specjalnym kombinezonie, ale i używa się środków chemicznych, które też mogą być dla człowieka niebezpieczne, nieodpowiednio użyte. Natomiast no, nie ma innej metody, jak tylko użycie i tego mechanicznego zwalczania i chemicznego, i dzięki temu te stanowiska mają szansę na to, żeby zniknąć i nie być zagrożeniem. Czekamy teraz na nabór wniosków, żeby powtórzyć, bo nie da się tego w 1 czy 2 lata usunąć takiego stanowiska, tylko to musi być naprawdę ładnych kilka lat, żeby ten barsz no, zdusić, żeby on zniknął i nie był zagrożeniem. Tutaj w regionie jeszcze świętokrzyskim mamy sporo stanowisk i też mamy doświadczenia. Czasami też przykrywa się to po wykoszeniu czarną folią i wtedy nie odbijają te wykoszone części rośliny. No różne są metody i czasami ze środków własnych też nadleśnictwa na swoim terenie, jeżeli to są niewielkie powierzchnie, zwalczają. Natomiast, no, tak jak mówiłam, czekamy na to, aby pojawiły się jakieś środki z różnych funduszy i na pewno będziemy z nich skorzystać. Nie chcemy, by w lesie czy na obszarach, na terenach leśnych, bo lasy to nie tylko stricte lasy, drzewostany, tylko to też są jakieś łąki. Mamy w swoich zasobach sporo rzek, strumieni. No nie chcemy, żeby tam rosły niebezpieczne dla ludzi rośliny.
19: Gastronomia czy opieka nad terenami zielonymi. W regionie radomskim przybywa firm zatrudniających osoby wykluczone. To dane Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jak zapewnia Agnieszka Sekulska z radomskiego ośrodka tej organizacji, pracę znajdują nie tylko niepełnosprawni.
20: Warto, bo coraz więcej ludzi dowiaduje się, czym jest ekonomia społeczna i czym są przedsiębiorstwa społeczne. Bo łączymy w przedsiębiorstwach społecznych i ekonomię i tę funkcję społeczną i to jest ważne, bardzo. Bo nie zawsze w przedsiębiorstwie społecznym ważny jest zysk, a ważny jest człowiek. Jeżeli chodzi o subregion radomski, czyli 7 powiatów plus miasto Radom, to mogę powiedzieć, że coraz więcej przedsiębiorstw powstaje i coraz więcej osób tą właśnie branżą, może nie branżą to nie, właśnie tym sektorem jest zainteresowanych. Coraz więcej ludzi widzi taką potrzebę też pomagania innym poprzez właśnie tworzenie nie tylko przedsiębiorstw społecznych, ale podmiotów ekonomii społecznej, bo podmioty ekonomii społecznej to między innymi organizacje pozarządowe, które właśnie pomagają osobom, ale nie tylko osobom, bo też pomagają pewnym dziedzinom gospodarki, tak, w swoim rozwoju i wzroście. Oj, tak sobie próbowałam od razu w głowie przypomnieć, ile ich jest, ale myślę, że około 20. jak nie więcej, ponieważ nie wszystkie oczywiście były inkubowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, inkubowane, czyli wspierane. Natomiast te, które u nas są, to jest około rzeczywiście 20. Na przełomie tych 5 czy 6 lat, których ja pracuję w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. I jakie to są branże? Najczęściej przeważają gastronomia. Najczęściej to są najczęściej najczęstsze te właśnie branże, ale też na przykład zieleń, tak? Czyli jakaś opieka zielenią, ale też hotel. Powiem może w ten sposób, że są to osoby, które trudniej sobie radzą na rynku pracy niż przeciętna osoba, przeciętny człowiek. Są to bardzo często osoby oddalone od rynku pracy, czyli na przykład te, które długotrwale nie pracowały. Ale też na przykład matki powracające na rynek pracy, którą czasami, jeżeli nie pracowały przez 15 lat, jest oczywiście troszkę trudniej wrócić na ten rynek pracy.
19: Tu liczy się nie tyle zysk i pieniądz, co człowiek. W subregionie radomskim działa już ponad 20 firm i organizacji zatrudniających osoby wykluczone. Jednym z pracodawców jest Monika Dudek. Jej zdaniem warto sięgać po tych, którzy nie radzą sobie na otwartym rynku pracy.
1: Mam takich sytuacji bardzo wiele i to jest właśnie piękne i są to sytuacje, które myślę mobilizują pracodawców i argumentują to, dlaczego zatrudniamy osoby wykluczone. Podam przykład osoby, która z ciężką depresją, zaburzeniem psychicznym do nas trafiła. Początkowo trafiła jako osoba podopieczna, powiedziałabym. My stworzyliśmy dla niej troszkę takie możliwości w ramach wolontariatu, żeby mogła jakieś swoje działania pokazać, czy pokazać siebie, że coś potrafi i ona w tym momencie jest zatrudniona i pracuje jako pracownik pełnoetatowy. Świetnie się w tym sprawdza i powiedziała, że gdyby nie my, to nie miałaby takiej szansy i nikt by się nie dowiedział o jej umiejętnościach i predyspozycjach, które ma naprawdę wiele i wspaniałe. To jest jedna z wielu sytuacji, a jest takich naprawdę dużo. No przede wszystkim komunikatywność, kreatywność, też kwestie szybkiego podejmowania decyzji, co jest bardzo istotne. Także mogłabym tu wymieniać mnóstwo zalet, ale właśnie myślę, danie szansy z powodu dawało też taki, powiedziałabym, wyrzut tych umiejętności i jedna predyspozycja za drugą ukazywały się na światło dzienne i to jest właśnie piękne.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
5: Kilkaset interwencji po nawałnicy, która przeszła przez Dolny Śląsk. Od tego zaczniemy wiadomości. Trwa śledztwo w sprawie ciężko poparzonego chłopca. Policja sprawdza, jak doszło do tragedii. Za nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. O tym, co się działo, powiemy Wam już za chwilę. Minęła 9:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Blisko 500 interwencji po burzach i silnych deszczach to bilans ostatniej nocy na Dolnym Śląsku. Służby walczyły przede wszystkim z lokalnymi podtopieniami i połamanymi drzewami. Ale nie tylko, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
6: W powiecie kłodzkim odnotowano lokalne szkody związane z intensywnymi opadami i silnym wiatrem. W Centrum Kultury w Lewinie Kłodzkim doszło do zalania pomieszczeń. Uszkodzone zostały meble, podłogi. Teraz trwa szacowanie strat. Z kolei w gminie Radków w miejscowości Suszyna silny wiatr częściowo zerwał pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
5: A w tej chwili bez prądu pozostaje około 1000 odbiorców w powiatach kłodzkim, wołowskim i wrocławskim. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. O szczegółach nasza reporterka Lucyna Wojtów.
7: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
5: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie tylko ciężki wojskowy sprzęt, ale przede wszystkim broń krótką i długą oraz elementy wyposażenia indywidualnego, jak chociażby buty do zadań specjalnych, można było zobaczyć podczas pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Dwudniowa impreza zgromadziła ponad 100 wystawców z Polski i Europy, a byli wśród nich rodzimi producenci sprzętu, w tym karabinków, które dopiero co trafiły na nasz rynek.
8: Polski wspólnie zaprojektowany, nazwaliśmy go Ares, czyli syn Hery. Już jest w sprzedaży w Polsce, który się różni tym, że został zbudowany i skonstruowany tak, na najwyższej jakości komponentach, żeby osiągnąć bardzo dobrą półkę cenową.
9: Jakie jest ich zastosowanie?
8: Dla służb, dla jednostek, które będą chciały taką broń wykorzystać. Mamy niemiecką precyzję i mamy bardzo solidne wykonanie, które jest bardzo odporne.
9: Dobry but to podstawa chyba.
10: Zgadza się, wygoda i przede wszystkim koncentracja na wykonaniu zadania to jest podstawą. Nie może nic w bucie uwierać, buty muszą być dopasowane, odpowiednio zabezpieczać podczas różnego rodzaju działań.
5: A z przedstawicielem firmy Hera Arms oraz z Michałem Bertkiem z firmy Sibeza rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston. Nieprzespane noce i hektolitry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy.
11: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
12: A czego?
11: Była prawo rzymskie.
12: Co teraz?
11: Wrzesień czeka.
13: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
12: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
13: Nie.
12: Dużo egzaminów przed tobą?
13: Jeszcze jeden, ostatni.
12: I co potem?
13: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
5: Studenci mierzą się z egzaminacyjnym stresem i natłukiem materiału do przyswojenia. ale są metody, które w tym pomogą, radzi wykładowca z Uniwersytetu w Bydgoszczy dr Maciej Michalak.
0: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
5: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem. A jeżeli komuś teraz powinie się noga, to z egzaminami będzie mógł zmierzyć się jeszcze podczas sesji poprawkowej. Dzisiaj cały kraj, oprócz okolic Koszalina, tam jest taki mały wycinek, gdzie nie ma dzisiaj ostrzeżeń IMGW przed burzami oczywiście. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą aż do godziny 22. Jeśli chodzi o temperaturę, to już w tym momencie w Warszawie jest najcieplej, tutaj 26 stopni na plusie, a mamy dopiero godzinę 9, przypominam. Najchłodniej w Kłodzku, tutaj 18, ale w ciągu dnia ociepli się nawet do stopni 28.
14: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
15: Anna Badowska, zapraszam. Śródmieście, Borki, Ustronie, a może Zamłynie. Miejskie osiedla podlegają nieustannym zmianom. Jak kilka dekad temu żyło się w Radomiu? W jakim kierunku powinny iść współczesne zmiany? Nad tymi pytaniami pochylił się Marek Ziółkowski, autor książki Radomskie Blokowiska.
16: Mogą być ciekawe i wydaje mi się, że są ciekawe, a to dowodem na to jest nawet to, że dotychczasowi czytelnicy, którzy już zdążyli zapoznać się z treścią książki, zazwyczaj są zadowoleni i mówią, że właśnie czegoś takiego było potrzeba, czegoś, co przywołuje wspomnienia, bo o to przede wszystkim w tej książce chodziło. Oczywiście jest ten walor informacyjny, ale przede wszystkim jest to książka, która ma przywoływać wspomnienia z dawnych lat, no bo wiadomo, że ludzie, którzy wychowywali się na tych blokowiskach od dzieciństwa, teraz są już ludźmi w średnim albo nawet i w dojrzałym wieku i dużo pamiętają. I to właśnie dla tych ludzi i częściowo również o tych ludziach jest ta książka. No, jestem, można powiedzieć, fanem filmów Stanisława Barei, a jak wiemy, Stanisław Bareja, czy to w Alternatywach 4, czy w Zmiennikach, czy w innych swoich filmach, zawsze jakieś wątki związane z blokowiskami były i przeważnie były to takie wątki, że gdzieś coś się zepsuło, gdzieś były jakieś awarie, niedoróbki. A pewnie wiele osób pamięta, że takie rzeczy zdarzały się nie tylko w filmach, no bo filmy w jakimś stopniu odzwierciedlały tę rzeczywistość tamtych lat, więc niektóre rzeczy zapewne mogą pamiętać również osobiście. Przede wszystkim był to świat wspomnień, bo oczywiście ja też pewne rzeczy pamiętam, może mniej niż niektóre starsze ode mnie osoby, ale też pewne rzeczy pamiętam, czy chociażby ze swojego osiedla nad Potokiem, czy z sąsiedniego Gołębiowa I, czy z innych osiedli i też takie wątki tutaj się przewijały. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mnie zaskoczyło, wiele rzeczy mnie zaskoczyło, bo na przykład nie wiedziałem, że boisko otoczone takim ziemnym wałem na Gołębiowie I wśród mieszkańców tego osiedla nosi nazwę Wembley. Wielokrotnie obok tego boiska przechodziłem i dopiero w rozmowach z mieszkańcami, bo takie rozmowy też były elementem zbierania materiałów do książki, dowiedziałem się, że popularnie, potocznie wszyscy mówią na to Wembley. To było takie jedno zaskoczenie. Właśnie nie wiem dlaczego, no może dlatego, że jest ten wał ziemny i trochę w jakiś sposób niektórym to przypominało słynne Wembley. Nie, wątek tego błota przewijał się wielokrotnie w wypowiedziach mieszkańców, czy to na Ustroniu, czy właśnie na Gołębiowie I, czy na Michałowie. No takim, można powiedzieć, chlubnym wyjątkiem było osiedle Południe. Tam faktycznie nawet w gazetach pisano, że zachowano o dziwo właściwą kolejność, że najpierw wybudowano bloki wraz z dojściami do nich, a dopiero wzięto się za inne rzeczy, a nie odwrotnie, tak jak to było w większości miejsc, że budowano bloki, o chodnikach zapominano, a brano się za inne rzeczy, budowę na przykład jakiejś infrastruktury towarzyszącej. Na przykład na Gołębiowie I też była taka ciekawostka, że bodajże przez 2-3 lata od momentu oddania do użytku niektórych bloków ludzie nie mogli do nich dojść suchą stopą, bo płyty chodnikowe, które były przygotowane do ułożenia chodników, leżały sobie na stertach, bo po prostu budowlańcy byli tak zarobieni, można powiedzieć, że nie mieli czasu ich ułożyć, więc po prostu te płyty sobie leżały, a mieszkańcy czekali, aż wreszcie powstaną z nich chodniki. Najczęściej tuż przed klatkami były układane deski albo jakieś pustaki, po których można było niczym po wysepkach przejść do najbliższej utwardzonej drogi. Natomiast takie wspomnienie na przykład pojawiło się od jednej z mieszkanek Ustronia, która mówiła, że aby dojść do centrum miasta, zakładało się kalosze, przechodziło się w tych kaloszach na drugą stronę tunelu dworcowego, tam zostawiało się te buty u zaprzyjaźnionych sklepikarzy, kioskarzy i dopiero zakładało się te buty docelowe, w których można było iść dalej do miasta. I wracając tak samo, zmieniało się buty przed dworcem i szło się po błocie potem do bloków przy ulicy PCK. Bo zresztą, jeżeli to byli znajomi, no to na pewno jakoś tam uczciwie przechowywali. Podstawowym takim źródłem, które pozwoliło mi na uzyskanie bardzo wielu cennych informacji, to była prasa. Prasa właśnie z lat 50., 60., 70. Mogłem do takich gazet dotrzeć czy to poprzez Radomską Bibliotekę Cyfrową, no to było łatwiejsze, no bo tutaj na komputerze można przeglądać gazety z dawnych lat, ale nie wszystkie są już zeskanowane, dlatego po wiele rzeczy trzeba było udać się osobiście do biblioteki przy ulicy Piłsudskiego i tam przeglądać, można powiedzieć, wertować takie grube szybki poszczególne roczniki gazet, ale to właśnie było najcenniejsze źródło, bo wiadomo, że w jakichś opracowaniach, czy historycznych, czy innych, naukowych na temat rozwoju Radomia nie ma właśnie takich smaczków, takich niuansów, że gdzieś były trudności z zaopatrzeniem w sklepach na osiedlach, że w ogóle tych sklepów początkowo nie było i trzeba było udawać się gdzieś na zakupy do sąsiedniej dzielnicy, czy właśnie o tych problemach z błotem, z innymi niedogodnościami. To właśnie najlepiej przedstawiały gazety, bo wiadomo, że takie interwencje w gazetach zawsze się pojawiały i pojawiają. No i to jest doskonały materiał do poznania historii osiedli. Można powiedzieć, z doświadczeń moich poprzedników, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, też czerpałem tę wiedzę. No to właśnie oprócz tej prasy jeszcze pewne opracowania, jeżeli chodzi już o książki, czyli książka pani Elżbiety Maj o rozwoju przestrzennym Radomia w latach 1960-2010. Monumentalne opracowanie, ale bardzo cenne. Oczywiście to już trochę takie bardziej fachowym językiem pisane, którego nie chciałem, że tak powiem, w większości przenosić do swojej książki, no bo wiadomo, że książka, którą piszą i potem czytają osoby z kręgów architektów, projektantów, ma pewien inny układ. Natomiast no, wiele cennych rzeczy dowiedziałem się z tej książki, chociażby o tym, w jakich latach poszczególne osiedla czy części tych osiedli były budowane, w jakiej technologii, bo oczywiście nie wszędzie była to ta wielka płyta. Wiadomo, że wcześniejsze bloki były budowane z innych elementów, czy to z pustaków, czy powiedzmy z jakichś innych prefabrykatów. Jeszcze nie była to ta wielka płyta, bo ona się pojawiła w roku 1971. No i oczywiście takim źródłem informacji była też Encyklopedia Radomia Jerzego Sekulskiego, w której też było bardzo wiele cennych informacji, przede wszystkim dat, które trudno byłoby ustalić tak od ręki, a zawsze można do takiej encyklopedii sięgnąć i dowiedzieć się. Oczywiście to też wymagało pewnej weryfikacji, no bo encyklopedia została wydana 12 lat temu, więc no pewne rzeczy też się zmieniają i trzeba było na bieżąco sprawdzać, czy coś się nie zdezaktualizowało. Uznałem, że taki będzie najlepszy, bo najłatwiej pewne rzeczy w ten sposób znaleźć. Oczywiście można było to zrobić na przykład w układzie chronologicznym, czyli od pierwszego osiedla, które powstało, ale później w latach powiedzmy 70., 80. te budowy, można powiedzieć, nakładały się na siebie, bo w jednym czasie było realizowanych kilka osiedli. Na jednym jeszcze bloki powstawały, ono już było bliskie zakończeniu, na innym dopiero powstawały. Częściowo te osiedla były budowane też w taki sposób, że były budowane pewnymi jednostkami, tak jak osiedle Ustronie, że jednostka A, jednostka B, jednostka C, więc tutaj byłoby trudne do ustalenia, trudna do ustalenia ta chronologia, dlatego przyjąłem, że najlepszy będzie układ alfabetyczny i jeżeli ktoś chce znaleźć swoje osiedle, no to wtedy wie, w którym miejscu ma szukać. No z tych niewielkich to oczywiście możemy wymienić obozisko, bo blokowisko stanowi tam tylko część całej dzielnicy. Wiadomo, że jest to większa dzielnica. Podobnie jest na Młodzianowie, gdzie bloki stoją tylko w jednej części, a jeszcze jest część złożona z domów jednorodzinnych, czy chociażby ta część przemysłowa. No i tak samo jest na Wośnikach. Wośniki są też bardzo rozległą dzielnicą, natomiast osiedle składające się z bloków stanowi tylko mały fragment, no ale oczywiście trudno było pominąć, bo jednak te kilkanaście bloków też dla mieszkańców tej okolicy ma znaczenie. Tak, osiedle Ustronie było zaprojektowane dla 26 600 mieszkańców. Nie wiadomo, czy była to liczba przypadkowa, czy w jakiś sposób miało to nawiązywać do znanego kodu pocztowego Radomia, ale takie były założenia, że to osiedle będzie dla tylu mieszkańców. No i akurat o ile osiedle Ustronie udało się wykonać mniej więcej w takiej formie, jakie było zaplanowane, czyli właśnie te trzy wspomniane jednostki, o tyle na przykład osiedle Południe nie zostało wykonane tak, jak to początkowo planowano, bo składa się ono obecnie z dwóch jednostek, a miało być ich sześć i to osiedle miało się rozciągać aż do mniej więcej terenów obecnego seminarium i prawie pod Muzeum Wsi Radomskiej, czyli wszystko między ulicami Wierzbicką a Starokrakowską i jeszcze dalej na zachód w kierunku Doliny Rzeki Mlecznej. To wszystko miało być zabudowane blokami, więc gdyby taka mega dzielnica powstała, no to nie wiem, jak dzisiaj by to wyglądało, bo przede wszystkim obecny układ komunikacyjny na pewno nie byłby w stanie obsłużyć takiego ruchu samochodowego, gdyby nagle wszyscy rano chcieli dojechać do pracy do centrum miasta. No to osiedle, jakby nie patrzeć, jest najstarsze w mieście, no bo stuletnie, już nawet w tej chwili ponad stuletnie, bo w tamtym roku obchodzono setną rocznicę powstania plant. No i właśnie, tutaj takim motorem napędowym była ta fabryka broni, bo trzeba było zapewnić pracownikom mieszkania, ale nie tylko mieszkania, no bo oprócz bloków powstała tam cała infrastruktura typu kasyno, typu łaźnia. Tutaj też można się spierać o tym, czy ten rejon pomiędzy ulicami Poniatowskiego, Trauguta, Dowkąta i Kościuszki to już są bloki, zwłaszcza tutaj bliżej dworca, czy to jeszcze są kamienice, ale jednak patrząc na to, jak wyglądają typowe kamienice w centrum miasta, gdzie stoją jedna przy drugiej z tak zwanymi podwórkami, studniami, no to jednak można się skłaniać ku temu, żeby już te budynki w tym rejonie nazwać blokami, tym bardziej, że kolejne już były takimi typowymi blokami, a przy ulicy Kościuszki już później oczywiście, po wojnie, zostały dostawione też cztery wieżowce, chociaż wtedy jeszcze nie nazywano tego wieżowcami, tylko mówiono o tym bloki wieżowe, bo były to pierwsze takie budynki w naszym mieście. No to są budynki sześciopiętrowe, więc na tamte czasy to one były najwyższymi budynkami mieszkalnymi w mieście. Dopiero później, kiedy na piętnastoleciu powstały już typowe, znane nam wieżowce dziesięciopiętrowe, to tamte nie były najwyższymi, ale no przez jakiś czas wiodły prym. Jeżeli możemy w ten sposób podchodzić do tego, no to oczywiście są osiedla z domkami jednorodzinnymi typowe, gdzie bloków nie ma, ale trzeba też pamiętać, że jest wiele takich dzielnic, oczywiście mówimy o dzielnicach umownie, no bo to nie są dzielnice w takiej formie jak Warszawa, gdzie jest dzielnica, rada dzielnicy z burmistrzem, tylko są to dzielnice takie umowne. Jest wiele takich, gdzie są pojedyncze bloki, czy pojedyncze skupiska bloków, ale trudno to nazwać blokowiskiem jako takim, bo na przykład na Wólce Kwateckiej stoi kilka bloków, przy ulicy Gajl stoją bloki, na Podkanowie znajdziemy blok, na Koziej Górze znajdziemy blok, no ale to są pojedyncze bloki, więc no ciężko nazwać to blokowiskiem, więc o takich osiedlach akurat nie pisałem, chodziło o takie większe skupiska, gdzie toczy się jakieś życie, jeżeli chodzi o czy o kulturę, czy o światę, czy o inne dziedziny życia. Ja może zacznę od swojego osiedla nad Potokiem, bo właśnie na tym osiedlu zostały wybudowane trzy pierwsze bloki, trzy pierwsze w Polsce bloki z wielkiej płyty w technologii W70. To była nowa technologia. Wiadomo, że już wcześniej w różnych miastach próbowano budować bloki wielkopłytowe, ale właśnie przełomem była ta technologia W70 autorstwa państwa Piechotków. To było małżeństwo. I ta technologia była później stosowana praktycznie w całej Polsce. W tej technologii zostało zbudowane całe osiedle Ustronie i przylegający do niego Prędocinek i Młodzianów. Natomiast tak, wracając do osiedla nad Potokiem, trzy pierwsze bloki były to bloki, można powiedzieć, eksperymentalne, bo w Polsce w tej technologii jeszcze nic nie budowano. Zaczęło się właśnie od budynku przy ulicy Grzybowskiej 7. No i był to taki budynek pokazowy. Zanim wprowadzili się pierwsi lokatorzy, zorganizowano tam wystawę, gdzie przyjeżdżali ludzie i z całego Radomia, i nawet spoza Radomia. Była to wystawa wyposażenia mieszkań. Były tam mieszkania urządzone właśnie na pokaz, gdzie było wszystko wykończone. Były nawet jakieś ozdoby z cepeli. Przewodnicy oprowadzali po tych mieszkaniach. No i każdy mógł zobaczyć, jak się tam mieszka. Przede wszystkim ludzie oglądali układ pomieszczeń, no ale oczywiście to wyposażenie też ich ciekawiło, chociaż część z tych rzeczy, które były na wystawie, były zupełnie niedostępne, tak żeby można je było swobodnie kupić. No i kiedy ta wystawa się zakończyła, całe to wyposażenie zdemontowano, no bo oczywiście nikt nie zamierzał zostawić lokatorom tak wyposażonych mieszkań. Okazało się, że są pewne wówczas zamaskowane niedoróbki, a to gdzieś przemarzały ściany, a to gdzieś nie domykały się okna. No i później mieszkańcy właśnie z takimi rzeczami musieli się borykać, naprawiać, czy to we własnym zakresie, czy w ramach jakichś napraw gwarancyjnych. Więc nie było tak różowo, jak to wyglądało na prezentacji. Była sytuacja, no, która do tej pory istnieje, jeżeli chodzi o drugą klatkę w jednym z bloków przy ulicy Wośnickiej. No cóż, projektanci mieli, można powiedzieć, fantazję, bo wejścia do wszystkich klatek, do pierwszej,

0: tam drogę wskazuje tylko jedna namalowana na elewacji strzałka. Ale różnych takich, można powiedzieć, smaczków jest więcej, bo na przykład napisałem o tym, że w jednym z wieżowców na Ustroniu są przesunięte okna, mianowicie budowlańcy, którzy montowali kolejne płyty z oknami w klatkach schodowych, w dwóch przypadkach te płyty odwrócili i okno w stosunku do całego pionu jest przesunięte o ponad metr w prawo. Zdjęć w całej książce jest blisko 650. Oczywiście część to są zdjęcia współczesne, ponieważ w tej serii wydawniczej taką zasadą było to, że obiekt każdy, który opisuje, czy to szkołę, czy kościół, czy jakiś charakterystyczny sklep, który można nazwać już mianem kultowego, bo istnieje w jednym miejscu od bardzo, bardzo dawna, każdy taki obiekt musiał być zilustrowany zdjęciem. Nawet jeżeli ktoś nie kojarzy z opisu danego budynku, no to na pewno to zdjęcie mu pomoże zlokalizować. Ale, i to jest, myślę, taka wiodąca rzecz, książka jest też zilustrowana wieloma zdjęciami archiwalnymi. Do każdego osiedla jest albo po kilka, albo po kilkanaście zdjęć archiwalnych, w zależności od tego, jak duże jest to osiedle i ile tych zdjęć udało się pozyskać. No i to właśnie, wydaje mi się, one są siłą tej książki, bo przywołują te wspomnienia. Są to zdjęcia z czasów budowy poszczególnych osiedli albo kilka lat po ich oddaniu do użytku. I skąd takie zdjęcia pozyskiwałem? A no właśnie, albo od spółdzielni mieszkaniowych. Tutaj oczywiście chciałbym wszystkim spółdzielniom, które miały takie zdjęcia i zechciały się nimi podzielić, serdecznie podziękować. Ale oczywiście także od osób indywidualnych, bo wiadomo, że czasami ktoś specjalnie robił takie zdjęcia na pamiątkę, ale bywały też sytuacje, że ktoś przypadkowo robił zdjęcia na przykład swoich dzieci bawiących się przed blokiem, ale w tle właśnie ten blok było widać i chociaż to zdjęcie wtedy nie było zamierzone w takiej formie, żeby ten blok było widać, no to jednak teraz się okazało, że to jest bardzo cenne, bo czasami jest to jedyne zdjęcie dostępne takiego bloku, gdzie indziej nie można tych zdjęć znaleźć. Ale oczywiście były to też zdjęcia pozyskiwane od innych jednostek, czy to szkół, czy parafii, które działają na tych osiedlach. Dużo się zmieniło, ale na szczęście, można powiedzieć, na tyle dobrze zdążyłem poznać Radom przez te wiele lat, że no wiele tych lokalizacji bez problemu udawało się ustalić, a przynajmniej jakiś rejon, w którym dane zdjęcie było robione, bo o ile wiedziałem, że jakieś osiedle, jakieś zdjęcie jest na przykład z osiedla Południe, o tyle no, czasami ciężko można było zlokalizować dokładne miejsce, a to dlatego, że no, większość bloków na tym osiedlu jest bardzo podobnych do siebie. I taki przykład mogę podać. No było pewne zdjęcie, gdzie na parterze bloku było widać ciąg przyszłych, bo jeszcze blok był w trakcie budowy, przyszłych pawilonów handlowo-usługowych. No i teraz tak, gdzie to mogło być? Ulica Czarnolewska na pewno odpadała, bo widać było, że blok był z wielkiej płyty, a część z tych bloków przy ulicy Czarnolewskiej była budowana w innej technologii. Kolejny pomysł, gdzie to mogło być? Narożnik ulicy Wierzbickiej i Sycyńskiej. Tam faktycznie są bloki ze sklepami na parterze, ale nie pasowała mi jedna rzecz. Na tym zdjęciu w tle nie było innych bloków, a powinny być, gdyby to była ta lokalizacja. No więc pojechałem na osiedle Południe. Faktycznie stanąłem w miejscu, w którym, z którego to zdjęcie mogło być zrobione. No i rzeczywiście nie pasowało mi to, że stoją te bloki w tle, a na zdjęciu ich nie było, mimo że sprawdzając na jakichś tam zdjęciach archiwalnych lotniczych, te bloki już wtedy stały. Dlatego musiałem obejść pewien fragment osiedla, no i udało się ustalić, że to jednak nie jest ulica Wierzbicka, tylko ulica Policka. No i oczywiście zachęcam wszystkich, którzy mieli w życiu jakąkolwiek styczność z blokowiskami, czy od początku powstania danego osiedla, czy później, żeby przeczytali. Myślę, że na pewno znajdą tam coś dla siebie.
1: A ja przypominam, moim i Państwa gościem był Marek Ziółkowski, autor książki Radomskie Blokowiska. I zostaniemy przy temacie ciekawych obiektów budowlanych naszego miasta. Kamienica Dyskurów dziś służy jako placówka kultury, ale to obiekt podniesiony z ruiny przez władze Radomia. O tym zabytku opowiada Paweł Puton, regionalista z Radomskiej Resursy.
2: No warto mieć na uwadze fakt, że Andrzej Deskur, którego

0: Polakowie przybyli do Polski około połowy XVIII wieku. W tym czasie był już jednym z takich bogatszych ludzi tutaj w okolicy. Posiadał liczne majątki ziemskie. Nie ma się co dziwić, że po prostu swój tak naprawdę pałac, bo gdy widzimy taką najstarszą ikonografię ukazującą ten dom, mniej więcej z połowy XIX wieku, to widzimy po prostu pałac miejski. Piękny, szlachetnie zaprojektowany. Nie ma się co dziwić, że po prostu przy głównym placu miejskim na rynku wznosi ten budynek. Ten czas, połowa lat 20. XIX wieku, jeszcze nie zapadła decyzja, albo już zapadła, ale jeszcze roboty nie ruszyły przy wznoszeniu gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, więc ulica Żeromskiego, dawna Lubelska, też nie nabrała jeszcze tego charakteru głównego, więc rynek był tym centrum miasta. Gdzieś indziej, jak nie w centrum miasta, można zbudować swój okazały pałac. Z tego co wiem, został zakupiony właśnie w celu wybudowania tego obiektu na początku lat 20., a wiadomo z akt historycznych, że mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX wieku, gdy rozebrano właśnie ten ratusz, który stał po środku rynku, o którym wspominałem, władze miejskie zamyślały o budowie nowego i właśnie ta wschodnia pierzeja rynku, ten plac, ten kwartał w zasadzie pomiędzy rynkiem a farą był brany pod uwagę jako miejsce, gdzie miał być wzniesiony ten ratusz. Ostatecznie podjęto inną decyzję, ratusz nieco później wzniesiono w północnej pierzeji rynku, a ten plac nabył właśnie Andrzej Deskur i wzniósł tam swój dom, który, powtórzę jeszcze raz, śmiało można nazywać pałacem miejskim. Sam Andrzej Deskur był wnukiem Jeana Pierre'a de Descour, który przybył do Polski mniej więcej w połowie XVIII wieku. Andrzej Deskur posiada niesamowity życiorys i z ziemią radomską związany jest właśnie gdzieś od początku XIX wieku. Wiadomo, że między innymi w 1792 roku wstąpił on do Wojska Polskiego, brał udział w kampaniach lat 1792-1794, czyli między innymi w Powstaniu Kościuszkowskim, później też w wojnach napoleońskich. Dosłużył się tam licznych orderów i tak dalej, więc był z takiego pokolenia prawdziwych patriotów, którzy dobro Polski mieli na sercu. I w pewnym momencie właśnie związał się tu z ziemią radomską, osiadł tu, wzniósł swój dom, ale w okolicach też posiadał liczne majątki ziemskie, między innymi Goryń, Bartodzieje, Smogorzów, Żabiankę, Pająków. Ale co ciekawe, także majątki w guberniach wołyńskiej czy kijowskiej, więc to naprawdę jeden z bogatszych ludzi ówczesnego czasu. Wypada się cieszyć, że tu w Radomiu pozostał po nim taki ślad właśnie jak piękna kamienica, w zasadzie cały kwartał zabudowy, później zwany kwartałem Deskura. Po tym remoncie, który zakończony został, widzimy cały kompleks zabudowy, w zasadzie cały kwartał pomiędzy farą a rynkiem i pomiędzy też ulicami Irwańską i Grodzką, w jednolitym kolorze, jako taka w miarę spójna całość. A trzeba wiedzieć, że tak naprawdę na ten kwartał zabudowy, na ten kompleks składają się pierwotnie dwie odrębne kamienice. I co ciekawe, starsza od kamienicy Deskurów była kamienica Stefana Czarneckiego, ta, która stoi wzdłuż ulicy Irwańskiej. Więc, bo ona powstała w pierwszej dekadzie, w zasadzie na przełomie pierwszej i drugiej, od 1808 do 1811 wznoszono ten budynek i dopiero później po paru latach Andrzej Deskur wzniósł właśnie swój pałac. Ale też trzeba mieć na uwadze, że ten pałac pierwotnie składał się tylko z tego budynku stojącego frontem do rynku. Tego, który ma piękny, klasycystyczny wygląd. Każdy widzi, stojąc na rynku, że mamy do czynienia z pięknym budynkiem, pierwotnie wzniesionym jako taki właśnie pałac, nie posiadający jeszcze tych skrzydeł bocznych, ponieważ ta strona, która znajduje się od ulicy Grodzkiej, a także ten zamykający kompleks zabudowy od strony fary, zostały zniesione nieco później. Pierwotnie powstał tylko ten budynek stojący przy rynku, jako taki, można powiedzieć, sztandarowy przykład klasycyzmu. Symetryczna elewacja jednopiętrowa z ryzalitem po środku, cztery pilastry na osi, balkon, piękny wysoki dach, dzisiaj niestety troszkę obniżony. Warto też pamiętać, że wtedy posadzka rynku była nieco niżej i to podpiwniczenie jeszcze takie dość wysokie nadawało temu obiektowi naprawdę taki charakter właśnie pałacu, taki majestatyczny wygląd. Później właśnie ten cały kompleks stworzył kwartał zabudowy z takim wewnętrznym dziedzińcem, z pięknym widokiem na wieżę fary z niego. Dzisiaj jest to też oczywiście zachowane w nieco innych warunkach, ale myślę, że o tym za chwilę. Także ten kwartał zabudowy zwany dzisiaj Kamienicą Deskurów ma dużo ciekawszą i bogatszą historię niż nam się może wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ to ujednolicenie po remoncie jest trochę moim zdaniem niepotrzebne. Można było wydobyć w jakiś sposób chociażby kolorystyczny to, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma różnymi budynkami, ale jednak tworzącymi tą sensowną całość. W pewnym okresie czasu w Radomiu był to jeden z nielicznych budynków posiadający tak wysoki standard jakby wykończenia wewnętrznego, tak urządzeń wewnętrznych, instalacji, pozwalający na to, żeby mógł tam rezydować naczelnik wojenny guberni radomski. Mamy już tu czasy powstania styczniowego, dość bolesne dla nas. Wtedy właśnie w Kamienicy Deskurów przebywał, rezydował ten naczelnik wojenny, a dość wspomnieć, że przez okno widział na rynku wystawioną szubienicę, na której byli wieszani powstańcy styczniowi. Także, ale tych oczywiście lokatorów z biegiem lat i wydarzeń, które się odbywały w tym kwartale zabudowy, było mnóstwo. Naprawdę, omawiając je wszystkie szczegółowo, można by napisać bardzo ciekawą historię miasta ostatnich niemalże 200 lat. Na przykład w latach 1858-71 księgi miejskie wymieniają aż 39 lokatorów Kamienicy Deskurów. Co ciekawe, już wtedy pewni lokatorzy też żydowskiego pochodzenia prowadzili tam swoje różne handle, sklepiki, czy mieli też mieszkania, ale znajdziemy tam też m.in. prywatną pensję dla dziewcząt pani Heleny Ponińskiej. Ale myślę, że najciekawszym wątkiem tak naprawdę w historii kamienicy, i tu można powiedzieć, że historia jakby kołem się toczy i do tego powracamy, było to, że właśnie tu już od 1873 roku urządzane były różnego rodzaju wystawy starożytności, rzeźb i dzieł sztuki. Także taka funkcja, chyba można powiedzieć, miało pierwszego muzeum takiego miejskiego, była właśnie w Kamienicy Deskurów. I co ciekawe, znamy katalog trzeciej z tych wystaw, tej, która się odbyła w 1883 roku, i można sobie wyobrazić, 248 obrazów wystawiono, a to były tylko jedne z wielu eksponatów różnego rodzaju, które tam pokazano, w tym m.in. dzieła Józefa Branta, Jacka Malczewskiego, Apolonisza Kędzierskiego, ale na przykład też opona zdobyta pod Więdniem, czy miecz katowski z radomskiego ratusza, który zresztą później gdzieś zaginął. No i wiele innych rzeczy, chociażby tak egzotycznych, jak rzeźby bóstw japońskich. Z tej najstarszej tkanki budowlanej nie udało się wiele uratować. Myślę, że wie o tym każdy, kto widział, jak przebiegał remont. Tak naprawdę sama Kamienica Deskurów, czyli ta od strony rynku i od strony ulicy Grodzkiej, nie oszukujmy się, tam ocalały tak naprawdę elewacje. Wszystko, co wewnątrz, poza piwnicami, które są bardzo ciekawe, ale te chyba są już od strony Rwańskiej, o ile dobrze pamiętam. Wiadomo, jest to obiekt nowo wyremontowany, tak? Wszystko pachnie świeżością, jest przystosowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami, więc nie ma żadnych barier architektonicznych. Wspaniała przestrzeń i ten przeszklony dziedziniec z widokiem na wieżę w Pary, to jest coś wspaniałego.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
2: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
3: Jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602-798-888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.
6: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom. Zwiększy się atrakcyjność transportu publicznego, poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz usprawni zarządzanie ruchem na terenie miasta. To cele inteligentnego systemu transportowego, który chce wprowadzić miasto. Więcej o inwestycji mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
7: Historia jest naprawdę bardzo ważna w tym przypadku, bo od 2007 roku, czyli od czasu, kiedy po raz pierwszy mogliśmy w sposób systemowy, nie mówiąc tutaj o pieniądzach przedakcesyjnych, korzystać ze środków unijnych. Nasze miasto, właściwie nasz subregion upominał się o to, żebyśmy mogli korzystać z programów operacyjnych i pieniędzy, które były wprost przypisane województwom wschodnim, plus oczywiście województwo świętokrzyskie, które znalazło się w ramach tego programu operacyjnego Polska Wschodnia w tej alokacji 2007-2013. Ja pamiętam jeszcze jako poseł wraz z moim dyrektorem biura, obecnie przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Mateuszem Tyczyńskim, organizowaliśmy spotkania samorządowców i też zbieraliśmy poparcia. Ja tak jako parlamentarzysta wielokrotnie, przede wszystkim podczas Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wnosiłem o to, że Polska Wschodnia musi być zdecydowanie rozszerzona również o te subregiony województwa mazowieckiego, które są znacznie biedniejsze. Właściwie ich parametry finansowe i rozwój idealnie odpowiada temu, co jak były opisywane regiony znajdujące się na wschodzie Polski. I trwało to wiele, wiele lat, wiele zachodu, również wiele starań i też zrozumienia. Nie chcę tej historii przybliżać, ale bardzo się cieszę, że dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy beneficjentem pieniędzy, które są przypisane do programu operacyjnego, które w dalszym ciągu wspiera Polskę Wschodnią. Dziś możemy powiedzieć, że korzystamy już z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Jest to niebagatelna wartość, 200 milionów złotych. Oczywiście możemy teraz sobie tak wyobrazić, co by było, gdybyśmy od samego początku byli beneficjentami programu operacyjnego Polski Wschodniej. No ale zostawiając te wyobrażenia, dziś możemy się skoncentrować na realnych efektach tego, co powstanie z wykorzystaniem tych środków unijnych. I w tej chwili już na terenie naszego miasta prowadzimy wiele inwestycji, które są zakotwiczone właśnie w funduszach europejskich dla Polski Wschodniej i takimi projektami są dwie kładki. Kładka na południu nad powstającym nowym przystankiem kolejowym i kładka na ulicy Sandomierskiej. Oczywiście to nie tylko kładki, ale także drugie ścieżki rowerowe. Tu przede wszystkim ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Szarych Szeregów. Tych inwestycji jest wiele i nie ma czasu, choć pewnie chcielibyśmy się każdą z nich chwalić w sposób taki indywidualny. Natomiast to jest cały szereg inwestycji, szanowni państwo, które miały poprawić miejską infrastrukturę transportową i też warto zwrócić uwagę na cały ten tytuł tego projektu, czyli rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia. Jest to, myślę, taka istota sprawy. Chcemy rozwoju infrastruktury mobilności miejskiej na terenie całego obszaru funkcjonalnego Radomia, czyli myślimy nie tylko o naszym mieście, choć nasze miasto jest w centrum tego projektu, ale także te projekty mają nas integrować i przede wszystkim ułatwiać transport także poza naszym miastem. Proszę państwa, dzisiejsze spotkanie, które zwołaliśmy, służy i chcemy się skupić na kolejnym projekcie, który jest duży i tym projektem jest zaprojektowanie, budowa i uruchomienie inteligentnego systemu transportowego. Nazwa może skomplikowana i złożona, natomiast jak ją tak rozbierzemy na czynniki pierwsze, to okaże się, że i przyjazna, i miła, i sympatyczna, przede wszystkim zrozumiała. Jakie są główne założenia tego projektu? Chwileczkę jeszcze powiem i oddam głos pani prezydentce dr Katarzynie Kalinowskiej. Proszę państwa, trzy główne założenia. To po pierwsze podniesienie atrakcyjności komunikacji publicznej, skrócenie czasu podróży komunikacją miejską i po trzecie dostarczenie narzędzi do zarządzania ruchem na terenie miasta. Systemem zostanie objętych 39 skrzyżowań i przejść dla pieszych. Na koniec jeszcze powiem, że uprzedzając pewnie państwa pytania, że to te 39 sztuk, o których mówimy, to są skrzyżowania w dużej części już istniejące i wyposażone w sygnalizację świetlną. Natomiast także jest kilka projektów, które są projektami nowymi, ale idealnie wpisującymi się w istotę właśnie inteligentnego systemu transportowego, który chcemy zainstalować i uruchomić i przede wszystkim korzystać w naszym mieście. Kończąc swoją wypowiedź, bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Ja przy takich okazjach nie szczędzę podziękowań, jak Państwo widzicie. Czasami zdarza mi się powiedzieć coś złośliwego, ale staram się tego unikać. Natomiast dziś w rzeczy samej nie ma powodu, żeby skorzystać z tej formy, natomiast trzeba dziękować przede wszystkim pani prezydentce dr Katarzynie Kalinowskiej za to, jak naprawdę brawurowo, dynamicznie i w sposób przede wszystkim skuteczny, a skuteczność w polityce to jest pierwsze pojęcie, które powinno wypełniać desygnat pojęcia polityka, więc skutecznie wdraża inwestycje i te projekty związane również z rozwojem infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia. Korzystając z obecności Dyrektoriatu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, również wielkie podziękowania dla panów i dla waszego całego zespołu za pracę. Jak widzicie, 200 milionów złotych to dziś z mojej perspektywy jako prezydenta Radomia duża alokacja, a na pewno alokacja, która będzie miała olbrzymie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności, ale także wygody pasażerów komunikacji miejskiej, ale nie tylko. I myślę, że tutaj zawieszę swoją wypowiedź i w sposób płynny przekażę pałeczkę, jak w sztafecie pani prezydentce dr Katarzynie Kalinowskiej.
8: Ja chwilę tylko nawiążę do tego wykładu akademickiego pana prezydenta, bo jednak ta historia i ten początek, dla którego Radom stał się beneficjentem programu operacyjnego Polska Wschodnia, jest bardzo ważny. Warto podkreślać, że jest to zasługa pani premier Ewy Kopacz po pierwsze, ale po drugie też warto przypominać i wskazywać, jak bardzo niesprawiedliwe było to, że Radom przez te kilka ładnych lat nie korzystał z ogromnej alokacji w ramach Polski Wschodniej. Szanowni Państwo, z tego obszaru statystycznego, którym posługuje się Komisja Europejska, została wydzielona Warszawa i Obwarzanek. Ale żeby zobrazować, jaki dystans rozwojowy dzieli Warszawę, Obwarzanek, które traktowane są jako najbogatsze regiony nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, warto podać wskaźniki PKB per capita. I ten dystans rozwojowy byłych województw radomskiego, ostrołęckiego, płockiego i siedleckiego to jest jak 1:3. Czyli krótko mówiąc, średnio byliśmy 3 razy biedniejsi. Logiczne wydaje się, że powinniśmy od początku być dotowani ze środków programu operacyjnego Polska Wschodnia. Jesteśmy beneficjentami po raz pierwszy i po raz pierwszy wydajemy te środki i będziemy to robić na pewno bardzo skutecznie z uwzględnieniem tego, żeby żadna złotówka, żadne euro się nie zmarnowało. Jaka jest logika w ogóle inwestycji w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia? Chodzi o to, żeby podnieść atrakcyjność transportu publicznego względem transportu indywidualnego, żeby zachęcić mieszkańców naszego miasta do tego, żeby jak najczęściej korzystali z rowerów, żeby spacerowali. Więc wszystkie te inwestycje, które poprawiają atrakcyjność takiego transportu względem transportu samochodowego, indywidualnego, to jest wszystko to, czym objęte jest finansowanie w ramach Polski Wschodniej. I jednym z elementów właśnie jest inteligentny system transportowy. Inteligentny system transportowy, którego głównym założeniem, taką ideą fix jest właśnie podniesienie atrakcyjności transportu publicznego, czyli naszego autobusowego. Z jednej strony inwestujemy bardzo mocno w nowy tabor autobusowy, ale teraz trzeba zadbać o tę drugą stronę. Chodzi o to, żeby w ramach ITS-u nadać właściwe priorytety, jeśli chodzi właśnie o funkcjonowanie transportu publicznego i to jest główne zadanie, główny cel ITS-u. Oczywiście zwiększy to bezpieczeństwo podróżowania autobusami, skróci na pewno czas, na pewno zwiększy się punktualność, więc wszystko to, co bezpośrednio wpłynie też na jakość życia mieszkańców naszego miasta. Systemem będzie, tak jak wspomniał pan prezydent, objęte 39 skrzyżowań i przejść dla pieszych. Na większości sygnalizacja świetlna już istnieje. Będzie 8 nowych skrzyżowań, gdzie sygnalizacja zostanie wybudowana, ale poza tą sygnalizacją również te inwestycje będą obejmowały rozbudowę takich skrzyżowań, tworzenie nowych ciągów pieszo-rowerowych. Bardzo często będzie zmieniona geometria tych skrzyżowań, będą prowadzone inwestycje, oczywiście tam, gdzie będzie taka potrzeba w zakresie odwodnienia. Jeśli chodzi o skrzyżowanie Żwirki i Góry Kusocińskiego, my bardzo często dostajemy pytania, co z tym skrzyżowaniem, co z sygnalizacją. To jest właśnie jeden z tych elementów, jedno z tych skrzyżowań, które będzie objęte tym zadaniem, czyli inteligentnym systemem transportowym. Każda inwestycja w ramach poszczególnych skrzyżowań będzie podpinana pod tak zwane centrum zarządzania ruchem. Centrum zarządzania ruchem to będzie taka ogromna serwerownia, która będzie zlokalizowana na rynku w ratuszu i oprócz tego, że będzie to tak naprawdę baza dowodzenia i centrum zarządzania, to jednym z zadań tego centrum będzie badanie intensywności ruchu, będzie śledzenie i badanie, monitorowanie zdarzeń niepożądanych, badanie płynności ruchu, czyli wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby zapewnić płynność dla transportu publicznego.
7: W kontekście tych informacji ważne jest wyboldowanie, mówiąc językiem technicznym, że ten system jest skierowany do tego, żeby komunikacja publiczna była w Radomiu bezpieczniejsza, nowocześniejsza i przede wszystkim płynniejsza. Nie chodzi nam o to, żeby każdy indywidualny użytkownik samochodu odczuł, bo to pewnie też się stanie, natomiast głównym zadaniem ITS-u i tych pieniędzy, które zainwestujemy, jest właśnie podniesienie konkurencyjności komunikacji publicznej. I to jest jasny cel tego projektu. Nie da się, pewnie wszyscy tutaj się, może chociaż nie, ale ja generalnie uważam, że nie da się zrobić czegoś takiego, żeby dla każdego w każdej chwili była zielona fala w mieście. To proszę Państwa, no, bądźmy poważni. To stawianie takich test jest, nie chcę powiedzieć absurdalne, ale na pewno jest wymagające i może w przyszłości coś takiego się wydarzy. Natomiast to, co możemy zrobić w tym projekcie, to na pewno poprawić standard funkcjonowania komunikacji publicznej i dlatego zdecydowaliśmy zainwestować pieniądze europejskie z programu operacyjnego, który jest przypisany Polsce Wschodniej, właśnie w ten projekt. Nie chcę używać tu wielkich słów, a mógłbym, że to jest historyczne, przełomowe, nowoczesne, i za chwileczkę pewnie pani prezydentka by też kilka takich pojęć dopisała. Natomiast proszę państwa, zobaczcie, zapewne rozstrzygnięcie i podpisanie umowy to jest pierwszy kwartał 2026, 36 miesięcy to jest 3 lata, dobrze liczę, jakby się w czymś pomylił, to bardzo proszę od razu zróbcie korektę, ale to jest 3 lata, czyli pierwszy kwartał 26 plus 3 lata to jest pierwszy kwartał 29, czyli na koniec, czyli 30 kwietnia 2029 roku skończy się moja trzecia i zgodnie z obowiązującym polskim prawem ostatnia kadencja jako prezydenta Radomia. Będę miał taką, ale z jednej strony dumę, ale z przekonanie, że oddając urząd prezydenta Radomia mojej następczyni bądź następcy, realizacja tego projektu wprowadzi porządek, ale też da nową jakość w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w naszym mieście i myślę, że ktoś, kto będzie sprawował tę funkcję po 1 maja 2029 roku, będzie mógł docenić i dalej rozwijać ten system, który musi być w każdym przypadku przede wszystkim atrakcyjny dla mieszkańców. Bo jeśli on nie będzie atrakcyjny dla mieszkańców, to komunikacja publiczna będzie nam wymierać, a dziś każde nowoczesne miasto, co nie jest dla nas tutaj tajemnicą, czy to w Polsce, czy w Europie, musi stawiać na komunikację publiczną, żeby rozwiązywać problemy transportowe.
6: Systemem ITS zostanie objętych 39 skrzyżowań i przejść dla pieszych. Zostanie zmodernizowanych ponad 30 skrzyżowań, a w 8 lokalizacjach powstaną nowe. O tym wszystkim Piotr Szałas, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
9: System ITS w mieście Radom na początek, bo to jest po prostu pierwszy etap i oczywiście nie ograniczamy się tutaj, bo zostawiamy sobie protokół otwarty do dalszego rozwoju systemu ITS i do tego, żeby przyłączać do niego pozostałe skrzyżowania w mieście. Na początek będzie on wybudowany na linii północno-południe miasta, na tym najbardziej rozciągniętym obszarze miasta. Będzie on ciągnął się od mniej więcej ulicy Aleksandrowicza przez ulicę Chorobrego do ulicy Pileckiego równocześnie na tym obszarze będzie pociągnięta jakby po prostu druga nitka systemu MITES od ulicy 11 listopada do ulicy Cyklec Krasowy. Te po prostu dwie nitki, które idą tak po prostu wzdłuż centrum, będą łączyły się na ulicy na skrzyżowaniu 25 czerwca Cyklec Krasowy. Dalej system będzie szedł ulicą 25 czerwca do ulicy Sienkiewicza, przez Sienkiewicza, Trauguta, przez plac Ołdakowskiego, aleję Grzegorza Narodowskiego, Jana Pawła do osiedla Prędocinek. Tak jak tutaj wspomniał po prostu pan prezydent, to jest 39 skrzyżowań, z tym, że już w tym momencie do tego systemu ITS dołączamy o takie po prostu skrzyżowanie strategiczne, jak Wernera po prostu Malczewskiego. Jest to po prostu skrzyżowanie obok systemu, ale jest to skrzyżowanie po prostu strategiczne dla ruchu miejskiego. Między innymi w ramach tego systemu zostaną wybudowane nowe sygnalizacje świetlne, o które już od dawna prosili mieszkańcy. I tak tutaj po prostu rozpoczynając od centrum, to jest sygnalizacja świetna na wysokości 25 czerwca Zacisze. Później idąc dalej 25 czerwca, to jest sygnalizacja świetna na 25 czerwca przy Potoku Północnym. Tam jest to po prostu dole przejście. Zostanie również wybudowana sygnalizacja, na której dochodziło do bardzo dużej ilości kolizji, wypadków, czyli Warszawska ulica Zaparkowa, bardziej po prostu Warszawska ulica Kusocińskiego, czyli naprzeciwko sądu. Dodatkowo też zostanie wybudowana sygnalizacja świetna na ulicy Chrobrego na wysokości Uniwersytetu. Zostanie też jako ostatnia w zadaniu z nowych sygnalizacji wybudowana sygnalizacja na skrzyżowaniu Mieszka I Piastowska naprzeciwko marketu.
6: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
1: Fox FM Radom. Hitów. Grójcu na 106,4.

0: FM.
1: Reklama.
0: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
3: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
1: Reklama.
4: Wizerunek nożownika opublikowany. Policja poszukuje Dariusza Równickiego. Zełański i inni ukraińscy politycy odsyłają odznaczenia Orła Białego. Trafił w nią piorun, uratowali przechodnie. Więcej o szczęśliwie zakończonej akcji powiemy już za chwilę. Minęła 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Policja opublikowała zdjęcie Dariusza Równickiego, nożownika z Mierzawy w województwie świętokrzyskim. 49-letni były policjant w piątkowe popołudnie miał zaatakować nożem swoich teściów. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 80-letni mężczyzna. Natomiast jego 76-letnia żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
5: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
4: Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną, dodaje Beata Soboń z komendy.
6: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Poszukiwania trwają już 3. dzień. Uczestniczy w nich około 300 policjantów wspieranych przez psy tropiące, drony, kłady i śmigłowiec. Funkcjonariusze apelują o przekazywanie wszelkich informacji pod numer alarmowy 112 i przypominają, że pomaganie osobie poszukiwane jest przestępstwem. Wołodymyr Zełański odpowiada na odebranie mu orderu Orła Białego. Prezydent Ukrainy postanowił odesłać order Karolowi Nawrockiemu. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, na którym widać przygotowane do wysyłki odznaczenie. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
7: Wołodymyr Zełański nie szczędził gorzkich słów skierowanych do Karola Nawrockiego. Podkreślił, że order Orła Białego to symbol największego zaufania od Polski. Dodał jednak, że jeśli ten symbol może pozostać z Katarzyną II, Benitą Mussolinim czy Gerardem Schröderem, to w Ukrainie nie będą z tym polemizować. Zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna polskiemu narodowi za pomoc i nigdy nie zapomni solidarności po wybuchu wojny z Rosją oraz zapewnił, że Kijów pozostaje otwarty na wszelkie istotne formy współpracy z Polską, a na koniec napisał, że wierzy, iż przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy.
4: Solidarność z Zełenskim potwierdzili byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, którzy zrzekli się orderu Orła Białego. A przypomnijmy, Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu go Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji na te wydarzenia w wieczornym wpisie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że eskalacja napięć w gronie sojuszników sprzyja tylko wrogowi. Wędrówkę po górach zakończyli w szpitalu. W okolicach schroniska Orle koło Szklarskiej Poręby piorun poraził 2 osoby. W najgorszym stanie była 38-letnia kobieta, u której doszło do zatrzymania akcji serca, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
8: Wzorową postawą wykazali się świadkowie, którzy rozpoczęli niezwłocznie resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie pacjentka została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który po wykonaniu zaawansowanych zabiegów ratujących życie przetransportował pacjentkę w stanie stabilnym, ale ciężkim do województwa Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszego leczenia i diagnostyki.
4: Ratownicy podkreślają, że życie kobiety udało się uratować dzięki świadkom, którzy udzielili jej pierwszej pomocy. Na koniec w wiadomościach jeszcze zaproszenie do Łodzi. 50. urodziny obchodzi Aquapark Fala. Od piątku trwają tam huczne urodziny z wieloma atrakcjami. A była tam też nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
1: Pamiętacie Państwo tamtą starą falę?
9: Pamiętam. Zewnętrzne wszystkie były. Nie było na pewno zjeżdżalni żadnych.
10: A teraz cieszymy się z tego, co mamy teraz. Wszędzie chodzimy ze wszystkiego, korzystamy z saun, z masażerów różnych, no i z pływania.
11: Kocham pływać tutaj. Jest bardzo fajnie. Uczymy się tutaj pływać.
12: Zdobyliśmy kartę pływacką.
11: Też idziemy na zjeżdżalnię. Bawimy się.
1: To, co my tutaj widzimy na zewnątrz, no wszyscy się zachwycają, ale serce akwaparku to jest to, co się dzieje kilka metrów pod ziemią.
13: Pod basenie, automatyka, urządzenia, wszystkie instalacje, rurowania, które znajdują się w podbasenie, zasilają wszystkie niecki basenowe. Każda z nich jest inna.
4: Dodaje Cezary Rodak z Fali. Na miejscu czeka m.in. wodny plac zabaw z torem przeszkód, który powstał na basenie sportowym. Skoczyć sobie do takiego basenu z chłodną wodą, no to jest dopiero atrakcja. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy na termometrach 30 stopni na plusie, na zachodzie kraju, ale też na Mazowszu. Tutaj teraz najcieplej, już 28, a jeszcze nie ma godziny 12. Po południu ponad 31, przypominam. Jeśli chodzi o najchłodniejsze miejsce, to dziś to Kłodzko. Teraz 20 stopni na plusie, maksymalnie pojawi się tam 28. W nocy spodziewajmy się opadów deszczu intensywnych, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam też mogą pojawić się burze.
2: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.

0: Pięćdziesiątej Dni Godności, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą zaprezentować swoje talenty, ale przede wszystkim zintegrować się z mieszkańcami miasta. W audycji rozmawiam z prezesem stowarzyszenia o misji organizacji, celach oraz sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie miasta i regionu.
1: To może zaczniemy sobie od takiego brzegu. Dzisiaj ze mną pani prezes stowarzyszenia Dagmara Janas. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Przybliżmy tą historię, zacznijmy od początku. Jak to się zaczęło? Jak powstało stowarzyszenie?
2: Stowarzyszenie powstało właściwie z inicjatywy rodziców, ponieważ jestem mamą córki z niepełnosprawnością. Mąż Paulina ma 32 lata. Paulinka trafiła do szkoły specjalnej, no i z panią dyrektor stwierdziliśmy, że coś musimy zrobić. Byłam w radzie szkoły, więc chcieliśmy coś stworzyć dla naszych dzieci. Tak naprawdę 20 lat temu to w Radomiu było tylko jedno stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i chcieliśmy, żeby szkoła pozyskiwała jakieś fundusze, żeby coś też działo się dla dzieci, tak? No i był taki pomysł z panią dyrektor, że my rodzice, mamy głównie, bo to zawsze inicjatorkami byliśmy my, mamy. No i postanowiliśmy, że coś zrobimy. No i stworzyliśmy stowarzyszenie, utworzyliśmy. Wtedy jeszcze to stowarzyszenie było zarejestrowane u mnie w domu, bo nie było można zarejestrować w szkole, takie jest prawo. Więc zarejestrowałam u siebie w domu. No i zaczęło się tak naprawdę bardzo intensywnie. Stowarzyszenie w ciągu tak naprawdę 3 lat bardzo się rozwinęło. Zaczęliśmy organizować różnego rodzaju wydarzenia, różne bale charytatywne. Pozyskiwaliśmy fundusze i to tak naprawdę nie fundusze z różnych urzędów, bo wtedy jeszcze bardzo ciężko było pozyskać takie pieniądze. I jeszcze organizacja była młoda, więc też do 3 lat to nie było możliwości takich funduszy pozyskiwać. Ale pozyskiwaliśmy sponsorów, którzy byli naprawdę dla mnie to kochani ludzie, bo byli otwarci i bardzo nam dużo pomagali. No i zaczęliśmy fajne te wydarzenia organizować, wyjazdy, różne wycieczki dla tych dzieciaków. I tak się działo. No później był taki pomysł stworzyć, żeby coś zrobić jeszcze innego. No bo wiadomo, wycieczki, fajne wydarzenia, ale wiedzieliśmy, że nasze dzieci rosną, więc coś trzeba stworzyć, żeby im zapewnić jakiś inny byt, bo skończą szkołę i co dalej, tak? Mhm. Więc myśleliśmy już bardzo
1: długofalowo
2: i tak na wiele lat.
1: Strategicznie mocno.
2: Tak,
1: 20 lat temu mówimy.
2: 20 lat temu, dokładnie. Mhm. Był pomysł, żeby utworzyć coś dla dorosłych osób, bo wtedy jeszcze dla tych dorosłych osób to w ogóle nic nie było. Dla dzieci nie było, bardzo mało gdzieś tam się działo, a dla dorosłych to już w ogóle nic nie było. Więc taki był pomysł, chociaż trafiliśmy, pamiętam wtedy w urzędzie miejskim na panią dyrektor Elwirę Skoczek i pani dyrektor wtedy nam powiedziała, że dziewczyny, zróbcie coś na razie małego, pokażcie coś, co potraficie. No i otworzyliśmy wtedy świetlicę socjoterapeutyczną w przedszkolu, udało nam się, tam pani dyrektor nam udostępniła salę po południu. No i tak zaczęliśmy, od świetlicy socjoterapeutycznej. Rok już otworzyliśmy wtedy przedszkole na ulicy Gajowej. Otworzyliśmy tam, ja wynajęłam budynek od osoby prywatnej, bo chcieliśmy pokazać jednak, że jesteśmy tą organizacją profesjonalną. A wtedy też tych przedszkoli nie było, bo tak naprawdę jedno integracyjne przedszkole w Radomiu, które przyjmowało dzieci z mniejszą tą niepełnosprawnością, a nam chodziło o to, żeby wszystkie dzieci mogły być przyjmowane. No i wtedy otworzyliśmy to przedszkole. No mieliśmy też duże wyzwanie, bo nie mieliśmy żadnych pieniędzy.
1: Zaczęliśmy. I otwieramy przedszkole.
2: Tak.
1: Przedszkole. Wynajmujemy budynek od osoby prywatnej i robimy.
2: Zaczęliśmy bez żadnych pieniędzy. To jest też bardzo wielki sukces, bo dużo sponsorów nam się odezwało, przyjaciół, którzy nam pomogli. I nie mieliśmy pieniędzy, funduszy na prowadzenie przedszkola, bo otworzyliśmy przedszkole w październiku, a dopiero mogliśmy mieć finansowanie w następnym roku od lutego bodajże, tak, od lutego. Więc parę miesięcy pracowaliśmy za darmo, wszyscy w przedszkolu, nawet osoby, które były zatrudnione jako nauczyciele. Mhm. Więc to też jest, no było bardzo duże wyzwanie, ale nam się udało. No i otworzyliśmy pierwsze przedszkole specjalne, niepubliczne w Radomiu. Wtedy było to pierwsze przedszkole. Kraina Radości. No i tak dalej tak dalej to wszystko funkcjonowało, że w przedszkole tak naprawdę w ciągu pół roku tak się rozwinęło, że mieliśmy listę oczekujących, 60 coś osób. Listę oczekujących.
1: Czyli taka była potrzeba.
2: Tak, a mieliśmy wtedy już w ciągu pół roku, zapełniliśmy całe przedszkole 38 osób. Mhm. 38 dzieci było już i już...
1: Z różnymi potrzebami.
2: Nie mieliśmy już możliwości przyjęcia nikogo, a lista oczekujących tak się utworzyła, że było ponad 60 osób. Więc jakby naprawdę była potrzeba wielka. No i wtedy już zaczęły się poważne rozmowy z miastem, że musimy coś zrobić, no bo jest oczekujących dużo dzieci, a nie mamy ich gdzie przyjąć, tak? No i wtedy rozmawialiśmy już właśnie o budynku, żeby miasto nam udostępniło jakiś budynek. I tak te rozmowy trwały długo, bo 2 lata to przedszkole tak trwało. No ale w końcu nam się udało. Pan prezydent nam przekazał wtedy, pan wiceprezydent Igor Marszałkiewicz przekazał nam ten lokal na Sobótki. No i zaczęliśmy remontować budynek. Tam przenieśliśmy częściowo przedszkole, bo na Gajowej jeszcze nam zostało to przedszkole. Tam później utworzyliśmy też żłobek, przedszkole. Na Sobótki też było przedszkole. No i z projektu unijnego udało nam się stworzyć klub integracji społecznej dla osób dorosłych, gdzie projekt trwał 2 lata. Były rozmowy z panią prezydent Kwiecień, później z panem wojewodą, żeby jak się skończy projekt KIS, żeby to nie poszło na marne. Tym bardziej, że budynek już był też przystosowany, wyposażony, więc no, szkoda jakby to...
1: Zaangażowania, tak, które miał miejsce.
2: Tak, byli pracownicy, uczestnicy, tak, no żeby albo utworzyć WTZ, albo środowiskowy dom samopomocy. No i udało nam się otworzyć środowiskowy dom samopomocy.
1: No, ich jest kilka.
2: Tak, już teraz
1: już
2: mamy
1: dwa
2: środowiskowe domy samopomocy, typu B i typu D. D jest na Reja, B jest na Sobótki. No, Kraina Radości, tak, w przedszkole. No, prowadzimy też projekt opiekę wytchnieniową, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. No i różne wydarzenia, różne działania, które stowarzyszenie podejmuje się tak naprawdę wszystkiego, bo my jesteśmy takimi ludźmi, którzy nie siedzimy, tylko naprawdę bierzemy się, po prostu spinamy się i działamy. Wybuch wojny na Ukrainie, gdzie też działaliśmy na różnych sferach. Z Centrum Organizacji Pozarządowych współpracowaliśmy i tam w tym Centrum Pomocy Ukrainie nawet nasi podopieczni pracowali, więc jako wolontariusze, więc też pozyskiwaliśmy od sponsorów różnego rodzaju rzeczy, które były potrzebne na Ukrainę i tam wywoziliśmy. Pomagaliśmy gdzieś tworzyć im też mieszkania, więc jakby zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, dożywialiśmy, ponieważ otworzyliśmy też restaurację Różany Gościniec 7 lat temu, gdzie była najpierw w Zagłobie, teraz jest na rynku, mieści się w Kamienicy Deskurów.
1: I to zatrudniacie tam osoby.
2: I tam zatrudniamy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To rzadkość jest, bo inaczej jak się zatrudnia osoby z niepełnosprawnością ruchową, a inaczej z niepełnosprawnością intelektualną. I tam pracuje w tej chwili 6 osób, więc to naprawdę jest duże też wyzwanie. I też dożywialiśmy właśnie też osoby z Ukrainy, więc mamy naprawdę bardzo dużo szereg różnych wydarzeń. Jak tylko coś jest potrzeba, to też działamy i teraz była powódź, tak, więc też zbieraliśmy różnego rodzaju i żywność i jakieś tam rzeczy, które były potrzebne i też pomagaliśmy, więc my nie tylko dostajemy pomoc, ale też i pomagamy innym, jak tylko trzeba, więc tutaj nasze stowarzyszenie naprawdę działa bardzo, bardzo prężnie.
1: No, dzielicie się naprawdę bardzo mocno. Tak, Mara, powiedziałaś na samym początku, że skrzyknęły się mamuśki.
2: Tak.
1: Tak naprawdę. Ile was było na tym starcie?
2: Wtedy nas było mało, bo musiało być nas 7 osób, żeby zarejestrować stowarzyszenie i wtedy w tym stowarzyszeniu też byli nauczyciele. Zgłosili się nauczyciele, bo nie mieliśmy tylu rodziców, ale było wtedy 4 mamy i 3, bodajże 3 lub 4 też nauczycielki ze szkoły i takim właśnie moim mentorem, nauczycielem, który pracował w szkole specjalnej, była Dagmara Witcza, która była też, została wiceprezesem stowarzyszenia i do tej pory współpracujemy razem ze sobą. Pracuje u nas i wspiera nas i mnie wspiera, bo muszę powiedzieć, że tak naprawdę dzięki Dagmarze Witczak ja normalnie funkcjonuję i się rozwijam, bo to ona mnie tak też prowadziła i mówiła, żebym się nie poddawała, żebym

0: pogodzić, a to może być bardzo długi proces. Ja mam rodziców, którzy tak naprawdę mają dzieci już dorosłe i jeszcze są niepogodzone z tym, że mają dziecko z niepełnosprawnością. Ja przeszłam to bardzo szybko, ale dzięki temu, że miałam wokół siebie bardzo fajnych ludzi, którzy mnie wspierali, tak? I ciągnęli mnie do przodu. I dzięki właśnie tak Marze Witczak ja poszłam do przodu naprawdę. Ona mnie tak kopnęła, mogę powiedzieć, kopnęła mnie w tyłek, powiedziała: kurczę, obudź się dziewczyno, dawaj.
1: Lecisz do przodu.
0: Tak, dokładnie, więc to jest...
1: Ale taki... dużą rolę w tym wszystkim odegrała też twoja córka.
0: Tak, oczywiście, no to dzięki niej. Tak,
1: paliwo napędowe. Tak, po prostu dzięki... szłaś jak taran, żeby stworzyć jej życie.
0: Tak, no znaczy dzięki Paulinie tak naprawdę ja zaczęłam walczyć, tak, no bo zaczęłam walczyć o nią, tak, o jej byt, o jej przyszłość, bo wiedziałam, że no muszę to zrobić, tak, więc to jest szereg tak naprawdę takich sprawczych ludzi, którzy to, co robię, to u mnie jakby się wyzwoliło, tak, to, że Paulinę miałam jako dziecko niepełnosprawne, ale też, no mówię, dużo osób, którzy wkoło mnie wspierali, to jest bardzo ważne, bez tych osób mnie by nie było, więc jakby i do tej pory tak jest, to nie jest tak, że jestem prezesem stowarzyszenia i ładnie, pięknie, ja tutaj pokazuję się i dużo robię, ale naprawdę, gdybym nie miała wkoło siebie wspaniałych ludzi, którzy pracują u nas, którzy współpracują z nami, no to tak naprawdę mnie też by nie było. Dzięki tym ludziom jestem uśmiechnięta, jestem pogodna, jestem, mam tą werwę, no bo jak uskrzydlają mnie, no to ja też wtedy...
1: No i się tym dzielisz.
0: Tak, więc to jest bardzo ważne, że oczywiście jestem liderem w stowarzyszeniu. Gdyby nie ja, no to też jakby nie ciągnęłabym tego stowarzyszenia, no to też by nie było tak. Tak jak mi tutaj jedna osoba, moja koleżanka powiedziała, że jestem taką lokomotywą, która ciągnie za sobą wagoniki i to zawsze powtarzam dziś, jak jestem, że gdyby nie ta lokomotywa, no to by te wagoniki by nie ciągnęły, znaczy by nie szły tak do przodu. Wspaniałych ludzi, którzy pracują u nas w ośrodkach i w przedszkolu, i w ośrodkach. Mam wspaniałych wicedyrektorów, którzy pracują ze mną.
1: Mówisz, że stworzyliście dwa domy samopomocy, tak? Opieka wytchnieniowa, tak. To jest też coś u was działa. Jest restauracja, w której zatrudniacie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Czy z racji tego jubileuszu, który jest, robiłaś takie podsumowanie, ilu osobom tak naprawdę, ilu dzieciakom pomogliście przez ten okres czasu?
0: Bardzo dużo. Nie liczyliśmy tego, bo to jest naprawdę przez te wiele lat przewinęło się nam bardzo dużo osób w przedszkolu, na przykład, tak, dzieci przedszkolnych. Ja teraz spotykam te dzieci, które już są w szkole. Za chwilę one będą kończyć tą szkołę, podstawówkę, więc tak naprawdę mogę powiedzieć, że to tych dzieci jest bardzo dużo. Ja teraz muszę właśnie powiedzieć, że na naszym 20-leciu będzie niespodzianka, gdzie będą osoby, które są absolwentami przedszkola i będą tańczyć, więc to, no jest to takie naprawdę bardzo wyniosłe, bo jednak mam tą świadomość, że ja spotykam te osoby, które już są naprawdę na takim już wieku, gdzie już mają swoje życie, mają...
1: Są dorosłe
0: i wiem, że wyszły spod naszej ręki, tak? Spod naszego...
1: Jest duma.
0: Jest duma. Bardzo duża, ogromna duma i cieszę się bardzo, że spotykam się z rodzicami, którzy są wdzięczni, że bardzo dużo zrobiliśmy dla nich. Więc to też no daje takie naprawdę daje dużo... nam wzrusza, ale i też daje nam takiego kopa do dalszego działania, więc nie umiem określić, ilu osobom pomogliśmy, ale to było naprawdę, to są setki osób, bo mieliśmy od 5 lat od 4 lat mamy asystenta osobistego. Tam jest też bardzo dużo tych osób, nie tylko z naszego stowarzyszenia, bo my mamy osoby też i spoza stowarzyszenia pomagamy, więc jakby to jest bardzo dużo osób przewija się przez nasze stowarzyszenie, więc to są setki naprawdę ludzi, którzy i dzieci, którym pomogliśmy.
1: Wiesz co, ja mam takie wrażenie przez pryzmat oczywiście tych lat i wszystkich działalności, które tutaj robicie, a do nich jeszcze będziemy wracać, bo to jest jakaś tam część obszaru, o którym opowiadamy, ale robicie też dużo wielkich, gabarytowych rzeczy, pokazując, że takie osoby niepełnosprawne są wśród nas. Te 20 lat temu mówiłaś, że nie było nawet przedszkola, tak? Nie było... Te dzieci, te osoby, one były poutykane gdzieś i niewidoczne. Tak. One były niewidoczne. Tak. Te 20 lat minęło, wtedy była potrzeba, żeby zaistnieć, żeby pokazać. Tak. Teraz myślisz, że już to się wszystko pozmieniało, jest ta większa otwartość społeczna.

0: To jest jakby pierwszy warunek, bo chęci do pracy, chęci ludzi, którzy chcą coś zrobić, to jest bardzo dużo. W tej chwili mogę to powiedzieć, bo jeszcze, mówię, 20 lat temu to tego nie było, ale żeby zlikwidować bariery architektoniczne, są potrzebne pieniądze.
1: A jeszcze są.
0: Żeby otworzyć jakiś ośrodek, tak, czy dzienny, czy całodobowy, potrzebne są pieniądze. Żeby wybudować świetną szkołę dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych, trzeba mieć pieniądze. I bez tego się nie da zrobić. Jeżeli się nie pozyska funduszy, jeżeli nie będzie pieniędzy na to, no to niestety nie ma realizacji. Więc jakby to jest jakby chyba podstawowa w tej chwili rzecz, bo wtedy, kiedy my 20 lat temu zaczynaliśmy, to mieliśmy sponsorów. Mhm. Teraz już nie ma sponsorów. Jest dużo organizacji, duża potrzeba jest pieniędzy i wszyscy wyciągają rękę i już ci sponsorzy po prostu też już nie mają możliwości pomagać. Tak. Albo pomagają bardzo małej ilości. Więc jakby teraz bez organizacji pozarządowa, bez zewnętrznych funduszy, nie ma bytu, po prostu. Musi pozyskiwać pieniądze. I dlatego teraz organizacje pozarządowe muszą zakładać działalności, żeby też zarabiać, gdzie powstaje teraz bardzo fajna rzecz, kiedy jakby ta polityka społeczna, ekonomia społeczna,
1: tak,
0: gdzie uderzamy w tą ekonomię społeczną, żeby organizacja pozarządowa mogła po prostu robić biznes, zarabiać, żeby mogła zarabiać
1: i tworzyć kolejne
0: etapy ekonomii społecznej i pomagać społecznie, tak? No bo wiadomo, że wtedy to...
1: Te fundusze wykorzystujecie na to, dokładnie, żeby stwarzać takie środowiska, w których osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować.
0: Tak. Więc ja już, no jesteśmy na takim etapie, że my tą ekonomię społeczną tworzymy. My już jesteśmy na etapie, że ta właśnie taka restauracja jest, daje możliwości zarabiania tym osobom niepełnosprawnym. I możemy powiedzieć, że my to też tworzymy, tak? No jest tutaj w Radomiu jeszcze druga organizacja, która też, właściwie to już dwie, bo i Stowarzyszenie do Celu i Fundacja Happiness, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, Tatiana Kaplińska, która też bardzo się angażuje w ekonomię społeczną. I mam nadzieję, że w Radomiu będzie więcej powstawał. No już jest dużo organizacji pozarządowych, która też jakby działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ale też wykluczonych, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale wykluczonych społecznie, tak? I działają w tej ekonomii społecznej, już są różne spółdzielnie, różne, bo to też nie tylko Radom, bo to i cały region radomski już działa. Jest u nas w Radomiu Mowes, który też jakby też pomaga organizacjom pozarządowym zakładać tą ekonomię społeczną i zakładać różnego rodzaju spółdzielnie. I to jest fajne, tak, że już się to rozwija, ale nadal jeszcze jest duża potrzeba w różnych dziedzinach, w różnych sferach. No ale jestem już naprawdę szczęśliwą osobą, że i tak już dużo się dało zrobić, tak? Przede wszystkim co? Jestem bardzo szczęśliwa, że w Radomiu jest otwarty urząd miasta na organizacje pozarządowe, na osoby wykluczone. Powstało Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamieńcu Skorup, gdzie naprawdę teraz organizacje pozarządowe mają tak dużą szansę działania, że no kiedyś tego nie było, tak? A teraz mają na różnych polach, tak? Jest piękne patio, gdzie można organizować pomieszczenia w centrum, w kamienicy, więc to też jest duża pomoc i duża otwartość i to jest bardzo ważne, tak, żeby...
2: Czyli
0: żeby,
2: zmiany są.
0: Są zmiany bardzo
2: są
0: duże.
2: Są zmiany,
0: oczywiście,
2: tak naprawdę.
0: Że tak. Ja teraz muszę też się pochwalić, że już niedługo Urząd Miasta, no, pan prezydent miasta Radomia podjął decyzję i jestem bardzo naprawdę ukłony z jego strony, znaczy z mojej strony dla niego, bo centrum ma powstać Centrum Opieki Mieszkalnej. To jest takie centrum, które będzie dzienne i całodobowa opieka dla osób z niepełnosprawnością. To jest super sprawa, bo na to czekają rodzice. I to jest też już, no to jest też bardzo ważne, że właśnie urząd idzie do przodu, tak, że wychodzi naprzeciw i nie boi się podjąć decyzji, żeby pozyskać pieniądze i otworzyć takie centrum opiekuńczo-mieszkalne, tak?
1: A co to znaczy takie centrum opiekuńczo-mieszkalne?
0: To będzie takie centrum, które będzie opieka dzienna i opieka całodobowa, gdzie będą osoby z niepełnosprawnością mogły mieć opiekę. Rodzina taka będzie mogła do nas się zgłosić, że potrzebuje na przykład taką osobę umieścić, nie wiem, na 2 tygodnie, na miesiąc, na 3 miesiące, na pół roku, tak? Bo potrzebuje wsparcia, tak? Nie wiem, daję przykład, bo to jest bardzo często w tej chwili problemy już takie mamy, że umierają rodzice. Najpierw jeden rodzic, później drugi rodzic. I zanim ta cała procedura

0: Która będzie utworzenia osoby, która będzie nad nim
1: opieki,
0: to trwa bardzo długo, nawet i pół roku, nawet rok trwa, bo mamy takich podopiecznych. I wtedy taka osoba może być umieszczona w takim centrum opiekuńczo-mieszkalnym. Tam jest rehabilitacja, tam będzie psycholog, tam będą terapeuci, terapia pełna, tak? Więc jakby to też daje możliwości. Nie wiem, nawet daję przykład. Mama idzie do szpitala. Tak?
1: A dziecko zostaje.
0: A osoba taka dorosła zostaje w domu. Bo rodzina nie zajmie się, no nie oszukujmy się. Rodzina pracuje, ma swoje dzieci, zadania, tak? Swoje życie. Jakby takie centrum daje możliwości ogromne, tak? Tym rodzinom. Więc to jest no, ogromnym moim marzeniem było, żeby takie coś stworzyć. Pan prezydent otworzył swoje serce i aplikował o fundusze. No i jestem szczęśliwa, że już pewne prace trwają. Będą już, niedługo będzie budowa. Więc to też jest bardzo fajny projekt, który no, myślę, że w ciągu roku, rok, półtora ziści się i już będziemy funkcjonować.
1: Mówiłyśmy o wielu różnych tych rzeczach, które są organizowane dla osób i wykluczonych, i niepełnosprawnych intelektualnie, bo tym stowarzyszenie się także zajmuje, ale robicie też dużo takich wielkogabarytowych imprez w naszym mieście, typu Radomskie Dni Godności, festiwal Tacy Sami, bo to jest w tym wydarzeniu zorganizowane. Pokazujecie te talenty. Jak się tworzy takie wydarzenia? Jak to wszystko zbieracie do kupy z osobami jednak, które wymagają właśnie tych specjalnych potrzeb?
0: No to ten proces trwa tak naprawdę cały rok, bo to nie jest tak, że Dni Godności są w czerwcu, na początku czerwca i miesiąc przed tym organizujemy. To już tak naprawdę to trwa cały rok. My już w tej chwili już mamy, będziemy mieć termin, kiedy robimy, za chwilę już będziemy podpisywać różne umowy, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy będą z nami współpracować. Już będziemy od stycznia, tak na przełomie stycznia a lutego, już przygotowujemy naszych uczestników do występów. Już dajemy informacje różnym organizacjom pozarządowym, placówkom, że takie wydarzenie będzie. Więc tak naprawdę ten proces trwa dłuższy, no bo nasi podopieczni muszą się nauczyć. To nie jest tak, że ten proces jest miesiąc i oni się nauczą, wyjdą na scenę i będą występować. No to musi trwać, musimy ich przygotować. Oni muszą też przełamywać te swoje bariery lękowe. Chociaż muszę powiedzieć, że nasi podopieczni z naszego stowarzyszenia, no to już są starzy wyjadacze.
1: Weterani, to już są weterani. Tak.
0: Potrafią naprawdę bardzo dużo i oni się już nie mogą doczekać kolejnych występów, bo w Dniach Godności jest festiwal twórczości osób niepełnosprawnych, ale też i pokaz mody, tak. Gdzie wychodzą na wybieg, tak, i pokazują różnego rodzaju, różne firmy modowe, ubrania, więc tutaj jakby, no oni już naprawdę są przygotowani do tego i są dumni, że mogą, cieszą się z tego, więc my też, dla nas już ta impreza w tej chwili to już dla nas jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, takim poziomie, gdzie już dużo rzeczy też mogliśmy się nauczyć, no bo jakby pierwsze takie imprezy to też my uczyliśmy się, tak, no nigdy nie organizowaliśmy takich. W tej chwili już te imprezy są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Przyjeżdżają do nas wspaniali goście, zespoły, które występują i umilają naszym podopiecznym, ale nie tylko naszym podopiecznym, bo na to wydarzenie zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia po to, żeby właśnie jakby likwidować nie tylko bariery architektoniczne, bariery psychiczne, tą właśnie...
1: ten dystans.
0: Tak, dystans. No to jakby też chcemy pokazać naszym mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom Radomia, ale i poza Radomiem. Zapraszamy dużo osób, przyjeżdża z różnych miast i mamy już takich stałych mieszkańców z różnych, na przykład przyjeżdża z Piotrkowa Trybunalskiego pani, która ma syna niepełnosprawnego, która chce po prostu uczestniczyć w tych Dniach Godności, bo twierdzi, że u nich tam no, nie dzieje się, a tutaj jest coś takiego fajnego. Więc jakby to no, jest
1: niesamowite.
0: Więc jakby no, dla nas to jest super takie wydarzenie. No, nie tylko też organizujemy dużą imprezę jako Dni Godności, ale też na przykład co roku organizujemy spartakiadę sportową,
1: tak.
0: dla osób z niepełnosprawnością, gdzie też dużo osób uczestniczy. W tym roku uczestniczyło 350 osób. to jest bardzo duża impreza. W tym roku organizowaliśmy ją w szkole specjalnej na Armii Ludowej. Pan dyrektor Krzysztof Sońta nam udostępnił swój plac, szkołę, nauczycieli, żeby to wszystko zorganizować. To jest naprawdę bardzo dużo, dużo tych przedsięwzięć i wydarzeń, co jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy uszczęśliwiać innych.
1: Jakie stowarzyszenie stawia sobie cele na przyszłość?
0: Stowarzyszenie jeszcze chce dużo zrobić, więc chcemy na pewno rozbudować ośrodek, który jest na Sobótki, bo też tutaj muszę pochwalić się, że Sobótki jest już wykupione, budynek jest wykupiony z placem i już jest własnością stowarzyszenia, więc chcemy rozbudować Sobótki, ponieważ już pękamy w szwach, więc chcemy powiększyć ogród sensoryczny, gdzie będziemy mieć plac wodny, gdzie będziemy mieć mini zoo, gdzie chcemy, więc no chcemy też mieć basen w ośrodku, więc to jest taka no duże przedsięwzięcie, które mam nadzieję, że nam się ziści. Czekamy na fundusze unijne, gdzie będziemy mogli pozyskiwać te pieniądze i to realizować, więc to jest jakby główne. No na pewno będziemy chcieli utworzyć, oprócz tego centrum opiekuńczo-mieszkalnego, chcemy też stworzyć taki dom dla podopiecznych naszych, które już będą potrzebować takiego domu, gdzie rodzice już nie będą się mogli zajmować. No taki dom stałego rodzinny, stałego pobytu, gdzie będą mogli już być, no oni mieszkać, tak? Bo tracą rodziców i już na stałe, tak? Że nie na jakiś czas, tylko na stałe. No mam nadzieję, że się to uda. No i jeszcze takim jednym projektem, którym, no to jest też moje marzenie, no niestety to jeszcze nam kuleje w Radomiu, no w Polsce też, ale w Radomiu przede wszystkim nam kuleje. Opieka medyczna, która specjalistyczna, która jest potrzebna naszym dzieciom i chcę stworzyć gabinety specjalistyczne, gdzie będą przede wszystkim zabiegi specjalistyczne, będzie anestezjolog, będą zabiegi dentystyczne, zabiegi ginekologiczne, laryngologiczne, no takie specjalistyczne gabinety, gdzie będą osoby szczególnie zaopiekowane, tak? Bo tego nam brakuje. Niestety rodzice jeździmy do Warszawy, tak, żeby, czy to do innych miast, żeby na przykład właśnie zrobić jakikolwiek, nie wiem, nawet iść do specjalisty, zrobić po prostu badanie, tak, USG piersi, USG ginekologiczne, nie wiem, zęby, po prostu zęby zrobić, tak, przegląd, czy zrobić zęby na uśpienie, no to tego nie ma u nas w Radomiu i nam tego brakuje i to jest jakby priorytet dla mnie, gdzie już są pewne rozmowy z panem marszałkiem i chcielibyśmy to zrobić. Te gabinety, stworzyć tutaj w Radomiu. Więc mam nadzieję, że nam się to ziści w najbliższym czasie.
1: Z tego, co tu Dagmara opowiadasz, to te marzenia generalnie, które masz, to po prostu je spełniasz, więc my tutaj, ja i oczywiście zapewne i słuchacze, i cała reszta, no trzymamy mocno kciuki, żeby te wszystkie cele, te wszystkie marzenia się spełniły. No i co, no i postawimy tutaj już kropkę. A dzisiaj moim Państwa gościem była Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Wytnij hitów w Grójcu na 106.4.
3: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887-123-471. Więcej na enklawastart.pl.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602-798-888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
3: Reklama.
2: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
8: Czy warto zmienić herb Radomia? Nad tym problemem pochylamy się w dzisiejszym magazynie publicystycznym. W sprawę zaangażowało się Radomskie Towarzystwo Naukowe. Jaki jest ich punkt widzenia? O tym Łukasz Zaborowski.
9: No, problem z wzorem herbu, który jest używany do celów urzędowych w Radomiu, jest taki, że został on tak skonstruowany, iż no, nie spełnia zasad heraldycznych. Tak? Jeżeli mówimy o herbach, mówimy o jakiejś dziedzinie wiedzy czy nauki, to powinniśmy trzymać zasad, które obowiązują w tej dziedzinie. Tymczasem radomski wzór herbu, który jest teraz używany jako urzędowy, jest przejawem takiej, można powiedzieć, radosnej twórczości osób, które najwyraźniej się nie znały na heraldyce. Niestety ten herb jest przedstawiany nauczaniu heraldyki, na uczelniach polskich, jako taki przykład zestawienia różnego rodzaju błędów, które można popełnić tworząc właśnie wzór herbu do celów urzędowych. Nawet jeśli ktoś się nie zna na heraldyce, to widzi, że ten herb jest niedopracowany graficznie wręcz. Od strony takiej, powiedzmy, sposobu właśnie narysowania tego herbu też można mieć do niego pewne zastrzeżenia. I to jest dla ludzi, którzy mają jakieś takie lekkie przynajmniej wyrobienie plastyczne, też jest rażące. No ale oczywiście najgorsze są te błędy heraldyczne, które zostały popełnione przy budowie tego wzoru herbu. Najbardziej razi, czy też może raziło, bo to zostało w praktyce zostało zarzucone, chociaż w oficjalnej wersji chyba nadal jest. Bardziej rażą tak zwane labry, czyli coś, co odzwierciedla tkaninę, czy też szatę rycerza, która otacza tę tarczę. Labry są elementem herbu szlacheckiego, a nie miejskiego, więc w herbie miejskim nie powinny się znaleźć. Dalej no, jest wątpliwość budzi korona, która została umieszczona nad tym herbem. To jest korona królewska, która też nie przysługuje Radomiowi, mimo że Radom był miastem królewskim, ale to nie znaczy, że może je posługiwać królewską koroną. Kolejna rzecz jest taka, że właśnie mówiąc o tym wzorze graficznym, o tym wykonaniu graficznym, już na poziomie graficznym wzoru tego herbu, proszę sobie zobaczyć, że ta korona umieszczona nad tarczą, ona wygląda jakby była jakąś pieczątką. Jest zupełnie płasko narysowana, a tymczasem korona jest elementem wypukłym i w dobrym rysunku ona powinna wyglądać jak element wypukły. No i oczywiście problematyczne też jest użycie herbu papieskiego, herbu papieża Jana Pawła II, który został niejako położony na bramie miejskiej, na tej bramie wyobrażonej w herbie, na pamiątkę tego, że Radom oczekuje wizyty Jana Pawła II, co oczywiście było faktem w pewnym okresie historycznym i być może nawet taka grafika z umieszczeniem na jakiś tam, powiedzmy, czas, jako coś w rodzaju takiego performance'u, może to było do przyjęcia, to no ja też jako katolik i Polak czczę pamięć Jana Pawła II, uważam go za wielką postać i można by powiedzieć, że czułbym się zaszczycony, gdyby Radomiowi rzeczywiście z jakichś powodów przysługiwało posługiwanie się herbem papieskim. Tymczasem jest to z naszej strony, z naszej, mówię tutaj o Radomianach, no taki gest po prostu troszeczkę przywłaszczenia sobie czegoś, do czego nie mamy praw, dlatego że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, ani z naszą diecezją. No nie bardziej niż zresztą Polski. Dlatego to jest takie troszeczkę pretensjonalne, że my, akurat my w Radomiu, kiedy nie zrobiły tego ani Wadowice, ani Kraków na przykład, my sobie akurat tutaj będziemy posługiwać się herbem papieskim. Czy było to oczekiwanie powszechne wśród Radomian? To nie jest takie oczywiste, dlatego że no, ja nie pamiętam tego czasu, już jeszcze byłem zbyt młody wtedy, żeby to śledzić tak dokładnie, ale z tego co wiem, to ten wzór herbu na Radzie Miejskiej nie przeszedł jednogłośnie, tylko chyba tam jednym głosem Znaczy właśnie to nie było takie oczywiste. Od początku nie było takie oczywiste, że Radomianie sobie tego życzą. Niemniej, no niektórzy ludzie jednak mają świadomość tychże zasad heraldycznych. No, zazwyczaj jak ktoś się interesuje daną sprawą, to przynajmniej może zasięgnąć jakiejś wiedzy na ten temat. I ktoś, kto ma minimalną wiedzę heraldyczną, wie, że to jest nadużycie. Że nie tylko dlatego, że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, tylko po prostu nie ma takiej praktyki heraldycznej, żeby na tle murów miejskich umieszczać herb, no tutaj w tym przypadku na przykład papieża. Prawdopodobnie wyglądało to tak, że zajął się tym ktoś, kto się na sprawie nie zna. Bo dobrze jest, jeżeli nawet tworzymy nowy wzór herbu. Wiadomo, herbów nie powinno się wymyślać, bo herb to jest coś, co jest nadawane w dawnych czasach przez władcę. I moje osobiste zdanie jest takie, że herbów nie powinno się tworzyć nowych herbów. Herby są po prostu dziedzictwem okresu staropolskiego, dawnych zwyczajów i jak jakieś miasto czy miejscowość, czy ktoś, kto je na przykład jest z pochodzenia szlacheckiego, posiada herb, no to dobrze, to niech się nim posługuje. Natomiast nie widzę potrzeby tworzenia nowych herbów, czy też wymyślania, czy jakoś zmieniania herbów historycznych. No u nas tego dokonano. Oczywiście nawiązano do jakiegoś tam herbu Radomia z wybranego okresu. To akurat też nie był najszczęśliwszy wybór, ale myślę, że o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić. Natomiast ten herb po prostu tak sobie, nie wiem, jakby to powiedzieć, podrasowano, ale w sposób zupełnie nieudaczny, niepotrzebny. Ja jako przedstawiciel Radomskiego Towarzystwa Naukowego byłem członkiem zespołu do spraw właśnie zmiany wzoru herbu, który został powołany swego czasu przez prezydenta miasta Radomia. W tym zespole było też szereg innych osób. Byli radni, byli historycy. No i właśnie jako taki ekspert zewnętrzny został zaproszony do współpracy profesor Giegiel. I to ten zespół właśnie pod jakimś patronatem profesora Giegiela, korzystając głównie z jego sugestii, rzeczywiście ten zespół przyjął takie zestawienie znaków graficznych, nie tylko herbu, ale w ogóle znaków graficznych dla miasta, jako taką sugestię, że warto byłoby skorzystać z tego właśnie, tego wzoru, gdzie oczywiście najważniejszym elementem jest wzór miejskie, czy też pieczęci po prostu z wizerunkiem herbu Radomia. Tenże zespół doszedł do przekonania, oczywiście to też nie było, muszę to podkreślić, że to też nie było jednogłośne wcale, dlatego że w zespole też były podzielone zdania na ten temat. Ja się przychylam do tego, co zostało przyjęte ostatecznie przez głosowanie, gdzie większość osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu wypowiedziała się za tym, żeby powrócić do najstarszej zachowanej wersji herbu Radomia. Czyli herbu, w której jest ozdobna litera R pod koroną. Jest to prawdopodobnie, tak przyjmujemy, bo na pieczęciach nie widzimy barw, prawda, ale przyjmujemy, że jest to złota litera pod złotą koroną na tle czerwonym. Bardzo prosty wizerunek, ale jednocześnie wysokiej klasy artystycznej, właśnie pochodzący z najstarszej zachowanej pieczęci Radomia, jeszcze z XV wieku, pieczęci średniowiecznej. Korona jest, ale nie jest korona królewska i to jest korona, która jest umieszczona na tarczy, jest elementem tarczy, tak? Na tarczy mamy literę i koronę na tle w polu czerwonym. Nie jest to korona nad herbem. My jako ta komisja, jako ten zespół staraliśmy się po pierwsze wsłuchać w sugestie profesora Giegiela, a po drugie też opierać się na właśnie jakichś innych względach, w szczególności na takiej argumentacji, że warto powrócić do herbu staropolskiego, który no, przez właściwie cały okres staropolski był używany. Mamy zachowanych szereg pieczęci właśnie z tym herbem. Niektóre są bardzo też wysokiej klasy graficznie wykonanej. I co ważne, ta wersja herbu, w której wyszedł obecny wzór, to znaczy, gdzie mamy te mury miejskie z trzema wieżami i dopiero jakby w bramie tych murów mamy literę R, nie ma dużego jakby takiego ugruntowania historycznego, dlatego że ta wersja herbu pojawiła się dopiero w XVIII wieku i była używana w szczególności w wieku XIX, w okresie już zaborów, także nie w okresie staropolskim. I nie jest to do końca polska tradycja heraldyczna, ponieważ okazuje się, że właśnie takie udostojnianie herbu przez dodawanie tych murów miejskich było dość popularnym zabiegiem właśnie w tym okresie XIX wieku. To już takie są takie nowe zwyczaje heraldyczne. Tak, wiadomo, każde miasto chciało swój herb jakoś udostojnić i dlatego właśnie pojawiały się tam na przykład te mury miejskie dodatkowo. Ale to nie jest tradycja staropolska, więc ponieważ mamy to szczęście jako miasto, że zachowały się, no może nie tak liczne, ale zachowały się jednak pieczęcie z okresu średniowiecza i później renesansu i na nich mamy właśnie ten wzór herbu, gdzie po prostu jest to inicjał R i pod koroną, to mamy do czego sięgnąć, możemy być z tego dumni właśnie z tego wzoru herbu. To jest bardzo, bardzo szlachetny rysunek i na podstawie właśnie tego został stworzony też, no oczywiście przez grafików, którzy współpracują z profesorem Giergierem, taka propozycja właśnie wizerunku herbu. Myślę, że taki herb jest nie tylko piękny, jest nie tylko uzasadniony historycznie, bo nawiązuje do właśnie tego najchlubniejszego okresu i dziejów Radomia, i dziejów Polski, właśnie okresu staropolskiego. Jest też piękny graficznie. Za przyjęcie wzoru herbu urzędowego jest odpowiedzialna Rada Miejska. Więc żeby coś teraz dalej się zadziało, to Rada Miejska musiałaby podjąć uchwałę o przyjęciu właśnie tych wzorów i herbu, i innych insygniów miejskich. A następnie, bo to jeszcze nie jest koniec, następnie to ta uchwała zostałaby poddana ocenie Państwowej Komisji Heraldycznej. Istnieje taki podmiot, który właśnie ocenia, czy to, co sobie przyjmie Rada Miejska, czy Rada Gminy, w przypadku innych jednostek za swój herb, czy to się właśnie broni pod względem heraldycznym. Z ciekawostek, no jestem przekonany, że gdyby obecny wzór herbu Radomia został poddany Komisji Heraldycznej, na pewno nie zostałby zaakceptowany. On akurat został uchwalony w czasie, kiedy nie było jeszcze tego obowiązku zatwierdzania przez Komisję Heraldyczną, czy też jakoś może to było opcjonalne, nie wiem dokładnie, jak to się wyglądało. W każdym razie taki herb na pewno nie zostałby pozytywnie oceniony, taki jak mamy teraz. Natomiast myślę, że gdyby Rada Miejska postanowiła przyjąć ten wzór herbu, który zaproponował zespół, no to sądzę, że tutaj Komisja Heraldyczna by się przychyliła do tej propozycji i wtedy po prostu wszedłby w użytek ten nowy herb.
8: A jaka jest opinia naukowa na temat radomskiego herbu? Jaką rolę spełniały dawni i obecnie te znaki? Przedstawiamy opinię profesora Tomisława Giergiela, znanego historyka i heraldyka.
10: Herby były znakiem rozpoznawczym, ale także miały inne funkcje. Herby wyrażały wartości, reprezentowały ludzi, korporacje, jednostki, rody, także społeczności, także samorządy. A więc rola herbu jest bardzo szeroka. Pojawi się on w średniowieczu, ale okazuje się, że się sprawdzi. Sprawdził się w komunikacji, sprawdził się w samorządności i dzisiaj też pełni bardzo ważną funkcję, gdyż reprezentuje społeczności lokalne. W przypadku herbu samorządowego reprezentuje wartości wspólne dla członków tej społeczności. Poza tym też identyfikuje konkretne miasto, konkretną gminę, więc te funkcje są dzisiaj stosowane. Herb to nie jest relikt, ale herb jest stosowany w praktyce, jest używany w życiu codziennym i odgrywa bardzo dużą rolę w życiu samorządnej wspólnoty. Ja dostałem za zadanie zbadanie zasobu źródłowego, który utrwala źródła heraldyczne. Dostałem za zadanie jego interpretację i pokazanie tradycji, bo taki jest warunek ustawowy w dzisiejszym stanie prawnym, że żeby ustanowić herb, musi on być zgodny z tradycją. Z tradycją historyczną, heraldyczną. Na straży jej stoi Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nic dziwnego, że trzyma się tej normy, bo ona jest wpisana do ustawy. I pod tym kątem właśnie rozpocząłem badania, na nowo porządkując wszystkie źródła, które mówią, to są źródła pisane i ikonograficzne, mówią i pokazują przenoszę do dzisiejszych czasów te najstarsze wizerunki herbu Radomia. No tak się składa, że najstarsza zachowana pieczęć znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Pochodzi z 1421 roku i w części literatury znajduje się interpretacja, która mówi o tym, że jest to litera K pod koroną. Ale to jest tylko część literatury. Funkcjonuje też kilka fotografii tej pieczęci w literaturze. Postanowiłem na nowo, przy pomocy nowych technik i makrofotografii, odwzorować tę pieczęć. I no, kilka razy byłem w tym archiwum w Lublinie, żebym osiągnął to, co chciałem. Czyli fotografii tej pieczęci pod różnym kątem, pod różnym oświetleniem. Z nich wynika, że nie mamy wątpliwości. Jest to litera R. Jest to taka sama litera R, która występuje na pieczęciach Radomia w XVI wieku, w XVII, w XVIII. A więc mamy bardzo długą tradycję. Ta tradycja jest bardzo stabilna. Od średniowiecza do epoki nowożytnej. Od XV wieku do wieku XVIII. Zacznę może od tych najstarszych herbów, czyli herbów rycerskich, które rzeczywiście posiadały jeszcze dodatkowy element, bo hełm rycerski nad tarczą, zwieńczony często koroną i nad koroną klejnot rycerski po obu stronach labry, ale nie tylko, bo herb rycerski miał jeszcze, mógł mieć i trzymacze, mógł mieć i dewizy. Wszystkie te elementy pełniły funkcję praktyczną, bo rycerz używał hełmu, używał klejnotu, który go z daleka odróżniał na polu bitwy, używał labrów, które na zbroi chroniły go od promieni słonecznych. Herb miejski reprezentował mieszczan. Mieszczanie nie mieli nic wspólnego z labrami, z koroną, więc to nie tylko chodzi o samą symbolikę, ale też o praktyczne wykorzystywanie poszczególnych elementów. Herb miasta rzeczywiście składa się z godła i starczy. Oczywiście możemy też mówić o barwach jako o takim wyznaczniku herbu. Herb zaakceptowany przez zespół do spraw opracowania symboli Radomia wywodzi się od najstarszej pieczęci radomskiej z 1421 roku, o której mówiliśmy, ale z ważnym aspektem jej trwałości, gdyż takie samo godło występowało w Radomiu, w herbie Radomia, również w XVI wieku, w XVII i w XVIII. Zmieniało się tylko od strony stylistycznej. Ten herb średniowieczny był przedstawiony przy pomocy sztuki gotyckiej. XVI-wieczny jest to herb renesansowy, kształty renesansowe. XVIII-wieczny, no właściwie XVII-wieczny, widzimy tam sztukę barokową. A więc herb Radomia, który w godle ma literę R pod koroną królewską, wywodzi się z bardzo długo używanego symbolu w Radomiu, od średniowiecza do późnej epoki nowożytnej.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
2: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM. Reklama. Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.
5: Kilkaset interwencji w jedną noc. Wielkopolska walczy ze skutkami nawałnicy. Zagadkowa śmierć w Zamościu. Policja znalazła w mieszkaniu dwa ciała. Legalnie i w szczytnym celu za godzinę skoczą z Sopockiego Mola wprost do morza. Minęła 10:11. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wielkopolska dalej walczy ze skutkami nawałnic. Tylko w nocy strażacy byli wzywani ponad 250 razy. Najwięcej interwencji mieliśmy w powiecie międzychodzkim, a w wielu miejscach dalej działamy, mówi nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Sytuacja nadal wymaga zaangażowania znacznych sił i środków, czyli strażaków i sprzętu. W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, działania koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
5: Sytuacja w Wielkopolsce po weekendowych nawałnicach jest stabilna, ale cały czas obowiązują ostrzeżenia od synoptyków.
6: Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych nieprzerwanie monitorują sytuację i reagują na kolejne zgłoszenia mieszkańców. Od wczorajszego poranka w działaniach zaangażowanych było około 410 pojazdów strażackich.
5: Od piątku wieczora aż do dzisiejszego poranka wielkopolscy strażacy interweniowali ponad 800 razy. A teraz dramatyczne doniesienia z Lubelskiego. Policja z Zamościa ustala okoliczności śmierci dwóch osób, których ciała ujawniono w sobotę w bloku przy ulicy Bema. Sąsiadka powiadomiła służby, że z jednego z mieszkań wydobywa się odór, mówi nam podkomisarz Dorota Krukowska z policji.
7: Strażacy siłowo weszli do tego mieszkania. W jednym z pomieszczeń ujawniliśmy ciała dwóch osób, kobiety w wieku 61 lat i 66-letniego mężczyzny. Ciała były w znacznym stopniu rozkładu.
5: Przyczyny i okoliczności śmierci tych osób wyjaśni postępowanie służb. Podejrzana o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest w areszcie. Elnur A. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami, mówi sędzia Renata Borek.
8: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia jednak popełnienie zarzucanego czynu.
5: Obrońca Elnura A. zapowiedział, że złoży zażalenie na zastosowanie aresztu wobec jego klienta. Za nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. W halach targowych Expo przy Prądzyńskiego na Woli można było zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. A z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
9: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
10: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
9: Pan strzela?
10: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
9: Początek drogi dopiero.
10: Tak, początek drogi.
9: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
11: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej dla mojego faceta, także.
12: Myślę, że no, cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. Jak najbardziej. Im więcej im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
5: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłyston od uczestników warszawskich targów obronnych. Obszerną relację z tego wydarzenia możecie zobaczyć na portalu obronnym, a kolejna edycja targów już za rok. Tymczasem już za godzinę wyjątkowa akcja startuje na sopockim Molo. To jedyna szansa w roku, by bez konsekwencji skoczyć stamtąd prosto do wody. A to wszystko w szczytnym celu, mówi organizator wydarzenia Marcin Stefański.
13: Jeśli wskoczy 120 osób, firma Renter spłaci dla Adama na leczenie 10 tysięcy. Żeby zebrać większą sumę, każdy skaczący musi wrzucić do puszki 50 zł.
5: Podczas wydarzenia nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Start w samo południe. Taką informację dosłownie przed chwilą dostałam. Dziś i jutro burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu, czyli alert RCB. I podejrzewam, że większość z Was takie informacje dostała, bo dziś prawie cała Polska z ostrzeżeniami od synoptyków przed intensywnymi opadami, ale też przed burzami, no i przed gradem, który pojawi się na zachodzie kraju i na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o opady deszczu, no to właśnie głównie zachód, ale też centrum, ale to dopiero wieczorem się pojawią opady.
14: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
15: Anna Badowska, zapraszam. Radomianin Artur Łepecki od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie nie odpuszcza niesienia pomocy ludności pozostającej na terenach objętych wojną. Mężczyzna dostarcza potrzebne rzeczy z ramienia Stowarzyszenia Orzeł Biały.
16: To powstało jeszcze przed wojną i my początkowo pomagaliśmy Polakom mieszkającym na Ukrainie, na zachodniej Ukrainie, osobom starszym, chorym. I niedługo potem, po powstaniu naszego stowarzyszenia, wybuchła wojna. I ja wtedy zrozumiałem, że jeżeli my teraz przestaniemy jeździć, to nasi przyjaciele pomyślą, że my się boimy. Oczywiście baliśmy się, ale rozpoczęliśmy jeżdżenie z pomocą humanitarną już w warunkach wojny.
17: No i robicie to sukcesywnie tak naprawdę od 2 lat. Nie przestajecie. Robiliście to wcześniej, robicie to także i teraz.
16: Tak.
17: No właśnie, to zatrzymajmy się przy tym. Jaka to jest pomoc? Czy gdzieś w ludziach osłabła już ta potrzeba pomagania, niesienia tej pomocy, czy nie? Jak wygląda sytuacja?
16: Na pewno nie jest to już sytuacja, którą obserwowaliśmy na początku wojny, kiedy to był powszechny zryw Polaków do pomagania, ale no, nie można utrzymać takiego zrywu w stanie permanentnym. Ja obserwuję, że pomoc wielu, wielu tysięcy Polaków nadal jest aktualna, bardzo istotna i dzieje się.
17: No bo wy tą pomoc tak naprawdę, którą tam niesiecie, mówi pan tutaj o pomocy humanitarnej, więc rozumiem, że te rzeczy trafiają do różnych grup tak naprawdę, i
16: tak.
17: Dzieci, i kobiet, i cywilów, i żołnierzy, i tak dalej.
16: Tak.
17: Jaka to jest pomoc? Co wy tam dokładnie wieziecie na tę Ukrainę?
16: Wozimy przeróżne rzeczy. To będą czy medykamenty, czy żywność, czy koce, śpiwory, butle gazowe, jakieś podgrzewacze. Wszystko, co może przydać się ludziom w warunkach wojennych. No a wiadomo, kraj jest już dosyć mocno wyniszczony, wszystkiego brakuje, dlatego wszystkiego potrzeba i staramy się wozić te rzeczy i adresować do konkretnych osób i konkretnych grup społecznych. Naszą zasadą jest to, że docieramy bezpośrednio. Nie składujemy to w magazynach, nie zostawiamy to osobom postronnym. Docieramy do osób, które tego w tym czasie potrzebują najbardziej i to im dostarczamy. Na przykład robiliśmy taką rzecz, że w ubiegłą zimę w browarach pod Kijowem, gdzie przebywa dużo uchodźców wewnętrznych z terenów okupowanych i zniszczonych wojną, przywoziliśmy żywność i w porozumieniu z wolontariuszami ukraińskimi bezpośrednio na placach, na ulicach rozdawaliśmy tą żywność osobom potrzebującym. Głównie samotnym kobietom i dzieciom. No i tam były wzruszające sytuacje, kiedy bardzo dziękowano Polakom. Zresztą Polsce dziękuje się na każdym kroku. Czy to będzie na stacji benzynowej, czy to będzie w sklepie, czy to będzie w urzędzie. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, proszę mi wierzyć, Pani redaktor, to podziękowanie, ta wdzięczność jest wszechobecna, czasami wręcz krępująca. No ale oczywiście nie dla podziękowań tego robimy, tylko żeby pomóc. I co najważniejsze, żeby nigdy taka sytuacja nie dotarła do nas, do Polski. Bo żyjemy w bezpiecznym kraju, ale Ukraińcy też żyli w bezpiecznym kraju. Im się nie wydawało nigdy, że do nich wojna przyjdzie. Wojna była w telewizji, gdzieś w Afryce, gdzieś daleko i wojna przyszła do nich i do nas też może przyjść. Także róbmy wszystko, żeby Ukraińcy wytrzymali, żeby powstrzymali tą nawałę ze wschodu. No bo moim zdaniem Putin nie zatrzyma się po tym, jak pokona Ukrainę, tylko pójdzie dalej. I co wtedy?
17: Natomiast mówi pan też tutaj o takiej ogromnej wdzięczności. Mówi pan też o stykaniu się z właśnie obliczem wojny, co już Ukraińcy niestety przeżywają od 2 lat, tak. Ale pan też tam jeżdżąc, rozumiem, że jeździ pan też osobiście dostarczać te wszystkie
16: naturalnie.
17: Paczki, tak? Spotyka się pan z różnymi historiami. Przez te 2 lata na pewno było ich mnóstwo, tak naprawdę. Jakie były najtrudniejsze?
16: Najtrudniejsze sytuacje to kiedy odwiedzam kliniki rehabilitacji, gdzie przybywają młodzi ludzie okaleczeni na froncie. Bez rąk, bez nóg. Jeszcze jak powiedzmy nie ma człowiek jednej nogi czy jednej ręki, to jeszcze może funkcjonować. Ale jak widzi się ludzi, którzy są w ogóle pozbawieni rąk czy nóg, prawda? I również osoby poznałem takie naprawdę bardzo okrutnie, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale bardzo okrutnie okaleczone przez wojnę, a pomimo tego te osoby chcą żyć i mówią, Ukraina jest naszą matką, oddałem jej wszystko, oddałem jej zdrowie, nie żałuję tego. No, to takie bardzo trudne sytuacje, kiedy obcuje się z ludźmi potwornie okaleczonymi. Również pogrzeby, kiedy jedzie się przez Ukrainę, widzi się... Ja jadę z zachodu na wschód, z północy na południe, w różnych bywamy miejscach i widzimy pogrzeby. Te pogrzeby są non-stop, prawda? Bardzo dużo tych żołnierzy ginie. Wzruszające jest to, jak Ukraińcy żegnają właśnie tych swoich bohaterów. Ciało jest przywożone do miejscowości w asyście wojskowej, do miejscowości rodzinnej. Wychodzi cała ludność wioski czy miasteczka. Ludzie rzucają kwiaty na ulicę, klękają, modlą się, śpiewają i ten człowiek jest odprowadzany na cmentarz.
17: Ale pan też ryzykuje własnym życiem, robiąc tego typu rzeczy, pomagając.
16: No to prawda, że w tej chwili na Ukrainie nie ma bezpiecznych miejsc, chociaż można przyjechać, Ukraina to jest olbrzymi kraj, i nie zauważyć przy odrobinie szczęścia, nie zauważyć wojny, ale na pewno usłyszeć, bo alarmy przeciwpowietrzne są bardzo często. No, staramy się uważać. No, jeździmy tam na kilka dni, więc staramy się uważać. Trzeba zachować takie ścisłe warunki bezpieczeństwa, jeżeli to jest możliwe. Na przykład wjeżdżając w strefę przyfrontową. Ostatnio byliśmy w Donbasie, w Krematorsku i Słowiańsku. Należy wyłączyć polskie karty SIM. Dlaczego? Bo Rosjanie patrzą przez swoje urządzenia. Jeżeli widzą nagromadzenie takich kart SIM, to dla nich to jest bardzo cenny łup, bo zabijając wolontariuszy, odstraszają innych, prawda, żeby nie przyjeżdżali. Więc trzeba zachować takie środki bezpieczeństwa, nie być zbyt długo, nie przebywać na miejscach takich zbyt długo jak bazary, centra miast, bo tam mogą spaść rakiety. No i przemieszczać się, zrobić tą swoją, wykonać tą swoją misję i wracać, żeby dalej zbierać rzeczy i przykołać się do następnych wyjazdów.
17: 2 lata to jest szmat czasu. Mówi pan tutaj o takich bardzo skrajnych sytuacjach, bardzo skrajnych także emocjach. Gdzieś nie opadła w panu ta potrzeba pomagania, ale nie opadła też ta potrzeba pomagania w osobach, które panu towarzyszą. Rozumiem, że są wolontariusze. Ilu was jest tak naprawdę, jeśli organizujecie taką akcję? Jak to wygląda?
16: Jeździmy w sumie w 2 osoby. Czasami jeżdżę sam. No nie angażujemy zbyt dużej ilości osób, ponieważ jest to nieekonomiczne, żeby i niepotrzebne, żeby jeździły. Natomiast mamy tutaj coraz szersze grono osób, wolontariuszy na miejscu, które te osoby zbierają rzeczy, angażują się w różny sposób. To bardzo szerokie spektrum. Od mechaników, którzy pomagają nam naprawiać samochód, do osób, które sponsorują. Coraz więcej firm radomskich nas wspiera, również osób prywatnych. No, również organizacje społeczne. Takimi naszymi żelaznymi partnerami to jest Związek Harcerstwa Polskiego i jego szef. szef harcmistrz Bartosz Bednarczyk. To wspaniała postać, bardzo nam pomaga, ale również Stowarzyszenie Pokolenie z Katowic, które też nas bardzo wspiera. No tych osób jest dużo i jest coraz więcej. I podejrzewam, że gdyby nie było tej pomocy dalej, to pewnie w jakiś sposób my byśmy zwątpili w tą sprawę, ale ponieważ coraz więcej osób popiera i podtrzymuje nas, to duch nie gaśnie i działamy dalej, bo tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Tak samo jak Ukraińcy nie mają innego wyjścia, bo jeżeli się poddadzą, to zostaną zabici. Tak jak nasze elity były mordowane, to wymordują ich elity, a resztę zagonią po prostu, do pracy na rzecz ruskiego ładu, który propagują, tak.
17: Przez okres 2 lat generalnie jaka ilość tej pomocy trafiła na tereny Ukrainy? O jakich ilościach mówię?
16: Ja tak sobie to liczyłem, oczywiście to nie będą dokładne dane, ale wydaje mi się, że pomogliśmy około 10 tysiącom osób w różny sposób. Czy to będą dzieci, czy to będą właśnie weterani wojenni, inwalidzi, czy to będą żołnierze, do których również jeździmy na front. No 10 tysięcy osób w skali takiej wojny i takiego kraju to jest niewiele, ale w skali już tych 10 tysięcy osób około, no to myślę, że to jest całkiem dobra sprawa.
17: Mówi pan też o takiej pomocy skoordynowanej, konkretnej, czyli do konkretnych osób zawozicie bezpośrednio te paczki, nie szukacie tutaj jakichś pośredników w dostarczaniu, czyli robicie to sami. W jaki sposób dostajecie te informacje, w jaki sposób zbieracie to zapotrzebowanie na te wszystkie rzeczy, które tam trafiają?
16: Mamy całą sieć wolontariuszy, a zaczęło się to tak, że kiedy pomagałem Polakom pod Lwowem i wybuchła już wojna, Polacy miejscowi skontaktowali mnie z pewną dziewczyną, Katią Sotnik, która była bieżenką uchodźczynią w tym czasie wewnętrzną w Ukrainie, ponieważ jej wioska, jej miasteczko było okupowane przez Rosjan, oni musieli uciekać. I my w ten sposób poznaliśmy się i zaczęliśmy. I w sumie to jest taka polsko-ukraiński zespół. Są Ukraińcy, są Polacy. Mamy już szeroką sieć wolontariuszy, którzy nas informują. Wszystko możecie Państwo zobaczyć, panią redaktor też serdecznie zachęcam, na moim Facebooku Artur Łepecki prywatnym, gdzie prowadzę te relacje. Naprawdę zobaczycie Państwo mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmów, mnóstwo informacji, myślę bardzo ciekawych. Mhm.
17: Generalnie, jak rozumiem, też te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, to są zbiórki. Wy organizujecie takie zbiórki, tak jak pan tutaj mówił o swoim prywatnym profilu. Z jaką częstotliwością te zbiórki są organizowane? Jak często też wybieracie się na Ukrainę z tymi paczkami?
16: Jeździmy raz w miesiącu, średnio. Czasami częściej, ale tak raczej raz w miesiącu, bo wiadomo, są to wyjazdy dosyć kosztowne, szczególnie, że my jeździmy na tą daleką Ukrainę, na wschód, na południe, gdzie w tej sytuacji trzeba, paliwo kosztuje, prawda? Oczywiście Ukraińcy nam pomagają i wojsko często daje nam paliwo, kiedy do nich dojedziemy, to tankują nasze samochody. Radzimy sobie jak możemy. Więc raz w tygodniu, natomiast zbiórki trwają cały czas. Permanentnie. Ja pozwolę sobie podać mój numer 603-071-303. Również przez Messengera. Serdecznie zachęcam do kontaktu i bardzo prosimy o pomoc, żeby Ukraińcy jednak nie poddali się, bo coraz gorsze informacje stamtąd napływają. To już jest 2 lata. No i co będzie, jeżeli Ukraińcy pękną? Jeżeli Rosjanie znów podejdą pod Kijów, zdobędą Charków, podejdą pod Kijów. Ale to już inna historia.
17: A jaka jest reakcja też Ukraińców, kiedy dojeżdżacie z tymi paczkami? Jakie to są emocje? Jakie wam też towarzyszą emocje przy takich spotkaniach?
16: Poznałem dzięki temu naprawdę dziesiątki, jeżeli już nie setki osób. Ludzie reagują bardzo dobrze na Polaków i bardzo dziękują. Często są to krępujące sytuacje, kiedy dziękują na każdym kroku, czy na stacji benzynowej, czy w urzędzie, czy gdzieś na bazarze. Raz na bazarze nie chcieli od nas, żebyśmy płacili za jakieś produkty. Znowu, kiedy zepsuł nam się samochód, nareperowali nam samochód za darmo. Ta wdzięczność jest na każdym kroku. Może telewizja, może media w tej chwili, to pani redaktor to poda, media tak nie pokazują tego, ale naprawdę ta wdzięczność jest olbrzymia i na każdym kroku. Trzeba też powiedzieć, że tam żyje około 2,5 miliona osób polskiego pochodzenia. Ja na każdym kroku spotykam polskie nazwiska i oni już nie mówią po polsku, ale jakaś babcia była, ktoś był, jakiś dziadziuś, i ci ludzie też są w wojsku i też giną. Byłem na takim pogrzebie, gdzie był chowany właśnie Polak z sąsiadowic pod Lwowem, gdzie żegnali go Polacy z polskimi flagami, Ukraińcy z ukraińskimi, gdzie byli przedstawiciele wszystkich wyznań i duchowni. Polacy, obywatele Ukrainy, oddają krew i życie za wolność, niepodległość Ukrainy. Też o tym pamiętajmy.
17: Że to nie tylko sami Ukraińcy,
16: tak,
17: ale także
16: oczywiście,
17: że walczymy
16: oczywiście.
17: Tak jakby ramię w ramię.
16: Tak, Polacy, którzy nigdy stamtąd nie wyjechali, którzy tam mieszkają, bo zakładali rodzinę, często są w związkach, najczęściej to są związki mieszane polsko-ukraińskie. Polacy walczą tam i też mieliśmy taką okazję, że dostarczyliśmy żołnierzom polskiego pochodzenia czy to agregaty prądotwórcze, czy takie inne historie bardzo potrzebne im na froncie. No bo oczywiście państwo ukraińskie te podstawowe potrzeby żołnierzy realizuje, ale to jest milion ludzi na froncie, codziennie ich zaopatrzyć, dać im jeść i tak dalej. To nie jest taka prosta sprawa.
17: No zgadzam się, jak najbardziej trzeba dać to paliwo, żeby oni mogli po prostu robić swoją robotę. Przez pryzmat tych dwóch lat tak naprawdę. I nie zgubił pan gdzieś po drodze motywacji, wiary, chęci do tworzenia tego typu działań? Czy zawsze jest ten wiatr w żagle, czy nie? Czy bywają takie sytuacje, w których po prostu już człowiek nie ma sił?
16: Nie, powiem szczerze, że jest okej, ponieważ ludzie pomagają. Ludzie pomagają i opatrzność Boża, bo my zawierzyliśmy nasze działania, poświęciliśmy nasz samochód w miejscowości Sąsiadowice, w klasztorze karmelitów, gdzie polscy księża posługują, i wierzę głęboko, że jesteśmy chronieni przez patronkę tego miejsca, babcię Pana Jezusa, świętą Annę Samotrzeć. Także jest wiatr, jest energia, trzeba to robić i tyle.
17: A po drugiej stronie, jeśli chodzi o Ukraińców, czy w nich gubi się ten duch wiary, czy jest nadal silny?
16: Do tej pory jeszcze wytrzymują, ale wczoraj na przykład miałem telefon od naszej wolontariuszki, która zawsze była pełna optymizmu, a teraz powiedziała, że wczoraj powiedziała mi, że słuchaj Artur, przegramy. Także są momenty, kiedy no jeżeli ci ludzie są ciągle bombardowani, jeżeli te dzieci ciągle są w takim obszarze
17: stresu.
16: No to i to ludziom ręce opadają. To jest już 2 lata wojny, gdzie ciągle są ataki, jakieś rakiety, gdzie ciągle giną ludzie. I najgorzej, że giną cywile, bo żołnierze to co innego, no też ich bardzo szkoda, ale niejako jest to ich rzemiosło. Natomiast jak giną cywile, niewinni ludzie, którzy wyszli po zakupy i już nie wrócili, no to jest przerażające. Tutaj w Polsce często się takie głosy są, że jest dużo Ukraińców, powiedzmy młodych, na ulicach, nie jadą i tak dalej, ale to trzeba zrozumieć pewną rzecz. Państwo ukraińskie specjalnie chroni tych młodych ludzi, dopóki może, ponieważ ktoś ten kraj musi odbudować, ktoś musi założyć rodzinę i ktoś musi tam żyć. Także pewnie może i niestety dojdzie do takiej sytuacji, że nastąpi jakaś powszechna mobilizacja i kolejne dziesiątki tysięcy ludzi, również bardzo młodych, pójdą na front, ale póki co państwo stara się tych najmłodszych ochronić.
17: W takich wszystkich tych naprawdę trudnych sytuacjach, takiego obcowania, spotkania z tymi takimi trudnościami, z tymi wszystkimi emocjami, z tymi dziećmi, które doświadczają tego.
16: Tak.
17: Jak pan myśli, czy taka właśnie pomoc, którą wy kierujecie, która daje jakieś światełko w tunelu, czy jest ona właśnie taką baterią, takim światełkiem, takim, tak

0: jesteśmy bardzo wdzięczni. Do dzisiaj pamiętamy, pomoc innych narodów, prawda? Również z Ukraińcami byliśmy, pomimo ciężkiej historii, ale w 20 roku Ukraińcy ramię w ramię walczyli przeciwko nawale bolszewickiej. Także ta pomoc jest odbierana, bardzo buduje ich morale, że nie są sami, bo najgorzej być samym.
1: Mhm. Z drugiej strony też jest taka sytuacja, która toczy się też na terenie naszego kraju i ciekawa jestem, jak tutaj reakcja w tym temacie, bo od momentu wybuchu wojny, mówię, ta reakcja Polaków była taka ostra. Te serca były bardzo otwarte. Tak. Przyjmowaliśmy ich do domu, robiliśmy po prostu wszystko. W tym momencie, po prawie 2 latach od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, te informacje zwrotne od społeczeństwa bywają różne. Czasami nie ma chęci niesienia tej pomocy. Czasami Ukraińcy są traktowani troszkę negatywnie i troszkę źle. Jak pan tutaj patrzy, jeśli chodzi o właśnie też i nawet o te zbiórki? Czy jest ta aktywność ludzi i chęć niesienia tej pomocy? Czy gdzieś pan słyszy też takie głosy, że już tutaj jest za dużo tych Ukraińców, za dużo tej pomocy, za dużo różnych sytuacji?
0: Ja może zacznę od tego, że bardzo mnie zdziwiło to, że Ukraińcy w Ukrainie przepraszali mnie za Ukraińców w Polsce. Ja mówię, ale dlaczego przepraszacie? A, bo oni pewnie tam się zachowują może często niedobrze. Ja mówię, że przy tak dużej skali migracji Ukraińców do Polski, to te relacje są w dalszym ciągu bardzo dobre, ponieważ mamy podobną mentalność. My tutaj w Radomiu współpracujemy ze środowiskami ukraińskimi, między innymi z panią Aloną Polańską. Oni się spotykają co sobota, robią różne takie rzeczy, świece okopowe potrzebne wojsku, robią jakieś takie siatki maskujące, które my potem zawozimy. Współpracujemy ze sobą. Natomiast ja myślę, że no cóż, chyba nie jest tak źle z tą naszą współpracą polsko-ukraińską. Większość ludzi w Polsce rozumie tą sytuację. Jeżeli gdziekolwiek pojawiają się jakieś takie konflikty, chociaż ja myślę, że te konflikty to zawsze między Polakami a Ukraińcami inspirowali Rosjanie. W myśl przysłowia dziel i rządź. Natomiast robienie burt na granicach, wyzywanie Ukraińców i Ukrainy, kraju, który w tej chwili po prostu krwawi, jest przynajmniej nierozsądne, a nawet głupie. I jestem ciekaw, co ci ludzie zrobią, jak kiedyś, mówię, Ukraińcy pękną i wojska rosyjskie przyjdą pod Przemyśl pod Lublin. To wtedy zobaczymy. Bo ja powiem pani redaktor, że każdy, kto by ze mną pojechał w tą strefę z Polaków, w strefę wojenną i wrócił, to całowałby polską ziemię, bo mamy pokój, mamy dobrobyt i uszanujmy to.
1: To na koniec już tak dla naszych słuchaczy, żeby wiedzieli gdzie, co i jak, jeśli chodzi o wsparcie zbiórek i tych wszystkich wyjazdów, które się dzieją z ramienia Stowarzyszenia Białorzy. Niech pan przypomni słuchaczy.
0: Telefon 603 071 303. Moje nazwisko Artur Łepecki. Bardzo prosimy o pomoc. Przyjedziemy, odbierzemy. Mówię, to jeżeli państwo chcecie zrobić porządek w piwnicach, chętnie zabierzemy jakieś stare butle, stare materace, śpiwory, bo to wszystko się przyda. Często pomoże przetrwać tym ludziom w okopach i uchodźcom będących w trudnych sytuacjach. No i Facebook. Na Facebooku są bieżące informacje praktycznie codziennie.
1: Czy jakieś takie ograniczenia są czasowe, czy nie? Czy to po prostu cały czas, jeśli ktoś chce, może zgłaszać?
0: Cały czas działamy. Na szczęście mam taką pracę zawodową, że szef pozwala mi działać i jeszcze pomaga, więc mogę połączyć to i działamy.
1: No i tu postawimy kropkę. Dzisiaj o wsparciu Ukrainy, które dzieje się z Radomia, dzieje się z Polski, opowiadał Artur Łepecki ze Stowarzyszenia Orzeł Biały. Bardzo dziękuję.
0: Pani redaktor, bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa.
2: Wojna na Ukrainie wzbudza we wszystkich silne emocje, lęki, niepokój oraz poczucie bezradności i współczucia dla osób, które bezpośrednio jej doświadczają. Solidaryzujemy się z uchodźcami z Ukrainy w obliczu ogromnego zła i zniszczenia, które ich dotknęło. Chcemy działać, pomagamy, ale sami również czujemy zagrożenie i strach. Aby skutecznie pomagać, musimy zadbać również o siebie. Jak poradzić sobie ze stresem w obliczu wojny? O tym rozmawiam z Anną Małośnicką, psychoterapeutką z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
3: Wojna na Ukrainie, mnóstwo pomocy, którą oferujemy, ale siłą

0: czy też konfrontujemy się z tym, czym jest wojna i też w pewien sposób przeżywamy ten stres, już można nawet powiedzieć, wojenny. Jak sobie z nim radzić?
1: Tak, no to jest wyjątkowa, bardzo trudna sytuacja i niewątpliwie jest to nowa sytuacja. Bardzo ciężka zarówno i dla przybyszów, dramatyczna, i dla osób, które ich przyjmują, czyli dla nas Polaków. Ja myślę, że w tym okresie Polacy się okazali ogromną wielkodusznością, pięknymi, przepięknymi postawami, również i młodzież i cały ten wolontariat, emocje. Zapytała Pani o rzecz bardzo ważną. Z tamtej strony, ze strony ludzi doświadczających ogromnego stresu, to są niestety sprawy związane z zespołem stresu pourazowego niejednokrotnie. To są dzieci, które obrazki tej wojny będą mieć całe życie w głowie. Konieczne jest oczywiście wsparcie takie, może dać każdy człowiek i to nie musi być jakaś taka pomoc, powiemy, specjalistyczna. Natomiast w momencie, gdy już są troszkę większe zaburzenia, bo mogą być, to są osoby, które tracą bliskich, które są w takim... Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też, no, przestrzegałem przed takim, no wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. Ważne, żeby te dzieci były przy mamach, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Natomiast no nikt z nas nie był do tego przygotowany, ani my, ani ta druga strona. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa. Żeby te mamy i te dzieci, które przyjeżdżają, żeby poczuły się bezpiecznie. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Dajmy, dobrze, żeby było schronienie, dobrze, żeby był posiłek. Bardzo ważne jest, żeby one się wyspały. I to my, Polacy, robimy. Pięknie robimy. Ja jestem bardzo dumna z postawy, bo tu też do nas zaglądają wolontariusze. I to się też dzieje i to jest bardzo piękne. Natomiast w tej chwili witamy to wszystko z wielkim zapałem. To są postawy takie wręcz altruistyczne, przepiękne. No, nie wiem, obawiam się, co będzie dalej, bo to są rzeczy, które wracają. Te osoby, które są tutaj w Polsce, one myślą o tym, co będzie w ich kraju i oczywiście to wszystko ewoluuje. To się wszystko bardzo zmienia. Także przyglądajmy się temu wszystkiemu i bądźmy wewnętrznie my, Polacy, osoby pomagające. Bądźmy z takim otwarciem. Z takim otwarciem, że oczywiście one się mogą, mam na myśli ofiary tej wojny, zachować bardzo różnie. One mogą być czasami i krzykliwe, czasami mogą być bardzo wycofane, czasami mogą być spięte. Nie róbmy niczego na siłę. Gdy zobaczymy, że jest problem, oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci, namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia. Jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana.
0: Natomiast, no tak, to co robimy jest bardzo taką szeroką, altruistyczną postawą, natomiast też mierzymy się z tym, z czym ci ludzie do nas trafiają. Są też osoby, które, no my Polacy, którzy chorują na stany lękowe, na stany depresyjne. Ta sytuacja nie wpływa na polepszenie tak naprawdę tych objawów choroby, tylko generalnie potrafi je pogłębiać. Jak tu sobie poradzić z tą sytuacją?
1: Ja powiem tak, stany lękowe, stany depresyjne, one były i nawet gdy też nie mieliśmy tego typu traumatycznych doświadczeń z tymi osobami, w momencie, gdy sami odczuwamy, ja już tak abstrahuję od przypadków uchodźców, no to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych i tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. I niejednokrotnie ludzie z lękiem, to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom: oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne. banalne, o czym mi pani mówi, proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście no nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam. Lęk jest emocją, pamiętajmy, emocją o charakterze takim ujemnym. Też bardzo często w tych wszystkich różnych stresach osoby przeżywają, ja tak odbiegnę trochę od lęku, bo są podobne emocje. Wstyd, strach, to są wszystko emocje o charakterze ujemnym. Ujemnym, które odbierają nam energię. Spokojnie przeżyjemy. I później popatrzmy na to, że w momencie, bo to jest też emocja, która mija. Ona nie jest cały czas. Ona w momencie, gdy to tylko naprawdę trzeba się temu przyłożyć, dobrze do tego przyłożyć, ona mija i ona odchodzi. Wow, gdzieś minęło. Tego nie ma. I oczywiście dopiero, gdy jesteśmy spokojni, rozwiązywać problem, czyli wpuścić myślenie.
2: Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602-798-888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
3: Reklama.
2: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
9: A teraz historia. Gdzie szukać początków Radomia? Oczywiście na Piotrówce. O archeologicznej przeszłości tego miejsca i praprzeszłości Radomia mówi dr Maciej Trzeciecki, archeolog, który uczestniczył w badaniach tego miejsca. Co wiemy o Piotrówce?
10: Tej zagadki nigdy nie rozwikłamy i całe szczęście, bo dzięki temu zawsze będzie to pobudzało nasze zainteresowanie tym, co działo się 1000 lat temu i później. Natomiast wiemy bardzo dużo. Wiemy, kiedy gród powstał, w jakich okolicznościach, dlaczego. Mniej więcej wiemy, jak wyglądał, mniej więcej wiemy, jak wyglądało życie ludzi tam, mniej więcej wiemy, jakie były dalsze losy tego miejsca i też wiemy, dlaczego ono wygląda tak, jak wygląda dzisiaj i mamy podstawy, żeby stworzyć wizję tego, jak wyglądać by mogło, czy jak wyglądać powinno. No, wyglądało to dość skromnie, bo był to otoczony drewniano-ziemnym wałem obszar o powierzchni 1,5 hektara. Niezbyt intensywnie zabudowany tam w tym grodzie na stałe mieszkało pewnie kilkunastu ludzi, w tym kilku uzbrojonych, którzy pełnili takie funkcje nie tyle może obronne, co bardziej policyjne wobec ludności, która świadczenia księciu musiała na czas składać i którzy też przygotowywali ten gród pod cykliczne pobyty władcy, bo tak wtedy wyglądało sprawowanie władzy, że książę objeżdżał wszystkie swoje ziemie i tam po pierwsze egzekwował daniny, rozstrzygał sprawy sporne, pełnił władzę sądowniczą, a jednocześnie swoim majestatem podtrzymywał wiarę poddanych w to, że ten interes trzeba dalej finansować. I pewnie głównie temu ten gród służył. Obok niego zamieszkiwało też kilkadziesiąt rodzin, które pełniły rozmaitego rodzaju świadczenia na rzecz mieszkańców tego grodu, utrzymywały ten obiekt w stanie nadającym się do używania. I taki był początek Radomia. Przede wszystkim dostarczali tym rezydującym w grodzie urzędnikom i zbrojnym tych podstawowych rzeczy, które trzeba zjeść, żeby było na czym to jedzenie ugotować. Dbali też o to, co najważniejsze dla ówczesnego wojownika, czyli o konie, czyli pewnie był wśród nich jakiś kowal, byli ludzie, którzy wyrabiali przedmioty, to mówimy, codziennego użytku, czyli przede wszystkim to, co jest potrzebne w kuchni. Ludzie, którzy zajmowali się pracami przy naprawie wałów tego grodu, bo to była budowla w całości drewniana. Drewno, jak wiemy, dość szybko się zużywa i właściwie cały czas te wielkie obiekty wczesnopiastowskie były w ciągłym, nieustannym remoncie. Dbali też o to, żeby budować rozmaite drogi, utwardzone trakty prowadzące przez dolinę rzeki, bo nie zapominajmy, że Radom leżał na etapie dość istotnego szlaku łączącego wschód z zachodem, Ruś Kijowską z wielkopolskim centrum państwa i potem dalej Via Poznań na Magdeburg i kraje niemieckiej Rzeszy. Znaczy nie tyle może na skrzyżowaniu, co po prostu na osi takiej drogi, bo te szlaki wschód-zachód były jednak dość istotne. Tu się nie tyle co krzyżowało, co raczej przechodziła taka jedna droga. No można by to porównać z takim punktem postojowym przy autostradzie i może też dlatego ten gród miał taką dość dużą powierzchnię w tych wałach i niezbyt luźną zabudowę, niezbyt gęstą zabudowę. Tam taka karawana kupiecka mogła spokojnie wejść, spędzić noc, ogarnąć się, zagospodarować, przy okazji może coś sprzedać, kupić i ruszyć dalej na wschód czy na zachód. Jak nam się wydaje, budowa grodu była inicjatywą jednego z naszych pierwszych władców. Albo Mieszka, albo Chrobrego. Chyba raczej Chrobrego, bo koniec wieku X jest tu bardziej prawdopodobny. Więc formalnie byliśmy już krajem chrześcijańskim. Więc formalnie pierwsi mieszkańcy Radomia byli chrześcijanami, choć de facto nie wiemy, czy ktokolwiek ich ochrzcił. W tamtym czasie, te 1050 lat temu, chrzest władcy był równoznaczny z chrztem całego kraju. Nie wszyscy jego mieszkańcy musieli przejść ten obrzęd. Wystarczyło ochrzczenie władcy, kraj był uważany za chrześcijański. Kiedy, jak to się ładnie mówi, samo światło wiary dotarło do Radomia, tego dokładnie nie wiemy. Wydaje się, że dość wcześnie, bo przy ulicy Limanowskiego pod obecnym internatem już przed laty odkryto duży cmentarz taki, gdzie już byli ludzie chowani w obrządku chrześcijańskim, czyli kładzeni do ziemi. Groby były orientowane na osi wschód-zachód, tak jak ówczesny kanon wiary nakazywał. W tych grobach nie było zbyt wiele przedmiotów świadczących o przeżytkach jakichś praktyk pogańskich. Są to pochówki już zdecydowanie chrześcijańskie. 100 lat temu to się wydaje dużo, ale to jest takie tempo właśnie, w jakim w tych głównych ośrodkach państwa piastowskiego ta chrystianizacja, ta wiara schodziła na poziom życia codziennego. Wiemy na pewno, że Kościół świętego Piotra tam na tym wzgórzu to nie jest pomysł, powiedzmy sobie, XVIII-wiecznych dominikanów, że nie dominikanów, tylko benedyktynów sieciechowskich, którzy w ten sposób mogliby na przykład chcieć zawarować sobie prawa własności do tego terenu, tylko jest to faktycznie przetrwała w pamięci zbiorowej tradycja sięgająca co najmniej wieku XIII. Wiemy stąd, że mimo, że jego materialnych śladów nie ma i raczej ich nie odkryjemy, zostały one pewnie zniszczone gdzieś w wieku XIX, a może nawet XX, w centralnej części wzgórza dość intensywnie wybierano piasek. Ale mamy w tej chwili już kilka grobów, które możemy datować na wiek XII-XIII. W ostatnim sezonie badań wykopaliśmy taki jeden pewny. Teraz przy pracy nad materiałami ze starszych sezonów z tego XVIII-wiecznego cmentarzyska udaje się wyodrębnić jego warstwy, powiedzmy sobie, dużo starsze. Mamy kilka kamiennych detali architektonicznych z jakiejś dużej budowli murowanej, a na pewno żadne elementy zamkowe na Piotrówce nigdy nie stały, więc najprawdopodobniej pochodzą one z kościoła. Mamy w końcu ten krzyż relikwiarzowy, XII-wieczny najpewniej, który jest zabytkiem unikalnym na skalę ziem polskich. To są faktycznie przedmioty charakterystyczne dla chrześcijaństwa wschodniego, tego chrześcijaństwa, które przyszło na Ruś z Bizancjum, i na Rusi są to znaleziska stosunkowo częste, z tym, że też to były przedmioty zarezerwowane bądź dla przedstawicieli wyższego duchowieństwa, bądź dla ludzi z wysokich kręgów elit ówczesnych społecznych, z jednego prostego powodu, bo w każdym takim przedmiocie znajdowała się relikwia święta. W części z nich było to drzewo krzyża świętego i takie krzyże dostawali biskupi przy otrzymywaniu sakry. W części z nich były to inne relikwie, drobiny kości jakichś świętych, czasami relikwie kontaktowe tak zwane, czyli na przykład kawałek ściereczki potartej o kość świętego, i to już wystarczało, żeby tą energię przekazać. Natomiast nie były to przedmioty, które trafiały do byle kogo, z tym, że są to przedmioty dość silnie związane właśnie z wschodnim chrześcijaństwem. U nas to wyglądało inaczej, u nas relikwie trzymano jednak starannie w kościołach, nikt się z nimi nie obnaszał na co dzień. Więc takie akurat krzyże, które u nas się pojawiają, pojawiają się bardzo rzadko i najczęściej świadczą o jakimś bezpośrednim kontakcie z człowiekiem z tamtego kręgu i chrześcijańskiego, i kulturowego. No a druga sprawa jest taka, że tych enkolpionów ruskich jest dość sporo. My mamy je dość dobrze skatalogowane z tamtych terenów i dość dobrze rozpoznane. No a jak do tej pory nie udało się znaleźć takiego krzyża, który byłby podobny do tego radomskiego, więc być może nie pochodzi on z Rusi, być może przyjechał, znaczy odbył znacznie dłuższą drogę niż taka prosta, powiedzmy, Kijów-Radom. Być może gdzieś przyjechał z południowego wschodu Europy, czy wręcz z Bliskiego Wschodu. Tego jeszcze nie wiemy. Wygląda na to, że sama jego forma i sposób zakomponowania przedstawień jest czymś unikalnym, czymś wyjątkowym. Jeszcze przez pewnie parę lat się będziemy nad nim zastanawiać. Klasztory tu się pojawiają dopiero w późnym średniowieczu, wtedy, kiedy już mamy miasto kazimierzowskie, takie miasto typowo zachodnioeuropejskie, otoczone murami z zamkiem, kościołem, farnym. Jeden z tych klasztorów stoi zresztą do dzisiaj przy ulicy Żeromskiego i jest też przepięknym obiektem. Natomiast czy byli tu zakonnicy? Wiemy, że byli w wieku XIII. Jan Długosz zapisał, że właśnie kaplicę świętego Piotra obsługiwali, czyli pełnili tam funkcje religijne, benedyktyni z Sieciechowa. I pewnie wyglądało to w taki bardzo prosty sposób, że jeden z zakonników klasztoru sieciechowskiego dostawał od swojego bezpośredniego przełożonego delegację do Radomia. Jechał tam, mieszkał, sprawował mszę i, co jest najważniejsze, nauczał miejscowych mieszkańców prawd wiary. Bez tej obecności benedyktyńskiej u początków państwa polskiego i u początku chrześcijaństwa, to chrześcijaństwo by się nie przyjęło. Ci właśnie ludzie osadzani po takich ośrodkach jak Radom, delegowani ze swoich macierzystych klasztorów, są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że to chrześcijaństwo nam zostało wpojone na tyle głęboko, że przysłoniło kompletnie tradycje wcześniejsze. W pamięci zbiorowej to nie przetrwało. To pokazuje, jak silna była ta chrystianizacja mimo tego początkowego, bardzo wolnego tempa. Ona zmieniła właściwie na tyle naszą świadomość, że do tej przeszłości pogańskiej powrót jest już właściwie niemożliwy, mimo tam różnych radosnych starań tych wszystkich neopogan, którzy co jakiś czas się pojawiają. Ten panteon pogański, o którym my mówimy, to jest w dużej mierze wytwórczość kronikarzy średniowiecznych, a potem romantycznych poetów i pisarzy. Wiemy bardzo niewiele. Dokumenty się nie zachowały, jeśli chodzi o ziemię polskie, właściwie żadne. To, co archeolog może powiedzieć, to jak sobie wyobrażali podróż do świata pozagrobowego, bo na ślady tego najłatwiej natrafić w ziemi. Wiemy, że palili swoich zmarłych na stosie, więc może to wskazywać na to, że uważali drogę przez ogień za najszybszą drogę na tamten świat po prostu. Wiemy, że chowali ich w dość specyficzny sposób, który pozostawia bardzo mało śladów. Albo rozsypywali szczątki zmarłych na szczycie takiego niewielkiego kopczyka kurhanu, albo stawiali tam gliniane naczynie, w którym te przepalone szczątki się znajdowały. Co wskazuje raczej na to, że nie wyobrażali sobie tego świata pozagrobowego tak jak Germanie czy Skandynawowie, w postaci takiego zhierarchizowanego miejsca, gdzie jest osobne miejsce dla wojowników, osobne miejsce dla władców, osobne miejsce dla ludzi podlejszego stanu. Chyba to słowiańskie zaświaty były tak samo egalitarne, jak to bezpośrednie, codzienne słowiańskie życie wówczas, i takiego rozróżnienia nie było. Wydaje nam się, że jedna rzecz zasadnicza, która różni te wszystkie religie tradycyjne od chrześcijaństwa, nie było tam pojęcia kary i nagrody w życiu przyszłym. Po prostu to życie się kończyło i przechodziło się do świata alternatywnego, w którym bądź się pełniło takie same funkcje, bądź inne. To już, no, tak jak to sobie wyobrażali dokładnie, to już się nigdy nie dowiemy. I to palenie na stosie właśnie służyło temu, żeby to przejście było jak najszybsze i jak najbardziej skuteczne. I jeszcze jedna rzecz może, czy mieli jakieś świątynie, czy mieli jakieś miejsca kultu? Niewątpliwie tak, natomiast to nie były takie świątynie, jak to sobie wyobrażamy też tej romantycznej, XIX-wiecznej literatury. To były raczej miejsca otwarte, miejsca wyróżniające się w jakiś sposób w terenie, jak góry na przykład, czy jakieś bagniska, w których można było ofiarę zatopić. Nie było też raczej, przynajmniej w tym X wieku u nas, wyspecjalizowanej grupy kapłanów czy ludzi obsługujących ten kult. Wydaje się, że tak jak to było w tradycji indoeuropejskiej czy w starożytnym Rzymie, ojciec rodziny był też osobą, która odpowiadała za kontakty z bogami. I jak zaistniała potrzeba, to po prostu szedł w odpowiednie miejsce, przyprowadzał tam prosiaczka czy owieczkę, podrzynał gardło, wypowiadał określone słowa, prosił bogów o przychylność w swoich sprawach, i to najprawdopodobniej wystarczało. Oni z tym światem nadprzyrodzonym funkcjonowali na co dzień, ale też nie czuli takiej potrzeby jak my, żeby budować dla tych kontaktów specjalne miejsca. Natomiast fakt, że ta góra nad rzeką jest taka troszeczkę opuszczona, odizolowana, mogłoby na to wskazywać. Natomiast jeśli nawet ktoś z okolicy tam przychodził tego typu obrzędy sprawować, no to są rzeczy, które śladów właściwie dla archeologów nie pozostawiają, i to są pytania poza naszą odpowiedzią. Ja mogę tylko powiedzieć, co myślę sam na ten temat. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wybór akurat tego miejsca był wyborem podyktowanym czysto i wyłącznie świeckimi czy politycznymi przesłankami. Akurat w tym miejscu i na takim szlaku był potrzebny punkt obronny, punkt otoczony fortyfikacjami, i książę zdecydował, że ma on się znajdować właśnie tutaj. Wtedy, w tym wieku XIII, gród nadal funkcjonował. Te pierwsze osady podgrodowe bardziej się trzymały dna doliny rzeki, bo tam było po prostu bardziej sucho jeszcze wtedy. W ciągu wieku XII-XIII, kiedy coraz więcej ludzi dookoła mieszkało, erozja tych stoków doliny postępowała, wycinano lasy, coraz więcej ziemi spływało do nurtu rzeki, poziom dna tej doliny się podnosił, rzeka coraz szerzej wylewała. Tam się po prostu przestało dać mieszkać. Tam się już nie dawało mieszkać po prostu. Ktoś podjął decyzję, że w tym a tym momencie trzeba mieszkańców stamtąd przenieść. Może któryś z władców, tego już się pewnie nie dowiemy. Ale faktem jest, że równie nagle, jak się kończy osadnictwo na dnie Doliny Rzeki, równie nagle zaczyna się przy kościele świętego Wacława, i pewnie też z tych przyczyn tam ten kościół zbudowano, bo wydaje się, że w tym XIII wieku cotygodniowe uczęszczanie na mszę świętą już było nie tyle obowiązkiem egzekwowanym przez przedstawicieli władcy, co już się stało po prostu normalnym życiowym nawykiem mieszkańców tego wczesnego Radomia. A też to był i moment taki, że to rozproszenie osadnictwa już nie było potrzebne. Coraz więcej mieszkańców tego wczesnego Radomia utrzymywało się z wymiany bądź z produkcji różnych przedmiotów, które sprzedawali na targu bądź wymieniali za żywność, więc naturalna jakby potrzeba mieszkania coraz bliżej siebie, żeby na ten targ było bliżej po prostu, no to zaowocowało pierwszą mało nam znaną lokacją miasta, czyli nadaniem praw miejskich tej osadzie gdzieś na początku XIV wieku. No potem Kazimierz Wielki zrobił bardzo radykalny ruch, czyli przeniósł miasto o pół kilometra dalej. Rozplanował je po swojemu i najprawdopodobniej też wprowadził osadników z zewnątrz. Ci pierwsi Radomianie pozostali starymi Radomianami, tak tą część miasta zaczęto wtedy nazywać. No ale potem Radom dalej wędrował. W XIX wieku rozplanowano nową dzielnicę wokół ulicy Żeromskiego ze szkodą dla starego miasta, bo też jego wygląd dzisiejszy, no, jest skutkiem tego, że tak sobie wymyśliły władze Królestwa Kongresowego, nie pytając się mieszkańców miasta o zdanie, założyły im po prostu nowe centrum. Stare miasto podupadło, tak jak wcześniej podupadła Piotrówka. No, jak to powiedział mój znajomy zajmujący się nieco wcześniejszymi epokami, było krótkie, ciężkie i kończyło się wczesną dosyć śmiercią. Ludzie nie żyli wtedy długo, bo warunki były dość surowe. Umierali na ogół po trzydziestce. Wiemy, że zajmowali się głównie, tak jak już to mówiłem, dostarczaniem różnych potrzebnych rzeczy mieszkańcom tego obwarowanego grodu. Utrzymywali się przede wszystkim z tego, co zasiali, co wyrosło, co zebrali i co wyhodowali, a hodowali głównie krowy i świnie, tak jak w ówczesnych czasach było to przyjęte. Utrzymywali się też pewnie z takiej uprawy ogródkowej na dnie doliny rzeki. Tam były żyzne gleby i wszelkiego rodzaju rośliny strączkowe czy warzywa. To się na pewno tam bardzo dobrze udawało. Ślady tego w pyłkach roślinnych znajdujemy. A takim ośrodkiem, można powiedzieć, rzemieślniczym na dużą skalę, to się chyba staje ten Radom XIII-wieczny, dopiero o którym jeszcze wiemy niewiele. A też się wydaje, że takim pewnym sposobem na utrzymanie się było obsługiwanie władców, którzy w wieku XV, XIV, a pewnie też i wcześniej w Radomiu dość regularnie bywali i taka duża ilość ludzi zawsze powodowała popyt na to, co jest związane ze sferą szeroko pojętych usług.
9: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
2: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
3: Ludzkie pojęcie, masakra.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie o 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
15: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
16: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
15: No sprytnie.
17: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
19: Fala upałów nad Polską i IMGW wydaje alerty dla całego kraju. Pożar tirów na podwarszawskim parkingu spłynęło 6 pojazdów. Trwa walka o szpital w Lesku. Władze chcą go zamknąć, bo jest nierentowny. Jest samo południe, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prawie cała Polska w pogodowych alertach i to drugiego stopnia. W wielu regionach kraju upał nie odpuszcza, a żar z nieba będzie przeplatał się z intensywnymi burzami. Mapy pogodowe śledzi nasz reporter Michał Rawa.
20: Tak jest, dzień dobry. Gdy patrzymy na mapy zagrożeń pogodowych, to jedynie na Pomorzu nie widzimy ostrzeżeń. Reszta kraju oznaczona na pomarańczowo, co oznacza drugi stopień alertów IMGW. Wczoraj najcieplej było w okolicach Zielonej Góry. Dzisiaj termometry najwięcej pokażą na wschodzie i w centrum.
21: Na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
20: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Na wschód kieruje się też najsilniejszy front burzowy.
21: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 mm. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
20: Od rana grzmiało już w okolicach Mławy czy Płocko oraz Krynicy Zdroju na południu.
19: Tymczasem samorząd Dolnego Śląska zwołał sztab kryzysowy na dziś. Od 17 alerty IMGW podskoczą tam do 3 stopnia. Pożar kilku ciężarówek na placu pod Warszawą. Strażacy nad ranem otrzymali zgłoszenie o płonących pojazdach w miejscowości Pabierowice koło Grójca. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, mówi nam młodsza kapitan Karolina Jaworska z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
22: Udział w pożarze brało 6 samochodów ciężarowych, 4 naczepy i 1 kontener chłodniczy. W jednej ciężarówce znajdowały się 2 zbiorniki gazu LMG, natomiast strażacy zajęli się zabezpieczeniem, żeby te zbiorniki nie osiągnęły temperatury, która mogłaby powodować ich rozszczelnienie.
19: Działania strażaków na miejscu zostały już zakończone. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Mieszkańcy Bieszczad walczą o szpital w Lesku. W miniony piątek spotkali się z wojewodą podkarpackim, przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, mówi Duszan Augustyn z Ruchu Społecznego w Obronie Szpitala.
1: Dostaliśmy potwierdzenie na słowa wiceminister zdrowia pani Kęckiej odnośnie tego, że zarówno SOR w Lesku, jak i w jakiejś formie porodówka ma w szpitalu zostać.
19: Na razie nie ma konkretów odnośnie finansowania szpitala, który jest zadłużony na około 123 miliony złotych. Przypomnijmy, w placówce zlikwidowana została porodówka, widmo likwidacji wisi nad SOR-em, a pracownikom obcięto pensję do 75%. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec w wiadomościach niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach nasz reporter Rafał Różecki.
4: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
7: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
4: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
19: A już za kilka lat zamiast na działce, stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Słyszeliście, co się będzie działo dzisiaj w nocy, no i jeszcze przed nocą w niektórych regionach. Dużo burz, dużo deszczu i przede wszystkim dużo stopni na termometrach. Już teraz w okolicach Warszawy 32 na plusie, to jest najcieplejsze miejsce teraz. 29 na Podkarpaciu, 29 w Wielkopolsce. Najchłodniej w tym momencie mamy w Kłodzku, tam jest około 20 stopni i nad morzem około 23.
23: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
24: Kinga Furch, kłaniam się nisko w magazynie poradnikowym i dziś zaczniemy od tematu zdrowotnego, mianowicie skupimy się na zaburzeniu, w wyniku którego osoba nim dotknięta przykładowo musi kilka razy umyć ręce po dotknięciu kogokolwiek lub czegokolwiek, czy też wielokrotnie sprawdzić, czy wszystkie światła w domu są zgaszone, zanim z niego wyjdzie. Tutaj też często dochodzi do wielokrotnego sprawdzania, czy drzwi na pewno są zamknięte. Część osób może już po tych przykładach domyślać się, o co chodzi, a konkretnie chodzi o nerwicę natręctw. O tym zaburzeniu, w tym m.in. o leczeniu go i wspieraniu osób, które się z nim zmagają, Karol Pakasz rozmawiał z Agnieszką Gregier, radomską psycholog i seksuolog.
25: Nerwica natręctw, czyli fachowo to nazywamy zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. I dlaczego właśnie taka nazwa? Ta nazwa tłumaczy, czym to jest. W tym zaburzeniu występują obsesje i kompulsje. Obsesje są to natrętne myśli, lękotwórcze, powodują duże napięcie, odczuwanie takiego przewlekłego lęku, bo należy odróżnić strach od lęku, tak? Strach jest czymś takim nagłym, miejscowym i zrozumiałym. Przykładowo, mogę zobaczyć mysz albo pająka i się wtedy przestraszę. Lęk jest czymś bardziej takim długotrwałym, odczuwanym ciągle lub przez jakiś okres czasu. Możemy znać przyczynę lęku, ale bardzo często nie znamy tej przyczyny, więc rano wstajemy przykładowo i już odczuwamy ten lęk, napięcie. Nasz mózg lubi wiedzieć, dlaczego wszystko występuje, po co i na co. Dlatego bardzo często jest tak, że jeżeli odczuwamy ten lęk i nie wiemy dlaczego, zaczynamy tworzyć sobie historię w głowie, że może ja się boję tego, może ja się obawiam tamtego. I zaczynają się tworzyć historie, które naprawdę zaczynają nas przerażać, tak? Głównie, to znaczy zawsze, jeżeli się boimy, jest to wybieganie w przeszłość. Bo przeszłość może być dla nas trudna, ale jest znana i nie powoduje w nas lęku. Problemem tutaj jest to, że nie potrafimy być w danym miejscu, tak zwane tu i teraz. Więc tworzymy wizję przyszłości, która jest dla nas przerażająca. I żeby się z tym uporać, bardzo często mamy po prostu tak zwane kompulsje, czyli czynności zwane też potocznie natręctwami, które powodują, że Trochę opada nam to napięcie. Są po to, żeby regulować ten lęk. Czyli przykładowo, jeżeli moimi obsesjami jest to, czy ja wychodząc z domu wyłączyłam żelazko, wyłączyłam gaz i tak dalej, i tak dalej, no to bardzo często taką kompulsją jest to, że chodzę i po 5 razy sprawdzam, czy na pewno to jest wyłączone, czy kran jest zakręcony i tak dalej. I tutaj mamy do czynienia z taką kompulsją, która jest adekwatna do danej czynności, bo nie zawsze tak jest. Czasem są to, można powiedzieć, że troszeczkę nawet i zabawne i nawet samych pacjentów to troszeczkę śmieszy, że przykładowo boję się, że jak wyjdę z domu, to mi się stanie coś złego, tak? I na przykład, żeby do tego nie doszło, muszę zakręcić się 5 razy albo 2 razy cpyknąć światło, tak? I to są takie czynności, które rozładowują to napięcie. Powoduje to, że ja sobie tłumaczę, że jeżeli włączyłam 3 razy światło i je wyłączyłam, to znaczy, że mnie coś nie spotka. Bardzo często też w mojej praktyce przy tego typu zaburzeniach spotykam się, że są to natręctwa związane też na punkcie religijnym, tak? Więc bardzo dużo ludzi odczuwa na przykład potrzebę modlenia się. Na przykład 5 zdrowasiek powoduje to, że zaczynają się czuć bezpieczniej i wtedy też dochodzi do takiego przekierowania uwagi. Nie skupiam się tyle na tym moim lęku, co na wykonanej czynności, która po prostu rozładowuje to napięcie, tak? Na przykład jeżeli, no bo tu też musimy troszeczkę dojść do przyczyn, do genezy, skąd się biorą te nerwice. Na przykład jeżeli pochodzę z domu, gdzie był bardzo duży pedantyzm, gdzie bardzo zwracano uwagę na czystość. To na przykład, jeżeli ja się czegoś stresuję i obawiam, mogę myć natrętnie ręce. Czy na przykład mycie zębów, bo też się spotkałam z takimi natręctwami, że ludzie aż mają po prostu pokrwawione dziąsła od szczoteczki do zębów, tak? Więc to są właśnie tego typu rzeczy. Ogólnie, no tak podsumowując, nerwice natręct to są po prostu obsesyjne myśli, które powodują wykonywanie różnych czynności, czasem wręcz takich niekoniecznie logicznych i no nawet sami pacjenci to zauważają, że nie wiedzą, że w zasadzie to nie ma nic wspólnego z tym, ale im to pomaga i to robią.
2: Czy taka choroba dotyka często ludzi w naszym kraju? Jak to wygląda?
25: Jest dość często spotykana. Najczęstszą chorobą, zaburzeniem psychicznym jest oczywiście depresja, tak? To znaczy poza nałogami, bo to już jest w ogóle inna, tak jakbym powiedziała, troszeczkę dziedzina. Bo wiadomo, jeżeli weźmiemy statystyki, to najczęściej będzie alkoholizm, potem mamy depresję i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne są też dość wysoko w tych statystykach. Tak, jest to związane z różnymi rzeczami, tak? No bo generalnie jest to związane z odczuwaniem lęku. Lęk jest to taka bardzo silna emocja, pierwotna, która też nam jest bardzo często potrzebna, bo gdybyśmy się nie bali, gdyby nie było tego lęku, nie przetrwalibyśmy na świecie nawet jednego dnia. Nie mielibyśmy też motywacji i tak dalej. Tylko problem jest często w tym, że ten lęk wymyka się spod kontroli. Robi się po prostu zbyt intensywny.
2: A chciałbym zapytać, bo pani mówiła na przykład tam, że ludzie potrafią po parę razy na przykład szczotkować albo kilkukrotnie się pomodlić. A na przykład ja mam tak, że kiedy wychodzę z domu na przykład do pracy, lubię zawsze upewnić się, czy drzwi są zamknięte i po prostu naciskam klamkę. Gdzie jest ta różnica między kiedy tym, że ja chcę się upewnić, że na przykład jest bezpiecznie, a kiedy już na przykład to może być już nerwica natręctw? Gdzie jest ta po prostu granica pomiędzy jednym a drugim?
25: Tak, to jest bardzo ważne pytanie, bo to też dość często się zdarza, że pacjenci o to pytają w gabinetach. Różnica jest taka, że na przykład jeżeli pan sprawdza, sprawdza, czy te drzwi są zamknięte. I sprawdza pan, okej, jest zamknięte i ja już mam, że tak powiem, spokój. Bo rzeczywiście, nie ukrywajmy, że jeżeli żyjemy w biegu, w pędzie, bardzo często możemy zostawić rzeczywiście to włączone żelazko, czy to też zależy od naszej percepcji. Są ludzie, którzy, że tak powiem, są bardziej, potocznie mówiąc, rozgarnięci, tak? I są tacy, którzy o wielu rzeczach zapominają. I na przykład jeżeli ja jestem taką osobą, która robi duże rzeczy naraz i dość często gdzieś mi tam umyka, więc też muszę sprawdzić pewne rzeczy. I jeżeli ja sprawdzę i wiem, że okej. Na przykład dlatego rano też nie prasuję, bo wiem, że nie ma tego lęku, że tego żelazka nie wyłączyłam, tak? I jeżeli ja na przykład sprawdzam raz, czy te drzwi są zamknięte, czy wyłączono, mam przykładowo gaz i tak dalej, tak? I idę spokojnie. Nie szukam następnych rzeczy, tak? Bo przy takich zaburzeniach to jest tak, że ja sprawdzę, czy są drzwi zamknięte, sprawdzę, czy wyłączyłam kuchenkę, sprawdzę, czy, nie wiem, okna są pozamykane i jestem spokojna, tak? Ale jeżeli sprawdziłam te czynności, ale dalej szukam, a może tego nie zrobiłam, a może tamtego nie zrobiłam, a może tu i nie daje mi to dalej spokoju, to już mamy wtedy do czynienia z nerwicą natręctw, tak? Bo to jest też bardzo ważny punkt, bo tu chodzi o takie też zaufanie samemu sobie, tak? Jeżeli ja ufam sobie, bo wiem, że sprawdziłam i jest okej, no to nie ma nic złego w tym, że ja sprawdzam takie rzeczy, tak? No bo to jest naturalne. Ale jeżeli pomimo sprawdzenia jednak dalej się gdzieś tam doszukuje, to znaczy, że ja czuję co ludzki czas ten lęk. I bardzo często ten lęk, jeżeli dojdziemy do źródła tego lęku, to on może być w ogóle nieadekwatny z tymi czynnościami domowymi. Ale żeby wytłumaczyć sobie, dlaczego ja czuję ten lęk, wtedy szukam różnych takich rzeczy, żeby on był po prostu racjonalny. I stąd właśnie dochodzi do tworzenia sobie różnych rzeczy, że może, nie wiem, nie zamknęłam okna, a może za słabo to okno, może klamkę można było mocniej dokręcić, a może kran do końca nie jest dokręcony. I takie szukanie, no to wtedy mamy do czynienia już właśnie z takimi obsesyjnymi myślami.
2: A czy na przykład są jeszcze jakieś takie objawy, które mogą nam zasugerować, że powinniśmy porozmawiać po prostu najzwyczajniej w świecie z lekarzem?
25: Powiem tak, wszystko to jest związane z odczuwaniem emocji, tak? I językiem emocji jest nasze ciało. I wszystkie emocje, jakie odczuwamy, no to odczuwamy w ciele, tak? Wiemy, że złość zazwyczaj odczuwamy w brzuchu, że lęk odczuwamy albo w gardle, ewentualnie w klatce piersiowej. Łączy się ze smutkiem, z przeróżnymi emocjami. Czyli chodzi o to tutaj, żeby na przykład obserwować, co się z nami dzieje. Bardzo często takim symptomem jest na przykład to, że trzęsę się, że to, mam drżenie rąk, tak? Takie nieustanne ruszanie nogą, czy spykanie długopisem, bawienie się bransoletkami, zajmowanie rąk, bo jeżeli jesteśmy pobudzeni, to pierwsze, co nasz organizm próbuje zrobić, wyrzucając to, to jest zazwyczaj odruch ręki i te ręce zaczynają się robić niespokojne. Mogą być niespokojne nogi, tak? Więc czy na przykład takie trzęsienie się i trzęsienie się jest też takim sposobem na wyrzucenie hormonu stresu, kortyzolu. I jeżeli jest tego dużo, nagromadzi się tego kortyzolu w naszym organizmie, bardzo często właśnie dochodzi do takich mimowolnych drgań, tak? I to jest coś, co na pewno powinno zwrócić uwagę, że na przykład nic się nie dzieje. W zasadzie jest spokojny dzień, nie czekają mnie jakieś trudne wyzwania, a ja się trzęsę. Albo na przykład to, co powinno też zwrócić uwagę, to czy się śpi. I nie chodzi też tylko o długość snu, tak? Bo można spać 12 godzin i nie być wyspanym, można spać 6 godzin i naprawdę być wypoczętym. Chodzi o to, czy jaka jest jakość tego snu, czy ja wchodzę w głęboką fazę snu, która jest potrzebna nam do regeneracji organizmu, tak? I jeżeli jest ten głęboki sen, no to rano się wstaje wypoczętym. A jeżeli organizm nie wchodzi w tą głęboką fazę, to pomimo długiego czasu spania, jednak nadal się jest zmęczonym. Więc na pewno na takie rzeczy, czy jestem zmęczony, czy mam ochotę do działania, czy mnie coś cieszy, tak? Bo też trzeba zauważyć, że tego typu zaburzenia bardzo często łączą się z depresją. Co też wynika, bo depresja to jest taki kryzys energetyczny, kryzys emocjonalny i taki przewlekły lęk też bardzo, że tak powiem, wykorzystuje te rezerwy energetyczne, tak? Więc przede wszystkim to samopoczucie. Kiedy też? Na przykład jeżeli ja odczuwam napięcie, jest we mnie lęk i nie mogę znaleźć przyczyny tego lęku. Albo gdy rzeczywiście te czynności, które mam, spowodowane tymi natrętnymi myślami, no jednak już przeszkadzają w funkcjonowaniu, tak? Bo no, różne są przypadki. Niektórzy myją tak ręce, że aż mają rany, czy tak jak, czy o tym wspomniałam, o tej szczoteczce do zębów, tak? Czy też ktoś potrzebuje tyle razy się modlić, że nie zdąża do pracy. Więc no to są już takie sytuacje, gdzie no jest wręcz potrzebna interwencja tutaj psychologa, psychoterapeuty, ale też i bardzo często lekarza psychiatry.
2: Pani wspominała właśnie o tym, że czasem no, może gdzieś tam wyjść na przykład taka nerwica na trens od tego, jaka na przykład była sytuacja w domu.
25: Tak.
2: A czy na przykład jeszcze są jakieś inne przyczyny właśnie, skąd może brać się taka nerwica na trens?
25: Generalnie chodzi tutaj o takie warunkowanie klasyczne, jest naturalne, tu chodzi o takie warunkowanie, czyli na przykład nabywania różnego rodzaju lęków. I może być na przykład sytuacja, w której na przykład moje życie zostało zagrożone, tak? Może być to, nie wiem, sytuacja na drodze, czy gdzieś, czy ze zwierzętami i wtedy, że tak powiem, warunkuje się u nas lęk i on może być na tyle przewlekły, że przykładowo mało ktoś mnie nie potrącił na pasach, tak? Niewiele brakowało, że ta ulica staje się przerażająca. I wtedy rzeczywiście też możemy się nabawić takiego czegoś, bo przykładowo, nawet też znam ze swojej praktyki taki przypadek, że pani musiała po prostu przed wyjściem z domu obrócić się 3 razy, odmówić 10 razy zdrowaś Mario, wtedy wiedziała, że jest bezpieczna i może na tą ulicę wyjść, tak? Więc na ten lęk przed tą ulicą znalazła sobie taką właśnie tą czynność w postaci po prostu modlitwy, która daje jej takie poczucie bezpieczeństwa, tak? I tam też było bardzo ważne, czy ona się skupia na tej modlitwie, czy ona jest rzeczywiście odmówiona tak, jak potrzeba. Więc to jest na takiej zasadzie, że także nie tylko oczywiście wynosimy to z domu, aczkolwiek na pewno bardzo dużym czynnikiem jest, jeżeli rodzic jest lękliwy, albo co też bardzo często się zdarza, że na przykład dziecko ma kontakt z babcią i jest przykładowo burza. Nie wychodź z domu, bo coś się stanie, albo po prostu jest taka panika, że o matko, bo tutaj są grzmoty i tak dalej i coś niedobrego może się stać, czy przykładowo, takie nawet mniej rzucające się w oczy, że załóż sweterek, bo zmarzniesz, bo będziesz chora. Musisz to zjeść, bo inaczej będziesz mieć niedobór witamin i tak dalej. Gdzieś takie, nie chodzi tutaj o taką dbałość, bo to wiadomo, że też młodą osobę trzeba nauczyć, że jak ma o siebie dbać, tylko to sposób, w jaki to jest mówione, że to jest takie troszeczkę straszenie. Lękowe, to tutaj właśnie buduje się takie to lękowe podejście, bo osoby, które mają nerwice natręctw, to są osoby z wysokim poziomem lęku i dlatego potrzebują, że tak powiem, wyciszać sobie ten lęk poprzez takie różne czynności, bo nawet mamy zaburzenie osobowości typu anakanastycznego, inaczej obsesyjno-kompulsywne. Są to ludzie, którzy mają po prostu taki nabyty i też może i wrodzony lęk. I zazwyczaj te osoby są niesamowicie pedantyczne i bardzo dużo sprzątają.
2: Idąc dalej, rozumiem, że nerwice, natręctw jesteśmy w stanie leczyć i tak, tutaj mogą pomóc lekarze.
25: Tak. Aczkolwiek przy nerwicach i wszelkiego rodzaju fobiach, bo to też jest bardzo istotne, bo też z takich lękowych najczęściej występuje fobia społeczna, tak? I leczenie tutaj też jest podobne. Można podawać leki wyciszające, ale z mojej praktyki i nie tylko mojej praktyki wynika, że tu zdecydowanie bardziej pomaga psychoterapia. Często jest to psychoterapia behawioralno-poznawcza, dlatego że często jest, to jest taki nurt, który nie szuka źródła, tylko typowo skupia się na zachowaniu. Czasem rzeczywiście to źródło można znaleźć i podczas tej terapii

0: że zmaga się z nerwicą na stres. Jak możemy być dla takiej osoby wsparciem? Jak możemy właśnie gdzieś być dla niej pomocni?
1: Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej drugiej osobie, że ją rozumiemy, jesteśmy obok i że jeżeli czegoś potrzebuje, to może się do nas zwrócić. Bo my jako ludzie mamy bardzo często w sobie takie poczucie, że jeżeli się komuś coś dzieje, to my musimy coś zrobić. I to bardzo często jest zgubne. Bo coś zrobić nie oznacza, że robimy to, co trzeba. I często na przykład zaczynamy u takich osób podważać ich te lęki. Tu trzeba mieć też świadomość, że ta osoba rzeczywiście to odczuwa. To jest naprawdę bardzo silny lęk i stwierdzenie nie bój się, bo nie masz czego, no nie spowoduje, że ktoś się przestanie bać, a dodatkowo będzie mieć poczucie winy, że w ogóle to czuje. Więc jak można pokazać, bo też oduczanie się lęków, bo lęki zazwyczaj tego typu są wyuczone, tak jak mówiłam, poprzez warunkowanie, jest na przykład obserwacja innych osób. Przykładowo, jeżeli ktoś się bardzo boi tego wyjścia na ulicę, chodź, pójdź ze mną, zobacz, nic się nie dzieje, tak? Na takiej zasadzie. Ale przede wszystkim my musimy pokazać tej osobie, ja cię rozumiem, ja szanuję to, że ty się boisz. Nie jest to dla mnie komfortowe, tak? No bo to nie jest komfortowe, jeżeli my patrzymy na kogoś, kto nie może sobie z jakąś sytuacją poradzić, tak? I bardzo często na przykład, jeżeli ta osoba, która cierpi na takie zaburzenie, zobaczy, że to jest dla nas niekomfortowe, może zacząć udawać. I że na przykład, że się nie boi robić coś na siłę i wtedy na przykład może dojść do ataku paniki. Czyli atak paniki często kończy się wezwaniem pogotowia, bo ciężko jest na przykład odróżnić taki atak paniki od zawału, czy bo rzeczywiście te osoby zaczynają się wręcz dusić, mają wrażenie, że mogą za chwilę umrzeć i tutaj ciężko jest odróżnić, czy to rzeczywiście jest na tyle takim typowo psychologicznym, czy stricte fizycznym. I to może być szkodliwe, tak? Więc to, co my możemy zrobić, być obok takiej osoby, zaproponować na przykład, żeby ktoś taki udał się do specjalisty. Można na przykład pójść z kimś do specjalisty. Nie mówię, że wejść do gabinetu, ale na przykład chodź, pomogę ci, znajdziemy kogoś, tak? I na takiej zasadzie też żadnego rodzaju pocieszanie nie jest dobre. Że na przykład nie bój się, jutro będzie lepiej. No to też nie jest nic dobrego, bo ja nie jestem w stanie zagwarantować, że rzeczywiście jutro będzie lepiej, tak? To jest, za tym idzie taki komunikat, daj sobie już spokój, że to nie jest dla mnie może nie tyle istotne, ale ja po prostu nie chcę, żebyś ty to czuł na takiej zasadzie. I osoba, która ma zaburzenia, po prostu czuje się wtedy taka, no może nie to, że zignorowana, ale czuję się totalnie niezrozumiana i to może pogłębiać, bo rzeczywiście tu bardzo często nieadekwatna to reakcja może być bardzo niekorzystna, więc to pytanie, które pan tu zadał, jest bardzo istotne, tak? Więc co jeszcze możemy zrobić? No możemy spróbować porozmawiać. O, trzeba też wiedzieć, że rozmowa bardzo rozładowywuje napięcia, ale to też nie na takiej zasadzie, że ja jestem dla ciebie, masz mi mówić, tak? Tylko jeżeli chcesz, możemy o tym porozmawiać. Jeżeli chcesz, na przykład pójdę z tobą tam. Jeżeli chcesz, to możemy na przykład, nie wiem, mamy bardzo dużo naprawdę fajnych takich edukacyjnych treści w social mediach. Na YouTubie jest tego bardzo dużo. Oczywiście wiadomo, że też w internecie znajdziemy dużo różnych rzeczy takich niekoniecznie dobrych, ale można znaleźć osoby, które sobie poradziły z tym zaburzeniem. I zawsze obserwacja takiej osoby daje nam dużą dawkę wiedzy, ale też i taką nadzieję. On z tego wyszedł, więc ja też mogę z tego wyjść. Więc bardziej na takiej zasadzie, jeżeli chcemy kogoś wspierać, to żeby to było na takiej zasadzie, jestem przy tobie, jeżeli chcesz, to ja ci pomogę.
0: Jasne. Czyli można tutaj być wsparciem na różne sposoby dla osoby, która właśnie cierpi na nerwicę natryc. Mm-hmm. Ale chciałbym też zapytać, czy poza leczeniem, na przykład taka osoba, która jest dotknięta nerwicą natryc, czy ona też w jakiś sposób sama sobie może troszeczkę pomóc w jakiś sposób?
1: Tak. Tak jak tu już wspomniałam, ta psychoedukacja i ja jeżeli pracuję z osobami, którzy mają tą nerwicę natręt i na przykład widzę, że już mają pewną dozę wiedzy na ten temat, na pewno ta praca jest dużo łatwiejsza, dużo szybciej są efekty widoczne, tak? Bo w pracy z pacjentem najważniejsza jest jego motywacja. Jeżeli on ma motywację, no to wtedy to działanie jest dużo szybsze i korzystniejsze, tak? Więc jak najbardziej może sobie pomóc. Też tutaj bardzo często można zlecić pacjentowi różne ćwiczenia w domu. Bo leczeniem nerwicy jest przede wszystkim nie tyle wyeliminowanie kompulsji, bo te kompulsje, czyli te zachowania natrętne, tak, czynności, one są efektem lęku i tak naprawdę one rozładowywują ten lęk. I w momencie, kiedy jest lęk, a my zabierzemy te czynności, no to osoba chora nie potrafi sobie z tym poradzić, tak? Bo to jest sposób radzenia sobie z tym lękiem. Więc nie tyle skupiamy się na tych natręctwach, co właśnie bardziej na lęku. I jak poradzić sobie z odczuwaniem tego lęku w sposób taki, żeby rzeczywiście on nie utrudniał tego funkcjonowania, bo my wszyscy się boimy, tak? Kwestia jest tego, jak my ten lęk skontrolujemy, więc podstawą jest tutaj nauczenia się wypracowania odpowiednich strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, lękowymi. Więc tu przede wszystkim budowanie poczucia własnej wartości. Bo poczucie własnej wartości to jest takie clue zasobów psychicznych, tak? Bo jeżeli ja siebie lubię, dobrze ze sobą się czuję, to generalnie sobie ze wszystkim lepiej radzę, z porażkami czy z jakimiś nieudanymi rzeczami, jeżeli jest ten, zdecydowanie ten poziom lęku się obniża, bo wiem, że jeżeli coś będzie nie tak, to i tak sobie dam radę, ale jeżeli jest niskie poczucie wartości, no to wszystko jest bardzo dobijające. Ciężko jest spojrzeć w tą przyszłość, bo jeżeli ja mam poczucie, że jestem bezradny, niezbyt fajny, no to ta przyszłość nie jawi się tak fajnie, tak? Więc wtedy tego lęku jest więcej. Więc takie podstawowe to właśnie wzmacnianie poczucia wartości i co taka osoba właśnie może robić? No po prostu stosować się do różnych takich ćwiczeń, które obniżają poczucie lęku. Na przykład może to być, gdzie bardzo modne są medytacje, z tym, że jest to dobry sposób na poradzenie sobie z różnymi rzeczami, ale czasem może być to też sposób ucieczkowy. A więc to też nie jest do końca dobry. Chodzi o to, żeby się zmierzyć z tym swoim lękiem. Jednym z takich ćwiczeń jest to, że trzeba sobie ten lęk zwizualizować. To w takiej fachowej terminologii nazywa się ekspozycją na bodziec. Czyli ja przede wszystkim muszę przyjąć ten lęk, zrozumieć, że ja się boję, pogodzić się z tym, że mnie to przeraża, bo jeżeli my się godzimy z tym, to paradoksalnie ten lęk się robi od razu mniejszy, bo ja z nim nie walczę. Więc przyjrzeć się jemu, zobaczyć, jak to na mnie oddziaływuje i jeżeli wtedy ja patrzę, to widzę, że ten lęk wcale nie jest taki straszny, ja mogę go skontrolować. I do tego dążymy. No i też właśnie różnego rodzaju techniki relaksacji. Trzeba też sobie znaleźć taki, tu też w terapii szukamy sposobów na rozładowywanie napięć. Dla niektórych to jest bieganie, dla innych to jest właśnie medytacja, czasem treningi somatyczne. Bardzo dobrze tutaj się na przykład sprawdzają wszystkie terapie pracy z ciałem. Ja na przykład bardzo polecam TRE, czyli wytrząsanie traumy poprzez drżenie. No bo tak jak już wcześniej wspomniałam, że ciało jest, no tam odczuwamy emocje, tak? Ciało jest językiem emocji. Zrozumienie właśnie tego, co się ze mną dzieje, tak? Czyli też na przykład, jeżeli mamy ten lęk, usiąść na chwilę, zrobić kilka wdechów, poczuć ten lęk w ciele, zlokalizować go, zastanowić się, co ten lęk chce mi powiedzieć. Bo on często nie jest taki oczywisty, tak? My to nazywamy, żeby się przyjrzeć temu lękowi, tak? I wtedy my się tak oswajamy, jak się oswajamy, bo też trzeba mieć tego świadomość, że lęk jest czymś, co będzie nam towarzyszył zawsze. Więc nawet na social mediach są takie memy, że siedzę obok mojego lęku, tak? Że się z nim zaprzyjaźniam. I tak mniej więcej też o to chodzi, bo jeżeli coś jest przerażającego, przykładowo tak jak ta pani, która się wystraszyła, bo mało co nie została potrącona na przejściu, no to jest rzeczywiście realne, że no może się coś wydarzyć.
2: Na kolejną część zapraszam po krótkiej przerwie.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starczyński Salami Snack. Ciao!
8: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
11: Reklama.
12: Słuchacie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kinga Furch w drugiej części magazynu poradnikowego i zostajemy w temacie zdrowia. Lekarze alarmują, by stawiać na profilaktykę. Nowotwory często we wczesnych stadiach nie dają żadnych objawów, dlatego warto raz w roku wykonywać komplet badań. Zapraszam na rozmowę Wojciecha Wójcikowskiego z lekarzem onkologiem z Radomia.
13: Dzień dobry Państwu, a dzisiaj moim gościem jest lekarz dr Jarosław Łyczek z Radomskiego Centrum Onkologii. Dzień dobry Panie Doktorze.
14: Dzień dobry.
13: A będziemy dzisiaj rozmawiali o profilaktyce. praktyce dotyczącej nowotworów, badań, które można też wykonać. Panie doktorze, pan i specjaliści onkolodzy jak mantrę powtarzają, że rak wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Jak wygląda ta nasza profilaktyka? Czy coraz więcej osób przychodzi się badać? Czy mamy świadomość tego, jak ważne są takie badania?
4: Coraz więcej osób przychodzi się badać, ale jeżeli zacznijmy nasze liczenie od zera, bo jeszcze parę lat temu to było zero, no to tak znowu nie są to duże ilości. Niestety. Staramy się, robimy co się da, no, przekonujemy, tak jak dzisiaj na przykład wszędzie, gdzie się da, żeby jednak mężczyźni przychodzili się badać, zwłaszcza, że te badania są banalne i tanie. Natomiast no, do jakiegoś sukcesu to jeszcze daleka, daleka droga.
13: Mężczyźni mają większy problem z wykonywaniem tych badań? Kobiety jest łatwiej namówić?
4: Tak, zdecydowanie tak. Znaczy u kobiet to też nie jest jakiś rekord świata, ale tamten postęp po pierwsze widać, po drugie są pewne badania, które kobiety robią odkąd świat światem, czyli na przykład takie kontrole ginekologiczne też od tak dawna jest robione i od tak dawna jest propagowane, że w końcu kobiety uwierzyły i zaczęły chodzić. Oczywiście to nadal jest kropla w morzu, ale jest lepiej u kobiet niż u mężczyzn.
13: No to panie doktorze, przejdźmy do tych nowotworów kobiecych. Rak szyjki macicy, nowotwór piersi. Jak tutaj, jakie badania powinny wykonywać kobiety?
4: No oczywiście ta nieśmiertelna cytologia, czy badanie ginekologiczne przynajmniej raz do roku. Natomiast w grupach ryzyka, czyli u tych pacjentek tam powyżej 40-45 roku życia, powinno to być no, przy każdym badaniu ginekologicznym. Mamy fajną broń od niedawna, czyli te szczepionki na HPV. Oczywiście, że efekt tego to jest następne 20 lat, ale pamiętajmy o tym, żeby szczepić wszystkie dziewczynki czy dziewczyny między 11 a 12 rokiem życia, bo to jest za darmo. Później i wcześniej też można to robić, tylko no, jest taka w tej chwili grupa docelowa, gdzie można to robić i na Boga trzeba to robić. Jeżeli to ma zapobiec nowotworowi szyjki macicy, to naprawdę zróbmy wszystko, żeby te nasze dzieci zaszczepić. Z rakiem piersi jest trochę tak, jak z rakiem prostaty, czyli kiepsko. Są różne formy diagnostyki takiej profilaktycznej, typu właśnie głównie te mamografie, mammobusy, przeróżne formy, którymi staramy się dotrzeć do kobiet, no ale to niestety nadal jest też kropla w morzu. Szczególnym problemem są mniejsze ośrodki, bo w dużych miastach, powiedzmy takim jak Radom na przykład, to tych możliwości jest, nawet jeżeli nie jest to mammobus, to są to szpitale, są różne akcje i tak dalej. Gorzej jest w małych miejscowościach, na wsiach. No tam jest kiepsko.
13: Pan doktor mówił o szczepieniach nastolatek w wieku 12-11 lat. Jaka jest skuteczność tych szczepionek?
4: Wie pan co, no na razie to jeszcze nie wiadomo za bardzo, jaka będzie w polskiej populacji skuteczność. Na razie w państwach, w których te szczepienia są prowadzone, też nie do końca wiemy, dlatego że no, to musi upłynąć 20 parę lat, żeby te kobiety dojrzały, dorosły, rozpoczęły życie płciowe i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj pewnych danych nie ma, natomiast kraje, które prowadzą to od dawna, właściwie pozbyły się tego problemu. Czyli tam rak szyjki macicy jest dużą rzadkością.
13: Panie doktorze, dlaczego mamografia jest tak ważna? Co daje nam badanie mamograficzne piersi?
4: Mamografia jest badaniem, które pozwala nam pokazać strukturę piersi, szczególnie w grupach zwiększonego ryzyka. Dlaczego szczególnie? Dlatego, że mamografia jest dobrym badaniem przy tak zwanych piersiach gruczołowych i wtedy łatwiej nam jest określić, na przykład łatwiej niż w ultrasonografii, czy coś się złego dzieje, czy nie. Poza tym może pokazać strukturę guza, tak zwane mikrozwapnienia, to są wszystko rzeczy podejrzane i nawet jeżeli okaże się na końcu, że tam się nic złego nie dzieje, to mamy te możliwości wczesnego wyłapania zmiany, która jest kompletnie niebadalna.
13: Jak często kobiety powinny robić takie badania mammograficzne?
4: No jeżeli skończą 50 lat, to w zasadzie po co roku przynajmniej taką diagnostykę powinno się prowadzić. Nie przynajmniej tylko co roku.
13: Zmieniły się zasady, jeżeli chodzi o to bezpłatne badania mammograficzne. Teraz mogą je robić kobiety w innym przedziale wiekowym od 45 do 75 lat, jak dobrze pamiętam. Proszę mnie poprawić.
4: Wie pan co, to jeszcze do końca chyba, nie wiem, czy w Polsce już to weszło jako standard. Chyba jeszcze nie. Natomiast tak, byłaby to bardzo dobra zmiana, ponieważ coraz więcej kobiet młodych obserwujemy w szpitalu, w leczeniu. Kobieta 30-kilkuletnia to naprawdę nie jest żaden wynalazek w tej chwili. Kiedyś to był dziwoląg, w tej chwili już nie. To jest związane zarówno z trybem naszego życia, przede wszystkim z dietą. I tu nie chodzi o jakąś dziwną dietę, tylko chodzi o to, że w mięsie czy w tych wszystkich przetworach mamy miliony substancji chemicznych, a zwłaszcza hormonów, a zwłaszcza antybiotyków, no, które pochłaniamy. No i to jest jeden z elementów, który powoduje rozwój, wcześniejszy rozwój nowotworu piersi.
13: A jeżeli chodzi o cytologię, ona też powinna być robiona co roku?
4: Tak, tak, tak. Tu się nic nie zmieniło. Cytologię powinno się robić co roku, odkąd kobiety chodzą do ginekologa, kiedy zaczynają chodzić do ginekologa, powinno się tą cytologię robić, ponieważ rozwój raka szyjki macicy obserwowany jest także u młodych kobiet 20-kilkuletnich.
13: I są jeszcze jakieś badania, które powinny robić kobiety, jakieś nowotwory, które pojawiają się u kobiet. Z tego, co kiedyś słyszałem opinię specjalisty, więcej kobiet choruje teraz na przykład na nowotwory płuc.
4: No tak, ale tutaj to nie jest kobietospecyficzny nowotwór, tak samo jak rak jelita grubego, którego też coraz więcej mamy pacjentów. To nie są choroby specyficzne dla płci. No, dla płci siłą rzeczy to są te nowotwory, które są w narządach, które w danej płci występują. Mężczyźni na przykład miewają raka piersi, ale jest to stosunkowo rzadka sprawa. Jest to tak jak jeden na kilkadziesiąt kobiet. No tak samo jak kobiety mają raka szyjki macicy czy trzonu macicy, to mężczyźni mają taki swój specyficzny nowotwór, czyli raka prostaty.
13: Bardzo ważne, jeżeli chodzi o nowotwór piersi, jest samo badanie. Kobiety powinny wykonywać samo badanie. Dlaczego ono jest takie ważne?
4: Dlatego, że kobieta najlepiej zna strukturę swoich piersi, ponieważ to, jakby to powiedzieć, nawet myjąc je, jakąś tam strukturę poznaje i może łatwo zauważyć, jeżeli pojawia się coś nowego. Ważne, to nie chodzi o to, żeby robić to badanie codziennie. Ważne, żeby robić je w określonym czasie. Najlepiej pod koniec cyklu miesiączkowego, wtedy wiadomo, przyjmujemy jakiś konkretny dzień, że to jest, nie wiem, 20 dzień cyklu i tego dnia pod prysznicem się badamy, ponieważ wtedy układ hormonalny jest bardzo podobny i różnice nie będą wynikały ze struktury hormonalnej, z aktywności hormonalnej, tylko z samej budowy.
13: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
4: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic. Powyżej tak się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne to, co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak. Natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
13: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
4: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One są pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
13: Bardzo mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra i nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
4: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest no, gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to wiadomo, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
13: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
4: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość pobrania, jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
13: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
4: Tak, i wtedy wiemy, a jednocześnie jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesnej choroby, zaawansowanej choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są. W tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnego wyzdrowienia. I warto. No. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych. No.
13: Panie doktorze, a jak ten postęp techniczny, sprzęt, z którym państwo dysponujecie, pomaga w profilaktyce i wykrywaniu raka? Czy udaje się naprawdę na tym wczesnym poziomie wszelkie zmiany odkrywać?
4: No nie, no wszelkich to się nie uda odkrywać w takiego cudownego badania. To jeszcze nie ma. Kiedyś było taka, jeszcze paręnaście lat temu, PET był podejrzewany, że będzie taką cudowną dróżką do tego, żeby rozpoznać raka, jako tam jest jedna komórka. Nie, to tak nie ma. Niestety nadal, jeżeli to nie są badania profilaktyczne i przesiewowe, a tych badań nie jest wiele, to jest tak naprawdę prostata, pierś, nawet endoskopia, nawet rak gruczołu krokowego, nie, przepraszam, jelita grubego, nie jest w takich dużych programach, ponieważ one są koszmarnie kosztowne. Żadnego kraju na to nie stać. To nie jest tak, że u nas jest gorzej czy lepiej. Czyli badań przesiewowych, czyli masowe, tanie, szybkie i tak dalej, no są tylko tak naprawdę dwa i pół. Całą resztę musimy sami się nad tym pochylać, czyli chodzić do doktora, co jakiś czas dać sobie zrobić prześwietlenie.
2: Na dziś to wszystko. Słyszymy się za tydzień.
3: Z FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Nowa rada Szpitala Południowego i jej skład poznamy w poniedziałek. Pościg za 15-latkiem na kładzie. Sprawa skończy się w sądzie. Startuje Malta Festival. W Poznaniu będą koncerty i spektakle teatralne z całego świata. Minęła 13, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego prawdopodobnie już jutro. Informację przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kandydaci zostali już wybrani, teraz przyszli członkowie składają wymagane dokumenty. A przypomnijmy, powołanie nowej Rady to konsekwencja ogromnej afery w tej stołecznej placówce. Chodzi o doniesienia o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Stworzył też w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków z Koalicji Obywatelskiej. Po ujawnieniu afery Kacprzyk zwrócił na konto placówki 500 000 złotych, zrezygnował też z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura, wkrótce zajmie się nią też Najwyższa Izba Kontroli. Niebezpieczne upały również ze względu na Czad. Śląska Straż Pożarna tylko od piątku interweniowała w tej sprawie aż 700 razy, mówi rzecznik strażaków Aneta Gołębiowska.
13: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku. Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem.
12: Tylko od piątku z powodu czadu poszkodowanych zostało 18 osób. Strażacy apelują o montaż czujników czadu w kuchniach i łazienkach. Sprawa w sądzie rodzinnym i mandat dla rodzica to finał policyjnej interwencji w miejscowości Jakubowo w powiecie świeckim. Mundurowi ścigali 15-latka jedącego kładem po drodze publicznej. O szczegółach nasza reporterka Renata Grudzińska.
14: Nastolatek próbował uciec przed kontrolą, bo nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Jak się okazało, kład był niezarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Policyjny pościg zakończył się w lesie po awarii pojazdu. Mundurowi zwrócili też uwagę na jego zły stan techniczny, który mógł zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.
12: Policjanci apelują do rodziców o rozwagę i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Upalny weekend zachęca do opalania, ale zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne, dlatego eksperci ostrzegają i radzą unikać długiego wygrzewania się. Z Janną Samburską z Sanepidu rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
15: No mamy tutaj bardzo wiele aspektów tego bezpieczeństwa, bo musimy pamiętać o tej ochronie przed słońcem, żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
16: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
15: No oczywiście może skończyć leczyć się udarem cieplnym. Czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja, bo może być to zaburzenie i koncentracji, bóle głowy, temperatura wysoka.
14: Nie tylko kąpiele słoneczne, ale też skoki na główkę i beztroskie pływanie w jeziorze może skończyć się tragicznie, jeśli nie będziemy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, mówi ratownik wodny Jacek Ogórnaściak.
0: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Niestety wpływa to nadmierną brawurę. W alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dbajmy o siebie. Korzystajmy z wody, z głową.
14: Pamiętajmy też, że rozgrzane ciało potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się do chłodnej wody. To już dziś. Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Malta startuje w Poznaniu. Na początek koncert Za Miłość, przygotowany przez Natalię Kukulską.
16: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia. Ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
14: Koncert startuje o 19 nad Jeziorem Maltańskim, a Malta Festival potrwa do przyszłej niedzieli. Jeśli się wybieracie na ten koncert, to lepiej z parasolem, no bo synoptycy zapowiadają na dzisiejszy wieczór ulewy właśnie w Wielkopolsce, ale nie tylko, również Dolny Śląsk, Śląsk Zachodniopomorskie. Tutaj mogą pojawić się dosyć intensywne opady, ale też uwaga, burze. Na termometrach dzisiejszego wieczora około 20 stopni w Wielkopolsce, 18 będzie na Mazowszu, tutaj na szczęście bez deszczu, a najchłodniej w Warmińsko-Mazurskim zaledwie 15 na plusie.
17: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM Radom.
18: Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania Sandra Białek-Pawłowska. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, dlatego warto porozmawiać o bezpieczeństwie. Dlaczego warto nosić odblaski? O tym opowiedzą Wam dzieciaki z Radomia.
19: Czy nosicie odblaski?
20: Staramy się oczywiście, żeby było oczywiście bezpiecznie.
18: A powiedz mi, gdzie nosisz te odblaski? Czy to są odblaski na kurtce, czy na przykład na plecaku?
20: Ja zazwyczaj biorę odblaskową kurtkę. Taką osłonkę? Kamizelkę, tak?
18: Powiedz mi, czy ty nosisz na co dzień odblaski?
20: Przy plecaku.
18: A dlaczego to jest takie ważne?
20: Dlatego, że nas widać wtedy w nocy, gdy jest ciemno.
18: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy wy nosicie odblaski na co dzień?
21: Na plecakach.
22: Ja mam przy kurtce.
18: A dlaczego to jest takie ważne?
21: Żeby było widoczne w nocy.
22: Jak samochód nadjeżdża i jest ciemno, nas nie widać, to świeci się odblask i mamy szansę na przeżycie.
18: Czy nosicie na co dzień odblaski?
23: Staram się nosić.
18: A gdzie nosisz te odblaski?
23: Na kurtce na przykład. Czasami jak jadę na rowerze, to też na ramieniu.
18: A właśnie powiedz mi, dlaczego to jest takie ważne, żeby jednak te odblaski stosować w taką pogodę, jaką teraz mamy?
23: Ponieważ kiedy jest ciemno, często nie widać nas, a gdy są odblaski, można zauważyć i w ten sposób jest bezpieczniej.
18: Powiedzcie mi, czy wy nosicie odblaski na co dzień?
23: Nie.
18: A dlaczego?
23: No bo nie mamy.
18: Ale odblaski można kupić w każdym sklepie. Dzisiaj tutaj rozdawane są. Czy będziecie je wtedy nosić, jak już dostaniecie?
23: Znaczy, ja mam, ale niepotrzebne mi są, bo nie jeżdżę rowerem ani nigdzie nie chodzę, więc nie muszę.
18: A ty nosisz?
21: Ja czasami, jak jeżdżę rowerem do szkoły.
18: A dlaczego to jest takie ważne?
21: No, na przykład w nocy, jak auto jedzie, no to widać nawet, jak rower przejeżdża. To jak ma ktoś odblaski, no to tak się mocno świecą, tak zwraca uwagę.
18: Dokładnie. Ty nosisz odblaski?
24: No jak na rower, to raczej taki, no raczej.
18: A gdzie nosisz te odblaski?
24: Takie na rękę i ogólnie przy rowerze na przykład mam przyczepiony też taką bransoletę.
18: A dlaczego to jest takie ważne?
24: Żeby być widocznym na drodze, żeby być bezpiecznym po prostu, żeby nic się nie stało.
18: Dziewczyny, a u Was jak jest z tymi odblaskami?
25: Ja noszę zazwyczaj na rolkach, bo często jeżdżę wieczorem.
26: No ja w sumie nie wychodzę, ale czasem noszę, zależy czy jest ciemno, czy jasno.
27: Ja czasem tylko jak wracam wieczorem ze szkoły, ale tak zazwyczaj zapominam ich wziąć.
18: Ale noszenie odblasków jest ważne. Dlaczego, Waszym zdaniem?
27: Żeby być bezpiecznym.
25: Bo jak samochód jedzie, to jak ktoś ma ubranie, które nie ma odblasków, to go nie widać wtedy w nocy.
24: Żeby być widocznym na drodze.
18: Powiedzcie mi, dziewczyny, nosicie odblaski?
21: Czasami.
18: A powiedz mi, co dzisiaj tutaj dostaliście? Co tutaj jest w tych prezentach od województwa mazowieckiego?
1: No, takie zawieszki złote, takie odblaskowe, no i opaski na rękę.
2: A powiedz mi, czy ty nosisz na co dzień odblaski?
1: No, czasami, jak to jest potrzebne, na przykład jak mam wrócić późno ze szkoły rowerem, no to zakładam, żeby mnie było widać.
2: No właśnie, dlaczego te odblaski są takie ważne?
1: No, żeby widać było osobę, bo jak ktoś nie zauważy, potrąci ją, no i będzie źle.
2: Ty nosisz odblaski?
1: No, tak jak potrzebuję, to tak noszę.
2: A gdzie nosisz te odblaski?
1: Na ręce, no i czasami też zawieszam sobie do plecaka.
2: A dlaczego to jest takie ważne?
1: No bo jak jedzie samochód, to jak się odbija się jakby to światło i wtedy się samochód zatrzymuje.
2: Nosisz odblaski?
1: Czasami zależy, jak rodzice mi dadzą, bo w domu nas się tak to nie nosi tak na co dzień. Tylko na przykład jak dostaniemy gdzieś, na przykład jak tutaj, no to wtedy się nosi, jak się ma, na przykład.
3: Ja na przykład noszę odblaski wtedy, jak wyjeżdżam na rower albo na rolki.
4: Ja, no jak na przykład jeżdżę na rowerze, to mam właśnie taki odblask na kółku takim.
5: Ja zakładam, jak jest na przykład, no tak, no ciemno.
6: Ja zakładam, gdy na przykład jadę na rowerze, to na, z tyłu na błędnikach.
7: Ja mam przy kurtce, a więc no, zawsze noszę.
9: Ja noszę na plecaku albo jak na przykład jeszcze na jakimś, na przykład na rowerze i wtedy wiem, że mnie kierowca zauważy.
28: Ja zawsze mam taki odblask przy plecaku.
29: Ja noszę wtedy, kiedy idę na spacer wieczorem z psem.
2: A powiedzcie mi, dobra, to teraz drugie pytanie. Dlaczego noszenie odblasków jest ważne?
30: Noszenie odblasków jest ważne, żeby żaden samochód nas nie potrącił, bo kiedy widzi odblask, to wie, że my jesteśmy i wtedy jesteśmy bezpieczni.
31: No bo wtedy na przykład jak jedziemy w nocy na przykład rowerem, no to żeby samochód nas widział.
32: Ja na przykład mam też w rowerze taki odblask, który po prostu jak na przykład się jedzie ulicą, ulicą na przykład do parku, tak nocą już trochę ciemno jest, to żeby samochód widział, że ktoś tam jedzie i żeby on minął.
33: Ja teraz założyłem odblask i noszę.
2: A dlaczego to jest ważne?
33: Żeby być widocznym na drodze.
34: Ponieważ gdy jest ciemno, no to wtedy każdy nas zauważy i jest mniejsza szansa, że ktoś nas potrąci.
35: Żeby nas auto nie potrąciły na przykład na poboczu.
36: No bo gdy idziemy, to wtedy nas widać i wie kierowca albo ktoś, że my tutaj jesteśmy. No i wtedy nam się nic nie stanie.
37: Bo gdy jest ciemno i jedzie jakiś samochód, to gdy mamy takie odblaski, to no, światło się odbija i nas widać.
2: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy wy na co dzień nosicie odblaski?
38: Ja noszę zazwyczaj zawsze, gdy jeżdżę rowerem lub gdy chodzę, kiedy już jest ciemno.
39: Ja też zazwyczaj używam, noszę odblaski, dlatego że chcę być bardziej widoczna na drodze.
2: A gdzie nosicie te odblaski?
40: Ja na przykład noszę kamizelkę odblaskową albo na ręce opaski.
39: Ja mam w plecaku odblask przyczepiony do kluczyka.
2: Powiedzcie mi, dlaczego noszenie odblasków jest takie ważne?
40: Noszenie odblasków jest ważne, ponieważ gdy byśmy nie nosili odblasków, mogłoby nam się coś stać lub ktoś mógłby spowodować przez to wypadek, gdyby nas nie widział.
39: Ciężko zauważyć osobę, która chodzi bez odblasków, jak jest ciemno i na przykład jest jeszcze ubrana na czarno.
2: W tej godzinie porozmawiamy jeszcze o tym, czym jest odpowiedzialność karna nieletnich. Brzmi poważnie? O tym opowiadają radomscy policjanci na prelekcjach, jakie prowadzą w szkołach. O co chodzi? Posłuchajcie sami.
41: Słuchajcie, taką umowę z wami zawieram. Ta prelekcja nie potrwa długo, 20-30 minut, wytrzymajcie. Ale jak będziecie gadać, to będę gwizdać takim gwizdkiem, będą w goleciuszu, dobra? Taką mamy umowę. Słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo ważnym temacie dla was, czyli odpowiedzialność prawna nieletnich i cyberprzemoc. Wysłuchajcie mnie, jak najwięcej informacji zapamiętajcie, postarajcie się przynajmniej zapamiętać, bo mogą być one dla was przydatne. Nieletni w rozumieniu prawa karnego, osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 roku życia, czyli wy. Małoletni według kodeksu cywilnego to osoba, która nie ukończyła lat 18, pełnoletność uzyskuje się z chwilą ukończenia lat 18 lub też zawarcia związku małżeńskiego przed ukończeniem tego wieku, o czym decyduje sąd. Pełnoletni, no to wszyscy wiemy, osoba, która ukończyła 18 lat. Takim podstawowym aktem prawnym, który reguluje postępowanie w sprawach nieletnich, jest ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zobaczcie, z którego jest roku. Z 1982 nadal funkcjonuje i nic się nie zmienia. Zasadniczym celem tej ustawy jest dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie im warunków powrotu do normalnego życia, jeżeli popadli w konflikt z prawem. Co to jest demoralizacja, za chwilę będę Wam wyjaśniać. Ustawa ta dzieli nieletnich na takie trzy kategorie. Po pierwsze, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji. Podpunkt drugi mówi o osobach, które po ukończeniu 13, a przed ukończeniem 17 roku życia popełniły czyn karalny. I trzecia kategoria są to osoby do 21 roku życia, jeżeli są wobec nich wykonywane środki wychowawcze lub poprawcze. Czyli pomimo tego, że ktoś może ukończyć 18 lat, ale wcześniej popełni jakiś czyn karalny, czyli i do 21 roku życia podlega pod ustawę o postępowaniu nieletnich. I demoralizacja. Co to jest? Jest to forma nieprzystosowania społecznego, charakteryzująca się negatywnymi postawami i zachowaniami nieletnich w stosunku do ogólnie przyjętych i obowiązujących norm społecznych. Czyli na przykład pani nauczycielka określa Wam w klasie taką zasadę, że nie używamy telefonu, nie przeklinamy na przykład, tak? I to jest ta norma społeczna. Jeżeli ktoś się z nią nie godzi, nie stosuje się, łamie te zasady, dochodzi do demoralizacji. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba, tak? Przejawami demoralizacji może być uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego. W Polsce jest obowiązek szkolny i to jest Wasz pierwszy i taki podstawowy obowiązek, chodzenie do szkoły i uczenie się. Jeżeli ktoś się od tego uchyla, zachodzi demoralizacja. Używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, także dopalaczy. Palenie papierosów. Używanie wulgaryzmów, ucieczki z domu, inne zachowania naruszające przyjęte normy społeczne i prawne. Zobaczcie, wulgaryzmy, gdzieś rzucone słowo, a już dochodzi do demoralizacji, jeżeli będzie się to pojawiało nagminnie. Czyn karalny jest to czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe oraz wykroczenia. I mamy tutaj określone wykroczenia. Na przykład posiadanie noża, maczety lub innego niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym. Wystarczy posiadać taki nóż, nie musicie go używać. Wystarczy, że go macie. Słuchajcie, nie chodzi o nóż w kuchni. Chodzi, jak jesteście na ulicy i macie taki nóż. Wy nie powinniście takich rzeczy przy sobie nosić, tak? W ogóle generalnie nikt nie powinien, tak? No chyba, że idzie na grzyby. To wtedy inna sprawa, tak? Ale wystarczy, że wylegitymuje Was patrol policji. A bardzo często w przypadku nieletnich stosujemy również kontrolę osobistą, żeby sprawdzić, czy na przykład taka osoba nie ma przy sobie jakichś środków zakazanych, czyli dopalaczy, narkotyków, papierosów. No i nagle się może zdarzyć, że taki nóż przy sobie mamy, tak? I taki policjant znajdzie ten nóż u nas. Popełniacie wykroczenie. Słuchajcie, pytanka zostawcie sobie na koniec, dobra? Zapytam, czy macie jakieś pytania i wtedy będziecie mnie pytać. Dalej czyny karalne. Zakłócenie porządku, niszczenie, usuwanie znaków, prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy, paserstwo, niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy. Wiecie, co to jest paserstwo? Słuchajcie, do paserstwa dochodzi wtedy, kiedy na przykład jeden z naszych kolegów ukradnie drugiemu telefon i proponuje innemu koledze sprzedaż telefonu po super niskiej cenie, na przykład, nie wiem, 50-100 zł, gdzie my wiemy, że w sklepie taki telefon kosztuje 1000 zł. Ten telefon nie ma ładowarki, nie ma opakowania, nie ma, nie wiem, karty gwarancyjnej, słuchawek, tak? Takiego wyposażenia, które normalnie przy telefonach jest. I to jest dla nas już sygnał, że z tym telefonem może coś być nie tak. Że on może pochodzić no, z przestępstwa, tak? Ale my i tak kupujemy ten telefon, no bo super cena. To wtedy jest paserstwo, jeżeli my wiemy, albo możemy się domyślać, że może taka rzecz pochodzić z przestępstwa. Dobrze, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Po ukończeniu 15 roku życia osoby popełniające poniższe przestępstwa odpowiadają przed sądem jako osoby dorosłe, czyli pomimo nieosiągnięcia pełnoletności, takie osoby, jeżeli popełnią to przestępstwo, jedno z tych przestępstw, normalnie odpowiadają jak osoby dorosłe. I jest to zamach na życie prezydenta, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenie, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, słówka rozbój. Wiemy, co to jest rozbój? Przypomnę. Do rozbuju dochodzi wtedy, kiedy ktoś siłą bądź przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, noża, maczety, kija, chce nam coś ukraść, tak? I dokonuje tej kradzieży. Znieważenie. Pewnie wszyscy wiedzą, na czym polega znieważenie, natomiast przypomnę, że znieważyć można funkcjonariusza publicznego. Takim funkcjonariuszem publicznym jestem ja jako policjant, jest strażak, jest żołnierz, jest lekarz, ratownik medyczny, ale i pani nauczycielka. Czyli wszelkie jakieś, nie wiem, wyzwiska bądź jakieś inne tutaj znieważenia w stronę nauczyciela są przestępstwem karanym z artykułu 216 Kodeksu Karnego. Dalej, naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciała, bójka, pobicie, rozbój, zniszczenie mienia. Słuchajcie, środki wychowawcze, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich. Udzielić upomnienia. Bardzo rzadko spotykane, ja się nie spotkałam jeszcze, żeby sąd udzielił upomnienia. Natomiast jeżeli chciałby udzielić takiego upomnienia nieletniemu, muszą zachodzić do tego przesłanki, czyli szkodliwość jego czynu musi być bardzo niska i sąd musi być przekonany o tym, że do takiego czynu doszło jednorazowo, tak, że taki czyn już się nie powtórzy. Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody. Jeżeli komuś coś zniszczymy, wybijemy okno, uszkodzimy samochód, telefon, sąd może nam nakazać, że musimy tą szkodę naprawić i na przykład odkupić taką rzecz. Oczywiście nie wy, bo jeszcze nie macie swoich środków finansowych, ale wasi rodzice. Ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna. Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zastosować nadzór kuratora. Kto to jest kurator, to zapewne wiecie. Powiem wam tylko, że taki kurator wchodzi w wasze środowisko, rozpytuje sąsiadów, rozpytuje koleżanki, kolegów, panie w szkole, pedagoga, psychologa, no wszystkie osoby, które gdzieś tam mogą mieć z wami kontakt. Jak wy się zachowujecie, jak postępujecie, co robicie źle, a uwierzcie mi, że zawsze się znajdzie jakaś życzliwa osoba, która o jakichś naszych przewinieniach doniesie. Dalej środki wychowawcze. Skierować do ośrodka kuratorskiego, organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym. Orzec zakaz prowadzenia pojazdów, umieścić w rodzinie zastępczej nawet. Umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i umieszczenie w zakładzie poprawczym. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy to jest takie miejsce, taka szkoła z internatem jakby. Zazwyczaj oddalona bardzo daleko od domu. Ostatnio wieźliśmy taką osobę, takiego chłopaka do Zielonej Góry. To jest bardzo daleko stąd. Jesteście tam zamknięci, tam się uczycie, tam śpicie, tam jecie, tam robicie wszystko. Nie ma tam telefonu, telewizji, nie ma tam internetu. Z telefonu możecie skorzystać, aby zadzwonić do rodziców, na przykład w nagrodę raz w tygodniu. I na przykład rozmowa może trwać tylko 10 minut. Przepustkę możecie na przykład dostać raz na 2 miesiące. I to jak mówię, no nie będzie żadnych przewinień, tak? Zakład poprawczy, no to wiadomo o krok dalej, tak? I w tym zakładzie poprawczym przebywają osoby nieraz do 21 roku życia. Nie wiem, czy wiecie, ale w tej ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich macie również zapisane obowiązki dziecka mieszkającego u rodziców. Pewnie nie wiecie o tym. Jest to artykuł 91. Paragraf pierwszy mówi o tym, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Czyli jeżeli wpadniecie na pomysł, że w wakacje chcecie sobie zarobić jakieś pieniążki, pójdziecie na wiśnie, czereśnie, nie wiem, do myjni samochodowej pracować albo gdziekolwiek indziej i zarobicie sobie swoje pieniążki, to mama albo tata mogą wam powiedzieć, słuchaj, mieszkasz u nas, korzystasz ze wszystkiego, zapłać rachunek za prąd albo za internet. I wy nie możecie odmówić. Nie możecie odmówić, bo to jest prawnie usankcjonowane. Oczywiście zazwyczaj odbywa się to inaczej, tak? Rodzice nie chcą od was pieniędzy. Pytania na koniec, dobra? Rodzice nie chcą od was pieniędzy, ale jeżeli by chcieli, no to wiedzcie, że nie możecie odmówić. Paragraf drugi. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie. Czyli jak mama albo tata powiedzą tak, słuchaj synu albo córko, Mieszkasz u nas, wyznaczam Ci obowiązek, że masz wychodzić z psem, wynosić śmieci i sprzątać swój pokój. To słuchajcie, to nie jest ich wymysł, bo im się nie chce i chcą się Wami wysłużyć. Tylko to macie zapisane w ustawie. To jest Wasz wkład w takie wspólne gospodarstwo domowe, ponieważ nie macie wkładu finansowego, jest to na zasadzie takiego wkładu fizycznego, tak? Że będziecie mieli swoje obowiązki i będziecie je wypełniać. Rodzice mają obowiązki wobec Was i Wy wobec rodziców. Dalej sobie porozmawiamy o cygarach.

przemocy. I co ona oznacza? Jest to zachowanie, które ma na celu wyrządzenie krzywdy drugiemu człowiekowi. Osoby, które stosują cyberprzemoc, używają do tego celu internetu, telefonów komórkowych bądź innych urządzeń elektronicznych, tak? Czyli wszelkiego rodzaju wyzwiska, obrażanie, wyśmiewanie, przerabianie zdjęć i tak dalej, etc., etc. W odróżnieniu od tradycyjnej przemocy, zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości, tak? My nie wiemy, kto tak naprawdę nas obraża, bo wystarczy sobie zmienić nick na Facebooku albo na jakiejś grupie społecznościowej, ale nie gadamy, dobra? Wystarczy sobie zmienić nick, nie musimy się przecież podpisywać imieniem i nazwiskiem, tak? I my tak naprawdę z pułapu użytkownika nie jesteśmy w stanie ustalić, kto nas obraził. Na znaczeniu traci klasycznie rozumiana siła, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi. Cyberprzemoc nie pozostawia śladów na ciele i nie widać jego okiem. Czyli dopóki ktoś nam nie powie, że jest ofiarą cyberprzemocy, bądź na przykład nie zaobserwujemy tego w internecie, to my o tym nie wiemy. Atutem sprawcy cyberprzemocy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media elektroniczne. Dodatkową uciążliwością dla ofiar jest stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca pory dnia lub nocy. Czyli my możemy sobie smacznie spać, a ktoś gdzieś na drugim końcu Polski wstawia nasze zdjęcie przerobione w jakiś niekorzystny sposób i rozsyła do ludzi, tak? A my nawet nie mamy o tym świadomości, tak? Kolejną ważną cechą problemu jest stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań. Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy za pośrednictwem mediów elektronicznych jest często trudna do zaobserwowania przez rodziców czy nauczycieli. Charakterystyczna dla tego problemu jest szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci. Sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w internecie bardzo szybką karierę, a ich usunięcie jest często praktycznie niemożliwe. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że wszystko, co wrzucamy do sieci, na zawsze tam pozostaje. Pomimo tego, że my sobie to usuniemy, to jest tak zwana chmura i to wszystko się w tej chmurze zapisuje, tak? I jest to... Ale nie gadamy, dobrze? I jest to do odzyskania. Wszystko jest do odzyskania. Tak samo na przykład wysyłanie informacji za pośrednictwem SMS-ów. Słuchajcie, operatorzy komórkowi mają taki określony czas na przetrzymywanie takich wiadomości i to jest 25 lat. Więc dzisiaj może się okazać, że wysyłacie do kogoś SMS-a z jakimiś obraźliwymi treściami i za 25 lat on nadal jest w systemie. Więc trzeba myśleć, co się wysyła i w jaki sposób się odzywa do innych ludzi. Czy jest jakaś różnica pomiędzy włamaniem do mieszkania, a włamaniem na konto społecznościowe albo na jakiś portal? A jaka? Słuchajcie, no tak nie do końca. Owszem, w mieszkaniu możecie ukraść jakieś rzeczy materialne. Natomiast na takim koncie możecie ukraść na przykład dane jakiejś tej osoby, zdjęcia. To jest włamanie na konto społecznościowe, pocztę czy jakiś inny portal i jest równoznaczne z włamaniem do mieszkania. Jest to karalne z tego samego artykułu. Groźby karalne, czyli to, co wcześniej powiedziałam. Wysyłacie do kolegi, nie wiem, pokłóciliście się z nim, wysyłacie do niego SMS-a. Ty taki, taki, ja ci tam dam pod szkołą. I słuchajcie, każdy z nas ma inny poziom wrażliwości. Może się okazać, że taki kolega poczuje się zagrożony, pójdzie do rodziców, powie: mamo, tato, bo Janek czy Franek mi tak napisał. I rodzice wezmą go pod rękę i pójdą na komendę policji i zgłoszą taką sprawę. I wtedy sprawa się toczy już jako popełnienie przestępstwa, czyli przesyłanie groźb karalnych, tak? I naprawdę niewiele potrzeba, żeby potem mieć naprawdę duże problemy. Stalking, czyli uporczywe nękanie, natrętne wypisywanie, tak, wystawanie pod domem i tak dalej. Jesteście w takim wieku, że gdzieś tam zaczynacie się interesować płcią przeciwną. Może się zdarzyć, że na przykład chłopakowi będzie się bardzo podobała jakaś dziewczyna, koleżanka z klasy i będzie do niej pisał SMS-y, będzie do niej dzwonił, będzie wystawał jej pod klatką, wysyłał jakieś tam kwiaty czy kolatki.

0: tego nie chce. Ona tego nie chce i nam to zgłasza, tak? Ale chłopak nie reaguje, bo jest bardzo zakochany. Wtedy dochodzi do stalkingu. Naruszenie dóbr osobistych, czyli rozsyłanie zdjęć przedstawiającego kogoś lub filmiku z czyimś udziałem, e-mailem, telefonem komórkowym, podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach i tak dalej, tak? Również przerabianie zdjęć w jakiś kompromitujący sposób, tak zwane memy teraz bardzo modne, tak? To wszystko podchodzi pod ten artykuł naruszenie dóbr osobistych. Nasz wizerunek jest naszym dobrem osobistym. Naruszenie czci to prawie to samo, co naruszenie wizerunku. Wulgaryzmy. Słuchajcie, bardzo często wśród młodzieży spotykamy się, że gdzieś tam, nie tylko w internecie, tak? W realu też, ale w internecie używacie wulgaryzmów. Słuchajcie, to wszystko jest z wami kojarzone. Nie ma tak, że to gdzieś idzie sobie w przestrzeń i tego nie ma. I nikt potem tego nie widzi. Nie wiecie, ile osób obserwuje wasz profil, ile osób ma do niego dostęp. Później może się okazać, słuchajcie, teraz są takie firmy są w Stanach Zjednoczonych, które zajmują się wyszukiwaniem informacji na temat przyszłych pracowników. I na przykład może się okazać, że wy dzisiaj zamieścicie jakieś tam no niefajne posty, niefajne zdjęcia w internecie i pomimo tego, że je usuniecie, czy nawet zlikwidujecie konto, one gdzieś tam w przestrzeni internetu są. I może się okazać, że za 10-15 lat będziecie szukać jakiejś swojej wymarzonej pracy. I taki pracodawca wynajmie sobie taką firmę, ona odkopie wszystkie informacje w internecie znajdujące się na wasz temat. I nagle się okazuje, że wizerunek tej firmy, w której chcecie się zatrudnić, no nie współgra z treściami, które wy zamieszczaliście, jak mieliście naście lat. No i jest problem, tak? Bo taki pracodawca nie będzie chciał zatrudnić takiej osoby. Więc naprawdę uważajcie, co piszecie w internecie. Tak jak powiedziałam, nikt, pomimo tego, że na poziomie użytkowników jest wysoki poziom anonimowości, natomiast dla służb już nie jesteśmy anonimowi w internecie. Są takie specjalne komórki do walki z cyberprzestępczością i tam policjanci, informatycy zajmują się właśnie takimi sprawami, gdzie ktoś kogoś obrazi w internecie, gdzieś tam naruszy jego dobra, tak? I różne inne przestępstwa popełniane w internecie. Powiem wam taką ciekawostkę. Parę lat temu była taka sytuacja, chłopak miał sprawdzian z matematyki, nie nauczył się na ten sprawdzian. Wpadł na super pomysł, że zadzwoni sobie na policję, że w szkole jest bomba. No i zrobił to, zadzwonił. Słuchajcie, no wszystkie służby postawione na nogi, kilka zastępów straży pożarnej, karetki, oczywiście policja, pirotechnik z psem, wszystkie pomieszczenia sprawdzane i tak dalej, wielogodzinna akcja. Ale chłopak nie zdążył dojść do przystanku autobusowego i już na niego czekał patrol policji, bo już go namierzyli, z którego telefonu on dzwonił. Teraz wszystkie telefony są wyposażone w GPS, są zarejestrowane na daną osobę i słuchajcie, wszystkie komputery mają numery IP. To wszystko jest do ustalenia, naprawdę. Nie jesteśmy anonimowi w sieci. Dla takiego chłopaka są bardzo ogromne konsekwencje. Taka akcja ratownicza kosztuje gdzieś w granicach 25-35 tysięcy, czyli dobrej klasy samochód. I rodzice tego chłopaka będą to jeszcze długo, długo spłacać. Już pomijając te koszta, sprawa sądowa, zarzuty karne za wszczęcie niepotrzebnego alarmu, dodatkowo konsekwencje w szkole, tak? I być może taka osoba planowała w przyszłości, że na przykład będzie chciała zostać strażakiem, policjantem, nie wiem, żołnierzem, lekarzem bądź nauczycielem. W tych wszystkich zawodach wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, natomiast taka osoba już ma założoną kartotekę i ona jest z nią na zawsze, do końca życia. W dzisiejszych czasach łatwiej jest zmienić imię i nazwisko, niż wyczyścić internet. To jest bardzo popularna, że tak powiem, metoda w Stanach Zjednoczonych, że ludzie zmieniają imię i nazwisko, bo że oczywiście są takie firmy, które mogą wyczyścić ten internet z niepochlebnych o nas treści. Natomiast wszystko kosztuje, tak? Niektórych na to nie stać. Więc łatwiejszym rozwiązaniem jest zmienienie imienia i nazwiska i posługiwanie się nowym. Słuchajcie, tutaj macie takie kontakt, jeżeli jesteście ofiarą cyberprzemocy, bądź wiecie, że ktoś jej doświadczył. Tu są takie kontakty, gdzie możecie uzyskać pomoc. Zjawisko, jakim jest hejt. Słuchajcie, pod ten hejt możemy podciągnąć tak naprawdę wszystko. Głupie przezwisko, wyśmiewanie, obelgi, przerabiane zdjęcia, filmy. Wszystko, co w jakiś sposób może drugą osobę kompromitować. Tak jak mówiłam wcześniej, każdy z nas ma inny poziom wrażliwości. Miejcie to gdzieś zawsze z tyłu głowy. Dla was może to być głupi żart, dla koleżanki czy kolegi może być to tragedia. I może to się gdzieś tam odcisnąć na jego psychice, czy jej psychice, naprawdę głęboko. A potem mamy takie bardzo nieprzyjemne zgłoszenia, na przykład, że ktoś próbował popełnić samobójstwo, bo koleżanka z klasy się wyśmiewała. Na szczęście często są to nieudane próby, ale czasem się zdarza, że jednak im się udaje. I miejcie z tyłu głowy to, że możecie mieć kogoś na sumieniu, koleżankę i kolegę, tak? Takim dobrym przykładem tego hejtu w szkole jest serial, na Netflixie można sobie odpalić, 13 powodów, bądź książka, jeżeli ktoś lubi czytać. Tam naprawdę można zobaczyć, co się dzieje z taką osobą, która jest poddawana właśnie takiej nagonce, takiemu zaszczuciu, przezwiskom i tak dalej. Więc gorąco polecam. Macie jakieś pytania do mnie? No, słucham cię.
1: Wulgaryzm od przekleństwa.
0: To jest to samo tak naprawdę, tylko inna jest nazwa, tak? To wszystkie słowa, które gdzieś tam społecznie nie są przyjęte jako te normalne słowa, tak?
1: Ja chciałam się zapytać, czy jeśli właśnie rodzice proszą dziecko, żeby właśnie zapłaciło, jak dostanie te pieniądze tam za tą pracę, to wtedy, jeśli dziecko się nie zgodzi, to ono może tam właśnie zostać wywieżone tam do tego, co pani mówiła o tym, jakby...
0: Nie, absolutnie nie. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą zapłatę rodzicom, tak? No sami dobrze wiecie, tak? Jakie rodzice mają podejście do was, że gdzieś tam jak sobie zarobicie swoje pieniążki, to żaden rodziców zapewne nie będzie prosił o to, żebyście te pieniądze oddali, tak? Natomiast chcę, żebyście mieli świadomość tego, że bo wielu z was na pewno jest w jakiś sposób roszczeniowy wobec rodziców, tak? Bo rodzic ma obowiązek nie ubrać, nakarmić, kupić mi to czy tamto. No też nie do końca, słuchajcie. Rodzice mają w obowiązku zapewnić wam podstawowe potrzeby, tak? Natomiast wy też macie wobec nich obowiązki. Powiedziałam wam po to, żebyście mieli świadomość tego, że na was też ciążą obowiązki.
2: Jeżeli dziecko zrobiło coś złego i idzie do tego zakładu poprawczego, to policja przyjeżdża pod dom i zabiera to dziecko?
0: Tak, słuchajcie, myślę, że nie musicie się jeszcze tym martwić, bo pewnie jesteście grzeczni, tak? Natomiast nie jesteście grzeczni. Natomiast tak, jeżeli ktoś rzeczywiście zostanie skierowany do młodzieżowego ośrodka wychowawczego bądź poprawczaka, to jest tak, przewożony przez policjantów. Jest zabierany z domu i przewożony przez policjantów.
3: A w tej godzinie to wszystko. Do usłyszenia po godzinie 15. Pa, pa.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
5: Reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
8: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia. Gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
0: Reklama.

0: Wciąż nie namierzono nożownika z Mierzawy. Trwają poszukiwania Dariusza Równickiego. 4 utonięcia jednego dnia. Służby apelują o czujność nad wodą. Ukraińscy politycy krytykują ruch Nawrockiego. Chodzi o odebranie orderu Zełenskiemu. Minęła 14. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Policja apeluje o czujność nad wodą. Tylko w sobotę w Polsce utonęły 4 osoby. Do tragedii doszło m.in. na Zalewie Mietkowskim na Dolnym Śląsku. Burza złapała na wodzie 2 mężczyzn na deskach surfingowych. Jednego z nich nie udało się uratować, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
1: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
0: Poszukiwania drugiego z mężczyzn rozpoczęły się dziś nad ranem. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia utonęły w kraju 54 osoby. Trwają policyjne poszukiwania nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. 49-letni Dariusz Równicki podejrzewany jest o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej, mówi Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie.
2: Za osobą Dariusza Równickiego prokuratora rejonowa w Jędrzejowie wydała list gończy.
0: 49-latek to były policjant. Mężczyzna ma około 1,80 cm wzrostu, ciemne, krótkie włosy i widoczne zakola. W chwili popełnienia zbrodni ubrany był w jasno-niebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, proszone są o kontakt z policją. Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną.
2: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: A numer na infolinię to 516 385 635. 516 385 635. W tej sprawie można też dzwonić pod numer alarmowy 112. Nawrocki stał się burzycielem pozytywnych osiągnięć, które udało nam się wypracować w ostatnim czasie. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy. Tak szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrii Sybicha komentuje decyzję naszego prezydenta w sprawie odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Nastąpiło to po tym, jak ukraiński prezydent nazwał jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. W geście solidarności order oddali też inni ukraińscy politycy, w tym m.in. Leonid Kuczma czy Petro Poroszenko. Decyzję swoich rodaków skrytykował z kolei były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Jak mówił, nie można naprawiać szkodliwej decyzji prezydenta Polski poprzez podejmowanie kolejnych błędnych decyzji. Dodał, że prezydent Ukrainy mimo napiętej atmosfery powinien odwiedzić Polskę. Trwa liczenie strat po wiosennych przymrozkach w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników, od czego zależy przyznanie rządowej pomocy. Fatalna pogoda dotknęła uprawy w całym regionie. Najmocniej oberwały drzewa owocowe, mówi wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.
3: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
0: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów. Najmocniej ucierpiały powiaty Sandomierskie i Buzki, gdzie straty w sadach sięgają nawet 90%. Na koniec w wiadomościach jeszcze mundialowy rekordzista mający 90 lat Roberto Guerrero już po raz 15 komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata. Jedynym mundialem, na którym nie był obecny, był turniej w Katarze w 2022 roku, bo wtedy zatrzymały go względy zdrowotne. Urodzony w 1936 roku Guerrero trafił do dziennikarstwa sportowego przez przypadek. Pracując w lokalnej stacji radiowej zastąpił przy mikrofonie nieobecnego komentatora. Obym tylko ja przez przypadek nie została synoptykiem, bo tak co, mówię wam o tej pogodzie, a nie chciałabym zostać synoptykiem, bo nie mam zbyt dobrych informacji, ja nie lubię przekazywać niedobrych informacji. A są takie, że dzisiejszej nocy ostrzeżenia od synoptyków, jeśli chodzi o burze, będą zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam też mogą pojawić się opady deszczu i gradu. Na termometrach w nocy 18 stopni na Mazowszu, 20 najwięcej w Wielkopolsce, najchłodniej będzie na Podkarpaciu 17.
4: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Śmiertelne potrącenie 15-latki w Pionkach znajdzie swój finał w sądzie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 25-letniej kobiecie kierującej Volkswagenem. Więcej o sprawie Anna Badowska.
5: Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Kobieta potrąciła nastolatkę na przejściu dla pieszych. Według śledczych 25-latka jechała 59 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość, co miało wpłynąć na wydłużoną drogę hamowania. Nastolatka doznała ciężkich obrażeń i zmarła kilkanaście dni później w mazowieckim szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Oskarżona nie przyznaje się do winy. Grozi jej do 8 lat więzienia.
4: Równolegle prokuratura bada także działania lekarza zespołu ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy poszkodowanej bezpośrednio po wypadku. Śledczy sprawdzają, czy jego postępowanie mogło narazić pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także czy mogły przyczynić się do jej śmierci. Oprócz lekarzy i pielęgniarek na SOR w radomskim szpitalu specjalistycznym od wczoraj dyżuruje strażnik miejski. Funkcjonariusz ma zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Agresywnych, często będących pod wpływem alkoholu pacjentów nie brakuje, stąd taka decyzja, mówi wiceprezydent miasta Marta Michalska-Wilk.
6: Bezpieczeństwo przede wszystkim pacjentów i całego personelu medycznego jest dla nas priorytetem, dlatego właśnie od dzisiaj na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przez całą dobę będą dyżurować strażnicy miejscy. Decyzję o utworzeniu tej stałej dyżurki podjęliśmy, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu, które każdego dnia niesie pomoc mieszkańcom Radomia i regionu, każdego dnia ratuje ludzkie życie i zdrowie. Niestety coraz częściej słyszymy o przypadkach agresji wobec chociażby ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy. Zdarzają się również akty wandalizmu i niszczenia sprzętu medycznego. Nie możemy pozostać obojętni na takie sytuacje. Wierzę, że obecność strażników miejskich pomoże nam skutecznie zapobiegać podobnym zdarzeniom, a pacjenci będą czuli się bezpiecznie, komfortowo, a personel będzie mógł skupić się na tym, co najważniejsze, na ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.
4: W ostatnim czasie na naszym SOR-ze dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji, mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
7: Decyzja o utworzeniu stałego posterunku Straży Miejskiej nie jest przypadkowa. W ostatnim czasie w szpitalnym oddziale ratunkowym dochodziło do niebezpiecznych incydentów, w tym aktów agresji wobec personelu oraz przypadków niszczenia mienia szpitalnego. Tylko w ostatnich tygodniach odnotowaliśmy zdarzenia, podczas których uszkodzone zostały drzwi wejściowe do oddziału, a także sprzęt medyczny. Takie sytuacje nie tylko generują koszty, ale przede wszystkim mogą zakłócać pracę miejsca, w którym każdego dnia ratuje się zdrowie i życie pacjentów. Wierzę, że stała obecność Straży Miejskiej będzie skutecznym wsparciem dla naszego personelu i pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na SOR-ze.
4: Przypomnijmy, w tym roku zakończyła się także modernizacja Radomskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Koszt prac to prawie 48 milionów złotych. Mają zaciekawić i sprawić, by dzieci i młodzież mogły poznać historię najnowszą swojego miasta i kraju. Do radomskich szkół trafiły pakiety edukacyjne związane z 50. rocznicą robotniczego protestu. To gra planszowa oraz gry karciane, które mają przedstawić realia tamtej epoki, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
8: To rok 2026, to rok, który obfituje w duże wydarzenia, których celem jest z jednej strony przypomnienie o tym, co wydarzyło się 50 lat temu w Radomiu i jakie to miało znaczenie dla współczesnej historii Polski, Europy i świata, ale również przez te wydarzenia i w ramach tych wydarzeń chcemy czcić pamięć wszystkich uczestników protestu robotniczego, radomskiego protestu robotniczego 1976 roku. Natomiast rok szkolny 2025-2026 to rok szkolny, w którym nasze szkoły, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ale również przedszkola zaangażowały się w obchody 50. okrągłej rocznicy radomskiego protestu. To zaangażowanie miało różny wymiar, różny i szeroki wymiar, poczynając od różnego rodzaju konkursów plastycznych, wokalnych, ale również literackich, kończąc na wydarzeniach teatralnych. Te wszystkie aktywności, w które zaangażowane były nasze placówki oświatowe, miały przede wszystkim na celu popularyzację historii, która dla młodego pokolenia jest historią mało znaną, ale przede wszystkim historią trudną. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim szkołom, przedszkolom, które włączyły się w obchody tej okrągłej rocznicy, które aktywnie się zaangażowały, popularyzując tym samym wiedzę o Radomskim Czerwcu. Naszą ambicją jest to, żeby wiedza o wydarzeniach Radomskiego Czerwca na stałe zagościła w programach nauczania zarówno szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I nad tym pracujemy wspólnie z Radomskim MSCDN-em. Natomiast te materiały, te pakiety materiałów edukacyjnych, które dzisiaj chcemy przekazać, mają na celu to, aby ta wiedza była przekazywana w sposób przystępny i adekwatny dla potrzeb młodego pokolenia. Dzisiaj w sposób symboliczny przekazujemy te materiały, te pakiety materiałów wybranym szkołom, wybranym placówkom oświatowym. Natomiast one trafią do wszystkich naszych szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych i w zasadzie ten proces przekazywania takiego sukcesywnego od dzisiaj, w dniu dzisiejszym w ramach tej uroczystości rozpoczynamy. I jestem przekonana, że z jednej strony będą to doskonałe materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli właśnie po to, żeby młode pokolenie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miało te szanse, żeby poznawać, przyswajać, rozszerzać wiedzę o tym, co wydarzyło się w Radomiu 50 lat temu i jak ogromne znaczenie ma to dla współczesnej Polski i współczesnego świata. I oczywiście ten pakiet to tak naprawdę pakiet materiałów edukacyjnych to komiks, który jest uniwersalny tak naprawdę dla każdego pokolenia. To jest gra terenowa i gra karciana. Wartość edukacyjna i taka poznawcza tych materiałów jest naprawdę bardzo duża, a przede wszystkim są to materiały, które są niezwykle wciągające i interesujące, a tym możemy zaszczepić młode pokolenie i zachęcić ich do tego, żeby historię, współczesną historię naszego miasta i naszego państwa poznawali. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie i wszystkim szkołom, placówkom edukacyjnym bardzo dziękuję za to, że zaangażowaliście się w nasze działania, w działania okrągłej rocznicy protestu robotniczego w Radomiu.
4: Uczniowie od września będą mogli też obejrzeć komiks o Radomskim Czerwcu. Jak mówi Piotr Kozieł, autor publikacji, jest to opowieść fikcyjnego bohatera, nawiązująca do wydarzeń sprzed 5 dekad.
9: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten komiks to jest fikcyjna historia, natomiast inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, czyli tutaj wydarzenia Radomskiego Czerwca posłużyły za inspirację, natomiast ja jako autor miałem tutaj pełną dowolność w kreowaniu sytuacji. Niemniej jednak jest to również komiks historyczny, ale nie traktowałbym go jako komiks, który ma nauczać, ale zaciekawić. Komiksy teraz troszeczkę wracają do łask. Podobno jest boom na komiksy, więc fajnie, że tak się stało. Myślę, że może on dotrzeć do młodych ludzi w pewien sposób, ponieważ tutaj młody czytelnik może emocjonalnie jakby z bohaterem się związać i poznać tą historię troszeczkę inaczej. Ja ten komiks odstąpiłem swoje prawa dla urzędu i amfiteatru. On nie powstał na tą 50. jubileuszową rocznicę. On w skrócie, bo ja mógłbym tutaj długo o tym opowiadać, bo to była szalona historia, on został przez właściwie Urząd Miasta wyciągnięty z mojej szuflady. Gdybym ja wiedział, że ja go rysuję dla tak szerokiej publiczności, bym go na pewno narysował troszkę inaczej, ale no, przez to może on jest taki trochę bardziej autentyczny. Nie mam tutaj na szybko jakiegoś porównania, ale to może tak jakbyśmy znaleźli jakieś rysunki Malczewskiego, jak był mały w szufladzie i się ich wstydził i nagle się gdzieś tam ujrzały światło dzienne, ale myślę, że nadal byłyby dużo warte. Więc tutaj taka z takiej technicznej strony, no to absolutnie nie rysowałem go na ten jubileusz. Pracę rozpocząłem w zeszłym roku i ten temat też również był całkowicie przypadkowy, bo od dawna chodziło za mną, żeby narysować komiks, ale nie miałem scenariusza, tutaj troszkę gorzej. I uznałem, że takim fajnym scenariuszem byłoby coś, co się wydarzyło naprawdę, a że od pokoleń jestem radomianinem, więc szukałem wydarzeń, które się jakby wydarzyły w Radomiu i to mnie zainspirowało do narysowania tego, a później to już był zbieg wielu różnych wydarzeń i okoliczności, że został wydany, za co bardzo dziękuję.
4: Ponad 700 barierek i ponad 200 znaków drogowych stanie na trasie półmaratonu Radomskiego Czerwca. Trwają przygotowania do niedzielnej imprezy biegowej. Niestety mieszkańcy Radomia muszą się liczyć z utrudnieniami w mieście. Liczymy na wyrozumiałość, mówi Jerzy Stobiecki ze Stowarzyszenia Biegiem Radom.
10: Jesteśmy zadowoleni z tej trasy, którą przygotowaliśmy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy biegają w tym mieście i nie wszyscy będą zadowoleni z tego, że my będziemy biegać. Niestety trzeba się liczyć z utrudnieniami. Przygotowania do już rozgrywania samego półmaratonu rozpoczniemy w piątek wieczorem, ale nie będą one wiązały się z utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców. Będziemy po prostu rozstawiać znaki, które będą obowiązywały w czasie samego biegu. Natomiast już tak naprawdę, żeby utrudnić ruch, to zaczniemy działać w niedzielę. Od godziny 5.30 będą rozstawione już barierki na tych drogach, gdzie będziemy mieli ruch biegaczy w jedną stronę, natomiast samochodów w drugą. To jest ulica Reja Malczewskiego, Struga Chrobrego, 11 listopada. Tego jest naprawdę dość dużo. Fragment jeszcze Żeromskiego od wiaduktu do ulicy 25 czerwca. Od 8 będą już zamknięte dla ruchu ulice na samej trasie biegu i przylegające do trasy biegu. Te utrudnienia przewidujemy, że będą się kończyć systematycznie wtedy, kiedy z trasy zejdą już biegacze. Mamy przygotowany dość chytry plan, jak to zrobić. Mamy nadzieję, że nam uda się sprawnie to przeprowadzić. Chcemy, żeby jak najszybciej odblokować naprawdę dość duże osiedla, które będą częściowo pozbawione wyjazdu. Na przykład ulica Olsztyńska przez moment będzie pozbawiona wyjazdu jakąkolwiek stronę. Ale myślimy, że ludzie dłużej sobie pośmią, może wyjdą na balkon, podpisują. A my postaramy się to zrobić jak najsprawniej się da. Przygotowaliśmy również we współpracy z Komendą Miejską Policji i z Miejskim Zarządem Dróg taki wariant, też po raz pierwszy stosowany, z tak zwanymi śluzami. Czyli są skrzyżowania, na których będziemy dość długo utrzymywać ruch, praktycznie kilka minut przed pojawieniem się pierwszego biegacza i dość szybko będziemy starali się ten ruch przywrócić. To jest skrzyżowanie ulic Żeromskiego ze Zgrowskiego przy wiadukcie przy wjeździe na Lubelską, po to, żeby w momencie, kiedy my opuścimy NS-kę, żeby kierowcy mogli z ulicy Żeromskiego wjechać na trasę NS. Skrzyżowanie ulic Chrobrego, Struga i Pileckiego to też jest takie miejsce, gdzie dość długo będziemy utrzymywali ruch. W momencie, kiedy pojawią się biegacze już na horyzoncie, dopiero wtedy zostanie to skrzyżowanie zamknięte dla przejazdu ulicą Struga w kierunku ulicy Malczewskiego. Natomiast cały czas będzie można jeździć prawym pasem, tak? Tylko że trzeba będzie się tam dostać, a to już nie będzie takie łatwe, bo chwilę wcześniej też będziemy mieli skrzyżowanie, na którym zamkniemy ten. Przepraszamy, ale liczymy, że wszyscy nam wybaczą. Impreza naprawdę zapowiada się na największą w historii naszego miasta. Tak dużej liczby uczestników nigdy nie mieliśmy i przygotowań na taką dużą skalę również. Proszę mi wierzyć, że my nie pracujemy od 2 tygodni, my pracujemy od kilku miesięcy. Jeszcze nie wszystko mamy dopięte na ostatni guzik, tak mi się wydaje, bo jeszcze mi cały czas czegoś brakuje. Chociaż logika podpowiada, że już powinno wystarczyć, ale cały czas pracujemy i mamy nadzieję, że naprawdę uda nam się przeprowadzić tę imprezę bezpiecznie i sprawnie. Bo bezpieczeństwo jest dla nas również bardzo ważne, szczególnie uczestników.
4: Impreza na stałe wpisała się w program obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
11: Przed nami 14. półmaraton Radomskiego Czerwca. To impreza, która już na stałe wpisała się w harmonogram imprez sportowych, ale także kolejnych obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca. W tym roku szczególna, bo 50. i nie będę tego rozwijał, bo już miałem okazję o tym mówić wielokrotnie. Natomiast tak jak też zapowiadaliśmy, że te nasze obchody będą wyjątkowe, tak, z tego powodu, że różna forma przekazu, różny format wydarzeń. I cieszę się, że po raz kolejny półmaraton Radomskiego Czerwca jako najważniejsza impreza, najważniejsze wydarzenie sportowe również wpisuje się w program obchodów. Bardzo się cieszę, bo 14, może nie jubileuszowy, ale na pewno bardzo ważny ze względu na liczbę uczestników, rekordowa wartość, ponad 2000 uczestników, Radomian, biegaczy z Polski, ale także z zagranicy. Zmieniona trasa. Ja mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy półmaratonu i tych biegów towarzyszących tylko i wyłącznie odniosą bardzo dobre wrażenie z naszego miasta. Będą wspominać to wydarzenie bardzo długo i przede wszystkim będziemy wspólnie świętować, bo tego słowa też często używam, rocznicę Radomskiego Czerwca, bo naprawdę mamy świadomość, jak ważne to były wydarzenia w historii Polski, jak ważne to były wydarzenia na tej polskiej i europejskiej drodze do wolności. I na koniec bardzo serdecznie dziękuję prezesowi, wiceprezesowi, ambasadorom. Naprawdę świetna praca i, jak to mówi powiedzenie, kawał dobrze wykonanej, potrzebnej pracy na rzecz naszego miasta. I mam nadzieję, że w przyszłości również w tak dobrych humorach będziemy się spotykać, ogłaszając kolejne edycje półmaratonu radomskiego czerwca. Oczywiście także wszystkim biegaczom życzę jak najlepszych wyników sportowych, oprócz tych dobrych wrażeń z naszego miasta, także realizację dobrych wyników sportowych i tych zakładanych rekordów.
4: Organizatorzy apelują do biegaczy o odpowiednie nawodnienie w trakcie imprezy, mówi Tadeusz Kraska, prezes stowarzyszenia.
12: Mamy 8 punktów w sumie, czyli można by powiedzieć prosto co 2,5 kilometra, z tym, że w tym roku mamy takie nowum, bo przemiennie jest punkt nawadniania, punkt odżywczy. Czym się różnią nawadnianie, to jest tylko woda i wanienki z wątkami. Odżywczy ma do tego jeszcze oprócz wody mineralnej izotonik, banany, rodzynki, jakieś ciastka i to jest przemiennie. Przy tych nawadniania wszędzie mamy toalety również w terenie umieszczone i w tym roku po raz pierwszy na odcinku 0,5 kilometrów nie ma punktu nawadniania, dlatego że zagęściliśmy te punkty na ostatnich 5 kilometrach, gdzie będą po prostu one częściej, gdzie najbardziej są ludzie zmęczeni, najbardziej tej wody potrzebują, więc jest punkt na 16,5 kilometra zamiast 17,5 i to będzie właśnie centrum organizacji pozarządowych, które debiutuje w takiej roli i następny punkt będzie na odcinku 18,5 kilometra i już na 20 mamy ultrabiegli, czyli nasze wszystkie organizacje, panie prezydencie, ultrabiegli to jest grupa z Urzędu Miejskiego, obsługuje punkt 20 kilometrów. Street Run, druga grupa biegowa, obsługuje punkt 15 kilometrów. COP jest na punkcie nawadniania. Naprawdę fantastycznie w tym roku wpisały się różne organizacje do wspierania i to pokazuje taką integrację, że jesteśmy takim jedną grupą dobrą wariatów biegowych, którzy jak trzeba się zewrzeć szyki, to są razem.
4: Wybierz się do lasu jak do apteki, zachęcają leśnicy. Na przełomie wiosny i lata zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr. O nich Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
13: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też nie było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład momi.

oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać. My nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak. Też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład momiki. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny, liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać. My nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać, lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć, w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć, albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki. Bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach gdzie po prostu osoby się znają i to opisują, i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.

0: Vox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106 i 4.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
7: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
8: Gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
1: Reklama. Anna Badowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia. Radomska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie fabryki broni w Radomiu. Chodzi o niekorzystną zmianę w umowie związanej ze sprzedażą broni w USA i o premie przyznane sobie w związku z tym przez zarząd spółki. Doniesienie w tej sprawie złożył poseł Konrad Frysztak, reagując na ustalenia jednego z portali. Jak ustalili dziennikarze, amerykańska firma, gdzie trafiała broń, miała problemy z płatnościami. Mimo że dług narastał, osiągając finalnie poziom 1 miliona 890 tysięcy dolarów, radomska fabryka nie przestała wysyłać Amerykanom zamówionego sprzętu. Połączyli przyjemne z pożytecznym. Ponad 80 biegaczy wzięło udział w akcji Bieg na 6 łap w Radomiu. To ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Jak mówi Maryla Rybińska, dyrektor radomskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, celem inicjatywy jest promocja adopcji.
10: Mamy nadzieję, że taka inicjatywa, pokazanie zwierząt, pokazanie ludziom, że można coś dobrego, chociażby spacer, czy raz w roku, tak jak my tu organizujemy ten bieg. Główny cel: przyjdź, wyprowadź, pokochaj, zaadoptuj i nie kupuj.
1: Bieg na 6 łap w radomskim schronisku odbył się po raz 6. Dzięki wsparciu darczyńców udało się zakupić pierwsze protezy dla Dominika Hołuja, poszkodowanego w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Zakupiono 2 protezy dłoni oraz protezę nogi. Zakup został poprzedzony wielotygodniowymi konsultacjami specjalistów zajmujących się protezowaniem. Mówi Daniel Kocur, prezes Fundacji Podaruj Dobro, organizator zbiórki.
11: Okazało się, że należy to podzielić na kilka etapów. Pierwszym z tych etapów, takim teraz najważniejszym, jest zaprotezowanie dłoni, ponieważ jest bardzo istotny w tym procesie rehabilitacji uchwyt, kul, pionizacji Dominika, aby przejść do drugiego etapu i tym najtrudniejszym zaprotezowaniem tej drugiej nogi.
1: Przed Dominikiem kolejne etapy rehabilitacji i protezowania, dlatego zbiórka na jego leczenie nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. Wiosna to idealny czas, by wzmocnić swoją kondycję. Aktywność fizyczna wpływa również na poprawę naszego samopoczucia. A jak zacząć i nie zgubić motywacji? O tym Cezary Papis, trener personalny z Radomia.
12: Nie musi być to od razu jakiś bardzo profesjonalny trening. Zwykły spacer, zwykłe kijki, przejście się do parku, jakiś dłuższy spacer, dłuższa zabawa w tym parku świetnie wpłynie na, przede wszystkim na nasz metabolizm, na naszą psychikę i już mamy jakiś początek jakiejś aktywności fizycznej.
1: Warto też pamiętać o zdrowej, zbilansowanej diecie. Nowe miejsce kulturalne powstaje na mapie Radomia. Trwają prace przy zabytkowym budynku przy ulicy Okulickiego w Radomiu. Właścicielem obiektu jest Muzeum Malczewskiego. Teraz przed wykonawcą największe logistyczne wyzwanie. Równolegle z budową rusza montaż specjalistycznego wyposażenia, w tym nowoczesnych pieców, mówi koordynator projektu Marzena Barwicka.
13: W tej chwili szykujemy się do postępowań na to wyposażenie, łącznie z tymi piecami, bo musimy te wszystkie rzeczy umówić, zakupić, wybrać wykonawców i później montaż też umawiać sukcesywnie. Wiadomo, że roboty będą trwały, to też będzie to logistycznie też skomplikowane, żeby się umawiać z wykonawcą robót, kiedy firmy będą mogły to montować.
1: Przypomnijmy, koszt całej inwestycji to 17 milionów złotych. Prace mają zakończyć się jesienią 2027 roku. Katar, łzawienie z oczu, a nawet kaszel. Wiosna to trudny czas dla alergików uczulonych na pyłki traw, drzew i kwiatów. Wielu z nich, by przetrwać wiosenne miesiące, musi brać leki. Jednak, jak mówi Anna Dankiewicz, lekarz alergolog z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, dokuczliwej przypadłości można pozbyć się, stosując odczulanie.
14: Podawanie tabletek, kropli, czy to jest tak zwane leczenie objawów. W szczepionce znajdują się alergeny, to jest tak zwane leczenie przyczynowe, czyli jakby powiedzieć ogólnie wytwarzanie tolerancji w organizmie pacjenta.
1: Szczepionki na odczulanie mogą być stosowane u dzieci od 6 roku życia. Nawet 100 milionów ryb ginie w systemie chłodzenia elektrowni Kozienice, alarmują ekolodzy. Swoje badania przeprowadziła także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i kazała wdrożyć plan naprawczy, by chronić ryby. Jak mówi Agata Antonowicz z RDOŚ-u w Warszawie, teraz elektrownia musi przedstawić konkretne działania.
15: My wezwaliśmy do zaproponowania przez elektrownię, przez ENE Wytwarzanie warunków przeprowadzenia działań naprawczych. Jeżeli do nas wpłynie wniosek o uzgodnienie warunków działań naprawczych, wówczas będziemy go analizować.
1: Zakład od lat stara się dbać o środowisko, odpowiada Berenika Ratajczak, rzecznik prasowy Enea Wytwarzanie, spółki, która zarządza elektrownią w Kozienicach.
16: Na wytwarzanie zastosowała rozwiązania techniczne minimalizujące oddziaływanie na organizmy wodne. Dodatkowo w ostatnich 3 latach ograniczyła pobór wody o około 25%.
1: Na przedstawienie planu naprawczego elektrownia w Kozienicach ma 60 dni. Gastronomia, opieka nad terenami zielonymi czy hotel. W regionie radomskim przybywa firm zatrudniających osoby wykluczone. To dane Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jak zapewnia Agnieszka Sekulska z radomskiego ośrodka tej organizacji, pracę znajdują nie tylko niepełnosprawni.
17: Są to bardzo często osoby oddalone od rynku pracy, czyli na przykład te, które długotrwale nie pracowały. Ale też na przykład matki powracające na rynek pracy, którą czasami, jeżeli nie pracowały przez 15 lat, jest oczywiście troszkę trudniej wrócić na ten rynek pracy.
1: Według danych ośrodka w regionie radomskim działa już ponad 20 takich przedsiębiorstw i organizacji. Radomska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie fabryki broni w Radomiu. Chodzi o niekorzystną zmianę w umowie związanej ze sprzedażą broni w USA. Doniesienie do prokuratury złożył poseł Konrad Frysztak, bazując na doniesieniach jednego z portali, który ustalił, że amerykańska firma, do której trafiała broń z Radomia, miała problemy z płatnościami. Mimo że dług narastał, osiągając finalnie poziom prawie $2 milionów, radomska fabryka nie przestawała wysyłać Amerykanom zamówionego sprzętu. Jednak, jak mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury w Radomiu, zarząd spółki nie dopuścił się przestępstwa.
18: Działania podjęte przez nich, choć wiązały się z ryzykiem w obrocie gospodarczym, końcowo jednak przyczyniły się do rozwoju fabryki broni Łucznik oraz utrzymania strategicznego kontrahenta na rynku amerykańskim.
1: Decyzję o sprzedaży broni przez pośrednika podjęto jeszcze za czasów poprzedniego zarządu fabryki. Ofensywa w drużynie Moja Radomka Radom rośnie w siłę. Do zespołu dołącza 25-letnia Weronika Gierszewska. W ostatnim sezonie reprezentowała Chemik Police. Dla Weroniki będzie to czwarty sezon na parkietach Tauroligi. W ciągu trzech sezonów zdobyła już blisko 900 punktów. Przypomnijmy, Weronika Gierszewska to kolejne wzmocnienie przed zbliżającym się sezonem. Kilka dni temu do drużyny Radomki dołączyła także Agnieszka Cór-Słomka, Aleksandra Dudek i Kinga Stronias. Czy personel karetki z Kozienic popełnił błąd i przyczynił się do śmierci 19-latki? To wyjaśniają śledczy z Kozienic. Oliwia Druszcz uległa wypadkowi drogowemu w Kozienicach. Zmarła kilka dni później w szpitalu w Radomiu. Jej rodzice twierdzą, że stan córki pogorszył się w karetce. Stąd zawiadomienie do prokuratury. Jak mówi Natasza Druszcz, matka 19-latki, to właśnie tam źle przeprowadzono intubację.
19: Okazało się, że jest źle zaintubowana, bo jest zaintubowana rurką dla dzieci, która miała 6 mm. Była włożona do samego końca. Mamy to w dokumentach z SOR-u, co mogło skutkować niedotlenieniem, a późniejszym obrzękiem mózgu i tak naprawdę śmiercią mózgu.
1: Trwa wyjaśnienie przyczyn śmierci 19-latki, mówi Aneta Guście, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu.
20: Była się sekcja zwłok, no jednak na chwilę obecną nie mamy takich kategorycznych, miarodajnych, ustalonych przyczyn tego zgonu. Będą prowadzone dodatkowe badania przedbiegłego.
1: W kozienickiej prokuraturze trwa też postępowanie dotyczące przebiegu wypadku. Obecnie korzystają z zasłużonych urlopów, ale już w sobotę zabierają się do pracy. Piłkarze Radomiaka rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. W planach mają kilka sparingów, m.in. z Górnikiem Łęczna, ŁKS-em Łódź czy Legią Warszawa. A w dniach od 6 do 10 lipca drużyna uda się na zgrupowanie do Warki. A o pierwsze punkty w nowym sezonie powalczą z Beniaminkiem Ligi Wieczystą Kraków. Ma być tam restauracja i tarasy widokowe. Trwa rewitalizacja starego młyna przy zalewie na Borkach. Przypomnijmy, budynek znajdował się w złym stanie technicznym i musi zostać odbudowany. Jak mówi Karol Michalec, prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu, obecnie prace idą zgodnie z planem.
21: Nie mamy żadnych opóźnień, mieliśmy mały mankament, jeżeli chodzi, ale to ostra zima, delikatne opóźnienie, ale wykonawca z Radomia, firma stanęła na wysokości zadania. Idziemy zgodnie z harmonogramem, więc wszystko jest w porządku.
1: Prace mają zakończyć się w kwietniu 2027 roku. Całkowity koszt przebudowy starego młyna to prawie 8 milionów złotych. Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki, zające czekają na swą mamę, a nie na pomoc, apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
22: 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie.
1: Jak wynika z danych leśniczych, 90% zwierząt zabranych z lasu nie potrzebowało pomocy człowieka. Drogowcy przystąpią do wymiany nawierzchni przy ulicy 25 czerwca. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na przeprowadzenie prac. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik miejskich drogowców, oprócz jezdni zostanie wyremontowany też chodnik.
23: W ramach zadania wyłoniony w przetargu wykonawca, oprócz nowej nawierzchni asfaltowej, wykona prace związane m.in. z regulacją studni kanału sanitarnego, ustawieniem krawężników i obrzeży oraz ułożeniem chodnika na odcinku ulicy 25 czerwca od ulicy Żeromskiego do przystanku autobusowego między ulicami Skłodowskiej Kiri a Keres Krauza.
1: Prace prowadzone będą w okresie wakacyjnym. Billboardy, banery czy tablice są miasta, które próbują uporządkować tak zwaną szyldozę i wprowadzają specjalne uchwały. Radom też miał taki plan, ale Rada Miejska nie podjęła żadnej decyzji w tej sprawie. Czy reklamy w centrum miasta przeszkadzają mieszkańcom?
24: Nie, no to zależy jakie, jak są nowe, takie ładne, kolorowe, to nie.
25: Tutaj w centrum rzeczywiście jakiekolwiek reklamy nie służą urokowi żadnego miasta. Celowość reklam na pewno istnieje.
26: Reklamy, które są potężne, denerwują mnie.
1: Z mieszkańcami miasta rozmawiał Wojciech Wójcikowski. Pierwsze płyty zostały już położone, a pod koniec tygodnia na murawie pojawią się kolejne. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu zajmują się zabezpieczaniem stadionu przy ulicy Struga przed piątkowym koncertem z okazji 50. rocznicy wydarzeń czerwcowych. Chodzi o to, by murawa w trakcie wydarzenia nie została zniszczona. Jak mówi Robert Dębicki, dyrektor ośrodka, nie jest wykluczone, że trawę trzeba będzie uzupełnić.
27: Stwierdzimy, jaki jest stan po koncercie i będziemy decydować, co dalej
0: z tym zrobić. Jeśli będzie wymagała częściowej wymiany, tak też uczynimy.
1: Przypomnijmy, w marcu na stadionie pojawiła się nowa murawa przed meczem reprezentacji polskiej. Jej ułożenie kosztowało 1 000 000 zł. Można pomóc i zapewnić opiekę dzieciom. Radomski MOPS cały czas szuka osób, które chciałyby zostać rodzicami zastępczymi. Aby podjąć się tej roli, trzeba być niekaranym. Można wesprzeć nasze działania także w inny sposób, na przykład zostać wolontariuszem, mówi Ewa Stysiek, kierownik działu pieczy zastępczej w radomskim MOPS-ie.
2: Może być to wolontariat w takiej formie, że wspomogą dany rodzinny dom dziecka czy rodzinę zastępczą, która ma pod opieką więcej dzieci, w zorganizowaniu czasu wolnego dla tych dzieci, zabaw.
1: Wszelkie informacje, jak zostać rodzicem zastępczym, dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Dodatkowe patrole policji, kontrole prędkości i stanu technicznego autobusów. Mazowieccy policjanci przygotowują się do nadchodzących wakacji i przypominają, że rodzice mogą zgłosić autokar do kontroli.
3: Patrol policji sprawdzi stan psychomotoryczny kierowcy, stan trzeźwości tego kierowcy, stan techniczny autobusu, którym będą przewożone te dzieciaki, tak by dzieci bezpiecznie były dowiezione do celu. Korzystajcie z tej możliwości, zgłaszajcie takie kontrole przed wyjazdem policji.
1: Kontrole autokarów odbywają się w Radomiu codziennie na parkingu przy ulicy Mierzejewskiego w godzinach od 6:45 do 8:00. Warsztaty plastyczne, bębniarskie, animacje dla dzieci, a wieczorem potańcówka pod gołym niebem i kino plenerowe. Radomski Amfiteatr zaprasza na wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Dzień Dobry na Kulturę. Impreza już w tę sobotę. Zaprasza Alicja Gryz-Wasil z Amfiteatru.
4: Czeka na Was gra terenowa, konkursy z nagrodami, strefa warsztatowa, wizyta zwierzaków, ale w tym roku mamy też coś nowego. Będzie z nami Loesje Polska i będzie wspólnie tworzyć super sentencje na ich plakaty. Będzie też z nami pies Precel, bohater książek.
1: Start w sobotę o 15:00 na Daszyńskiego 5. Szczegóły na stronie amfiteatru. Niewykluczone, że po koncercie trzeba będzie uzupełnić trawę na murawie przy stadionie przy ulicy Struga. Przed piątkowym koncertem zorganizowanym z okazji 50. rocznicy robotniczego protestu pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu starają się zabezpieczyć płytę boiska specjalnymi panelami. To na nich zostanie ustawionych 4,5 tysiąca krzesełek. Czy będzie trzeba uzupełnić ubytki? To oceni specjalnie powołana komisja, mówi Robert Dębicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
0: Powołaliśmy tu taką komisję, która będzie złożona też z osób, które się zajmują boiskiem, greenkeeperów. Przyjeżdża również osoba, która nam tak wymieniała tą trawę.
1: Przypomnijmy, nowa murawa została położona na stadionie w marcu. Miasto zapłaciło za nią 1 000 000 zł. Przed wyprawą do lasu warto się zabezpieczyć. Trwa sezon na kleszcze, które mogą być zagrożeniem przynajmniej do późnej jesieni. Warto zabezpieczyć się przed nieproszonym gościem, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu.
5: Powinniśmy odpowiednio się ubrać na taki spacer, zakładać długie spodnie, koszulę z długimi rękawami, nakrycie na głowę. W Polsce najczęściej występującą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest właśnie borelioza.
1: Warto także zabezpieczyć domowe zwierzęta przed kleszczami, na przykład specjalną obrożą czy kropelkami na kark. Straż Miejska w Radomiu wieczorami i w weekendy sprawdza, co dzieje się w centrum miasta. Taryfy ulgowej nie ma, jeżeli chodzi o przypadki picia alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócanie ładu i porządku. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, interwencje podejmowane są głównie przy ulicy Żeromskiego.
6: Szczególnie to ścisłe centrum, mówimy o ulicy Fosza, mówimy o ulicy Żeromskiego, mówimy o ulicy Łoniuszki. Tutaj takie ścisłe centrum, tu gdzie najwięcej otwartych lokali gastronomicznych, ogródków piwnych.
1: W lipcu ubiegłego roku Straż Miejska podjęła 150 interwencji związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz piciem alkoholu w miejscach publicznych. Po miesięcznej przerwie wracają do grania. Już w najbliższą sobotę piłkarze Radomiaka rozpoczną okres przygotowawczy do nowego sezonu. Co ich czeka? O tym Daria Żurowska.
7: Okres przygotowawczy do nowego sezonu potrwa ponad miesiąc. Pierwsze dni po powrocie zostaną poświęcone badaniom medycznym, testom motorycznym oraz treningom na boisku. Piłkarze wyjadą też na kilkudniowe zgrupowanie do Warki. W planach jest kilka sparingów, między innymi z Górnikiem Łęczna, ŁKS-em Łódź czy Legią Warszawa. A o pierwsze punkty w nowym sezonie piłkarze Radomiaka powalczą w ostatni weekend lipca. Zieloni przed własną publicznością zmierzą się z Beniaminkiem Ligi Wieczystą Kraków.
1: Przypomnijmy, Radomiak ubiegły sezon zakończył na 10. miejscu z bilansem 11 zwycięstw, 11 remisów i 12 porażek. Uważajcie na tą trującą roślinę, apelują leśnicy. Mowa o barszczu sosnowskiego. Roślina rozpoczęła właśnie kwitnienie. Kontakt z nią może być niebezpieczny dla zdrowia i człowieka. Rośliny nie należy usuwać na własną rękę, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
8: Zwalczanie roślin inwazyjnych to przede wszystkim zadanie samorządów i one mają wiedzę o tym, co robić, jeżeli barszcz sosnowskiego jest na ich terenie i są zobowiązane do zwalczania.
1: Stanowiska barszczu sosnowskiego możemy spotkać w samym Radomiu, przy Tyku oraz Rajcu Poduchownym. Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta.
9: Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek. Po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać.
1: Mówiła Dominika Nowak ze stowarzyszenia. Anonimowy czat wsparcia czynny jest we wtorki i czwartki od 15 do 18. Oprócz lekarzy i pielęgniarek na SOR-ze w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym od dziś dyżurować będzie również strażnik miejski. Funkcjonariusz ma zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Agresywnych, często będących pod wpływem alkoholu pacjentów nie brakuje. Stąd taka decyzja, mówi wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk.
10: Zagrożone jest bezpieczeństwo personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, ale także bezpieczeństwo naszego sprzętu, który jest nowy i który naprawdę jest bardzo drogi.
1: Szpitalny oddział ratunkowy przy miejskiej lecznicy rocznie przyjmuje 36 tysięcy pacjentów. Tu liczy się nie tyle zyski, pieniądz, co człowiek. W subregionie radomskim działa już ponad 20 firm i organizacji zatrudniających osoby wykluczone. Jednym z pracodawców jest Monika Dudek. Jej zdaniem warto sięgać po tych, którzy nie radzą sobie na otwartym rynku pracy.
11: Tutaj z własnego doświadczenia wiem, że osoby właśnie wykluczone, trochę w ramach wdzięczności, trochę w ramach pokazania jakby siebie, dowartościowania, są świetnymi pracownikami. Są bardzo lojalni, są bardzo pracowici, są bardzo ambitni. I to w każdej właściwie branży się przejawia.
1: Więcej społecznych firm w subregionie radomskim działa w branży gastronomicznej, hotelarskiej lub opiekuje się terenami zielonymi. Zabytkowe kamienice wzdłuż ulicy Żeromskiego w Radomiu w opłakanym stanie. Z wielu odpadają kawałki gzymsu i cegieł. Kamieniczki, choć piękne, wymagają pilnego remontu, a na początek chociaż jakiegokolwiek zabezpieczenia, zaznacza zastępca komendanta Straży Miejskiej w Radomiu, Grzegorz Sambor.
12: Staramy się takie miejsca, może niekoniecznie użyję tego dużego słowa zabezpieczyć, ale oznakować w sposób taki, żeby wskazać innym użytkownikom, czy ciągów jezdnych, czy ciągów pieszojezdnych, że występuje tam zagrożenie. Najważniejszym dla nas jest w miarę możliwości dotrzeć do właścicieli tej kamienicy.
1: Nakaz zabezpieczenia budynku może wydać powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
13: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
4: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Ogromny pożar pod Słupskiem, pali się fabryka aerozoli. Objazdy i zmieniony rozkład jazdy to po awarii na torach z Poznania do Berlina. Skok na główkę z Sopockiego Mola. Dziś bez mandatu, za to w szczytnym celu. A zaczynamy od dużego pożaru fabryki produkującej aerozole. To w Harnowie w powiecie słupskim na Pomorzu. Na miejscu aktualnie pracuje 40 zastępów straży pożarnej. A tę sytuację śledzi nasz reporter Paweł Lemke.
7: Ogniem objęty jest cały zakład. Działania na miejscu prowadzą specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna, zabezpieczenie medyczne oraz zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Obecnie nie ma jakichkolwiek informacji o osobach poszkodowanych. Sytuacja jednak jest dynamiczna. Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w fabryce oraz znajdujące się tam materiały, istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem.
6: A to był Paweł Lemke, dziękuję. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej część pociągów kursuje objazdami, a podróżni muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Więcej wie nasz reporter Paweł Adamczewski. Powiedz, jak obecnie wygląda sytuacja.
8: Pociągi PKP Intercity kursujące między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są objazdem przez Szczecin, co wydłuża podróż nawet o 4 godziny. Problemy mają też pasażerowie jadący do Zielonej Góry. Między Nowym Tomyślem a Bukiem uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Przewoźnik ostrzega również przed możliwymi odwołaniami części połączeń do Berlina. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Jeżeli planowaliście podróż tą trasą, warto na bieżąco sprawdzać portal pasażera. Bilety na przejazdy zaplanowane między 19 a 22 czerwca zachowują ważność do końca miesiąca, a ich zwrot możliwy jest bez dodatkowych opłat.
6: Relacjonował Paweł Adamczewski, dziękuję. Zerwane noce, hektolitry kawy i stosy notatek. Toruńscy studenci zaczęli sesję, ale też poszukiwanie wakacyjnej pracy.
9: Wśród moich znajomych wiem, że dużo osób szuka i nie potrafi znaleźć. Ja miałam bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
10: Jeśli chodzi o studiowanie, to Toruń jest fajny, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
11: Znaczy słyszałem od znajomych, że niby ciężko, no ale po własnym przykładzie wiem, że jednak to jest wykonalne.
12: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
6: Ze studentami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak, a według danych z tego roku bezrobocie w Toruniu rośnie. Obecnie wynosi nieco ponad 4%. To jedyny dzień w roku, kiedy można zrobić to całkowicie na legalu. Już po raz 15 śmiałkowie pod okiem ratowników oddawali skoki do wody z Sopockiego Mola, a to wszystko w szczytnym celu. Tegoroczna akcja poświęcona była Adamowi, trójmiejskiemu policjantowi, który walczy z chorobą nowotworową. Skok do wody zaliczył dziś m.in. były prezydent Sopotu Jacek Karnowski.
13: Tak ja się skakałem, tak jak skaczę co roku od 15 lat. Adam poświęcał życie dla innych, poświęcał swoje zdrowie jako policjant. Teraz mu to trzeba po prostu oddać.
14: Jak pan ocenia tego tegoroczną akcję, poza tym, że pogoda dopisała?
13: No wie pan, jest rekord frekwencja, nie wiem, to będzie prawie 300 osób.
15: Rewelacyjnie. Jak zwykle zresztą, ale woda zimna. Woda była dzisiaj lodowata, więc bałyśmy się trochę, bo Bałtyk w tym roku naprawdę jest zimniutki, ale frekwencja jest taka, że myślę, że ogrzeje.
16: Super, jak to roku.
14: Który to już był?
16: Szósty, siódmy?
17: Strasznie zimna woda, ale po wyjściu bardzo przyjemnie.
14: Nie skakałeś sam z tego, co widzę.
17: Skakałem z trójką kolegów.
14: Jak woda?
18: Ciepła. Zdecydowanie cieplejsza niż w domu.
14: Dlaczego zdecydowaliście się skoczyć dzisiaj?
18: To dla naszego kolegi z komendy, który zachorował. Utożsamiamy się z tym, żeby walczył jak najdłużej.
6: Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie Adama, a ponadto jedna z firm zadeklarowała, że wpłaci 10 tysięcy złotych, jeśli skoczy co najmniej 120 osób. I ten warunek udało się spełnić. Chyba dzisiaj każdy marzy o takim skoku do wody, zwłaszcza jak na termometrach ponad 30 stopni na plusie. Najcieplej teraz jest w Kozienicach i tam mamy 33 kreski na plusie, trochę chłodniej w Wielkopolsce 31, w Lubuskiem 32, najchłodniej z kolei teraz nad morzem około 21, no bardzo chłodno rzeczywiście. W nocy pojawią się opady deszczu prawie w całym kraju oprócz wschodu, na zachodzie oprócz deszczu będą też burze i do tego mogą pojawić się opady gradu.
19: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM Radom.
20: Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Białek-Pawłowska. W tej godzinie powiemy sobie o zdrowym odżywianiu. Sprawdziłam, czy radomskie przedszkolaki wiedzą, jak zdrowo jeść.
21: Słuchajcie, ja dzisiaj do Was przyszłam porozmawiać z Wami troszkę o jedzeniu, a tak dokładnie mówiąc, o zdrowym odżywianiu. Chciałam, żebyście mi powiedzieli, czy wiecie, co to znaczy zdrowo się odżywiać i zdrowo jeść? Co to jest zdrowe jedzenie? A co to jest niezdrowe jedzenie? No i co wy lubicie jeść najbardziej? Powiecie mi? To zaczynamy. Nadusia, ty wiesz, co to jest zdrowe jedzenie?
22: Na przykład owoce i warzywa, a słodycze trochę nie.
21: A dlaczego słodycze są niezdrowe?
22: No bo mają trochę są słodkie.
21: A ty co lubisz najbardziej jeść?
22: Truskawki, jabłka, pomarańcze.
21: A odżywiasz się zdrowo?
22: Tak.
21: A ty co wiesz o zdrowym jedzeniu?
22: Nie trzeba jeść słodyczy. Na przykład lisaków nie trzeba jeść, ani czekoladek, ani cukierków.
21: A zdrowe jedzenie to jakie?
22: Warzywa.
21: A ty co lubisz najbardziej jeść?
22: Owoce.
21: A jakie owoce?
22: Pomarańcze, marchewki, okurki kiszone, truskawki.
21: A dlaczego nie wolno odżywiać się niezdrowo? Co się wtedy może stać?
22: Potem ktoś będzie niezdrowo i ktoś potem traci energię.
21: Amelka, ty co wiesz o zdrowym jedzonku? Jakie to jedzenie?
23: Warzywa i owoce.
21: A niezdrowe jedzenie to co to jest?
23: Słodycze.
21: A ty co lubisz jeść najbardziej?
23: Truskawki, kapustę, no i jeszcze grejpfruta.
21: A powiedz mi, co się może stać, jak ktoś się niezdrowo odżywia?
23: Popsuć się zęby.
21: A ty co wiesz na temat zdrowego odżywiania?
23: Karafior, zupy, banany i jabłka.
21: A co to znaczy w ogóle zdrowo się odżywiać?
23: Że jest się zdrowym i się dobrze czuje.
21: A jak ktoś się nie odżywia zdrowo, tylko je jakieś tam chipsy i takie rzeczy niezdrowe, frytki, co się wtedy może stać?
23: Można zachorować na jakąś chorobę.
21: Czyli to lepiej odżywiać się zdrowo czy niezdrowo?
23: Zdrowo.
21: Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
23: To są na przykład owoce i warzywa.
21: A niezdrowe jedzenie to jakie?
23: Frytki na przykład.
21: A ty co lubisz jeść najbardziej?
23: Truskawki i grejpfruta.
21: Czyli odżywiasz się zdrowo?
23: Tak.
21: A jak ktoś się nie odżywia zdrowo, to co może mu się stać?
23: Może go na przykład boleć brzuch.
21: A ty co wiesz o zdrowym jedzeniu?
24: Ja lubię truskawki, wszystkie lubię owoce, tylko że jest grejpfruta.
21: A niezdrowe jedzenie to jakie?
24: Nie wiem.
21: Nie wiesz, co to jest niezdrowe jedzonko? A jak ktoś się niezdrowo odżywia, to wiesz, co może mu się stać?
24: Gruby być.
21: Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
24: Że się nie będzie grubym.
21: A wiesz, jakie to jest zdrowe jedzenie?
24: Sałata, Pomarańcza.
21: A niezdrowe?
24: Lizak na przykład.
21: Miłosz, a ty co wiesz o zdrowym jedzeniu? Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
0: Trzeba jeść owoce i warzywa.
21: A dlaczego?
0: To może zachorować na cukrzycę.
21: A co to jest cukrzyca?
0: Taka choroba.
21: A powiedz mi, ty się zdrowo odżywiasz?
0: Tak.
21: Co lubisz jeść?
0: Jabłka, banany i arbuzy.
21: A niezdrowe jedzenie to jakie?
0: Cukierki, lizaki, ciasta, torty.
21: Ale to w ogóle nie wolno jeść takich rzeczy?
0: Czasami można sobie przekąsić.
21: Julka, ty co wiesz o zdrowym jedzeniu?
24: Warzywa, owoce, słodycze.
21: Słodycze to chyba są niezdrowe.
24: Nie, ale lubię owoce.
21: A powiedz mi, jak ktoś się niezdrowo odżywia, to co mu się może stać?
24: Może boleć go brzuch bardzo.
21: No to Antek, teraz co ty wiesz na temat zdrowego jedzenia? Co trzeba jeść, żeby zdrowo się odżywiać?
24: Owoce i warzywa.
21: A niezdrowe jedzenie to jakie?
24: Cukierki, różne takie rzeczy.
21: A powiedz mi, jak ktoś się niezdrowo odżywia, to co może się stać?
24: Zachorować na coś.
21: Na przykład?
24: Nie wiem.
21: A ty odżywiasz się zdrowo?
24: Nie.
21: Co lubisz, Antek, najbardziej jeść?
24: Słodycze, jabłka, mandarynki i to wszystko. A jeszcze maliny.
21: Zuzia, a ty co, Zuzia, wiesz o zdrowym odżywianiu?
24: Trzeba jeść wszystkie owoce i warzywa.
21: A czego nie wolno jeść?
24: Słodyczy.
21: A dlaczego?
24: Przez to może być próchnica.
21: A co to jest próchnica?
24: Że się robią takie czarne zęby.
21: A ty co lubisz, Zuzia, najbardziej jeść?

0: i maliny.
1: A jak to jest z tymi słodyczami? Czy można je jeść od czasu do czasu?
0: Nie, tylko trochę.
1: A ty co wiesz na temat zdrowego odżywiania?
2: Trzeba jeść dużo owoców i warzyw.
1: A jak ktoś się odżywia niezdrowo, to co może mu się stać?
2: Zepsuć zęby.
1: I coś jeszcze?
2: Na jakąś chorobę zachorować.
1: A powiedz mi, a ty jesz zdrowo?
2: Tak.
1: I co jesz?
2: Maliny, arbuz, truskawki.
1: A niezdrowe jedzenie to jakie?
2: Chipsy, palówki, lizaki i słodycze.
1: Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
3: Jeść owoce i warzywa.
1: A jak ktoś się niezdrowo odżywia, to co się może stać?
3: Chorować na cukrzycę, mieć próchnicę, bo może boleć brzuch.
1: No dobra, a powiedz mi, jakie to jest zdrowe jedzonko?
3: To zdrowe jedzenie to jest na przykład pomarańcza, truskawki, maliny.
1: A niezdrowe?
3: To są lizaki, czekolada i jeszcze biała czekolada.
1: A takie niezdrowe jedzenie czasem można zjeść, czy w ogóle się go nie je?
3: Czasem.
1: Kajtek, co ty wiesz o zdrowym jedzeniu? Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
4: Zdrowo się odżywiać to jest tak, że jak ktoś je za dużo słodyczy, to ma może jakąś chorobę i może mieć kaszel albo jakiś tam katar.
1: Od zdrowego jedzenia można mieć kaszel i katar?
4: Nie, tylko je się normalnie.
1: A co to znaczy takie zdrowe jedzenie? Co to jest zdrowe jedzenie?
4: Owoce i warzywa.
1: A niezdrowe?
4: Cukierki, paluszki, lizaczki. A ja lubię najbardziej jeść kalafiola, wszystkie warzywa i owoce.
1: Czyli ty się zdrowo odżywiasz?
4: Tak, ale oprócz gloszka.
1: A ty co wiesz o zdrowym odżywianiu? Co to znaczy jeść zdrowo?
3: Że można najeść owoce, warzywa i jedzenie.
1: No dobra, a niezdrowe jedzenie to jakie?
3: Słodycze, cukierki i lizaki.
1: A jak ktoś je same cukierki, chipsy i frytki, to co może mu się stać?
3: Może zachorować i kogoś zarazić.
1: A czym może kogoś zarazić?
3: Z chorobą.
1: A ty co wiesz o zdrowym odżywianiu? Co to znaczy zdrowo jeść?
3: Karafior, krosek, banan i truskawki.
1: Czyli jesz zdrowo.
3: Tak.
1: A jak ktoś je niezdrowo, to co może mu się stać?
3: Jakąś chorobę załapać.
1: Jaką na przykład?
3: Próchnicę.
1: Zosia, a ty co wiesz o zdrowym odżywianiu? Co to znaczy jeść zdrowo?
5: Trzeba jeść owoce i warzywa.
1: A dlaczego?
5: Żeby być zdrowym.
1: A jak ktoś je niezdrowo, to co może mu się stać?
5: Mieć chorobę jakąś.
1: Jaką?
5: Nie wiem.
1: Co to znaczy zdrowo jeść?
6: Trzeba jeść warzywa i owoce.
1: A dlaczego?
6: Żeby być zdrowym.
1: A jak ktoś je niezdrowo, to co może mu się stać?
6: Może go zboleć brzuch.
1: A ty co lubisz najbardziej jeść?
6: Truskawki, jabłka, banany.
1: Powiedz mi, a czasami jesz jakieś niezdrowe rzeczy?
6: Tak.
1: I co najbardziej lubisz?
6: No nie wiem.
1: No i jesz czasem słodycze albo jakieś chipsy?
6: Tak, od czasu do zawsze to ja jem słodycze.
1: A ty co wiesz o zdrowym odżywianiu?
5: Że trzeba być zdrowym i jeść warzywa i owoce.
1: A jak się je niezdrowo?
5: To później boli go brzuch i ma próchnicę.
1: A ty co lubisz najbardziej jeść?
5: Jabłka, banany, truskawki i owoce.
1: A jak to jest z tymi słodyczami? Można je czasem jeść?
5: Czasami.
1: A dlaczego czasami?
5: Jak są urodziny, imieniny.
1: A dlaczego tak rzadko można jeść te słodycze?
5: Nie wiem.
1: Jeszcze te. Powiedz mi, co to znaczy zdrowo się odżywiać?
7: No bo czasem trzeba jeść owoce, a czasem trochę cukierki.
1: Czyli te cukierki od czasu do czasu można zjeść?
7: Trochę.
1: A powiedz mi, jak ktoś się niezdrowo odżywia i cały czas je słodycze i takie niezdrowe rzeczy, frytki, chipsy, to co może mu się stać?
7: To potem by naprawdę bym mógł bolać go brzuch.
1: Właśnie widzę, że Antek tak tu stoi, jak mówimy o tych niezdrowych jedzeniach, frytkach, chipsach, to się tak po brzuchu masuje. Antek, lubisz jeść niezdrowe rzeczy?
8: Tak.
1: A dlaczego?
8: Bo są słodkie.
1: Teraz przeniesiemy się do radomskiego MDK-u, gdzie bardzo prężnie działa Radomska Orkiestra Grandiozo. Czego można się tam nauczyć, jak wyglądają zajęcia? O tym porozmawiałam z dyrygentem orkiestry Dariuszem Krajewskim. Orkiestra Grandiozo może pochwalić się dużymi osiągnięciami. Na rynku radomskim jest dosyć dobrze znana. Dużo dzieci i młodzieży bierze udział w waszych zajęciach. Niebawem rekrutacja. To powiedzmy, kiedy ta rekrutacja się rozpoczyna? No i przede wszystkim, jakie trzeba spełnić warunki, żeby dołączyć do Grandiozo?
9: Przede wszystkim warunki to tylko i wyłącznie dobre chęci. My sprawdzimy przydatność adepta, który będzie chciał się u nas uczyć, ale każdy ma szansę, każdy kto przyjdzie nie musi umieć grać, my nauczymy grać, nauczymy podstaw wiadomości muzycznych. No i już się zaopiekujemy taką osobą, pomożemy jej jak tylko można, żeby osiągnęła sukces. Kontaktować się z nami można najlepiej w tym okresie telefonicznie, żeby ewentualnie jakoś zapytać o miejsca na poszczególne instrumenty, a mogą to być flety, mogą to być klarnety, saksofony, trąbki, puzony, instrumenty perkusyjne również, więc cała szeroka gama instrumentów dętych. I perkusyjnych, które występują w orkiestrze dętej. No i przeważnie przyjmujemy dzieci w wieku od 7 lat. Formalnie zacznie się rekrutacja prawdopodobnie już w kwietniu po świętach. No i czekamy tutaj na podpis pana prezydenta, żeby zatwierdził ten regulamin, wszystkie rekrutacji. Natomiast w tym momencie można się jak najbardziej próbować skonsultować z nauczycielami. Należy po prostu z nami się skontaktować. Ja przekieruję do konkretnych nauczycieli, można taką konsultację telefoniczną na początek uzyskać.
1: Tak jak pan powiedział, instrumenty dęte. Dzieciaki w tym najmłodszym wieku, 7 lat, no nie mają jeszcze tej siły, żeby tak dobrze dmuchać w te instrumenty typu flet czy puzon na przykład. Proszę powiedzieć, jak właśnie dzieciaki sobie radzą podczas tych zajęć? Jak dużo czasu muszą poświęcać na tą naukę, żeby te efekty jednak były i ten dźwięk odpowiedni wydobył się z tych instrumentów?
9: Myślę, że na początku to trzeba poświęcać tyle czasu, ile wystarcza takiej uwagi. Wiadomo, że te małe dzieci, najmniejsze, tej uwagi nie mają zbyt dużo, jest ona trochę rozproszona, więc te 15 minut dziennie, 30 minut dziennie to w zupełności na początku wystarczy, natomiast później to będzie wymagało już w zależności od chęci dużo więcej, troszeczkę czasu. Natomiast na początku też mamy część instrumentów, które możemy wypożyczyć. Dla takich zupełnych maluchów są zalecane takie instrumenty lekkie i one są dostępne na rynku w miarę przystępnych cenach i takie też się stosuje. Też ci, którzy już wyrastają u nas, te maluchy, które chodzą i rosną, wyrastają z tych instrumentów takich lekkich, z tworzywa takiego przypominającego trochę plastik, to oczywiście one są przekazywane dalej, odsprzedawane dalej, więc można się tanio zaopatrzyć w takie instrumenty, nie są to duże koszty. No i te instrumenty pozwalają dziecku unieść, nie obciążają kręgosłupa. Teraz mamy właśnie świetną tą technologię, taką tych lekkich instrumentów, które na samym początku bardzo dobrze zdają egzamin.
1: Tak jak pan powiedział, instrumenty dęte i instrumenty perkusyjne, to które z tych instrumentów chętniej wybierają dzieciaki?
9: Myślę, że układa się porówno. W każdej sekcji każdy ma jakieś takie swoje predyspozycje co do dźwięku, co do wysokości dźwięku. Niektóre dzieci lubią te dźwięki bardziej wysokie, niektóre lubią bardziej niskie, niektóre odnajdą się na perkusji, niektóre niekoniecznie będą to lubiły robić. Więc myślę, że to się tak porówno rozkłada. Wszystko zależy od tego, co co dziecku się spodoba, tak? Który instrument się spodoba, kolor na początku, może barwa właśnie. Przy normalnej takiej rekrutacji pozapandemicznej, no to zawsze robimy takie dni otwarte i zapraszamy dzieci, żeby sobie obejrzały te instrumenty, można wtedy przyjść i pooglądać. No w tym momencie jest to trochę trudniejsze i pewnie nie będzie takiej możliwości, no ale można zawsze na internecie sprawdzić, jakie instrumenty to są, jak one wyglądają. Można spróbować, tak? To nie jest też zobowiązanie na całe życie. Można spróbować, czy się to spodoba, czy się nie spodoba i po jakimś czasie stwierdzić, czy dziecko będzie kontynuować przygodę z nami, czy nie.
1: Jak dużo tych sekcji jest w Grandiozo i na jakich instrumentach właśnie dzieciaki mogą rozpocząć swoją przygodę z graniem?
9: Więc no, sekcji mamy prawie tyle, ile instrumentów jest w ogóle w orkiestrze, więc będą to i flety, i klarnety, i saksofony, trąbki, puzony, waltornie, eufonium, saks, horny, tuby, sekcja perkusyjna, mamy też oboje, fagoty, także tutaj pełne spektrum instrumentów dętych. Każdy może próbować wybrać coś dla siebie. W tym momencie w orkiestrze jest nas ponad 200 osób. Jest ten główny skład, ta główna orkiestra, którą zobaczymy na koncertach, która maszeruje ulicami Radomia lub wyjeżdża gdzieś za granicę na festiwale. To jest około 100-120 osób. Około 30-40 osób jest tak zwane małe Grandiozo. To jest orkiestra, w której ci, którzy się już nauczyli grać, troszeczkę próbują swoich pierwszych kroków w graniu wspólnym, w graniu razem, a jeszcze duża rzesza dzieci to są właśnie ci początkowi, którzy przychodzą, dopiero uczą się obsługi instrumentu, uczą się oddychania, uczą się nutek i wszystko po kolei. Także ta ścieżka się układa bardzo fajnie, myślę, także i bardzo atrakcyjnie dla dzieci.
1: Proszę powiedzieć, jak często te zajęcia, już kiedy przejdziemy ten etap rekrutacyjny i stajemy się członkiem Grandiozo, tej społeczności, jak często te zajęcia są i jak często właśnie dzieciaki spotykają się?
9: To wszystko zależy od nauczyciela. Spotykamy się w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu i zajęcia są w Domu Kultury, orkiestra działa w Domu Kultury i wszystko zależy od indywidualnych już ustaleń. Wraz w zależności od tego, jak nauczyciel dysponuje czasem i salą w Domu Kultury, no to wtedy są te zajęcia już indywidualnie, że tak powiem, ustalane, tak? Czasem będą to zajęcia grupowe, czasem będą to zajęcia w mniejszych troszeczkę grupach i to myślę, że da się dogadać, jeżeli chodzi o zajęcia tutaj z nauczycielem bezpośrednio, już umówić się na konkretną godzinę, na konkretny dzień. Natomiast no, jak już ten adept troszeczkę umie lepiej zagrać, no to wtedy w każdą środę i sobotę musi sobie zarezerwować czas na to, żeby zagrać w orkiestrze albo małej, albo dużej. A jak w dużej, no to już jakieś wyjazdy zagraniczne, jakieś festiwale, konkursy, poznawanie ludzi z całego świata, poznawanie też różnych krajów, różnych innych orkiestr.
1: A dlaczego w ogóle warto rozpocząć przygodę z instrumentami dętymi bądź perkusyjnymi i dlaczego

0: Dlatego, że no, muzyka to jest kolejny język, bo porozumiewamy się tym językiem na całym świecie z różnymi innymi osobami, z innymi orkiestrami, gramy wspólnie z różnymi muzykami, często nie znając wspólnego języka takiego lingwistycznego, natomiast ten język muzyczny jednak znamy. Więc to jest taka forma porozumiewania się. Dzięki muzyce możemy wyrazić wiele uczuć, od miłości, gniewu i spokoju, poprzez różne inne swoje wymysły, że tak powiem, swojej chęci wyrażania się. No i myślę, że to jest też potrzebne w rozwoju każdego dziecka. Na Zachodzie jest to bardzo popularne. Jeżeli zapytamy kogokolwiek na przykład z Holandii, z Norwegii, albo na przykład jakichś sportowców, którzy przyjeżdżają czasami do Radomia. Ja pamiętam taką sytuację, był kiedyś taki puchar siatkarek w Radomiu, zjechały się siatkarki z różnych krajów i mieliśmy tam możliwość wystąpienia dla tych siatkarek i podeszły do nas siatkarki, już nie pamiętam z którego kraju, ale chyba z kilku, chyba ze Szwecji były, czy ten. Okazało się, że każda grała na jakimś instrumencie. Nawet kilka osób, nawet jedna czy dwie wzięły sobie właśnie flet i pokazały, żeby jednak potrafią grać. I to mistrzynie Szwecji, mistrzynie reprezentantki kraju. Jest to bardzo ważny element rozwoju dziecka w każdym kraju. Czy to dziecko będzie później kontynuowało swoją karierę muzyczną, to nie jest aż tak ważne jak to, żeby zapoznało się z tą muzyką i zapoznało się z instrumentem, z tym wysiłkiem również też, jaki to kosztuje, i myślę, że to jest rozwojowe.
1: Kiedy rozpoczynają dzieciaki przygodę z graniem na instrumentach, no właśnie, co jest dla nich najtrudniejsze? Czy samo opanowanie tego instrumentu, czy może jednak nauka nut? Ja na przykład pamiętam ze szkoły i z muzyki tylko klucz wiolinowy. Jeśli chodzi o resztę nut, niekoniecznie. Jak to jest właśnie u tych dzieciaków rozpoczynających tą przygodę?
0: No, klucz wiolinowy otwiera już pewne możliwości u nas w orkiestrze, także zapraszam. No, jeżeli otworzymy taką sekcję troszeczkę bardziej dla dorosłych, to jak najbardziej. To już jest plus duży. Myślę, że to zależy od każdego człowieka małego, co mu sprawi jakąś tam troszeczkę większą trudność. Bo każdy ma w pewnym momencie jakąś trudność się pojawi. Jeden będzie miał problem z trzymaniem instrumentu, drugi będzie miał problem z dmuchaniem, trzeci będzie miał trochę problemów z koncentracją, może trochę z nauczeniem się nutek. No tutaj ważna jest też rola rodzica, żeby trochę pomógł. Rodzic też nie musi umieć tych wszystkich rzeczy. To nie jest tak, że musi umieć. My jako nauczyciele pomagamy zawsze tutaj rodzicowi, żeby w jakiś sposób, w miarę jego możliwości, mógł przypilnować tego rozwoju. Mhm. Myślę, że po jakimś czasie rodzice stają się ekspertami.
1: Mhm. Ja właśnie tak jeszcze przypominając sobie naukę muzyki w szkole, tak, no to właśnie było śpiewanie i tak dalej. Teraz te nutki trochę wcześniej są wprowadzane, już nawet w klasach pierwszych. Czy to dobrze według pana?
0: Bardzo dobrze. Aczkolwiek później ta muzyka gdzieś zanika, tak się zrymowało. Przydałby się taki program może tutaj, niech muzyka nie zanika może. Natomiast w tych starszych klasach jest mniej tego nauczania muzyki. Już teraz się nie orientuję zupełnie, ale wiem, że to jest tam pół na pół z tą plastyką. To nie była dobra reforma i tak troszeczkę wyklucza nas z takiego kulturalnego obeznania się. Natomiast no, orkiestra jest taką możliwością, żeby jednak tej muzyki nie zabrakło w życiu.
1: No właśnie, muzyka nas uszlachetnia, muzyka nas rozwija, to już zostało wypowiedziane, więc przypomnijmy jeszcze raz, kiedy startuje ta rekrutacja do orkiestry Grandioso i kto może wziąć w niej udział, jakie warunki trzeba spełnić?
0: Na większość instrumentów jest to od 7 lat, ale warto się skonsultować, warto zadzwonić i umówić się na jakąś konsultację też telefoniczną, już bezpośrednio z nauczycielem, który już wyjaśni, jaki instrument, co by trzeba zrobić i jakie warunki może tak spełnić, takie poprzednie, jak to u nas wygląda, może tak. Więc warto skontaktować się, nie wiem, czy mogę numer telefonu podać, więc można skontaktować się ze mną, jest ten numer telefonu 606 671 570. Ja zapiszę, skontaktuję już z nauczycielem konkretnie i będzie ta możliwość konsultacji. Działamy w Młodzieżowym Domu Kultury. Jeżeli będziecie Państwo śledzić strony Młodzieżowego Domu Kultury, pojawi się tam już konkretne ogłoszenie o to, kiedy jest formalna rekrutacja i można składać po prostu dokumenty zgodnie z regulaminem tej rekrutacji i zapraszamy serdecznie od września. A warto też jeszcze wspomnieć, że mamy sekcję mażoretek i cheerleaderek, o której wcześniej zapomniałem, bo nie tylko instrumenty są u nas, także dziewczęta tańczące w każdym wieku i machające różnymi pomponami, różnymi batonami. Serdecznie zapraszam.
1: No właśnie, wracając do tych sekcji, o których pan powiedział, typowo dla kobiet, dla dziewczynek, kim jest cheerleaderka? No to już w większości wiedzą i dorośli, i dzieciaki, ale mażoretka to takie stwierdzenie trudne, tak? Więc wyjaśnijmy.
0: Mażoretka, u nas się pojawia jeszcze nowe określenie color guard, czyli tak jakby strażnik kolorów. To są dziewczęta, które, przeważnie dziewczęta, u nas dziewczęta akurat, ale to jest jak najbardziej otwarte dla chłopców. Tutaj nie robimy takich, że coś jest dla dziewcząt bardziej, a coś jest dla chłopców, bo w każdej sekcji jest prawie, że pół na pół. Natomiast akurat mażoretki, cheerleaderki u nas, ponieważ jest to żeńskie określenie tej sekcji, więc chyba dlatego są tylko dziewczęta, natomiast no, na zachodzie też chłopcy tam tańczą i nie ma żadnego problemu. Więc no, te cheerleaderki utarło się, one są na meczach, prawda? Natomiast no, my na meczach tak bardzo często nie występujemy, natomiast no, kojarzone są z pomponami. Natomiast mażoretki mają swój styl tańca również, wymachują takimi pałeczkami. Mamy też tambur majorki, które dyrygują w rezultacie orkiestrom już w marszu i też mają takie duże buławy, którymi się rzuca, którymi się żongluje. Mamy tą sekcję Color Guard i mamy flagi. Mamy różne, próbujemy rozwijać się też w stylu takim już bardzo międzynarodowym, więc to są flagi różne kolorowe i również żonglerka, taniec i wszystkie aspekty delikatnie już gimnastyczne też.
1: Czyli tutaj nie tylko ta muzyka, ale też właśnie no te umiejętności poruszania się w rytm tej muzyki.
0: Tak, no i duża orkiestra, no i kiedy pozwoli już ta pandemia, żeby występować, no to my też maszerujemy, ale też wykonujemy różne figury i też tańczymy w czasie grania, więc nie tylko gramy, nie tylko gramy na instrumentach, ale jeszcze potrafimy chodzić i uczymy się chodzić, uczymy się występować w różnych konfiguracjach, tworzymy też show, czyli takie przedstawienie złożone właśnie ze 100 osób, na przykład, które poruszają się na boisku w różne, tworzą różne figury do różnej muzyki z różnym programem, więc to jest takie małe show, bym powiedział, no, zahaczające o musical, teatr i różne inne takie formy twórczości, bardziej właśnie teatralny balet nawet.
1: No właśnie, czy takie, no trzeba tą uwagę skupić w dwóch miejscach, bo trzeba grać, ale trzeba też się poruszać. Czy to nie sprawia problemu dzieciakom, przede wszystkim dzieciakom tutaj, które właśnie rozpoczynają tą przygodę, no tańczyć i jednak jeszcze tutaj się ruszać?
0: No jeszcze umieć na pamięć utwory, które się gra, znać swoją partię, trzymać instrument, oddychać prawidłowo, prawda? No, powiem tak, tak, sprawia to trudności i to jest fajne, bo my te trudności pokonujemy. I można zobaczyć na Facebooku, wpisując Orkiestra Grandiozo, jak sobie radziliśmy w poprzednich latach, bo tam są nasze występy na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, gdzie zdobywaliśmy czy to wicemistrzostwo Europy, czy nawet piąte miejsce na świecie na przykład. Więc dajemy radę.
1: Czy zdarzają się jeszcze młodsi uczestnicy tej orkiestry niż siedmiolatkowie? Może tak, najmłodszy i najstarszy w tym momencie uczestnik.
0: To myślę, że siedmiolatkowie są najmłodsi w tym momencie, jak już troszeczkę. Akurat no ja zaczynam, teraz mam chyba dziewięciolatków, ale przyszli jak mieli 7 lat. Natomiast najstarsi, no to ci, którzy jeszcze nie wyjechali na studia, być może 22, 24, 25 lat, to tutaj także taki przekrój tej dużej orkiestry to jest przeważnie od 11 roku życia do 22, 3.
1: A występy Grandiozo można zobaczyć już niebawem na żywo, a także w internecie. Gdzie dokładnie w internecie?
0: W internecie, na naszych stronach facebookowych komunikujemy się z naszą publicznością jak najbardziej i tam można pewne fragmenty naszych koncertów też obejrzeć, fragmenty naszych występów, przemarszów. Jak jest taka możliwość, no to oczywiście w Radomiu na ulicach. Można też na YouTubie nas znaleźć. Oczywiście trzeba wpisać Grandiozo przez S i na pewno się pojawią nasze występy. A tak to no, na całym świecie też nas słychać, w całej Europie. My staramy się wyjeżdżać, jeżeli to możliwe, raz, dwa razy do roku na jakieś festiwale, na Mistrzostwa Świata. My mamy nadzieję, że w przyszłości, w następnych latach też tak będzie.
1: No właśnie, jeszcze na koniec chciałabym, żebyśmy wyjaśnili nazwę zespołu Grandiozo. Co oznacza?
0: Grandiozo to znaczy wspaniały. I Orkiestra Grandiozo w sumie powinna się nazywać Orkiestra Grandiosa. Natomiast jest to włoski przymiotnik Grandiozo. Dodaliśmy do tego, do naszej międzynarodowej nazwy dostaliśmy Radom, więc Orkiestra Grandiozo Radom, Orkiestra Wspaniały Radom, bo takie jest nasze miasto, taka jest nasza orkiestra i próbujemy całe życie się z tym Grandiozo tutaj mierzyć i próbujemy, żeby ono było wspaniałe i robimy wszystko w tym kierunku.
1: I życzymy dalszych sukcesów.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, super. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Do usłyszenia za tydzień.
2: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Reklama.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
13: Kłęby dymu pod Słupskiem. Ponad 100 strażaków gasi pożar fabryki aerozoli. Pociągi relacji Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Pracowity weekend dla strażaków. Przez burzę interweniowali już blisko 900 razy. Minęła 16. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i niebezpieczna, bo ze względu na charakter zakładu istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem, mówi rzecznik Gdańskiej Straży Pożarnej Dawid Westrych.
14: Na miejscu działania prowadzą również specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia.
13: Na tę chwilę nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych. Ruch wrócił do normy szybciej niż zakładano. Pociągi relacji Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. To po piątkowej awarii na torach między Nowym Tomyślem a Opalenicą, gdzie doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Normalny ruch na linii przywrócono chwilę po godzinie 15, a początkowo PKP informowało, że usterkę uda się usunąć dopiero w poniedziałek. Burza nad Polską. Strażacy w całym kraju są w pełnej gotowości. Tylko dzisiaj do godziny 15 musieli interweniować 622 razy. Najwięcej, ponad 200 wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Dużo interwencji też w zachodniopomorskim czy na Mazowszu. Mówi nam starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
15: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
13: Wczoraj strażacy interweniowali w całym kraju prawie 900 razy, najwięcej na Dolnym Śląsku. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Były quizy wiedzy, konkursy z nagrodami, a przede wszystkim rodzinne rajdy.
16: Startowaliście w jakimś rajdzie w ogóle?
17: Tak, znaczy bo ten główny tutaj, już ten drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
18: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze, Małopolska Tour, więc no fajna atmosfera jest.
16: O czym trzeba pamiętać, żeby było bezpiecznie?
18: Oczywiście o kasku, oświetleniu i zaplanować trasę odpowiednio do umiejętności.
16: Właśnie, jak oceniacie trasę? Były przewyższenia, jakoś bardziej płasko, jak to było?
19: Najcięższy podjazd to pod Czubatkę na wieżę, no tam było trudno.
20: Kolejny rajd z Małopolską, przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
13: Z kolarzami rozmawiała nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska. Kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu. Tymczasem na boisko wracają faworyci mundialu. W najbliższych godzinach czeka nas druga kolejka spotkań w grupach G i H. Zagrają m.in. Hiszpanie i Belgowie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
21: O 18:00 Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską i dla La Furia Roja liczy się dzisiaj tylko zwycięstwo. Po tym jak w pierwszym meczu na mundialu Hiszpanie sensacyjnie zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 Belgia zagra z Iranem, a o 3:00 w nocy czasu polskiego Nowa Zelandia z Egiptem. To dwa mecze pasjonującej grupy G, gdzie w pierwszych spotkaniach padły remisy i rywalizacja o awans do fazy pucharowej wciąż jest otwarta. Między tymi meczami o północy spotkanie Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. Cabo Verdeńczycy znów sprawią niespodziankę. Przekonamy się po 90 minutach tego spotkania w Miami.
13: To był Michał Rawa, dziękuję. Finał mundialu 19 lipca. Chłodniej to już dzisiaj raczej nie będzie. 30 ponad stopni na termometrach w większości kraju. Do tego wszystkiego burze i intensywne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie Polski. A jutro na odwrót z kolei. Dzień zacznie się opadami deszczu głównie na wschodzie naszego kraju i na południu. Tam też wysokie wartości, około 29 stopni na plusie. A jeśli chodzi o zachód, to tutaj będzie bezdeszczowo i chłodniej. 24 maksymalnie.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Reklama.

0: reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
7: Zawoja pewnie kojarzy wam się, no i słusznie, z malowniczymi widokami i szlakami na Babią Górę. Za tym pocztówkowym obrazkiem pięknej, najdłuższej wsi w Polsce kryje się trudna rzeczywistość.
8: No to szczerze, ile można zarobić?
9: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000.
8: Zarobki statystycznie?
10: Bardzo niskie.
8: No najniższe w Polsce w ogóle. Idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
10: No ile? No minimalną.
8: Czy co, idzie się do pracy, minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
11: Minimalna. Tutaj to można się dorobić. Czego?
10: Czego?
11: Garba. No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
12: Każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężko o pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe.
13: W górach pięknie, ale trudno żyć. Zawsze było ciężko i ubogo. Mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. No tak. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej.
14: Jest tu Królowo Beskidu, stoi Babia Góra?
8: Tak jest.
14: Przecież przyjeżdżają ci turyści. Mówili, jak ja był taki mały, jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopane w zabój. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
7: Dane GUS-u pokazują, że nie wszyscy w Zawoi korzystają z turystycznego boomu. Zawoja od lat jest w ścisłej czołówce gmin z najniższymi pensjami w Polsce. Mediana zarobków to 4670 zł brutto, to jest mniej niż płaca minimalna, czyli 4806 zł brutto. Jak to możliwe? Dziś co ludzie powiedzą prosto z urokliwej, leżącej w cieniu Babiej Góry Zawoi. Adam Feder, zapraszam.
6: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
7: No to ile można zarobić w Zawoi i dlaczego tak niewiele? Posłuchajcie, co mówią mieszkańcy.
8: Piękna gmina, dużo hoteli, a zarobki? Według statystyk? Najniższe w kraju.
11: Najniższe w kraju, tak.
8: Z czego to się może brać?
11: Z tego, jak się ludzie godzą, że tak pracują.
8: Co, idzie się do pracy? Minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
11: Minimalna.
8: Chyba, że na pół etatu, to...
11: No to ma się mniej jeszcze.
8: To pół minimalne.
11: To pół minimalne.
8: Aha.
11: No nikt ci nie da więcej. Pani co sprząta, czy pani co gotuje, no nikt nie da, nie wiadomo jakie stawki dziś, nie? Bo każdy też patrzy siebie, nie?
8: A z pracą jest problem, czy nie?
11: Z pracą, no na terenie Zawoju jest. No jest problem. Tak na przykład, jeżeli chodzi o sklep, no to jak już no, ktoś, wiadomo, się zatrudni, no to już trzyma tą pracę, nie? I siedzi, nie?
8: Aha, trzyma i nawet jak ta minimalna jest, to i tak się siedzi, bo...
11: No bo też się na dojazd nie traci. Ja kiedyś do Osielca dojeżdżałam, no to mi 1000 też ma na dojazd. No na takiej wsi, no to więcej nikt nie da.
8: No. Ale no to nie jest taka zwykła wieś, to jest największa wieś w kraju.
11: Co pan tu ma w tej wsi?
8: Jeden sklep, drugi, trzeci.
11: No, no i więcej nic, nic pod turystów nie zrobione. Nie ma basenu dla dzieci, ale za to jest myjnia dla rowerów. No. Basen się nie opłaca, nie?
8: Czyli pod turystów
11: tam. Tak, nie ma pod turystów, pod młodzież, pod dzieci nie ma, żeby wyjść gdzieś. Mhm. No ile ktoś przyjedzie, ten turysta, ile na tą Babią Górę będzie gonił?
8: No,
11: wyjdzie raz, no i...
8: Wejdzie, zajedzie
11: no
8: i pojedzie. Dziękuję.
11: A potem tutaj no nie ma nic, nie ma nawet lokali takich gastronomicznych, plus dwa, które są wyżej, żebyś o godzinie na przykład 9 masz znajomych, czy o 10 chcesz wyjść. No ale nie ma gdzie, bo ty już nie zjesz na przykład.
8: A młodzi tu zostają, czy?
11: Dużo ludzi wyjeżdża.
8: Wyjeżdżają?
11: Wyjeżdża, no. Także jak chcesz człowiek czegoś dorobić, no to musi za granicę jechać, do domu czy czegoś.
8: No się
11: bo nie dzisiaj nie ma szans. Zrób panu pa, pa, pa.
15: Nie!
8: Nie?
15: Moja mamusia!
11: Twoja mamusia, tak.
8: Pa, pa, pa.
11: Zrobisz pa, pa,
15: pa? Pa, pa, pa, pa.
9: Mówię szczerze prawdę, jaka jest. Niektórzy się wstydzą, nie powiedzą nic, a ja powiem szczerze, jaka jest prawda.
8: No to szczerze, ile można zarobić?
9: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000. Najlepiej gdzieś w mieście, gdzieś dalej jak na wsi. Bo na wsi jest bardzo słabe zarobki.
8: No tak, ale to jest największa wieś w Polsce.
9: Tak, ale jest najmniejsze zarobki.
8: To dlaczego tak właśnie, z czego to wynika, że to tak nie chcą płacić?
9: No właśnie, ja nie wiem z czego. Oni myślą, że wieś to jest zacofana. Rozumie pan?
8: Nie, no chyba nie, no kto tak?
9: Tak myślę. Czy mają kury, gospodarkę, to tamto, wie pan.
8: Aha, i chodzi o to, że można mniej zapłacić, bo i tak ma kury, gospodarkę, to i tak sobie...
9: A w mieście tego nie mają.
8: W mieście musi sobie jajko kupić, kurę kupić, to musi więcej zarobić, no tak? Właśnie, że tak myślą ci pracodawcy.
9: Na wsi się trzeba urobić to, ale oni w mieście, to oni tego nie rozumieją.
8: No, ale są pensjonaty piękne. Turyści przyjeżdżają, miliony zostawiają.
9: Tak, ale turyści się tak wycwanili, że oni chcą mieć domki. Na przykład ja mam pokój, 2 pokoje, to oni nie pójdą, bo oni chcą mieć swój domek. A. Żeby się tam wybawili, wytańcowali.
8: Pani zarabiała kiedyś coś na turystach?
9: A nigdy.
8: Nic?
9: Nigdy.
8: Najgorzej a sprzedawać jest... jakieś tam, nie wiem, no to... serki tam czy inne?
9: No serki, pani, ja nie mam ani kosów, ani krów. Ja się sama uczuję jak mogę.
13: Niestety w takim miejscu żyjemy i człowiek tu od dziecka żyje, że nie ma takiego dostępu. Zawsze było trudno. W górach pięknie, ale trudno żyć. Daleko było i kształcić dzieci, czy my jak byliśmy młodzi, kształcić się do szkół było daleko. I z tą pracą tu jedynie przemysł drzewny, a ten przemysł coraz bardziej siada. Tu nie ma przemysłu u nas. No. Zawsze było ciężko i ubogo. Z opowiadań rodziców czy dziadków wiem, a mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej. Moje dzieci, syn jest w Wiedniu, córka w Krakowie i mają łatwiej, jest łatwiej. Tu jest trudno. Mam najmłodszego syna, mówię, chłopie, tu się niczego nie dorobisz. Niczego. Bo to, co człowiek tu robi od dziecka, to jest wegetacja. Żeby było na chleb i coś do chleba. Ja pracuję.
8: W drzewie pan pracuje?
13: Drzewnym od 18 lat.
8: To ile w tym drzewie można zarobić?
13: Na dzień dzisiejszy, tak pan mówi, to są takie zarobki, jakie są.
8: No. Czyli co, najniższa krajowa?
13: Albo i trochę może więcej. A chcąc cokolwiek osiągnąć, żeby przypadło sobie dom budować, czy jakieś mieszkanie kupić, to z takich pieniędzy to jest śmiech na sali.
7: Mediana zarobków w Polsce to jest teraz 7907 zł miesięcznie, czyli jakieś 5750 zł na rękę. Mediana to znaczy, że połowa Polaków zarabia więcej, a połowa mniej. W Zawoi ta mediana to jest 4670 zł brutto, niewiele ponad 3,5 tysiąca zł na rękę. Czyli co drugi oficjalnie, legalnie pracujący mieszkaniec Zawoi zarabia więcej, a co drugi mniej niż te 3,5 tysiąca. Tak to wygląda.
0: Jeśli tu jest biedne społeczeństwo, szukają jakichś pracowników za bardzo niskie pieniądze, atmosfera pracy przebywa w napięciu, no bo szefostwo chce jak najwięcej jakby zarobić.
8: A młodemu jak najmniej zapłacić.
0: Tworzy firmę i tak, jak najmniej zapłacić temu, kto tak świadczy te usługi fizyczne jako pracownik podstawowy, szeregowy, nie? Ile tutaj mogę zarobić? No to miałem ostatnio takie stanowisko jako pracownik fizyczny w firmie budowlanej. 25 zł na godzinę po prostu tam otrzymałem wynagrodzenie, nie?
8: 25 na godzinę?
2: Tak, mój
0: syn, to jest zbyt skromnie.
2: Mój syn pracował przez rok w takiej firmie budowlanej. To marne pieniądze, marne. 25-30 zł na godzinę. No w tej chwili mieszka w Krakowie, no to tam studiuje i tak dalej. Tutaj praktycznie się najbardziej opłaca budżetówka. No ja jestem akurat emerytowanym nauczycielem, to ja tam nie narzekam, ale generalnie tutaj najbardziej się opłaca budżetówka albo jakieś własne przedsięwzięcie.
7: No to teraz posłuchajcie głosu najstarszego pokolenia Zawojaków. Oni mieli czas, żeby się temu wszystkiemu dobrze przyjrzeć i mają ciekawe przemyślenia.
14: No nie ma fabrycznych żadnych niczego, co robią meble czy coś, no nic kurde. No. Nie ma przedsiębiorstw, bo ostatnio deska ratunkuje na Tartaku, tak?
8: W Tartaku też tam minimalną płacą.
14: No to nie, jasne, że tak, jak najmniej. Strasznie mówię, jest tu Królowo Beskidu, która stoi Babę Góra?
8: Tak jest.
14: No i widzi pan, i stoi i jest nieobrobione nic koło nich. Nie ma restauracji, nie ma nic kompletnego.
8: Przyjeżdżają ci
14: mówili,
8: turyści.
14: Jak ja był taki mały, to chodziłem do szkoły, to na zebrania sołtyckie. To jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopane w Zawoi. No ja się zestarzałem Zakopanego. Jak nie było, tak nie ma.
8: Właśnie. No ale jest trochę pięknych pensjonatów.
14: Jakich, panie, pustek, wszystko stoi. Widzi pan, pod tartakiem jest takie zabudowania, okna wyrwane, wszystko powyrwane. To były górnicze, ale górnictwo pewno upadło. Teraz ludzie rabują co mogły, jak takie menele, jak to się mówi.
8: Że chodzą po tych pensjonatach
14: no, nawet grzejniki powyciągali, wszystko powinno, nie ma nic, no, stoją mury puste, no i tak. No to przyjeżdżali górnicy z żonami, tym, tamtym, no i inni też przychodzili, te wesela były, to były tam urządzane, nic, kurde, nie.
8: No bo młodzi uciekają, jak nie ma...
14: Nie, panie, ja pokolenie szedł i przyszedł do mnie, mówię, panie Stefanie, bo jestem Stefan, co to się dzieje, co zajdę do chałupy, same stare ludzie. Proszę księdza, no to się dzieje, że każdy jak podrośnie co nieco ma tego, to ucieka albo do Niemiec, albo do Anglii. Albo dużo teraz do Szwecji coś wyjeżdża, bo tam no, lepsze są zarobki i wszystko, a tu zawoi, no to no, nie ma nic, no to ja nie ma nic, moich sąsiad idzie.
8: Tak rozmawiamy, wie pan, co to tak się dzieje, że taka piękna miejscowość, a pensje najniższe w kraju się okazuje.
16: Zawoja jest taka do tyłu, nie rozwija się w ogóle.
14: Jest Królowa Beskidów, jest, stoi.
16: Nie. No, nie ma tego, bo syn ma karczmę i ogłosił ją do sprzedania. Nie ma zarobku.
8: Co, nie ma tu turystów? No przecież przy...
16: Ja mało jest turystów. No, nie ma takich zachęcających obiektów, jak ma Białka Tatrzańska, jak ma Bukowina.
8: Tam. Jest kilka pięknych pensjonatów, tutaj widzieliśmy, no, ale to kilka rzeczywiście.
16: Ale puste stoją, też widzi pan tutaj dwa samochody.
8: Tu syn próbował biznes rozkręcić,
16: no, młodzi
8: ale...
16: Młodzi wyjeżdżają na zachód do pracy. Pracy też nie ma specjalnie.
7: W ogóle trudno spotkać tam młodych ludzi. Rzeczywiście tak to wygląda, że kto może, ten jedzie do pracy gdzieś co najmniej do Krakowa albo za granicę, im dalej, tym lepiej.
6: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
8: Zarobki statystycznie?
10: Bardzo niskie.
8: No najniższe w Polsce w ogóle.
10: Tak. Zawoja powinna się rozwijać, a ona tak stoi, tak jakby w miejscu.
8: Jest taka mediana zarobków, to się mówi. Połowa ludzi tutaj w gminie zarabia mniej niż jest, niż minimalna.
10: Niż minimalna jest.
8: Czyli tam coś około 3500 na rękę, nie? Tak. No to jak to możliwe?
10: No ale ludzie sobie dają radę, nie? Z dziada, pradziada nauczeni oszczędzać wszystkiego, trochę tam uchowali, trochę zrobili w polu.
8: To co, to jakieś tam na pół etatu się pracuje? Czy...
10: A i na czarno jeżdżą i za granicę i różnie to tak bywa, bo większość tutaj to jeździ też młodzież za granicę.
8: Czyli co, nie zostają, nie rozwijają?
10: Nie, no nie ma, młodzieży tutaj nie ma, tak, na przykład sąsiednia Zubrzyca, Lipnica, tam nie ma faceta przez cały tydzień, wszystko jest za granicą, same kobiety. No tak jest.
8: Ale to nikt tu nie pracuje, tylko...
10: Tylko za granicę.
8: To jakiś ten drzewny przemysł też?
10: Tak, tak, tartaki takie prywatne.
8: No ale to idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
10: No ile? No minimalną.
8: I nic więcej?
10: Nic więcej, ale trzeba robić 10-12 godzin. Tam jest, nie wiem, 20 zł, 25 na godzinę.
8: I tyle.
10: I tyle.
8: Piękna miejscowość, piękne pensjonaty, wszystko elegancko, a pensje najniższe w kraju, jak się okazuje. To rzeczywiście nie ma tak, że można więcej gdzieś tutaj zarobić niż minimalnie?
17: Nie, jak się nie wyjedzie za granicę, to się nie zarobi. Na pewno tu się człowiek nie dorobi. Jedynie za granicę i...
8: A ty tutaj pracujesz, czy wyjeżdżasz?
17: Ja tutaj pracuję.
8: A znajomi?
17: Jadą.
8: Czyli co, większość po prostu młodych ludzi, tak?
17: Wyjeżdża za granicę, żeby coś zarobić. I żeby coś odłożyć i jechać na wakacje. No chyba, że gdzieś na lewo, ale wątpię.
12: Aha. Wykorzystuje się tutaj teren, gdzie jest bardzo ciężko o pracę. Tu pracę można znaleźć tylko w turystyce, no a handlówka jeszcze, nie? Jakieś no sklepy i tak dalej.
8: No ale to ludzie idą do sklepu najniższe.
12: Dokładnie tak.
8: Ty co, a ty pracujesz w turystyce?
12: Ja
8: czy...
12: nie. Państwowa praca w Państwowej Straży Pożarnej.
8: To jest inaczej. Nauczyciel, tak. Strażak.
12: O, jeszcze właśnie. Takie zawody to tutaj jakoś, można powiedzieć, funkcjonują w miarę tak powyżej tej najniższej krajowej, można powiedzieć. A tak, to każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężko o pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe. A nie ma jakby takiej konkurencji, co by właśnie powodowała tą rywalizację. No dobra, no, nie chcesz mnie, mam jakiś fach w ręku, nie chcesz, to pójdę do kolegi obok i on mi da więcej. No i dlatego no, gdzieś to tak funkcjonuje, prawda, w tych większych miastach czy w miejscowościach, że jednak jest ta konkurencja i te zarobki gdzieś tam wyższe są. A tu po prostu najniższa i... A jak wywrzeć na pracodawcy, żeby dał? Jedynie ustawodawca może spowodować, że ta pensja będzie rosła w górę i to jest jedyna możliwość praktycznie, żeby...
8: No tak,
12: żeby
8: rośnie ta minimalna,
12: dokładnie,
8: jest
12: żeby,
8: co roku,
12: żeby,
8: coraz
12: żeby
8: wyżej.
12: Gdzieś tam podnosił tą pensję, ale tylko dlatego, że po prostu ustawodawca to wymógł na nim, nie?
7: Kolejne rządy podnoszą tę płacę minimalną, no czy chcą, czy nie chcą, bo to też jest trochę dzięki unijnemu prawu, ta pensja minimalna musi rosnąć, ma być powiązana ze wzrostem kosztów życia. Jeszcze w 2022 roku pensja minimalna w Polsce to było 3010 zł brutto, teraz to już ponad 4800, a od stycznia ma ona wzrosnąć do 4950 zł brutto miesięcznie. Inflacja sporo po drodze zjadła, no ale mimo to realnie przynajmniej te oficjalne pensje rosną.
6: Co ludzie powiedzą?
8: Piękna tutaj miejscowość, turystyczna, a zarobki najniższe w kraju według statystyk. To rzeczywiście tak jest, że to minimalna...
16: Nie, ja tutaj nie pracuję.
8: To co pan tu robi z tą dmuchawą?
16: Na cele gminy charytatywnie, a tak ogólnie to pracuję na Mazurach. Robiłem temu na delegacjach, no bo wiedziałem, że są lepsze warunki i stawki.
8: Czym pan pracuje jako kto?
16: Budowlanka.
8: Czyli pan pracuje w budowlance, ale to co, tutaj nie ma pracy w budowlance?
16: Jest, ale gorsze stawki są. Miejscowość piękna, turystyczna, jest bardzo dużo co zwiedzać, co robić. Tu są różne kluby piłkarskie, zespoły góralskie, kluby motocyklowe. No ogólnie co nie miada różnych atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Noclegownie, takie rzeczy pamiątkowe, ci co zajmują się sprzedażą oscypków, nieoscypków i tym podobne. Wciul tego jest.
18: No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
8: A, i tyle?
18: No, tak, tyle mam. 100 zł za jeden dzień stania. Czasami stoję 10, 11 godzin. Sezonowa praca. Na razie weekendy, a później będzie cały tydzień. Jak się uda, no to będę stała od poniedziałku do niedzieli. No.
8: 3600 jest minimalna. To u pani to jest tam niewiele więcej jak ponad połowę tej minimalnej.
18: Dokładnie, dokładnie. Dużo ludzi wyjeżdża za granicę, powiem szczerze, i teraz ciężko jest. Dużo ludzi wyjeżdża. Mi tu jest dobrze, ja już bym się nie chciała z tym przeprowadzać.
8: I co, 2000 się zarobi, no ale mimo wszystko...
18: Ale mimo wszystko lubię tu mieszkać w tej Zawoi. Trzeba kombinować, jak to się mówi.
19: Wszystko jest zamykane, wręcz odwrotnie, a powinno być otwierane, prawda, dla młodych ludzi, jak i dla nas. Nie wiem.
8: No coś tam się buduje, jakiś coś widziałem taki wielki.
19: U góry, no nie? Tak. Ale tutaj na przykład, jeżeli chodzi o centrum, no to tutaj nie ma nic, nie? Nie ma żadnej frajdy, nie ma żadnej rekreacji, żeby... Rekreacja budzą miejsca pracy, prawda? Jeżeli by coś otworzyli, no to tak samo ludzie mają miejsca pracy. Na przykład basen, w jakimś dobrym położeniu, momentalnie są zarobki. No nie?
8: A nie ma basenu.
19: A nie ma nic, po prostu nie ma nic. A jeżeli nie mają pracy, no to wyjeżdżają gdzieś do świata, na Śląsk, do Warszawy, do Krakowa, no bo tam są możliwości inne, prawda? A tutaj to można się dorobić. Czego?
8: Czego?
19: Garba. Jedynie.
8: No tak. Spodobało się pani.
18: No, to tego garba mi się spodobało. Dlatego się zaśmiałam. 7 zł, dziękuję ślicznie. 7.
8: Dziękuję bardzo.
18: Dobre?
8: Doskonałe. O, tu dla kolegi jeszcze oscypek.
18: To jeszcze pan próbuje je ocenić.
7: Oscypki smaczne, ludzie świetni, widoki piękne. Polecam wam te okolice na wakacje i nie tylko na wakacje. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
6: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
20: Reklama.
21: Money, money, money!
22: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
21: Wygrałam w Cherry Money.
22: Cherry Money?
21: Nowy Ekspres Los.
22: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
23: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
24: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
25: Widaron.
24: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
25: Widaron.
24: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
25: Widaron.
24: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
25: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
26: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
27: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
28: O nie! Gdzie moja kasa?
27: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: I to jest piękna gra!
27: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
27: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Reklama.

skarbie, nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę. Fox FM.

0: is the answer.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Reklama.
4: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
5: Witam, Daria Żurowska w pierwszej części magazynu edukacyjnego. W tej części magazynu zapraszamy do świata przyrody. Pierwsze osobniki można zobaczyć już pod koniec lutego, a w rekordowo ciepłe lata nawet w połowie marca. Mowa o bocianach. O pochodzeniu i obyczajach tych ptaków nasz gość, doktor habilitowany Dorota Zawadzka.
6: W tej chwili dzięki badaniom genetycznym zachodzą duże zmiany w systematyce ptaków, ale pozycja bocianów się nie zmieniła. Tak naprawdę od razu wyjaśnię, że i bocian biały, i bocian czarny to są bociany biało-czarne. Obydwa. Natomiast jest różna proporcja bieli i czerni. Bocian, którego znamy, znają wszyscy i którego nazywamy białym, ma czerwone nogi i dziób, wszystkie pióra białe, z wyjątkiem lotek, który ma czarne. Natomiast bocian czarny również ma czerwone nogi i dziób. Białe ma brzuch i pierś, a pozostałe pióra, część upierzenia, one z daleka wydają się czarne, ale tak naprawdę one są brunatno-czarne z metalicznym, błyszczącym połyskiem, co widać na przybliżeniach, na zdjęciach. Można sobie zobaczyć, że te bociany czarne to wcale nie są takie do końca czarne. Jeśli chodzi o Chiny i Indie, to nie, bo to jest gatunek jakby środkowy. Obydwa gatunki są ze środkowych stref Europy i części Azji bardziej zachodniej, więc jakby geograficznie nam to nie pasuje. Natomiast oczywiście występowały, bociany są starsze niż nasza ludzka cywilizacja. W Afryce oczywiście w różnych miejscach można je spotkać teraz i można je było spotkać tych kilka tysięcy lat temu. I ja bym może postawiła sprawę inaczej, jak dawno bocian biały pojawił się w sąsiedztwie człowieka. Tego też oczywiście dokładnie nie wiemy, ale bocian biały uchodzi za... bo bocian czarny jest gatunkiem leśnym nadal cały czas i pierwotnym miejscem występowania bociana białego też były lasy, natomiast jest to jeden z najstarszych gatunków synantropijnych, czyli tych, które osiedlają się i żyją w sąsiedztwie człowieka. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, nie mam na ten temat danych, ale będzie to co najmniej kilkaset, a może powyżej tysiąca lat, od kiedy bocian biały towarzyszy człowiekowi. Opuścił może nie głębokie lasy, ale może bardziej zadrzewienia, czy niewielkie lasy, i stał się towarzyszem, sąsiadem człowieka. Natomiast bocian czarny jest cały czas gatunkiem leśnym, ale również jego stosunek do człowieka się zmienia. Mogę podać takie spektakularne przykłady, bo jak Państwo przejrzycie atlasy ptaków czy taką popularną literaturę ornitologiczną, to tam się znajdują informacje, że bocian czarny jest gatunkiem głębokich lasów, unika sąsiedztwa człowieka, jest płochliwy. I jakby tak generalnie do tego podchodząc, to jest prawda. Natomiast w ostatnich kilku latach czy kilkunastu obserwujemy zmiany zachowania bociana czarnego. One dotyczą nie tylko bociana czarnego, ale w ogóle ptaki się oswajają ze środowiskiem bytowania ludzi, czego najlepszym dowodem jest bocian czarny, który się gnieździ w granicach miasta Warszawa i coraz częściej można obserwować zdjęcia na różnych forach internetowych bociana czarnego żerującego tam w sadzawkach czy w oczkach wodnych, przy ogródkach przydomowych, przy willach. Także nie do końca jest takim w tej chwili bardzo płochliwym gatunkiem. Okazuje się także, że bocian czarny, który w przeciwieństwie do białego poluje głównie na ryby, ryby stanowią od 60 do 80% ofiar czy diety, czyli zjadanych zwierząt przez bociana czarnego. Okazuje się, że w środkowej Polsce, między innymi w województwie łódzkim, duży procent tego pokarmu stanowią tak zwane złote rybki, na które bociany czarne polują również w oczkach wodnych, w osiedlach takich trochę rozproszonych, przy czym przybywają tam wtedy, kiedy właściciele jeszcze śpią błogim snem, nieświadomi gościa, który im tam opróżnia hodowlę rybek. W ekologii nie ma pojęcia pożytecznego i szkodliwego, więc tak bym nie podchodziła. Obydwa gatunki bocianów można określić jako oportunistów pokarmowych. Co to znaczy? To znaczy, korzystają z takiej grupy ofiar czy dostępnego pokarmu, który jest najłatwiejszy do zdobycia. I fakt, że bociany czarne się przystosowały do polowania w oczkach wodnych, jest jakby świadectwem ich możliwości właśnie przystosowawczych, czyli pewnej plastyczności tego gatunku. Ja może jeszcze powiem, ten bocian biały wszystkim jest znany, prawda, każdy wie i często widzi. Jeżeli chodzi o liczebność, w Polsce mamy około 50 tysięcy bocianów białych, 50 tysięcy par lęgowych, bo liczebność ptaków w większości gatunków podaje się w parach lęgowych, czyli mamy około 50 tysięcy par bociana białego, niecałe 1500 par bociana czarnego. Czyli mniej więcej tak obrazowo na 50 bocianów białych mamy jednego bociana czarnego. Mniej więcej takie są proporcje, więc fakt, że ten bocian czarny się przystosowuje do przekształconego środowiska, jest bardzo pozytywny, bo świadczy o tym, że ten gatunek nie będzie ginął, nie będzie go ubywać, a raczej te zachowania wskazują na to, że mamy nadzieję, że ta liczebność wzrośnie. Oczywiście tak, bocian jest gatunkiem, który występuje w całym kraju, ale ze względu na tą liczebność ogólną, to on nigdzie nie jest gatunkiem bardzo częstym, tak? Jest dosyć rzadkim. Najbliżej Radomia mamy bociany w Puszczy Kozienickiej. Jest tu znanych co najmniej 10 gniazd, ale nie wszystkie są zajęte. Natomiast gnieździ się tutaj regularnie kilka par bociana czarnego. Gnieżdżą się także i w ogóle też jak w takiej nieco starszej literaturze są informacje, że tylko rozległe lasy oddalone od siedzib człowieka to są miejsca gniazdowania bociana czarnego. W tej chwili bociany czarne tu w środkowej Polsce gnieżdżą się niekiedy w niewielkich kompleksach leśnych rzędu kilkudziesięciu hektarów, aczkolwiek oczywiście wolą te większe, kiedy tych hektarów jest kilka tysięcy. Pod warunkiem, że mają dogodne żerowisko, czyli płytkie rzeki, stawy rybne, jakieś zalewy powodowane przez bobry, tak zwane tam gdzie bobry zakładają tamy i wtedy jest dosyć płytka woda, w której te ptaki żerują, ponieważ bociany zdobywają pokarm brodząc po wodzie. No, siłą rzeczy ta woda nie może przekroczyć wysokości nóg bociana, a tak naprawdę połowy tam tej długości nóg ptaka. I w takich środowiskach jakieś torfianki, w takich środowiskach bociany zdobywają pożywienie. Uchodzi za gatunek monogamiczny, to znaczy partnerzy tworzą w miarę stabilne stadło, aczkolwiek nie wiemy dokładnie, czy co roku są to te same ptaki. Na przykład wiadomo, bardzo dobrze jest pod tym względem zbadany bocian biały i wiadomo, że bocian biały jest przykładem gatunku, który dotrzymuje wierności gniazdu, a nie partnerowi. To znaczy, najczęściej jest tak, że samiec wraca na gniazdo, ten, który w zeszłym roku był w danym gnieździe. I tutaj niestety łączy się z pierwszą samicą, która się pojawi, czyli nie z tą, z którą był w zeszłym roku, powiedzmy, czy dwa lata temu. Być może z tą, ale jeżeli pierwsza przyleci inna, to z inną. Dokładnie nie wiadomo, jak to jest u bocianów czarnych, ale biorąc pod uwagę stan zbadania bociana białego, możemy przypuszczać, że jest podobnie. To pierwsza rzecz. Gniazda, no myślę, że większość z Państwa wie, jak wyglądają gniazda bociana białego. Gniazda bociana czarnego są podobne w kształcie, podobne w wysokości, czyli bardzo duże. Są budowane na drzewach. I tutaj bocian czarny ma pewien problem, ponieważ wymaga drzew o poziomych gałęziach, które są w stanie utrzymać gniazdo, które waży tonę, czasami więcej. Obydwa gatunki bocianów użytkują jedno gniazdo przez wiele lat, przy czym takie gniazdo stare, tak zwane, jest corocznie rozbudowywane przez ptaki. I o ile młode, nowe gniazdo ma około metra, nieco ponad metr średnicy, to gniazda wieloletnie mogą mieć średnicę powyżej 2 metrów i wysokość również metra, więcej. Dlatego jednym z problemów bociana czarnego jest to, że czasami gniazda ich spadają, ponieważ gałęzie, na których są umieszczone, łamią się po prostu pod ciężarem. Mamy takie przypadki straty lęgów nawet w trakcie sezonu lęgowego na skutek złamania się gałęzi, na której jest umieszczone gniazdo bociana czarnego. Bocian czarny ma rozpiętość skrzydeł powyżej 1,80 m, tak do 2 metrów. I w związku z tym nie odpowiada mu zbyt gęsty las. Potrzebuje lasu dosyć luźnego, po prostu pomiędzy gęsto rosnącymi drzewami i rozbudowanych koronach on się nie mieści. Wobec tego po pierwsze te wymagania gniazdowe i rozmiary bociana powodują, że on nie wszędzie jest w stanie zbudować sobie gniazdo, czyli nawet jeżeli ma dogodne żerowisko obfitujące w ryby bądź w mniejszym stopniu w żaby, to czasami czynnikiem ograniczającym możliwość występowania bociana jest brak odpowiednich drzew gniazdowych. Okazuje się, że bocianom czarnym najbardziej odpowiadają dęby, które mają właśnie taki pokrój o rozłożystych, prostopadłych do pnia konarach i często lokują te swoje gniazda nawet daleko od pnia, w odległości 2-3 metrów. Zdarza się, czasami są przy pniu, czasami są daleko od pnia, ale to muszą być stare dęby. Najczęściej są to stare dęby, a wiadomo, że takich drzew zbyt dużo w lasach nie ma. Najczęściej gniazda bociana czarnego znajdują się, leśnicy to określają mianem przestojów na takich, czyli to jest drzewo dużo starsze od otaczającego lasu, które kiedyś zostało zostawione z jakichś tam względów, nie zostało pozyskane, albo jest na przykład pomnik przyrody, albo jest to drzewo w rezerwacie przyrody. I na takich właśnie dębach najczęściej bociany lokują swoje gniazda. W skali kraju 50% gniazd bociana czarnego znajduje się na dębach, mimo że dąb zajmuje zaledwie kilka procent jako gatunek główny dominujący w drzewostanach w lasach polskich. Jakby to wskazuje na tą preferencję bociana. Drugim gatunkiem, który wykorzystują bociany czarne, jest sosna. Trzecim gatunkiem olsza i trafiają się oprócz tego gniazda na bardzo różnych innych gatunkach, ale jakby te trzy najważniejsze. Jeżeli chodzi o Puszczę Kozienicką, to tutaj mamy dobrze powyżej 50% gniazd na dębach. Chyba 70 czy 80% tych bocianowych gniazd znajduje się na dębach. Ale też tutaj dęby mają dogodne warunki wzrostu i jakby udział dębów, a także pozostawianie tych starych dębów przez leśników w Puszczy Kozienickiej sprzyja możliwości gniazdowania bociana czarnego. Oczywiście ptaki, generalnie wszystkie ptaki są narażone na niedogodności pogodowe, ale bociany czarne będą mniej niż bociany białe, dlatego że tak jak mówiłam, gniazda bociana czarnego są najczęściej w dolnej części korony, są przy pniu, nie są na czubku. Tak jak na przykład gniazda rybołowa czy bielika, te ptaki są narażone tak samo jak bociany białe na to nasłonecznienie, grady i ulewy, natomiast gniazda schowane nieco w koronie, znajdujące się w dolnej części korony drzewa, są w mniejszym stopniu, na pewno nasłonecznienie im nie zagraża w takim stopniu jak jak bocianom białym, więc tutaj tu pod tym względem mają trochę lepiej. Z drugiej strony no, zwracam uwagę na tą konieczność dolotu. Okazuje się, że w ogóle część gniazd w Puszczy Kozienickiej nie jest zasiedlana, czy nie jest zajęta, dlatego że młodsze drzewa, które były kiedyś małe, a potem urosły, tak szczelnie otulają te stare dęby, na których znajdują się gniazda, że bociany nie korzystają już z tych gniazd, bo nie mogą dolecieć. Jeszcze chyba nie mówiłam o tym, że bociany czarne wykorzystują te swoje gniazda przez wiele, wiele lat. Są gniazda czynne po 20, a nawet więcej lat. Nie wiemy dokładnie, czy są one zajmowane przez cały czas przez te same ptaki, czy to są, zmieniają się ptaki. Ze względu na tą, na te pewne wymagania pod względem gniazdowym może być tak, że to są nowe ptaki, które po ptaki, bociany, jak wszystkie inne ptaki, charakteryzują się pewną śmiertelnością, tak? Czyli pewne jedne ptaki giną, później inne zajmują te terytoria lęgowe i jest wysoce prawdopodobne, że te gniazda czynne przez wiele lat są zajmowane przez inne ptaki niż na początku. Po prostu miejsca są tak dobre dla bocianów, tak dogodne, że wykorzystują je następne ptaki. Zdarza się poza tym, że gniazdo bociana czarnego, które przez ileś tam lat nie było zajmowane, po jakimś czasie jest zajmowane. To wtedy już na pewno przez nowe ptaki. Załóżmy, gniazdo przez 10 lat było niezajęte, i nagle pojawiają się nowe ptaki, które zajmują, rozbudowują znane dawniej gniazdo.
5: A teraz o powszechnie tajemniczych zwierzętach. Bobry, bo o nich mowa, żyją w lasach regionu radomskiego, ale o spotkanie z tymi wyjątkowo płochliwymi i skrytymi zwierzętami naprawdę trudno. Wiedzą na ich temat dzieli się Jacek Koba, leśnik i biolog.
3: Bóbr jest gryzoniem. Jest to największy polski gatunek gryzonia, o czym świadczą jego rozrośnięte siekacze, które na tyle mocne i silne, że jest w stanie obalić nimi całkiem spore drzewo. Tak jak powiedziałem, w Polsce występuje bóbr europejski, natomiast jego takim chyba najbliższym kuzynem i krewniakiem jest bóbr amerykański, który występuje głównie na terenie Ameryki Północnej. Natomiast był on również sprowadzany na przykład na teren Rosji. Czasami były sytuacje, gdzie te oba gatunki występowały gdzieś tam obok siebie. Więc bóbr europejski, bóbr amerykański to najbliżsi krewniacy. Jacyś tacy dalsi kuzyni bobra to na przykład kapibara z Ameryki Północnej, też największy gryzoń. Jest większy od bobra, natomiast ma nieco podobny kształt głowy, więc tutaj można by znaleźć jakieś analogie. I również kapibara jest związana ze środowiskiem takim wodnym czy wodno-błotnym, podobnie jak bóbr. Bobry są ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Żeby mogły występować, jest potrzebny zbiornik wodny czy jakiś ciek wodny na tyle duży, żeby ten bóbr mógł płynąć, żeby mógł zanurkować przede wszystkim, żeby mógł się ukryć, ponieważ bobry są wytrawnymi pływakami. Potrafią znakomicie nurkować, są w stanie przetrwać pod wodą na jednym wdechu nawet do 15 minut, więc jest to bardzo silne zwierzę, bardzo silnie związane ze środowiskiem wodnym i tej wody ono potrzebuje, żeby w ogóle przetrwać. W tej chwili bóbr zajmuje u nas już prawie wszystkie typy wód, zarówno wody stojące, jak i wody płynące, więc rzeki, strumienie. Natomiast generalnie jest on związany raczej z wodami płynącymi, z tego względu, że ma tam tą możliwość jakby modyfikowania środowiska wokół siebie. Właśnie no bób jest tym gatunkiem troszeczkę takim zbliżonym, można powiedzieć, w swoim zachowaniu do człowieka, że jest w stanie wpływać na swoje otoczenie, czyli na przykład buduje tamę na rzece, piętrzy wodę, doprowadza do zalania okolicznych terenów i to wszystko sprawia, że on niejako jakby dostosowuje do własnych potrzeb ten teren, na którym mieszka. To się bardzo rzadko zdarza wśród zwierząt. Właśnie bóbr jest przykładem takiego gatunku, który aktywnie kształtuje swoje środowisko. Bobry są gatunkami które żyją w rodzinach. Są gatunkami monogamicznymi. Taka bobrza rodzina to jest para dorosłych osobników rozmnażających się oraz kilkoro ich dzieci z danego sezonu. Więc żeby taka rodzina mogła się utrzymać, żeby mogła się wyżywić, żeby mogła przetrwać, powiedzmy, znaleźć bezpieczne schronienie przed drapieżnikami, więc ona musi starać się zalać jak największy obszar, no i uczynić go w ten sposób niedostępnym dla innych zwierząt, zwłaszcza dla drapieżników, tak żeby one nie miały dojścia przede wszystkim do ich żeremi czy do nor, w których znajdują się gniazda bobrów. Bóbr jest gatunkiem, który odżywia się, można powiedzieć, że jest wegetarianinem, bo żywi się generalnie roślinami. Jego przysmakiem są młode pędy drzew, brzozy, osiki, takich generalnie olszy, generalnie gatunków liściastych. Oprócz tego, że bóbr odżywia się niejako na bieżąco, czyli ścina młode pędy, czy nawet niewielkie drzewka, wciąga pod wodę, przyciąga do swoich nor czy żeremi i tam zjada, to bóbr też ma możliwość tworzenia spiżarni. Właśnie do tych żeremi, do tych nor bóbr wciąga całe zapasy gałęzi, drobnych pędów i na przykład w miesiącach zimowych, kiedy jest trudniej o tą karmę, czy trudniej jest wyjść na zewnątrz, wtedy właśnie rodzina odżywia się tymi zgromadzonymi zapasami. Bóbr dzięki tej swojej zapobiegliwości i tak właśnie tej umiejętności tworzenia tam, zalewania dużych obszarów, ma niewielu w sumie wrogów, ponieważ on dosyć aktywnie jest w stanie ukryć się i uciec przed drapieżnikami. Natomiast mamy obserwację, że ostatnio właściwie takim głównym wrogiem bobrów w naturze staje się wilk. Wilki nauczyły się obserwować bobry i niejako wyczekiwać na moment, kiedy bóbr znajdzie się poza wodą, kiedy wyjdzie na brzeg. I wtedy potrafią go zaatakować, skutecznie zabić. No i po prostu to jest chyba w tej chwili największe zagrożenie, jeżeli chodzi o takich naturalnych wrogów bobra. Lis raczej nie. Lis jest zbyt, no wydaje mi się, że zbyt delikatnym drapieżnikiem, jeżeli chodzi o bobra. Być może, że byłby w stanie upolować młode bobry, natomiast raczej nie odważyłby się zaatakować duże zwierzę, które jest w stanie też aktywnie się bronić. Bóbr przede wszystkim jest zwierzęciem o nocnym trybie aktywności, więc gdyby ktoś chciał faktycznie zaobserwować bobra, musiałby raczej jakby udać się nad wodę nocą czy tuż przed świtem. Wtedy jeszcze te zwierzęta są aktywne. Natomiast za dnia, za wyjątkiem jakichś szczególnych sytuacji, raczej nie spotkamy bobra. To jest zwierzę typowo nocne. Na dodatek większość czasu spędza w wodzie. Bardzo szybko, błyskawicznie wręcz nurkuje. Dlatego faktycznie obserwowanie bobrów to nie lada wyzwanie dla każdego przyrodnika. W tej chwili mamy prawie wszędzie bobry. Właściwie tam, gdzie są cieki wodne czy zbiorniki wodne, gdzie zwierzę to jest w stanie pływać, jest w stanie zanurkować, tam mamy bobry. Powiedziałbym, że populacje bobrów zasiedliły wszystkie dostępne im siedliska. No na pewno można by tutaj wyróżnić Puszczę Kozienicką, raczej obrzeża puszczy, tam gdzie może nie są to jakieś tereny wewnątrz puszczy, ale na pewno Puszcza Kozienicka będzie taką ustoją. Lasy Jurzeckie, okolice Zwolenia, to na pewno. Natomiast nie wyróżniłbym jakoś szczególnie któregoś z obszarów, bo bobry w tej chwili naprawdę są dosyć powszechnymi u nas zwierzętami. Późna jesień i zima to jest okres, kiedy bobry wchodzą do tych żeremi, chowają się w norach i w zasadzie cały ten czas zimowy jest u nich takim okresem życia w ukryciu. Właśnie w tych ich siedzibach to jest często rozbudowany system podziemnych korytarzy, gdzie one dosyć bezpiecznie i spokojnie spędzają zimę. Bobry nie śpią na zimę, nie należą do zwierząt, które zapadają w sen zimowy. Bobry no właśnie mają te bardzo rozbudowane swoje siedziby, czyli żeremia lub nory, gdzie są zapasy pokarmu i gdzie one w sposób aktywny, taki może na pewnej spowolnionej aktywności, niemniej jednak są aktywne przez całą zimę, nie zasypiają. Ta bóbr w zasadzie od kiedy tylko jakby historia ludzka to opisuje, zawsze był bardzo pożądanym obiektem łowów. Ceniono skóry bobrów, ale używano też mięsa bobrów i używano również takiej specyficznej substancji, którą nazywano strojem bobrowym, a jest to wydzielina gruczołów płciowych bobra, której przypisywano przez wiele wieków jakieś specjalne właściwości lecznicze. Z tego też powodu ta populacja bobru była poddana olbrzymiej presji łowieckiej. Ona się zaczęła zmniejszać i zauważono to już dosyć, właściwie bardzo dawno, bo na terenach Polski już Bolesław Chrobry w XI wieku wprowadził pierwsze przepisy, które jakby nakazywały, wymuszały ochronę bobra w dobrach królewskich. I w tych dobrach królewskich właśnie już Bolesław Chrobry powołał funkcję, która nazywała się bobrowniczy albo bobrownik. Był to taki strażnik, taka osoba, która miała czuwać nad, jakbyśmy to powiedzieli we współczesnym języku, dobrostanem bobrów, czyli miała pilnować żeremii, miała zabezpieczać tamy bobrowe, a chyba przede wszystkim miała czuwać nad tym, żeby nie dochodziło do aktów kłusownictwa wobec bobrów. I tu można powiedzieć, że ta funkcja bobrowniczego przetrwała bardzo długo, bo jeszcze do XVI-XVII wieku tacy ludzie, którzy właśnie pilnowali w różnych dobrach królewskich czy magnackich tych siedzib bobrowych, jeszcze tacy ludzie funkcjonowali. Można powiedzieć, że byli oni protoplastami współczesnych strażników leśnych czy strażników łowieckich. Na bobry polowano bardzo intensywnie, tak do, wydaje mi się, że co najmniej do XIX wieku, ponieważ już w XIX wieku właściwie występowanie bobra na terenach ziem polskich miało charakter wyspowy, czyli nie wszędzie, a tylko w wybranych, najbardziej niedostępnych siedliskach ten bóbr mógł się utrzymać. I

0: Tak do końca II wojny światowej, czyli do roku 1945, bóbr niemalże zupełnie wyginął na terenie ziem polskich. Taka pierwsza, powiedzmy sobie, inwentaryzacja z roku 1945 w zasadzie podawała, że kilka rodzin bobrzych występowało na terenie Puszczy Augustowskiej i to było prawdopodobnie wszystko. Na pozostałym obszarze Polski nie notowano wtedy występowania bobra. To zwierzę wyginęło. Tak, bóbr rzeczywiście jest pod ochroną, ale trzeba by od razu sobie to powiedzieć, że ze względu na to, że jest to gatunek w tej chwili już u nas dosyć częsty, ta ochrona bobra nie ma charakteru ochrony ścisłej. Bóbr w tej chwili w polskim prawie jest objęty ochroną częściową, która dopuszcza w okresie od października do połowy marca również jakieś pozyskanie części osobników, które na przykład czynią szkody chociażby w stawach hodowlanych. Więc jest on poddany ochronie częściowej w polskim prawodawstwie, ale z drugiej strony bóbr jest również gatunkiem, który jest chroniony na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Jest tak zwanym gatunkiem naturowym. Jest on chroniony na podstawie zapisów tak zwanej dyrektywy siedliskowej, czyli wszędzie tam, gdzie bóbr występuje i gdzie, załóżmy, mamy utworzone obszary Natura 2000, on podlega tam pewnym szczególnym przepisom ochronnym. Zdarzają się niestety dosyć w tej chwili coraz częściej sytuacje, kiedy bóbr wchodzi w konflikt z gospodarką człowieka i ma to miejsce przede wszystkim na terenach stawów. Jest tutaj pewna możliwość jakby wpływania na populację bobra. To jest, tak jak tu wcześniej wspomnieliśmy, albo odstrzał, czy odłów, ale również możemy niszczyć czy modyfikować jego na przykład tamy. Z tym, że nie możemy robić tego samowolnie. Nad wszystkim czuwa tutaj specjalny urząd, który nazywa się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i w przypadku, gdy mamy taką sytuację, gdy zachodzi podejrzenie czy obawa, że bóbr może okazać się tym szkodnikiem, no wtedy musimy wystąpić ze specjalnym wnioskiem do regionalnej dyrekcji i ewentualnie uzyskać takie pozwolenie na wykonanie pewnych działań.
1: I to wszystko w tej części magazynu edukacyjnego. Wracamy po krótkiej przerwie.
2: Fox FM Radom.
3: Hitu
2: w Radomiu na 96.9.
4: Reklama.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.
2: Edukacja we Vox FM Radom.
1: Można odkryć historię radomskiego przemysłu. W Muzeum Historii Najnowszej Radomia w Kamienicy Deskurów można oglądać wystawę stałą Przemysł Siła Miasta Radom w latach 1918-1989. Wystawa skupia się na historii przemysłowej miasta, nawiązując do jego dziedzictwa produkcyjnego, w tym słynnych zakładów, oraz do wydarzeń z czerwca 76, symbolizujących robotniczą siłę i opór. Wystawie oprowadza Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy.
7: Maszyny do szycia zakłady metalowe imieniem generała Waltera zaczęły produkować już w latach 50. Mamy na wystawie kilka różnych modeli maszyn, natomiast ta konkretna jest z lat 70., kiedy w małych mieszkaniach nie było już miejsca na maszyny ze stolikami. W związku z tym zaczęto produkować tak zwane maszyny walizkowe i zasada była taka sama. Maszyna była potrzebna, to się wystawiało na stół, nie była potrzebna, pakowana była w pokrowiec, w tak zwaną walizkę i gdzieś przechowywana w szafie pod stołem, w różnych miejscach. Staramy się, aby nasi zwiedzający mogli popróbować próbować, bo nie każdy potrafi szyć na maszynie, nie każdy potrafi pisać. Też organizujemy z

0: specjalne warsztaty. Na razie to są warsztaty, które są organizowane przy okazji imprez Resursy. Natomiast od nowego roku szkolnego będziemy zapraszali dzieci i młodzież na lekcje i warsztaty muzealne tutaj do nas, do Kamienicy Bezpół. Jeżeli chodzi o maszynę do szycia, tak? Jak się posługujemy taką maszyną? No przede wszystkim my musimy mieć nici odpowiednie. Nie każda nitka się nadaje. Najlepsze są nici stylonowe. Bawełniane niestety mają to do siebie, że się rwą podczas szycia. I poprzez odpowiednie oczka przewlekamy nitkę, naciągamy ją na bębenku, następnie nitka wędruje przez taki przycisk i do igły, do stopki i tu już podkładamy materiał. Wewnątrz mamy bębenek drugi, tak, gdzie nakładamy drugą nitkę. Maszyna ma napęd elektryczny, w związku z tym posiada tak zwany regulator dźwięku, regulator mocy, zwany powszechnie pedałem po prostu. I naciskając ten pedał możemy szyć. Maszyna miała różne funkcje w zależności od typu. Mogła stepnować, mogła obrębiać dziurki, mogła robić obrębienia szwów, zawijania, ale to zależało od typu maszyny.
1: To jest rower.
0: Pedałując rowerem przesuwa nam się panorama miasta z lat 70. Mamy kamienice Dolskie Esterki, mamy dawny bank PKO, ratusz na rynku, stary budynek teatru w Radomiu, ulicę Żeromskiego z kultowym saturatorem, kościół mariacki i dookoła mamy projekty osiedli z lat 60., które miały powstać w Radomiu. Częściowo te osiedla zostały wybudowane, ale częściowo zostały w sferze projektów. Tu jest na przykład osiedle Południe. Myślę, że zwiedzający jak przyjdą i porównają, jak to osiedle wygląda teraz, a jak miało wyglądać w projektach, no to zdecydowanie zobaczą różnicę. Zresztą projektanci w okresie PRL-u, czy to architekci, czy projektanci rzeczy użytkowych, mieli naprawdę świetne pomysły. Szkoda, że nie wszystkie te pomysły były realizowane. Tak, to jest projekt z 1963 roku, czyli z momentu, kiedy planowano właśnie budowę nowego osiedla. Było to związane z dużą ilością ludności napływowej do Radomia z okolicznych wsi i miasteczek. Przemysł siła miasta, czyli rozwijał się przemysł. Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Było to dla nich po prostu wygodniejsze, a także traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny. Teraz mamy odwrotnie, prawda? Teraz z miast przeprowadzamy się na wieś. Wtedy było, ta migracja była w odwrotnym kierunku i planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia. Ten rower akurat nie jest z Radomia, to jest rower z też bardzo znanych w Polsce zakładów rowerowych w Bydgoszczy. Natomiast faktycznie w Radomiu produkowano rowery, ale produkowano je przed II wojną światową. W czasach kryzysu lat 30., kiedy fabryka broni istniejąca w Radomiu miała problemy finansowe, ktoś z władz wpadł na pomysł, żeby produkować rowery i to rowery przede wszystkim dla wojska. To były wojskowe rowery specjalnie przystosowane do montowania karabinu na przykład. Produkowano również takie rowery dla policji, ale też rowery były produkowane dla zwykłych mieszkańców. Wtedy rower był jednym z bardzo popularnych środków transportu, do czego w tej chwili też wracamy. Te rowery miały oznaczenia rzymskie, czyli rzymska dwunastka, rzymska dziesiątka i tak dalej. Produkowane były najczęściej w kolorze czarnym, natomiast za dodatkową opłatą można sobie było wybrać rower czerwony, zielony, pomarańczowy na przykład. Tu mamy kolejkę z lat 80. Nad kolejką mamy w dymkach kultowe teksty, które pojawiały się właśnie wtedy w kolejce, czyli pan tu nie stał, czy pan stoi na końcu, prawda? Czy jest szynka, czy jest papier toaletowy, ciekawe, czy rzucili martadele. To są takie kultowe teksty, które zresztą zapraszamy wszystkich odwiedzających, mogą umieszczać swoje dopiski do tej kolejki, będzie nam bardzo miło, a myślę, że to też będzie rozrywka dla młodszych osób. A jak jesteśmy już przy kolejce, to proszę spojrzeć w lewą stronę, tam są takie metalowe te skrzyneczki. Te skrzyneczki to są tak zwane skrytki, w których znajdują się dodatkowe informacje. I jeżeli ktoś wszystkie te skrytki odnajdzie na wystawie, przeczyta, to na koniec będzie mógł rozwiązać quiz z lat 80. i 70. dotyczący ratownia. Tu mamy na przykład taki tekst. Ja dostałem buty numer 40, kto ma 38 i chce się wymienić. To było bardzo popularne. Po prostu brano to, co akurat w danym momencie było w sklepie, a potem wymieniano. Taki handel wymienny kwitł wtedy bardzo był popularny i bardzo dużo osób z tego korzystało. No bo cóż, po co komu buty numer 40, jak nosi 38? W przeciwnej stronie mamy fragment ulicy Radomia, na której pojawiają się sylwetki typowe mieszkańców Radomia. Takich jak na przykład pan milicjant, pan listonosz, pani ekspedientka, pani pielęgniarka, aparatczyk partyjny i murarz. Jeżeli państwo obrócicie te sylwetki na drugą stronę, to znajdziecie tutaj dość takie szczegółowe informacje z różnych lat, a także powiedzonka, czy jakieś takie, nazwijmy to w cudzysłowie, odzywki tych osób, które było słychać właśnie w latach 60. i 70. na ulicach Radomia. Obok mamy typowe biuro z lat 70., czyli maszyna do pisania, tym razem, jak mówiłam wcześniej, z dużym wałkiem. Oczywiście popielniczka, ponieważ wtedy wszyscy balili. Ołówek kopiowy, co dzisiaj już jest mało spotykane. Mamy dwa projekty. Jeden to jest projekt zakładu tarcz numerowych, który powstał, oddany był do użytku w 76 roku, a pod spodem projekt Mosiru, też z lat 70. No, też niekoniecznie wygląda tak, jak w tej chwili. Mamy tutaj zdjęcie też pokazujące już takie oryginalne biuro RWT, czyli Radomskich Zakładów Wytwarzających Telefony z lat 70. 60. 70. to jest przełom. I tutaj możemy sobie posłuchać, wykręcić numer i posłuchać w telefonie.
1: Mówią jasne myśli, jak się czyta, nie mówiąc już o czytaniu ze zrozumieniem. Nic innego mówiąc nie pozostało, jak spakować w swój królewski kuferek tyle słodyczy, ile zdoła pomieścić i udać się w drogę. Podwładnych ogarnęła wielka radość, widząc, że ich król gramoli się do karety z całym zapasem cukierków na przynajmniej rok. Mniej cieszyły się dzieci, ale i one po pewnym czasie popadły w zachwyt, odkrywszy w opuszczonym pałacu sekretny skarbiec króla, w którym znajdowały się niezliczone ilości cukierków, czekolad, gum turbo i musujących orężadek w proszku. Prawdziwy raj.
0: Dzieciaki mogą sobie tutaj wykręcić numer telefonu na tarczy, które nie wszystkie potrafią to zrobić, więc trzeba im pokazać. Taki telefon czasami otrzymywało się po 10 latach stania w długiej kolejce po złożeniu wniosku, ale skąd te właśnie odgłosy różne nagrane w telefonach? W czasach PRL-ów, podnosząc słuchawkę i wykręcając odpowiedni numer, można było posłuchać bajki dla dzieci, prognozy pogody, można było zadzwonić do zegarynki, więc to były takie ułatwienia, w cudzysłowiu, dla abonamentów. Natomiast na dole mamy radio, gdzie mamy nagrane odgłosy fabryki. No, cicho nie było. Warunki w fabrykach były dość trudne. Pracowało się bardzo często na 3 zmiany, czyli 24 godziny na dobę fabryka pracowała. Dopiero przestawała pracować w sobotę o godzinie 14, bo trzeba pamiętać, że w PRL-u był 6-dniowy tydzień pracy, a nie 5-dniowy, jak mamy w tej chwili. Ja skręcę teraz radio, bo troszkę to przeszkadza. I wszyscy w sobotę pracowali do godziny 14. Była tylko jeden dzień wolny, czyli niedziela. Buty z radoskóru cieszyły się renomą, ponieważ technologia, która była wypracowana w radoskórze, była technologią, którą przejęto z zakładów Bata. Ponieważ zakłady Bata powstały w Radomiu w 1938 roku, no długo się nie napracowały, bo wybuchła wojna. Natomiast technologia wytwarzania obuwia pozostała. I na bazie tej technologii, właśnie oczywiście modyfikowanej z latami, robiono buty, ale tylko damskie i tylko dziecięce. Konfekcji męskiej w Radoskurze nie produkowano. Z tego, co jest mi wiadomo, były w Radomiu dwa sklepy. Jeden taki bardziej popularny był na ulicy Niedziałkowskiego i jak z opowiadań wiem, stały tam zawsze kilometrowe kolejki po te buty, ponieważ większość produkcji z racji na to, że były to buty znakomitej jakości, była wysyłana na eksport. A tutaj mamy właśnie katalog obuwia za drugie półrocze 78 roku i myślę, jeżeli sobie popatrzymy na ten katalog, to na pewno więcej niż dwa wzory znajdą się, które dzisiaj spokojnie moglibyśmy założyć na nogi. Sofiksy mamy w zakładzie szewskim. Kiedyś nie wyrzucano, byliśmy bardzo ekologiczni. Obuwie oddawało się do naprawy, przeszywało się ze sukienki mamy na sukienkę córki, pruło się swetry, robiło się od nowa, także nic żeśmy nie wyrzucali. W związku z tym bardzo popularne i przed wojną, i po wojnie były w Radomiu różnego rodzaju zakłady rzemieślnicze. I tutaj pokazaliśmy tę tradycję rzemieślniczo-kupiecką Radomia, inscenizując mały zakład szewski. I mamy tutaj dwa modele sofiksów. Ten na górze, taki najbardziej znany, też kultowy model, który w latach 80. chyba zimą nosiło pół Polski albo więcej. I poniżej taki już trochę późniejszy, bliżej lat 90. model, sznurowany, ale również butów zimowych. Ciekawym eksponatem na tej wystawie jest maszyna do szycia, skóry właśnie, obuwnicza maszyna do szycia, oryginalna maszyna z Radoskóry. Jest to centrum miasta, Wałowa, Szewska, tak? Tutaj samo centrum, sam środek miasta. Na ścianach mamy fotografie właśnie takich rynku, takich podwórek radomskich. I bardzo charakterystycznym dla tutaj centrum miasta elementem podwórek były tak zwane kuczki, które mamy tutaj pokazaną na zdjęciu taką kuczkę. Część z tych kuczek jeszcze można zobaczyć na podwórkach. Te budyneczki takie przyklejone do ścian były związane z żydowskim świętem Sukot, czyli świętem namiotów obchodzonych na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu i wędrówki po pustyni. Żydzi mieli obowiązek w takich właśnie kuczkach, czyli namiotach, szałasach, tak, spożywać posiłek i na tę pamiątkę właśnie budowali z racji na nasz klimat, kiedy no, u nas nie zawsze jest ciepło jak w Palestynie. Budowali właśnie takie budyneczki i tutaj mamy akurat taki budynek z ulicy Wałowej. To jest taki bardzo skromny budynek, bo wbrew powszechnie panującej w Polsce opinii, że Żydzi to byli bardzo bogaci, nie. Tych takich bardzo bogatych Żydów to naprawdę to było około 10%, natomiast cała reszta ciężko pracowała na swoje utrzymanie i wcale nie byli aż tak bardzo zamożni. W związku z tym również te kuczki, no to były takie budyneczki, tak, doklejone, nic szczególnego. A obok mamy typowe fotografie typowego mieszkania z lat 60., przełomu 60., 70. Te mieszkania wyglądały bardzo podobnie, ponieważ były bardzo małe. Dwupokojowe mieszkanie to było od 33 do 36 metrów, ze ślepą kuchnią oczywiście, to jest budowa z czasów Gomułki. Potem się to troszeczkę poprawiło, troszkę większe te mieszkania były budowane za czasów Gierka, co nie zmieniało postaci rzeczy, że jeżeli chodzi o wzornictwo mebli, to było kilka dostępnych rodzajów segmentów, jak się wtedy mówiło, czyli takich regałów, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, w różnej konfiguracji. Oczywiście ława, dwa fotele i meble bardzo pakowne, a też także kompaktowe, które spełniały bardzo dużo funkcji. Były tak zwane półkotapczany, tak, blaty od barków służyły jako biurka dla dzieci, no ale to wszystko wynikało po prostu z braku miejsca. No, to mamy już troszeczkę późniejsze czasy, lata 90. i polonez. Polonez, który nam posłużył do przygotowania takiej zabawy dla wszystkich Radomian, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę o przemyśle radomskim. Ci z Państwa, którzy mają trochę więcej lat, tak jak ja, na pewno pamiętają taką grę bardzo popularną w latach 70., która się nazywała Mózg. I tutaj ten moduł właśnie działa na takiej zasadzie. Jedną diodę wkładamy do pytania. Mamy odpowiedzi tak lub nie. I jeżeli poprawnie wybierzemy odpowiedź, pojawia się dźwięk i świeci się światełko, więc każdy samodzielnie może sprawdzić swoją wiedzę o Przemyśle Radomskim. To jest gra chłopka, to jest bardzo podobna gra. No i oczywiście zdjęcie na trzepaku dzieciaki, nieśmiertelny trzepak. Wszystkie dzieci wtedy bawiły się na trzepaku. No i kultowe ogródeczki, mniej lub bardziej zadbane, ograniczone zużytymi oponami samochodów. Klasy miały inny kształt. Inaczej były ułożone pola do skakania. Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku i w niedzielę od 10 do 18, z tym, że wejście ostatniej grupy jest o godzinie 17.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: magazyn sportowy Vox FM Radom.
1: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Przez ostatnie tygodnie korzystali z zasłużonych urlopów, ale już w ten weekend zabierają się do pracy. Piłkarze Radomiaka rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. W planach mają kilka sparingów, między innymi z Górnikiem Łęczna, LKS-em Łódź czy Legią Warszawa. A w dniach od 6 do 10 lipca drużyna uda się na zgrupowanie do Warki. A o pierwsze punkty w nowym sezonie powalczą z Beniaminkiem Ligi Wieczystą Kraków.
0: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
1: Moja Radomka Radom nie zwalnia tempa na rynku transferowym przed nadchodzącym sezonem. Do drużyny dołączyła kolejna zawodniczka. To 20-letnia Zofia Sobanty. Zawodniczka występuje na pozycji przyjmującej. Ostatni sezon spędziła w pierwszoligowym KSG Warszawa, z którym wywalczyła srebrny medal pierwszej ligi kobiet. Ma na swoim koncie również występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W dorobku Zofii znajdują się także tytuły wicemistrzyni Polski juniorek i kadetek oraz Mistrzostwo Polski kadetek. Przypomnijmy, to kolejny już transfer przed zbliżającym się sezonem. Do tej pory do drużyny Radomki dołączyła Agnieszka Cór-Słomka, Aleksandra Dudek, Kinga Stroniaz i Weronika Wierszewska.
0: Sport w Vox FM Radom.
1: Regularny ruch przynosi liczne korzyści zdrowotne. Możemy na przykład biegać, iść na zajęcia na siłownię albo pójść do parku, na przykład pojeździć na rolkach. O tej ostatniej aktywności rozmawiałam ze swoim gościem.
2: Ze mną w studiu Patryk Suchecki ze Stowarzyszenia Za Rolką.

0: już jeździsz?
1: Ja jeżdżę od około 9-10 lat w tym momencie. Początkowo bardziej brałem udział w jeździe hokejowej. Natomiast no później zaczęliśmy organizować właśnie między innymi przejazdy pod nazwą Night Skating. Przejęliśmy tutaj też od poprzednich organizatorów, którzy pierwsi zapoczątkowali te imprezy w Radomiu. No i zaczęliśmy to tak naprawdę rozwijać, tak? Rozwijać zarówno Night Skating w Radomiu, jak i też w innych miastach.
0: No i jak wyglądały te początki u ciebie? Skąd to się wzięło? Jak to wyglądało?
1: Wiesz, przede wszystkim to pasja. Pasja rodzi profesjonalizm i tak naprawdę zaczęło się od tego, że wychodziliśmy po prostu fajną ekipą, dobrze bawić się na rolkach. Pomyśleliśmy, że można zrobić coś ciekawego, co było już w innych miastach, między innymi jako Night Skatingu Warszawa, największy Night Skatingu na świecie, który pobił światowy rekord Guinnessa. Chcieliśmy czerpać od najlepszych i zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy tą inicjatywę rozwijać. No i tak naprawdę powstał pomysł zorganizowania pierwszego Night Skatingu, który przebiegł naprawdę rewelacyjnie. W związku z czym

0: Natomiast no, najważniejsze jest po prostu wyjść, ruszyć 4 litery z kanapy i po prostu wyjść i zacząć dobrze się bawić, czerpać z tego fun. Oczywiście zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, pamiętajmy, że wszystko jest dla ludzi i wychodząc, my na przykład jako Zarolkujemy Radom często udzielamy bezpłatnych lekcji, również można spotkać na ulicach, śmiało podjechać, śmiało zagadać. Społeczeństwo rolkarskie jest bardzo otwarte na drugą osobę, nie obraża się, nie krytykuje, tylko naprawdę uwierzcie mi, że w momencie, kiedy podjeżdżasz i chcesz tej pomocy, to są ludzie naprawdę otwarci, którzy w każdej chwili pomogą i taki mamy przekaz po prostu, żeby się wzajemnie wspólnie motywować, bawić i szkolić swoje umiejętności. Mhm.
1: Ja powiem trochę swojej prywaty, jeżdżę na rolkach, ale mam problem z hamowaniem. Jak się tego nauczyć?
0: Metodą prób i błędów. To jest tak naprawdę najprostsza metoda. Z drugiej strony podpatrywać, jak robią to inni. Znaleźć swoją ulubioną metodę, dobrze się w niej odnajdować. I to jest, myślę, taka uniwersalna zasada. Z innej strony, przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, podjechać do kogoś i zapytać się, jak to robić, jak balansować ciałem. Od czego zacząć tak naprawdę, bo mamy kilkanaście, bym powiedział, w chwili obecnej metod hamowania. Wiadomo, że większość już jakby jest rozwijana w tej sferze profesjonalnej, natomiast ta klasyczna beczka, czy klasyczny T-stop, to są rzeczy, które, uwierz mi, uczą się dzieci.
1: Czym jest beczka i T-stop?
0: I T-stop, tak.
1: T-stop, przepraszam.
0: To są podstawowe metody hamowania. Beczka jest porównywalna do hamowania na nartach. Mimo tego, że ja na nartach nie jeżdżę, no to jakby tą beczkę muszę znać. To jest kwestia ustawienia stóp w odpowiedni sposób i tak naprawdę amortyzowania ciałem tego poślizgu i w rezultacie czego po prostu nasz organizm, nasze ciało zwalnia i wytracamy tą prędkość. Metoda hamowania T-stop jest chyba taka najbardziej popularna i wykorzystywana nawet przez doświadczonych rolkarzy. Polega na ułożeniu stóp w literkę T, tak? Czyli jedna stopa jest do przodu, druga jest prostopadle do niej, z tyłu. W rezultacie czego, tak jak w poprzednim przypadku, wyhamowujemy po prostu tą

0: poruszamy się na tych rolkach. Jeżeli chodzi o koła, to jest już dobierane indywidualnie pod to, co chcemy robić. Inne koła będą pod skakanie, inne będą pod hamowanie. Te koła różnią się mieszanką, z której są wykonane. Różnią się przede wszystkim twardością, różnią się wielkością. Mamy też na przykład koła, jakby trzy koła w jednej rolce. Wtedy zazwyczaj są to setki, 110 albo 125. Taki klasyczny schemat to są 4 koła 80 mm. Natomiast to już, tak jak wspomniałem, dobieramy indywidualnie pod nasze potrzeby. Przede wszystkim zacznijmy. Przede wszystkim kupmy te rolki w twardej skorupie. Uwierzcie mi, że to bardzo, bardzo ułatwia jazdę. Nie męczymy się tak przede wszystkim. I myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
1: I to jest taka aktywność fizyczna, która sprawia dużą chyba frajdę wam, rolkarzom.
0: Oczywiście, że tak. Najfajniej to jest zawsze porównać do lodowiska. Bardzo dużo osób zadaje pytanie, czym się różnią rolki od łyżek. Ja zawsze odpowiadam, że my mamy lodowisko wszędzie po prostu, tak? I nawet gdzieś tam drogę do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy gdziekolwiek tylko potrzebujemy, możemy pokonać po prostu w rolkach. Uświadamiamy też bardzo często ludzi, że no nie tylko rower, nie tylko kijki, tylko te rolki są tak naprawdę dla wszystkich. Zarówno dla najmłodszych, testowamy gdzieś tam w głowie, że to tylko najmłodsi zakładają te rolki i to jest taka fajna zabawa i tak dalej. No nie, drodzy Państwo, ja osobiście znam osoby, które w wieku 30, 40 czy 50 lat zaczęły swoją przygodę z rolkami, gdzie naprawdę było to dla nich niemałe wyzwanie, zwłaszcza, że przyzwyczaili się do tej pionowej postawy ciała. Natomiast, cóż mogę rzec, przełamali pewne schematy.

0: ze wzajemnym szacunkiem w stosunku do drugiej osoby, bo to tworzy po prostu społeczność, która idzie ze sobą lobby.
1: Wspomniałeś tutaj o lodowisku. Mam pytanie, czy jeżeli ktoś jeździ na łyżwach, założy rolki, to jest to samo, czy jest jakaś różnica?
0: To oczywiście, że jest delikatna różnica. Ciężko jest to porównać, tak? Bo tutaj inaczej gdzieś tam tą swoją postawę ciała musimy dostosować. Natomiast wiadomo, że osoba, która już sprawnie porusza się na łyżwach, będzie jej prościej po prostu zakładając rolki. My bardzo często mamy takie przełamanie w momencie, kiedy mamy ten sezon łyżwiarski i sezon rolkarski, mimo tego, że niektórzy nawet w sezonie łyżwiarski poruszają się na rolkach, czy to jest śnieg, czy to jest lód, to i tak mamy tutaj nawet z Radomia zaawansowanych rolkarzy, którzy jeżdżą na rolkach w zimę. Natomiast w momencie, kiedy długi czas jeździmy na łyżwach i znowu jakby zmieniamy na te rolki, to naprawdę musi zająć chwilę, zanim dostosujemy się do tej zmiany właśnie postawy ciała, odpychania, hamowania i tym podobne, no bo jednak lód, a asfalt, no to jest delikatna różnica.
1: Powiedzmy, w regionie radomskim, w Radomiu, gdzie najlepiej jeździć na tych rolkach? Gdzie można jeździć?
0: Wszędzie. Jeździć można wszędzie, oczywiście zachowując tutaj podstawy bezpieczeństwa i nie łamiąc prawa. My gdzieś swego czasu zaczynaliśmy jeżdżąc trasę na Firlej i gdzieś tam w godzinach popołudniowych, tudzież wieczornych wjeżdżaliśmy ścieżką rowerową, jadąc właśnie tą, pokonując tą trasę. Natomiast aktualnie miasto się rozwija, mamy coraz więcej ścieżek dostosowanych do tej infrastruktury rolkarskiej, wobec czego jeździć możemy wszędzie, tak? No przede wszystkim tam, gdzie chcemy dotrzeć i załatwić jakąś tą swoją sprawę, czy też po prostu pojechać. Mogę Ci powiedzieć, że bardzo jest fajna różnica w kontekście ukształtowania terenu, a mianowicie Radom jest stosunkowo płaski. W porównaniu na przykład do Lublina, czy też innych miast, które są górzyste, uwierzcie mi, że Radom jest naprawdę płaski i bardzo dogodny rolkarzom, do nauki przede wszystkim i do jakby przełamywania swoich barier.
1: A jak to jest z tymi ścieżkami rowerowymi, po których się poruszacie? Czy są jakieś spięcia na przykład z rowerzystami, którzy mówią, że zejdźcie, bo to jest nasze? Jest
0: nie.
1: Coś takiego?
0: Nie. Raczej pędzi w drugą stronę. Raczej się do siebie uśmiechniemy. Oczywiście jedna i druga strona wzajemnie się szanuje. Widzimy się wzajemnie i przykładowo, jeżeli jedziemy w jakimś tandemie, tak, w 10-osobowej grupie, to zazwyczaj pierwsza osoba po prostu krzyczy: uwaga, rowerzysta. I często rowerzyści robią to dokładnie to samo, jak widzę jakby drugą stronę, tak? Oczywiście jadąc po zmierzchu zachęcamy do użycia odblasków, do różnego rodzaju lampek, żebyśmy byli wzajemnie widoczni. Tak jak rowerzyści mają to jakby zapisane w różnego rodzaju prawie i też jakby w swojej kulturze po prostu posiadanie różnych lampek, tak samo my, rowerzyści, powinniśmy o tym pamiętać.
1: No i tutaj też ochraniacze, kask, to wszystko też chyba jest ważne.
0: Jasne. Są to elementy jakby niezbędne, z racji tego, że nigdy nie wiemy, czy nagle nie pojawi się dziura w drodze, nie spadnie kijek, nie spadnie jakaś właśnie gałąź, jakiś liść, poślizgnąć się możemy na wszystkim. Będziemy mieć troszeczkę piachu, tracimy kontrolę nad drogą i nagle lecimy. Pamiętajmy, dbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze.
1: A jak z kontuzjami przy jeździe na rolkach? Zdarzają się?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście zdarzają się, musimy o tym pamiętać. Jest to jednak ryzykowny sport mimo wszystko. Natomiast powinniśmy pamiętać, że wszystko jest dla ludzi, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy. No i pamiętajmy, że właśnie zastosowanie kasku, zestawu ochraniaczy i tym podobne minimalizuje potencjalne

0: w Rollballu. Powiedz, tak co to takiego jest z braci tutaj mieszkańców?
1: Rollball jest to bardzo niszowa dyscyplina rolkarska, której zasady zostały zaczerpnięte z piłki ręcznej i koszykowej. W dużym skrócie kozłuje się piłkę, natomiast rzuca się do bramki od piłki ręcznej. No jak się domyślasz, jest to niezwykle wymagający sport, przede wszystkim uczący hamowania z racji tego, że wjazd na pole karne bramkarza jest od razu faulem, jest od razu przewinieniem. Nie może tego zrobić ani obrońca, ani napastnik, więc tak naprawdę zawsze trzeba się zatrzymać. No nie mówiąc o jakby bardzo efektywnym przyspieszaniu, tak? Szybkim przyspieszaniu, kozłowaniu tej piłki, utrzymywaniu jakby cały czas tej piłki przy sobie, zabieraniu ewentualnemu zawodnikowi drużyny przeciwnej. No jest to dosyć skomplikowane. Natomiast tak, pojechaliśmy, byliśmy na Mistrzostwach Świata już dwukrotnie, no i tu mogę jakby pochwalić drużynę radomską, która jest jedną z pierwszych w ogóle w Polsce, która zaczęła w Polsce ten sport i pojechaliśmy tam jako kadra narodowa.
0: Jak to się stało, że się tam znaleźliście?
1: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ pojawił się pewien Hindus, który zaproponował nam po prostu rozpoczęcie treningów, obiecał wyjazd na te mistrzostwa, no i tak to się zaczęło, tak? Zaczęliśmy trenować, początkowo w to nie wierzyliśmy, natomiast z czasem zaczynało się to stawać coraz bardziej realne i już dwukrotnie uczestniczyliśmy w tych właśnie mistrzostwach świata.
0: Są plany na kolejne mistrzostwa?
1: Jak najbardziej. Są plany na mistrzostwa, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, są plany na mistrzostwa europejskie, które mam nadzieję lata chwila pojawią się i to być może w Polsce. To mogę powiedzieć również w ramach ciekawostki. Do tej pory, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, przodownikami były Indie, natomiast być może, tak jak wspomniałem, mistrzostwa Europy odbędą się właśnie w Polsce.
0: Rolkarstwo jest aktywnością fizyczną. Czy można schudnąć na rolkach?
1: Rzecz jasna. Oczywiście wytrenować przede wszystkim mięśnie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To jest aktywność fizyczna jak każda inna. To jest przede wszystkim zdrowie, tak? Oczywiście pamiętajmy, że na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dobrze dopasowane rolki, to przyczynia się do jakby polepszenia efektywności naszej jazdy i ewentualnie poprawienia tej sylwetki w lepszy sposób. Natomiast pamiętajmy, że tak, no poruszenie się na rolkach angażuje każdą partię mięśni. W związku z czym, może większości mięśni, nie każdą, ale na pewno większości partii mięśni, w związku z czym, no to jest po prostu ruch, tak? Do tego możemy dołożyć kigi, możemy dołożyć tak naprawdę

0: robisz, tworzysz, jak to wygląda?
1: Jak najbardziej. Triki to jest bardzo ogólne powiedzenie. Mamy skoki, mamy slalom, mamy właśnie efektywne hamowanie różnego rodzaju slajdami. Organizowane są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, właśnie w wyczynowej jeździe na rolkach, tak? Mamy również rogarzy agresywnych, czyli rogarzy poruszających się na rolkach agresywnych, jeżdżących po rampach, po murkach. Ja osobiście też jakby znam bardzo dobrze taką ekipę. Naprawdę są mega, to są mega ludzie i liczy się odnalezienie siebie na tych rogach, tak? Jedni jadą długodystansowo, pokonaliśmy niejednokrotnie trasy powyżej 100 km, tak? Rekordowo mnie osobiście udało się przejechać ponad 100 mil na rolkach tak naprawdę jednej nocy i kolejnego dnia. Więc no my staramy się próbować wszystkiego i przede wszystkim doszkalać się, tak? Gdzieś tam czerpać z każdej tej dyscypliny. Także jak najbardziej hamowanie, skoki, tak jak wspomniałem, slalom. Każdy znajdzie w rolkach coś dla siebie.
0: No wiem, że też organizowaliście night skating nocą. Też coś takiego było, chyba w ubiegłym roku czy dwa lata temu.
1: To znaczy night skating nocą, no generalnie z założenia powinno być już ciemno. Staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam, poczekaliśmy 15 minut, nagle wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przyjechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to.
0: Dobra, to na koniec, dlaczego warto jeździć na rolkach?
1: Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, to ludzie tworzą pasję, pasja tworzy profesjonalizm i idąc tym tropem stajemy się po prostu każdego dnia lepszą wersją siebie i uważam, że w rolkach każdy znajdzie coś dla siebie, czy właśnie będzie chciał odetchnąć od problemów codziennych, po prostu wyjść, często założyć słuchawki, po prostu pojechać do parku czy gdziekolwiek indziej tak naprawdę na ścieżkę rowerową i pojechać, to jest przede wszystkim relaks, to jest odprężenie, a z drugiej strony możliwość poznania fantastycznych ludzi, którzy dzielą tą pasję i wspólnie razem z tobą uczestniczą w promowaniu rolkarstwa.
0: A co takiego fajnego jest w tej aktywności fizycznej? O to pytałam radomskich rolkarzy.
2: Szczerze mówiąc, wszystko. Sport, towarzystwo, naprawdę dużo, dużo rzeczy.
3: Po 4 latach powiem pani, że jasno na rolkach już się staje stylem życia. To już, kurczę, już taki nawyk. Po prostu jak mycie się, czy chodzenie do pracy, jazda na rolkach jest jakby takim nieustannym elementem mojego życia. Po pierwsze, zdrowy tryb życia, wiadomo, każdy chce się ruszać. Po drugie, łatwo można się gdzieś dostać.
4: Ten wiatr we włosach, jak się czuje i tą prędkość. Na przykład siostrą obie lubimy jeździć na rolkach i razem dzielimy tą pasję. I nie, po prostu te 4 kółka to po prostu miłość. Jest nasza i
5: nauczyć się różnych rzeczy, na przykład jaskółki albo jakichś tam obrotów czy coś, to też jest właśnie fajne.
0: Trudno było się nauczyć jeździć na tych rolkach?
4: Znaczy jak się już potrafi utrzymać równowagę, to nie jest tak źle. No i oczywiście potrzebne są ochraniacze na początek, żeby jak się ktoś przewraca, bo na pewno się przewraca na początku, to są potrzebne, ale nie, tak to nie jest trudne, wystarczy tylko umieć utrzymać równowagę i później już jest z górki.
6: W jeździe na rolkach? No różne sposoby, w jakie można na nich jeździć chociażby. Można jeździć slalomem, można jeździć szybko, można po prostu fitnessowo. No i jest to dobry sposób spędzania czasu.
0: A jak wyglądały twoje początki w jeździe na rolkach? Trudno było?
6: No początkowo to tak, trudno było. Ciągle trzeba było się trzymać żywopłotów, ale teraz już jest troszkę lepiej.
7: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
0: Nordic Walking to super trening angażujący aż 90% mięśni. To dwukrotnie więcej niż w przypadku biegania czy jazdy na rowerze, co czyni go jedną z najbardziej efektywnych form ruchu dla każdego. O tym, jak poprawnie chodzić i jak dopasować kijki, rozmawiałam ze swoim gościem.
8: Ze mną w studiu pani Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trener Nordic Walking. Powiedzmy, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż takich osób raczej jest już garstka, co to tak właściwie jest ten Nordic Walking.
9: Dzień dobry, witam. Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach. Ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
8: To jak prawidłowo chodzić?
9: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
10: No i z tego co widzę, bo nie ma co ukrywać, że Nordic Walking, nawet jak dzisiaj rano jechałam do pracy, spotkałam dwie panie, które na tych kijkach, raczej z tymi kijkami, z tymi kijkami szły. Sport bardzo, jest bardzo popularny, ale też widzę to, że właśnie nie każdy potrafi tą technikę opanować.
9: Tak, zgadza się, ale wynika to prawdopodobnie z tego, że no nie jest to takie proste. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem, to jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność, stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować, wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+, także dla każdego jest to sport.
10: No właśnie, żeby uprawiać Nordic Walking, trzeba mieć te kijki. Jakie kijki dobrać do siebie, czy są jakieś specjalne, czy po prostu wystarczy te kijki mieć, jak powinny wyglądać?
9: No zależy, co chcemy osiągnąć. Są takie podstawowe trzy rodzaje kijów, kije trekkingowe. To są właśnie kije, jak te panie sobie chodzą, powolutku, rozmawiają sobie, albo gdzieś jadą na jakieś wycieczki, w sanatorium i tak dalej. To są kije, które najczęściej są regulowane i służą właśnie do raczej do podpierania się przy chodzeniu. Wywiodło się to stąd, jak w górach kiedyś dawno, czy nawet gdzieś tam czytałam artykuł, że w starożytności pasterze, prawda, gdzieś tam w górach chodzili z tymi kijami, więc to jest bardzo taka pierwotna jakby dyscyplina. I to są właśnie kije trekkingowe do takiego po prostu spacerowego chodzenia. Następne kije to są właśnie kije do Nordic Walking. Są też regulowane, nieregulowane i podstawową różnicą jest to, że posiadają zapięcie z taką półrękawiczką na dłoń, co właśnie umożliwia wyrzut ręki do tyłu i ten kijek nam nie wypada z dłoni. Po prostu zwalniamy rękę i kijek jest przyczepiony na tej rękawiczce. I trzeci rodzaj kijów to już taki dla wyczynowców, bo jest coś takiego też jak trial, czyli bieganie z kijami, chodzenie, bieganie. Jak kozice się zawodnicy poruszają, to już częściej mężczyzn widziałam. No, trzeba dysponować terenem urozmaiconym, jakimiś górkami i to porządnymi. I właśnie takie kije trialowe wtedy są bardzo lekkie, też mają te rękawice. Natomiast śmiało na tych kijach trialowych można sobie chodzić Nordic Walking i ja właśnie takie kije posiadam, jestem bardzo zadowolona. Leciutkie, nie obciążają niepotrzebnie obręczy barkowej, nadgarstków.
10: A czy jakieś kije dopasowujemy do swojego wzrostu?
9: Tak jest, jest taki przelicznik, nazwijmy to. No każdy swój wzrost zna, więc przemnażamy wzrost przez 0,68 i wtedy wychodzi, jaki kijek jest najlepiej do nas dopasowany. Jeżeli nie pamiętamy tego, to po prostu bierzemy kijek w dłoń, stawiamy przed sobą i łokieć przy trzymaniu rękojeści powinien być mniej więcej pod kątem prostym. I to jest taki w sumie najprostszy wyznacznik. Natomiast w sklepach, w każdym sklepie na pewno doradzą pracownicy. Łatwiej, jeśli chodzi na troszkę krótszy kikach, bo może nam z przelicznika wyjść na przykład 122 cm. Jeżeli jest się początkującym, to lepiej sobie kiki 120 kupić, ale jeżeli już więcej się chodzi, no to już na przykład 125, bo co 5 cm wzrastają. Chyba, że są regulowane, to można sobie idealnie dobrać.
8: Jakie zalety są, jeżeli chodzi o chodzenie z kikami?
9: Oj, dużo jest zalet. No podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery, nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kiki, czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także no, po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście no, żartuję, jako WF-ista no, znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy no, mają zajawkę tak, na to samo, porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
8: A czy można schudnąć chodząc z kikami?
9: Tak, można schudnąć. No ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po 2 obiady, żeby po prostu no, ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak po 30 minut przytętnie 130, czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem kiedy na studiach uczyli nas i rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, no zależy kto jest jakby trenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego no zdrowa dieta.
8: Powiedzmy, jak zaczęła się pani przygoda z Nordic Walking? Czy gdzieś pani zobaczyła, ktoś pani powiedział, zaproponował, jak to wyglądało?
9: Moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że w Radomiu w 2017

0: szkoły muzycznej w Budowie. I no, spodobało mi się to. Stwierdziłam, że to jest dla mnie, bo ja całe życie szybko chodziłam. Każdy mnie, dlaczego ja tak szybko chodzę, zwolnij, po co, gdzie ja się śpieszę i tak dalej. Takie no, zabawne to było, więc stwierdziłam, że to jest dla mnie po prostu wymarzona dyscyplina, a nie obciąża tak stawów jak bieganie. Gdzie też lubię taki jogging lekki, ale to jest w ogóle inna bajka i inne samopoczucie później po treningu. Więc od tego 2017, wstyd się przyznać, wykorzystywałam w szkole po prostu elementy na lekcjach. No nie mamy za dużo kików niestety, więc tak starałam się dobierać, żeby no każdy coś tam liznął. I dopiero tak naprawdę rok temu z kawałkiem koleżanka namówiła mnie na zawody pierwsze. Mówi, ty to szybko chodzisz, ty to umiesz, co ci zależy, idź. No i właśnie pan Kraska organizował na Kozłowie Dziki Cross i tam wziąłam udział w tych zawodach. Tak po prostu w ogóle bezstresowo tak przejść się, zobaczyć, sprawdzić się. No i zajęłam drugie miejsce. No i już na następnych zajęłam pierwsze. No i tak na razie jest tak, że jest to pierwsze, ale no teraz już troszkę chodzę dla wyniku, żeby poprawiać też te swoje życiówki. O minutkę, o półtorej, o dwie, jak się tam uda. Nie zawsze, bo to zależy też od dyspozycji dnia. No i teraz chodzę już systematycznie i biorę udział, jakie tylko zawody gdzieś są w pobliżu, czy właśnie biegiem radą organizuję, czy jakieś lokalne, gdzieś niedaleko też miejscowości. No to staram się na te zawody jeździć, poznawać właśnie nowych ludzi, spędzać miło czas aktywnie.
1: Gdzie w okolicach Radomia, czy w stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
0: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić, pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 km, tylko trzeba tam dalej tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc no lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 km albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie, no niestety samochodem, bo tam kawałek mam od domu i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 km zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
1: A jaka jest różnica między właśnie miękkim a twardym podłożem? Co to daje? Czy jest jakaś różnica? Nie wiem, niektórzy wolą. Tak i czy tak? Czy to jakoś wpływa na trening? Jak to wygląda?
0: No ja uważam, jako WF-ista też trener, że powinno się na miękkim terenie w ogóle trenować, urozmaiconym, nawet nierównym, ze względu na to, że nasze stopy no, słabiutkie są i te mięśnie stóp są słabe, a w momencie, kiedy stopa musi cały czas pracować, bo jest nierówno, bo jest górka, dołek, korzonek, coś trzeba przeskoczyć, dłuższy krok zrobić, jakieś kamienie, więc ta stopa pracuje, wzmacnia się, a to nasz fundament, także zdrowe stopy, no to tak naprawdę zdrowe ciało. A no na porównym to raz, że jest to takie nieprzyjemne stukanie tymi kijkami, mimo że takie stopki gumowe zakłada się na te kijki. No i jednak przy takim szybkim chodzie, może nie agresywnym, to jest złe słowo, ale mocnym chodzie, to po prostu to uderzenie stopą spięty w ten beton czy kostkę, no na pewno jest bardziej dotkliwe i stopa się nie męczy, stopa po prostu w jednej płaszczyźnie pracuje, wykonuje ten sam ruch, a w lesie już wykonuje różne jeszcze inne ruchy, żeby uniknąć po prostu jakiegoś tam upadku, prawda, czy kontuzji. Także polecam jednak w plenerze.
1: A czy jakieś odpowiednie buty trzeba mieć, czy nie wiem, czy tenisówki, czy adidasy, jak to wygląda?
0: Buty mają być wygodne. Ja wyciągnęłam buty, jak jeszcze biegałam sprzed ponad 10 lat.

0: właśnie w nich najlepiej mi się chodzi po twardym, tak jak teraz będzie bieg Konstytucji 3 maja, to są moje ulubione buty właśnie na twarde. Ale każdy człowiek ma no inny sposób tak chodzenia i dla mnie mogą być te buty wygodne, dla kogoś zupełnie by były niewygodne. Więc bierzemy wygodne buty schodzone, które nas wiemy, że nie obetrą. Nie ma co inwestować, uważam, w jakiś drogi sprzęt. Po prostu but ma być wygodny, nie obcierać, stopa nie może się przesuwać po bucie. To co po prostu do normalnego biegania czy chodzenia.
1: Już tutaj pani wspomniała, Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje właśnie takie zawody. Wy razem z biegaczami bierzecie udział. Pani również, jak wrażenia po tych biegach? Bo to tak naprawdę od ponad roku jest i chętnych nie brakuje.
0: Tak, właśnie bardzo się cieszę i przybywa w zasadzie chyba co zawody, to ktoś tam jest nowy, w różnym wieku osoby. Nawet widziałam takie młode dziewczyny też z kijami, co tak naprawdę no kojarzy się Nordic Walking ze starszą osobą, nie? Ale już w zawodach widziałam dziewczyny takie nastoletnie, że startują mi z powodzeniem, także super. Tak, Biegiem Radom organizuje naprawdę bardzo dużo cyklicznych zawodów i bardzo się cieszę, bo nie muszę nigdzie daleko jeździć. Przy każdej imprezie tak naprawdę Nordic Walking jest jako towarzysząca dodatkowa impreza i można wziąć udział, zmierzyć sobie czas, poczuć się tak, dostać medal, no i pobyć z ludźmi i sprawdzić się.
1: No właśnie tutaj już pani wspomniała o tym, że tak naprawdę ten, kto nigdy nie spróbował tego sportu, to wydaje mu się, że Nordic Walking to sport dla seniorów, ale właśnie tutaj pani wspomniała, że podczas tych biegów ja chodzę, rozmawiam z ludźmi, to jest tak właśnie, że i młodzi, a jest też tak, że rozmawiałam na przykład z jednym z panów, który mówi, że raz jak bierze udział właśnie w takim, to raz bierze udział w biegu, tak. Następnym razem bierze kijki i przychodzi z kijkami, zależy od dnia i jak mu pasuje.
0: Zależy od dnia i zawodnicy, którzy biegają, bo też spotykamy się no, z różnych miejscowości, nieraz nawet tam jakichś odleglejszych. Ostatnio rozmawiałam właśnie z panem gdzieś tam zza Warszawy, który traktuje kijki jako trening uzupełniający do biegania. On biega półmaratony, biega maratony, a przyjeżdża właśnie plener też, on mówi, że nie chodzi po twardym, na zawody właśnie kijkowe w ramach treningu uzupełniającego. Także to też jest taka druga strona tego, że nie tylko rekreacja, wiadomo, że no to jest najpierw najważniejsze, bo często od tej rekreacji człowiek widzi, że robi postępy, tak? No i idzie na te pierwsze zawody, dobrze mu to wychodzi, jak ma jeszcze wsparcie, więc wkręca się w to wszystko i chodzi, tak? Także to jak najbardziej to, co pani powiedziała, że ja na przykład no, nie przepadam za bieganiem ze względu na problem z biodrem i po prostu ja same kijki, ale jest dużo zawodników, którzy naprzemiennie startują, znam nawet takich, co w sobotę biegną, a w niedzielę idą na kijki, tak? Żeby sobie po prostu rozchodzić jak gdyby ten bieg.
1: A czy jest różnica między takim spacerem a szybkim marszem do Nordic Walking, że bierzemy te kijki? Czy jest różnica? Czy to można w jakiś sposób porównać?
0: Mówimy spacer taki bez kijków?
1: Tak.
0: Jeżeli spacerujemy szybkim krokiem, bo tak naprawdę od tego powinno się treningi zacząć, nie że od razu kijki, bo to mogą przeszkadzać i tak dalej, człowiek się zniechęca. Ja też zaczynałam, znaczy ja szybko chodziłam z mocną pracą ramion. Może to zabawnie wygląda, ale jak się tam pójdzie do lasu gdzieś, no to nikt tam nie zwraca uwagi na to. Właśnie warto zacząć od szybkiego marszu, bez kijków, bez niczego i po prostu z bardzo mocną pracą naprzemienną ramion. I to bardzo dużo daje. Wtedy się dostaje kijki, jak już te ręce się bujają tak jak trzeba, przód, tył, to kijek to jest tylko dodatek i po prostu trzeba go wbić w ziemię, a reszta to pójdzie. Także zaczynamy od zwykłych spacerów, przyspieszamy kroku, wydłużamy trochę ten krok i później kupujemy kijki i chodzimy z kijkami.
1: A jak się nie zniechęcać, bo no można zacząć tą przygodę z tym sportem, ale no nie wiem, pierwsze zakwasy, pierwsze zmęczenia, pierwsze a mi się nie chce, może jutro. Jak się nie zniechęcać i wprowadzić tą aktywność w życie? Może ma Pani jakieś rady tutaj?
0: Zależy od charakteru. Ja zawsze byłam samotnikiem i treningi robiłam sama, ale już niestety chyba z racji wieku trochę, że wiem, że łatwiej się zmobilizować w grupie, nawet jak to jest grupa dwuosobowa. Czyli mieć koleżankę, jedna drugą ciągnie, bo to samo jest, czy na fitness chodzimy, na siłownię, na basen, gdzieś tam się, jak się już ktoś z kimś umówi, no to już musi być, nie wypada, prawda? Bo ta druga osoba, no by musiała pójść sama, a tym bardziej przy kijkach, no to gdzieś do lasu, to średnio miło samemu się chodzi. Także uważam, że najlepsza mobilizacja to jest tej drugiej osoby, tak szczególnie w początkowej fazie, bo rzeczywiście taki lęk się może włączyć, te zakwasy, no to wiadomo, że jest przejściowe i mogą się zdarzyć, no i nie brać się po prostu do treningu zanadto jakoś aktywnie, po prostu powolutku, tak, małymi krokami, nie od razu, że jakiś kilometraż robię, idę i robię 10 czy 15 kilometrów. Można w ogóle zacząć treningi takie, że idę szybkim marszem, na przykład 2 minuty, a później idę wolnym krokiem spacerowym następne 2 minuty, czy na przykład 3 minuty, i też obserwujemy organizm, zmęczenie. My powinniśmy podczas treningu z kijami móc normalnie rozmawiać. Tak jak podczas joggingu, czy tam slow joggingu, bo teraz też jest to modne. Czyli może po prostu musimy prowadzić normalnie rozmowę bez zadyszki. Wtedy znaczy, że jest ok, a na przyspieszenie kroków właśnie i intensywność przyjdzie czas. Mhm.
1: A czy są na przykład spięcia na trasach, nie wiem, z biegaczami, z rowerzystami, z rolkarzami? Bo jak rozmawiałam z osobami, które jeżdżą na rolkach, to mówią, że na trasie jest lekki zgrzyt z rowerzystami, że im przeszkadzają rolki, że nie mają miejsca, że narzekają. To jak jest u Was? Czy zdarzają się takie sytuacje?
0: Nie, z biegaczami nie było sytuacji, takiej nie ma, tym bardziej no to zależy od kultury osobistej i wyobraźni, to tak jak na drodze, prawda, kierowca samochodu i kierowca roweru, czy tam pieszy. Po prostu no pewne zasady obowiązują, tak, wiadomo, praca kijków na szczęście jest tylko w tył, a nie na boki. Więc no nie grozi tutaj, że kogoś można niechcący uszkodzić. I jeżeli po prostu idzie się tą prawą stroną, tak, wiadomo, że puszczają nas na starcie też właśnie z biegaczami, ale nigdy nie słyszałam, żeby zdarzyła się jakaś sytuacja, że nam biegasz, czy, nie wiem, tam zabieg, podbieg, czy coś tam na złośrowi, a nie kijkarz. Z rowerzystami nam się zdarzyło kiedyś właśnie na zawodach na Kozłowie, ponieważ no, jest taka dziwna tendencja jeżdżenia rowerami na przykład 4, 5, nawet 6 osób koło siebie. I wówczas nawet w tym Kozłowie, gdzie jest autostrada do chodzenia, po prostu oni zajmują całą szerokość tego traktu. No tak to wygląda, tak? I gdzieś tam trzeba prawie po rowie iść, ale na szczęście to są jednostki i nie ma co się denerwować takimi rzeczami. Po prostu chodzimy też na tych zawodach, nie ma tam sędziów jeszcze, bo tak normalnie na zawodach Nordic Walking są sędziowie, pilnują techniki, można dostać kartki, żółto, ostrzegawcze, czerwoną, dyskwalifikację, wszystko to jest naprawdę, trzeba się pilnować, więc tutaj wiadomo, że no można kikić, można zejść na chwilę, można stanąć po prostu i przepuścić, ale na szczęście nie zdarza się, jest kultura biegacze, kikarze, nie wchodzimy sobie w drogę, znamy się, wspieramy, kibicujemy, bo to jest tak, że jak my na przykład kończymy nasz kilometraż kijkowy, to 2 razy tyle zazwyczaj biegacze ci najlepsi kończą, więc my jeszcze, jak ja już kończę swój destacjon, swój 2 razy tyle, no to jeszcze tam się kibicuje nieraz, dawaj, że jak tam widzimy, czy z naszego klubu, czy jakiś nowy zawodnik na przykład wypłynie, także myślę, że fajna jest atmosfera i podoba mi się tam. Mhm.
1: To powiedz mi jeszcze, tutaj wspomniała Pani o tych zawodach stricte Nordic Walking, bo tutaj w Radomiu i okolicach, jak organizuje jest towarzyszenie biegiem Radom, to ten Nordic Walking jest takim dodatkowym, dodatkową trasą. A czy właśnie jak wygląda taki stricte dedykowane zawody Nordic Walking? Z czym się różnią?
0: Tak, są dwie takie duże organizacje w Polsce, które organizują zawody rangi nawet mistrzostw Europy czy świata, jeżeli nawet się nie mylę w którymś tam roku. I we wrześniu Jedlin zorganizował mistrzostwa Europy na lotnisku w Piastowie. I brałam udział w tych zawodach. Właśnie tam na potrasie byli ustawieni sędziowie. Dystans najmniejszy był 5 km, największy był maraton. Więc ja dyszkę wtedy chodziłam. No niestety dostałam jedną żółtą kartkę za to, że właśnie ta ręka do tyłu za mało była wyrzucania. Teren był trudny, ponieważ tam była trawa, lotnisko, samochód. Samolot to ma duże takie koła, a ta trawa była tylko nieprzestrzyżona, tylko taka położona i ona się do kików przyczepiała i do butów po prostu. I ciężki teren był, bardzo się wtedy, to były takie jedne z cięższych zawodów względem terenu. Teren był nierówny, miękki, ale właśnie bardzo wymagający i był upał. Więc są też takie zawody, można sobie wejść po prostu w internet, sprawdzić. Są zawody Grand Prix, gdzie się zbiera normalnie punkt, taka złota liga jakby dla nordikowców. Jeździ się po całym świecie, gdzieś tam do Maroka, w Stanach też organizowane są, w Skandynawii skąd pochodzi. Także ludzie jeżdżą, no wiadomo, że to wtedy jest koszt, prawda? Więc nie każdego na to stać, ale w Polsce jest tak dużo różnych zawodów, które właśnie można jakby do rankingu być wciągniętym i się porównywać tak z innymi zawodnikami z Europy, że naprawdę każdy coś wybiera, że jeżeli chciałby iść właśnie w tym kierunku już takiego zawodowego uprawiania tego Nordic Walking, no to są takie możliwości, jest bardzo dużo tych zawodów. Na Mazowszu może mniej, ale im bardziej na zachód Polski, tym coraz więcej tych zawodów jest.
1: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów w Radomiu na 96.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest już dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
1: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku. No, nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek i jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci 100% pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda, więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób, zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji, więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu, natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli nasz naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek. On jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania. Na razie jesteśmy tylko 2 razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18. No ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle. No, wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna, organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej w województwie mazowieckim, jej ochrona i opieka nad budynkami, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
2: Wokół Drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
3: Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich Państwa do zgłaszania takich obiektów. Myślę, że na województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
0: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych. Słupki rtęci pójdą w górę. Na termometrach w weekend zobaczymy ponad 30 stopni. Warto zatem przypomnieć sobie, jak radzić sobie z upałem i o czym powinniśmy pamiętać, mówi ratownik z Radomskiego Pogotowia Ratunkowego Mariusz Wielocha.
4: Porady będą te same, które były w ubiegłym roku, 2 lata temu, i one będą się powielały za każdym razem. Musimy pamiętać o tym, by tak naprawdę unikać przebywania na otwartym słońcu w tych godzinach najbardziej newralgicznych, czyli od 11 do 17, i to w szczególności dotyczy seniorów i dzieci. Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas, w zasięgu rąk każdego z nas, ale najważniejszą rzeczą to jest to, by pamiętać o tej wodzie. Jest masa jeszcze wskazówek, które dobrze by było, gdybyśmy przestrzegali, chociażby to, by pamiętać nie tylko o sobie i samemu się zabezpieczać, ale równie dobrze, żeby pamiętać o naszych pociechach, o seniorach, za których często jesteśmy odpowiedzialni, i zwierzętach, żeby nie traktować nikogo przedmiotowo, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, kiedy nagle okazuje się, że zwierzę bądź dziecko zostaje samo w samochodzie, bo to jest sytuacja raz, że karygodna, 2, bardzo niebezpieczna dla zdrowia osoby bądź zwierzęcia zostawionego po prostu w tym aucie. Wydaje nam się, że nas ta sytuacja nie dotyczy. My nie jesteśmy narażeni na promienie słoneczne. Wydaje nam się, że po prostu to jest chwila, przejdziemy krótki spacer, na pewno nam nie zaszkodzi. Porozmawiamy z sąsiadem, z sąsiadką gdzieś na chodniku i okazuje się, że właśnie minutę, 2 za długo przebywaliśmy. Oczywiście wtedy dochodzi do takich bardzo niepokojących objawów, czyli dreszcze, wysoka temperatura. Często w początkowej fazie możemy skłaniać się do tego, że po prostu jesteśmy przeziębieni, a tak naprawdę są to pierwsze objawy udaru słonecznego. Za każdym razem, kiedy jesteśmy zaniepokojeni występującymi u nas takimi niepokojącymi objawami, tak naprawdę musimy też pamiętać o tym, by zawsze nawadniać się. Musimy wypijać teraz większe ilości tej wody, bo być może po prostu dochodzi do jakichś zaburzeń elektrolitowych i po prostu organizm zaczyna się upominać.
5: hasło swoje.
4: Często słyszymy, że 1,5 litra, 2 litry, no takie jakieś olbrzymiaste ilości tych płynów, które powinniśmy przyjąć. Myślę, że dobrze będzie, jeśli każdy z nas w ciągu dnia no, wchłonie litr tej wody lub w ogóle płynów. To są takie zdroworozsądkowe, bo często właśnie ludzie, jak się do nich pojedzie i słyszą o 1,5, o 2 litrach, to mówią, że ich to brzuchy wręcz bolą, więc trzeba tak bardzo zdroworozsądkowo podejść do tego. Myślę, że ten litr to jest takie minimum tego płynu, który powinniśmy przyjąć w ciągu dnia. Tak naprawdę wahania tej pogody mogą bezpośrednio przekładać się po prostu na nasze ogólne złe samopoczucie. Możemy odczuwać apatię, zmęczenie, możemy być senni, ale tak naprawdę nie będzie miało to bezpośredniego wpływu na to, że zaczynamy się odwadniać, a to jest główny problem zawsze wtedy, kiedy mamy wysokie temperatury i duże nasłonecznienie. Jeśli już musimy być na zewnątrz i musimy przebywać na tym świeżym powietrzu, to co jakiś czas powinniśmy się schować do miejsca zacienionego, powinniśmy unikać też tych takich betonowych niecek. No wiadomo, że mieszkając w dużych aglomeracjach miejskich, ciężko jest o to, aczkolwiek są miejsca, gdzie spokojnie można usiąść, napić się łyk, dwa tej wody, nabrać świeżych sił i z powrotem dziarsko ruszyć do przodu na ten spacer, czy po to, by załatwić tą swoją sprawę. Musimy też pamiętać o tym, by w te upalne dni nie pić zbyt dużych ilości kawy i alkoholu. Jeden i drugi napój przyczynia się wydatnie do utraty płynów z naszego organizmu, co na dłuższą metę może być zgubne.
0: To będzie największa impreza biegowa w naszym mieście. Już w najbliższą niedzielę Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje półmaraton radomskiego czerwca 76. W zawodach weźmie udział ponad 2000 biegaczy, mówi Tadeusz Kraska, prezes stowarzyszenia.
6: Jest to nasze zdecydowanie najważniejsze wydarzenie i myślę, że jeżeli w regionie radomskim biegowo na to patrząc jest na pewno największym i najważniejszym chyba wydarzeniem w związku z tym, że mamy w tym roku 50-lecie wydarzeń czerwca 76. Znakomita frekwencja. Ponad dwukrotnie wyższa jak w roku ubiegłym, który wcale nie był najgorszym. Wróciliśmy już do frekwencji sprzed pandemii, więc i to mocno powyżej. Mamy ponad 2000 zgłoszeń, a w ubiegłym roku mieliśmy 900, kilkanaście zgłoszeń. To pokazuje, że radomianie tłumnie, bo patrząc na frekwencję i na to, kto się zgłosił do biegu, to tłumnie radomianie zgłosili akces do tego biegu, więc nas, radomian, organizatorów, szczególnie to cieszy, że potrafili się radomianie zmobilizować i w sposób taki biegowy, sposób taki, myślę, że też godny, sportowy, uczcić to nasze wielkie święto.
0: Nowa trasa czeka biegaczy.
6: Nowa trasa, ta poprzednia miała połowę przeciwników i tylu zwolenników. Pewno i nowa znajdzie też wielbicieli i tych, co im się nie spodoba. Generalnie trasa została w porównaniu do poprzedniej, po pierwsze, wypłaszczona, co było często właśnie wytykane, że tacy jesteśmy bardzo dokuczliwi. I druga rzecz, będzie trasa na jednej pętli, a poprzednia, przypomnę, to były dwie pętle plus jeszcze dobieg taki nieco morderczy, bo końcówka była pod górkę na ulicy Struga, teraz biegamy na metę z odwrotnej strony, więc też tej sytuacji nie powtarzamy. Generalnie założyliśmy, że pokazujemy Radom nowy i pokazujemy Radom związany z wydarzeniami. To nam przyświecało i myślę, że to nam się udało, że pokazaliśmy ten fajniejszy Radom, jeśli chodzi o nowe inwestycje, czyli tutaj mamy Enea, Radomskie Centrum Sportu, dalej nową trasę NS, dalej mamy lotnisko i terminal, chcemy pokazać nowy wiadukt na ulicy Lubelskiej, który jest, jeśli chodzi o architekturę, bardzo ładny, więc też go warto pokazywać. I biegamy przez ścisłe centrum, czyli park, Kościuszki, ulica Żaromskiego, rynek, ulica Marczewskiego, od wyremontowaną ulicą Chrobrego, ulicą 11 listopada i wracamy pod halę Enea RCS. Pod tą halą mamy start i metę w tym samym miejscu. Pętla 21 km, to jak powiedziałem, w zasadzie jedynym poważniejszym takim przewyższeniem to jest wiadukt ulica Lubelska, na który wbiegniemy dwukrotnie, czyli biegnąc w kierunku lotniska i w drodze powrotnej.
0: Powiedzmy, oprócz tego półmaratonu, bieg dodatkowy, co to będzie?
6: Tak, jest po raz czwarty już, czerwcowa piątka, Dumne Warchoły, bieg lub marsz na dystansie 5 kilometrów. To jest jak gdyby bieg towarzyszący w cieniu półmaratonu. Z tych 2000 jest ponad 1500 osób zgłoszonych do półmaratonu, a około 500 osób do biegu i marszu NW, z tym, że marsz to jest chyba 60 osób, a około 450 osób zdeklarowało wystartowanie na dystansie 5 kilometrów. Jest to często stosowane takie rozwiązanie, ażeby wykorzystać zamkniętą już i tak trasę, a jednocześnie pozwala wystartować debiutantom i tu widzimy ogromną rzeszę osób, które biegną właśnie po raz pierwszy, biorą udział w zawodach, biegną też, myślę, że dla uczczenia to, o czym wspomniałem, tej rocznicy.
0: Skąd według pana wzięła się tak duża frekwencja tego biegu? Czy to ze względu na tą okrągłą rocznicę?
6: Myślę, że parę rzeczy. No, jakiś tam udział nasz w sensie reklamowania, prezentowania gadżetów, prezentowania nowego, no, super atrakcyjnego medalu, więc tu na pewno to, plus 50-lecie wydarzeń, plus to, co miasto, również i cała masa wydarzeń towarzyszących, bo żar jest, w przeddzień mamy galę KSW, więc to są też imprezy, które z kontaktów moich wynika, że przyjeżdżają biegacze również i zostają u nas w mieście przez te 2-3 dni. Także to też miało wpływ. No i nowa trasa, na pewno też ona zawsze ciekawi, bo pamiętam pierwsze edycje półmaratonu, to też od trzeciej edycji zaczęły nam spadać frekwencje i w rozmowach takich kuluarowych pada, no wiesz, dwa razy biegłem już, no, nic tam ciekawego już się nie wydarzy, a biegów jest tyle, że no, nie powtarzamy enty raz w tej samej miejscowości, chyba że są to jakieś, w każdym kraju jest kilka biegów tak zwanych kultowych, które wypada, mówiąc w cudzysłowie, pokonać i biegacze, którzy aktywnie biegają, to niektóre takie biegi pokonują cyklicznie, rokrocznie, ale to jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków w naszym kraju. Startujemy o godzinie 9, natomiast czerwcowa piątka startuje 10 minut później. Limit czasu, jak zawsze, mamy 3 godziny. I w tym roku mamy przede wszystkim ogromne utrudnienie, jeśli chodzi o biuro zawodów, dlatego że, tak jak wspomniałem przed chwilą, gala KSW odbywa się w przeddzień wieczorem, a tam pierwotnie w hali Enea RCS mieliśmy mieć biuro zawodów w sobotę. Niestety tam niemożliwe jest zorganizowanie, dlatego postanowiliśmy przenieść biuro do naszego lokalu na ulicę Narutowicza, ale jednocześnie ułatwić radomianom i mieszkającym w pobliżu Radomia uczestnikom rejestrację przez kilka dni, czyli nasze biuro zawodów pracuje już od czwartku w tym tygodniu, w ostatnim tygodniu pracuje czwartek, piątek, sobota w naszym lokalu i zachęcamy i mamy nadzieję, że wszyscy radomianie dotrą. Godziny pracy biura są tak ustawione, że są one również przystosowane dla osób, które ewentualnie pracują, gdyby nie mogły w godzinach w jednym dniu, to w następnym dniu ja może też podam te godziny pracy, wykorzystam naszą rozmowę, żeby może uczestnicy już też wiedzieli, w jakich godzinach, więc już może poda w tym momencie, że w czwartek pracuje nasze biuro od 16 do 19, w piątek od 13 do 18 i w sobotę od 16 do 20. Więc tu są, mam nadzieję, że radomianie, tak jak powiedziałem, tłumnie odwiedzą nasze biuro po to, żeby przyjezdnym osobom w dniu imprezy po prostu, no, też nie przeszkadzać, przychodząc, zgłaszając się w dniu. No, oczywiście są losowe historie, ale myślę, że zrozumienie tutaj nas spotka i to biuro będzie odwiedzane, tym bardziej, że wtedy można na spokojnie sobie ewentualnie zamówioną koszulkę, jakiś nietrafiony rozmiar, można jeszcze coś skorygować, można odebrać pakiet kompletny, a tak jak pisaliśmy w regulaminie i w naszych postach w mediach społecznościowych, my trzykrotnie zwiększaliśmy limit uczestników, więc po drodze już się pojawiła sytuacja, że nie możemy zapewnić wszystkim uczestnikom kompletnych pakietów startowych, więc warto przyjść, bo działa to w ten sposób, że no oczywiście jak ktoś przyjdzie w te pierwsze 3 dni, to ma gwarantowane, a na pewno końcówka, jakiś tam drobny detal z pakietu, które są naprawdę bardzo atrakcyjne, może nie być już tam załączona, więc to też taki bonus dla tych, co przyjdą wcześniej. Powiem taką rzecz, że wróciliśmy do takiego zorganizowanego dopingu, zachęciliśmy szkoły do dopingu w tym roku, czyli wróciliśmy do tego, co było realizowane na pierwszych edycjach. Mamy bodajże około 20, a może więcej szkół, które zgłosiły się do takiego dopingu na trasie. Jesteśmy z nimi w kontakcie. Szkoły zdeklarowały miejsca, my trochę doposażamy te grupy w jakieś kibicowskie akcesoria i tak dalej. Staramy się też zadbać o tych naszych kochanych wolontariuszy najmłodszych. Też im jakieś drobne gadżety przekazujemy. Także można śmiało powiedzieć, że dorośli, dołączajcie do swoich pociech i stajcie również na trasie. Pokażcie, że Radom jest miastem przyjaznym, że Radom można sobie tam jakieś darciki robić, ale warto przyjść, zobaczyć na Radom z tej fajnej, radosnej strony, że radomianie szanują osoby przyjezdne, że radomianie czczą swoje święto.
0: Powiedzmy, ta impreza już w najbliższą niedzielę, a co jeszcze w drugiej połowie roku czeka Stowarzyszenie Biegiem Radom? Jak to będzie ten kalendarz biegowy wyglądał?
6: Tak, klasyka u nas już powtarzamy, więc we wrześniu, w połowie września, tam niekiedy tylko terminy nam się zmieniają. W tym roku w połowie września, bodajże 13, mamy 21 Radomski Maraton Trzeźwości, który jak gdyby zamyka, jeśli chodzi o nasze imprezy, taki cykl biegów organizowanych z okazji 50-lecia wydarzeń czerwca. Mimo że we wrześniu, ale my ten bieg włączyliśmy do takiego festiwalu właśnie biegowego radomskiego i jest to jedna z dwóch imprez, która właśnie czci 50-lecie wydarzeń. Taka nietypowa, myślę, że jednorazowa, fajna sprawa, żeby też we wrześniu przypomnieć tym, którzy nie byli na tej najbliższej imprezie, że takie wydarzenie miało miejsce w Radomiu. To jest wrzesień. Następnie mamy 11 listopada bieg niepodległości na nowej, atestowanej w ubiegłym roku trasie, 10 km i kończymy biegiem wigilijnym.
0: No i w październiku też bieg onkologiczny już jest potwierdzony.
6: Słusznie. Tak jest. Mamy drugą edycję biegu onkologicznego. W tym roku wychodzimy z tym biegiem już na miasto. W ubiegłym roku przypomnę, że był debiut i było to 300 osób w limicie. Teraz bodajże jest chyba 400 lub 500 nawet osób w limicie uczestników i wychodzimy na miasto. Organizujemy ten bieg śladem biegu Konstytucji. To tak mówię, operuję tą nazwą, bo biegacze wiedzą, o co chodzi, więc jest to pętla 2,5-kilometrowa w centrum miasta ze startem, metą na ulicy Koraciego przy Urzędzie Miejskim, gdzie tutaj biegamy ulicą Witolda, Niedziałkowskiego, obiegamy park, więc taka fajna, szybka trasa.
0: A jak odpowiednio przygotować się do biegu?
6: W tym momencie takie skojarzenie szkolne mi się przypomniało, że lepiej już nie poprawiać w ostatnim momencie, lepiej się skupić na jakimś wyciszeniu, na psychicznym przygotowaniu się i realizować spokojnie przygotowanie poprzez to, co gdzieś tam mamy zapisane bądź niezapisane, czyli zwalniamy, wyhamowujemy, robimy lekkie treningi z jakimś pobudzeniem organizmu w jakichś tam krótkich chwilach, ale generalnie to już zapomnieć należy o jakichś ciężkich treningach w ostatnim tygodniu, należy zapomnieć o jakichś takich tempowych czy siłowych treningach. Tu już wyciszenie organizmu, spokojne, lekkie treningi, tak jak dla półmaratonu, to takie wybiegania rzędu 6-8 kilometrów dla tej całej masy biegaczy, oczywiście poza tą ścisłą czołówką zawodowców lub półzawodowców, to oczywiście jest zupełnie wystarczające. Większość z nas nie przywiązuje takiej mocnej uwagi do diety, ale taka jest bardzo prosta, stosowana przez biegaczy zasada przygotowania, jeśli chodzi o posiłki. Dieta taka 3x3, czyli 3 dni na początku tygodnia pakujemy, jak to się mówi popularnie, białko, później ostatnie 3 dni węglowodany, które dają nam paliwo. W dniu zawodów jest taka też słynna kanapka maratońska czy półmaratońska. To jest zwykła, lekka kanapeczka z białym pieczywem, z miodem czy z dżemem i nie należy się objadać i nikt z głodu jeszcze nie zasłabł nam na trasie. Natomiast sensacje żołądkowe spowodowane jakimś ciężkostrawnym posiłkiem lub nadmiarem posiłku, to żaden to komfort, że tak powiem, na trasie, więc delikatnie i niewiele, nie przejadać się. Natomiast nawadniać się dzień wcześniej oczywiście zdecydowanie, w dniu zawodów też, drobnymi łyczkami, drobne ilości, cały czas to nam nie zaszkodzi. Nie grozi nam chyba przewodnienie, choć i takie przypadki się zdarzały i to też nie jest wcale żart z mojej strony, ale myślę, że te 3 litry płynu w przeddzień i w dniu zawodów, tak jak powiedziałem, w drobnych dozach, jak najbardziej wręcz zalecane dla każdego. Nie przesadzaj ze strojami, że strój najważniejszy, strój za ciebie, ani buty nie pobiegną. Ty sam musisz decydować o tym, co jest dla ciebie najlepsze, jaka forma treningu ci odpowiada, czy chcesz trenować sam, czy chcesz trenować w grupie. Jest szereg
5: szereg takich elementów, które potrafią pokazać pasjonatowi, jeśli takim się człowiek staje, biegania, że to bieganie nie jest nudne, bo panuje taka opinia, szczególnie wśród, ja tak nazywam, leniuchów, aktywności fizycznej, którzy nie lubią aktywności, to tak pada stwierdzenie, a ja nie lubię biegać, bo to jest takie nudne. No, jest nudne, jeśli nie potrafisz sobie tego czasu we właściwy sposób zorganizować. Jeśli nie potrafisz, to spytaj innych, którzy już to robią i przekonasz się, że może być to bardzo atrakcyjne, mimo że często i większość z nas realizuje swoje treningi samotnie.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Śmiertelne potrącenie 15-latki w Pionkach znajdzie swój finał w sądzie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 25-letniej kobiecie kierującej Volkswagenem. Więcej o sprawie Anna Badowska.
8: Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Kobieta potrąciła nastolatkę na przejściu dla pieszych. Według śledczych 25-latka jechała 59 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość, co miało wpłynąć na wydłużoną drogę hamowania. Nastolatka doznała ciężkich obrażeń i zmarła kilkanaście dni później w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Oskarżona nie przyznaje się do winy. Grozi jej do 8 lat więzienia.
0: Równolegle prokuratura bada także działania lekarza zespołu ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy poszkodowanej bezpośrednio po wypadku. Śledczy sprawdzają, czy jego postępowanie mogło narazić pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także czy mogły przyczynić się do jej śmierci. Oprócz lekarzy i pielęgniarek na SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym od wczoraj dyżuruje strażnik miejski. Funkcjonariusz ma zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Agresywnych, często będących pod wpływem alkoholu pacjentów nie brakuje, stąd taka decyzja, mówi wiceprezydent miasta Marta Michalska-Wilk.
9: Bezpieczeństwo przede wszystkim pacjentów i całego personelu medycznego jest dla nas priorytetem, dlatego właśnie od dzisiaj na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przez całą dobę będą dyżurować strażnicy miejscy. Decyzję o utworzeniu tej stałej dyżurki podjęliśmy, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu, które każdego dnia niesie pomoc mieszkańcom Radomia i regionu, każdego dnia ratuje ludzkie życie i zdrowie. Niestety coraz częściej słyszymy o przypadkach agresji wobec chociażby ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy. Zdarzają się również akty wandalizmu i niszczenia sprzętu medycznego. Nie możemy pozostać obojętni na takie sytuacje. Wierzę, że obecność strażników miejskich pomoże nam skutecznie zapobiegać podobnym zdarzeniom, a pacjenci będą czuli się bezpiecznie, komfortowo, a personel będzie mógł skupić się na tym, co najważniejsze, na ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.
0: W ostatnim czasie na naszym SOR-ze dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji, mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
10: Decyzja o utworzeniu stałego

0: Pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na SOR-ze.
1: Przypomnijmy, w tym roku zakończyła się także modernizacja Radomskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Koszt prac to prawie 48 milionów złotych. Mają zaciekawić i sprawić, by dzieci i młodzież mogły poznać historię najnowszą swojego miasta i kraju. Do radomskich szkół trafiły pakiety edukacyjne związane z 50. rocznicą robotniczego protestu. To gra planszowa oraz gry karcianek, które mają przedstawić realia tamtej epoki, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
2: To rok 2026, to rok, który obfituje w duże wydarzenia, których celem jest z jednej strony przypomnienie o tym, co wydarzyło się 50 lat temu w Radomiu i jakie to miało znaczenie dla współczesnej historii Polski, Europy i świata, ale również przez te wydarzenia i w ramach tych wydarzeń chcemy czcić pamięć wszystkich uczestników protestu robotniczego, radomskiego protestu robotniczego 1976 roku. Natomiast rok szkolny 2025-2026 to rok szkolny, w którym nasze szkoły, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ale również przedszkola zaangażowały się w obchody 50. okrągłej rocznicy radomskiego protestu. To zaangażowanie miało różny wymiar, różny i szeroki wymiar, poczynając od różnego rodzaju konkursów plastycznych, wokalnych, ale również literackich, kończąc na wydarzeniach teatralnych. Te wszystkie aktywności, w które zaangażowane były nasze placówki oświatowe, miały przede wszystkim na celu popularyzację historii, która dla młodego pokolenia jest historią mało znaną, ale przede wszystkim historią trudną. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim szkołom, przedszkolom, które włączyły się w obchody tej okrągłej rocznicy, które aktywnie się zaangażowały, popularyzując tym samym wiedzę o radomskim czerwcu. Naszą ambicją jest to, żeby wiedza o wydarzeniach radomskiego czerwca na stałe zagościła w programach nauczania zarówno szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I nad tym pracujemy wspólnie z radomskim MSCDN-em. Natomiast te materiały, te pakiety materiałów edukacyjnych, które dzisiaj chcemy przekazać, mają na celu to, aby ta wiedza była przekazywana w sposób przystępny i adekwatny dla potrzeb młodego pokolenia. Dzisiaj w sposób symboliczny przekazujemy te materiały, te pakiety materiałów wybranym szkołom, wybranym placówkom oświatowym. Natomiast one trafią do wszystkich naszych szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych i w zasadzie ten proces przekazywania takiego sukcesywnego od dzisiaj, w dniu dzisiejszym w ramach tej uroczystości rozpoczynamy. Jestem przekonana, że z jednej strony będą to doskonałe materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli właśnie po to, żeby młode pokolenie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miało te szanse, żeby poznawać, przyswajać, rozszerzać wiedzę o tym, co wydarzyło się w Radomiu 50 lat temu i jak ogromne znaczenie ma to dla współczesnej Polski i współczesnego świata. I oczywiście ten pakiet to tak naprawdę pakiet materiałów edukacyjnych to komiks, który jest uniwersalny tak naprawdę dla każdego pokolenia. To jest gra terenowa i gra karciana. Wartość edukacyjna i taka poznawcza tych materiałów jest naprawdę bardzo duża, a przede wszystkim są to materiały, które są niezwykle wciągające i interesujące, a tym możemy zaszczepić młode pokolenie i zachęcić ich do tego, żeby historię, współczesną historię naszego miasta i naszego państwa poznawali. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie i wszystkim szkołom, placówkom edukacyjnym bardzo dziękuję za to, że zaangażowaliście się w nasze działania, w działania okrągłej rocznicy protestu robotniczego w Radomiu.
1: Uczniowie od września będą mogli też obejrzeć komiks o radomskim czerwcu. Jak mówi Piotr Kozieł, autor publikacji, jest to opowieść fikcyjnego bohatera, nawiązująca do wydarzeń sprzed 5 dekad.
3: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten komiks to jest fikcyjna historia, natomiast inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, czyli tutaj wydarzenia radomskiego czerwca posłużyły za inspirację, natomiast ja jako autor miałem tutaj pełną dowolność w kreowaniu sytuacji. Niemniej jednak jest to również komiks historyczny, ale nie traktowałbym go jako komiks, który ma nauczać, ale zaciekawić. Komiksy teraz troszeczkę wracają.

0: Do łask. Podobno jest boom na komiksy, więc fajnie, że tak się stało. Myślę, że może on dotrzeć do młodych ludzi w pewien sposób, ponieważ tutaj młody czytelnik może emocjonalnie jakby z bohaterem się związać i poznać tą historię troszeczkę inaczej. Ja ten komiks odstąpiłem swoje prawa dla urzędu i amfiteatru. On nie powstał na tą 50. jubileuszową rocznicę. On w skrócie, bo ja mógłbym tutaj długo o tym opowiadać, bo to była szalona historia, on został przez właściwie Urząd Miasta wyciągnięty z mojej szuflady. Gdybym ja wiedział, że ja go rysuję dla tak szerokiej publiczności, bym go na pewno narysował troszkę inaczej, ale no, przez to może on jest taki trochę bardziej autentyczny. Nie mam tutaj na szybko jakiegoś porównania, ale to może tak jakbyśmy znaleźli jakieś rysunki Malczewskiego, jak był mały w szufladzie i się ich wstydził i nagle się gdzieś tam ujrzały światło dzienne, ale myślę, że nadal są, byłyby dużo warte. Więc tutaj taka z takiej technicznej strony, no to absolutnie nie rysowałem go na ten jubileusz. Pracę rozpocząłem w zeszłym roku i ten temat też również był całkowicie przypadkowy, bo od dawna chodziło za mną, żeby narysować komiks, ale nie miałem scenariusza, tutaj troszkę gorzej. I uznałem, że takim fajnym scenariuszem byłoby coś, co się wydarzyło naprawdę, a że od pokoleń jestem radomianinem, więc szukałem wydarzeń, które się jakby wydarzyły w Radomiu i to mnie zainspirowało do narysowania tego, a później to już był zbieg wielu różnych wydarzeń i okoliczności, że został wydany, za co bardzo dziękuję.
1: Ponad 700 barierek i ponad 200 znaków drogowych stanie na trasie półmaratonu Radomskiego Czerwca. Trwają przygotowania do niedzielnej imprezy biegowej. Niestety mieszkańcy Radomia muszą się liczyć z utrudnieniami w mieście. Liczymy na wyrozumiałość, mówi Jerzy Stobiecki ze Stowarzyszenia Biegiem Radom.
2: Jesteśmy zadowoleni z tej trasy, którą przygotowaliśmy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy biegają w tym mieście i nie wszyscy będą zadowoleni z tego, że my będziemy biegać. Niestety trzeba się liczyć z utrudnieniami. Przygotowania do już rozgrywania samego półmaratonu rozpoczniemy w piątek wieczorem, ale nie będą one wiązały się z utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców. Będziemy po prostu rozstawiać znaki, które będą obowiązywały w czasie samego biegu. Natomiast już tak naprawdę, żeby utrudnić ruch, to zaczniemy działać w niedzielę. Od godziny 5.30 będą rozstawiane już barierki na tych drogach, gdzie będziemy mieli ruch biegaczy w jedną stronę, natomiast samochodów w drugą. To jest ulica Reja Malczewskiego, Struga Chrobrego, 11 listopada. Tego jest naprawdę dość dużo. Fragment jeszcze Żeromskiego od wiaduktu do ulicy 25 czerwca. Od 8 będą już zamknięte dla ruchu ulice na samej trasie biegu i przylegające do trasy biegu. Te utrudnienia przewidujemy, że będą się kończyć systematycznie wtedy, kiedy z trasy zejdą już biegacze. Mamy przygotowany dość chytry plan, jak to zrobić. Mamy nadzieję, że nam uda się sprawnie to przeprowadzić. Chcemy, żeby jak najszybciej odblokować naprawdę dość duże osiedla, które będą częściowo pozbawione wyjazdu. No, na przykład ulica Olsztyńska przez moment będzie pozbawiona wyjazdu jakąkolwiek stronę. Ale myślimy, że ludzie dłużej sobie pośmią, może wyjdą na balkon, podpisują. A my postaramy się to zrobić jak najsprawniej się da. Przygotowaliśmy również we współpracy z Komendą Miejską Policji i z Miejskim Zarządem Dróg taki wariant, też po raz pierwszy stosowany, z tak zwanymi śluzami. Czyli są skrzyżowania, na których będziemy dość długo utrzymywać ruch, praktycznie kilka minut przed pojawieniem się pierwszego biegacza i dość szybko będziemy starali się ten ruch przywrócić. To jest skrzyżowanie ulic Żeromskiego ze Zgrowskiego przy wiadukcie przy wjeździe na Lubelską, po to, żeby w momencie, kiedy my opuścimy NS-kę, żeby kierowcy mogli z ulicy Żeromskiego wjechać na trasę NS. Skrzyżowanie ulic Chrobrego, Struga i Pileckiego to też jest takie miejsce, gdzie dość długo będziemy utrzymywali ruch. W momencie, kiedy pojawią się biegacze już na horyzoncie, dopiero wtedy zostanie to skrzyżowanie zamknięte dla przejazdu ulicą Struga w kierunku ulicy Malczewskiego. Natomiast cały czas będzie można jeździć prawym pasem, tak? Tylko że trzeba będzie się tam dostać, a to już nie będzie takie łatwe, bo chwilę wcześniej też będziemy mieli skrzyżowanie, na którym zamkniemy ten Przepraszamy, ale liczymy, że wszyscy nam wybaczą. Impreza naprawdę zapowiada się na największą w historii naszego miasta. Tak dużej liczby uczestników nigdy nie mieliśmy i przygotowań na taką dużą skalę również. Proszę mi wierzyć, że my nie pracujemy od 2 tygodni, nie pracujemy od kilku miesięcy. Jeszcze nie wszystko mamy dopięte na ostatni guzik, tak mi się wydaje, bo jeszcze mi cały czas czegoś brakuje. Chociaż no, logika podpowiada, że już powinno wystarczyć, ale cały czas pracujemy i mamy nadzieję, że naprawdę uda nam się przeprowadzić tę imprezę bezpiecznie i sprawnie. Bo bezpieczeństwo jest dla nas również bardzo ważne, szczególnie uczestników.
1: Impreza na stałe wpisała się w program obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
3: Przed nami 14. półmaraton Radomskiego Czerwca. To impreza, która już na stałe wpisała się w harmonogram imprez sportowych, ale także obchodów, kolejnych obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca. W tym roku szczególna, bo 50. i nie będę tego rozwijał, bo już miałem okazję o tym mówić wielokrotnie. Natomiast tak jak też zapowiadaliśmy, że te nasze obchody będą wyjątkowe, tak, z tego powodu, że różna forma przekazu, różny format wydarzeń. I cieszę się, że po raz kolejny półmaraton Radomskiego Czerwca jako najważniejsza impreza, najważniejsze wydarzenie sportowe również wpisuje się w program obchodów. Bardzo się cieszę, bo 14, może nie jubileuszowy, ale na pewno bardzo ważny ze względu na liczbę uczestników, rekordowa wartość, ponad 2000 uczestników, radomian, biegaczy z Polski, ale także z zagranicy, zmieniona trasa. Ja mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy półmaratonu i tych biegów towarzyszących tylko i wyłącznie odniosą bardzo dobre wrażenie z naszego miasta, będą wspominać to wydarzenie bardzo długo i przede wszystkim będziemy wspólnie świętować, bo tego słowa też często używam, rocznicę Radomskiego Czerwca, bo naprawdę mamy świadomość, jak ważne to były wydarzenia w historii Polski, jak ważne to były wydarzenia na tej polskiej i europejskiej drodze do wolności. I na koniec bardzo serdecznie dziękuję prezesowi, wiceprezesowi, ambasadorom. Naprawdę świetna praca i, jak to mówi powiedzenie, kawał dobrze wykonanej, potrzebnej pracy na rzecz naszego miasta. I mam nadzieję, że w przyszłości również w tak dobrych humorach będziemy się spotykać, ogłaszając kolejne edycje półmaratonu Radomskiego Czerwca. Oczywiście także wszystkim biegaczom życzę jak najlepszych wyników sportowych. Oprócz tych dobrych wrażeń z naszego miasta, także realizacji dobrych wyników sportowych i tych zakładanych rekordów.
1: Organizatorzy apelują do biegaczy o odpowiednie nawodnienie w trakcie imprezy, mówi Tadeusz Kraska, prezes stowarzyszenia.
4: Mamy 8 punktów w sumie, czyli można by powiedzieć prosto co 2,5 kilometra, z tym, że w tym roku mamy takie nowum, bo przemiennie jest punkt nawadniania, punkt odżywczy. Czym się różnią nawadnianie, to jest tylko woda i wanienki z gąbkami. Odżywczy ma do tego jeszcze oprócz wody mineralnej izotonik, banany, rodzynki, jakieś ciastka i to jest przemiennie. Przy tych nawadnianiach wszędzie mamy toalety również w terenie umieszczone i w tym roku po raz pierwszy na odcinku 0,5 kilometrów nie ma punktu nawadniania, dlatego że zagęściliśmy te punkty na ostatnich 5 kilometrach, gdzie będą po prostu one częściej, gdzie najbardziej są ludzie zmęczeni, najbardziej tej wody potrzebują, więc jest punkt na 16,5 kilometra zamiast 17,5 i to będzie właśnie centrum organizacji pozarządowych, które debiutuje w takiej roli i następny punkt będzie na odcinku 18,5 kilometra i już na 20 mamy ultrabiegli, czyli nasze wszystkie organizacje, panie prezydencie, ultrabiegli, to jest grupa z Urzędu Miejskiego, obsługuje punkt 20 kilometrów, street run, druga grupa biegowa obsługuje punkt 15 kilometrów, COP jest na punkcie nawadniania, naprawdę fantastycznie w tym roku wpisały się różne organizacje do wspierania i to pokazuje taką integrację, że jesteśmy takim jedną grupą dobrą wariatów biegowych, którzy jak trzeba się zewrzeć szyki, to są razem.
1: Wybierz się do lasu jak do apteki, zachęcają leśnicy. Na przełomie wiosny i lata zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr. O nich Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
5: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak. Też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać. Bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały, tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak. Też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać. Bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki. Bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
6: FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Anna Badowska, zapraszam. Czy pociągi kolei mazowieckich z Radomia będą zatrzymywać się w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańsk, omijają przy tym przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób, pasażerów i dojeżdżających musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi kolei mazowieckich.
1: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę, ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego, a bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na Średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnej sytuacji, że on będzie się zmniejszał w kontekście tych remontów. Ograniczenia są, będą i w zasadzie one nie dotykają tylko Radomia, ale też innych kierunków. No w tej chwili jest zamknięcie na trasie biegnącej do Otwocka. To nie do końca tak, bo oczywiście te wnioski są realizowane przez PLK na wniosek przewoźnika, ale jest tak zwana konferencja uzgodnieniowa, w której biorą udział planiści wszystkich spółek, które prowadzą ruch kolejowy przez Warszawę Śródmieście, i wtedy okazuje się, jakie połączenia mogą przejść przez to Śródmieście, a jakie, czy tam przez Średnicę Śródmiejską, a jakie nie. Ja akurat mogę powiedzieć, że mam pełne zaufanie do planistów zatrudnionych w Kolejach Mazowieckich. To są naprawdę wysokiej klasy fachowcy i nie sądzę, że gdyby była możliwość prowadzenia ruchu z Radomia przez Śródmieście, to my byśmy tego nie robili. Naprawdę. Łatwo składać deklaracje pod warunkiem, że ma się pewność, że można jej dotrzymać. Ja staram się składać deklaracje dotyczące tylko tego, czego jestem pewny. W tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia kolei mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
0: To będzie nowoczesne Centrum Sztuki, Edukacji i Dialogu. Trwają prace przy zabytkowej willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. W wyremontowanym budynku należącym do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbywać się będą warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej, mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum Malczewskiego.
2: Chciałabym zaprezentować cały jakby przebieg, co będzie się działo w przyszłości, czyli od 2028 roku w naszej nowej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej. Fundamentem właśnie naszego projektu jest wyjątkowa kolekcja sztuki nieprofesjonalnej, która jest już zbierana, tworzona od 1978 roku, czyli ponad 50 lat, gdzie takim początkiem kolekcji był dar od wybitnego badacza sztuki nieprofesjonalnej, profesora Aleksandra Jackowskiego. I od tamtej pory sukcesywnie zbieramy wyjątkowej osobistości, dzięki której w tej chwili mamy jedną z ważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w Polsce. Należy zaznaczyć też, że od 2013 roku również kolekcjonujemy tutaj sztukę ludową, czyli ceramikę oraz rzeźbę ludową. Projekt realizowany właśnie przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zakłada stworzenie właśnie tej nowoczesnej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej poświęconej właśnie sztuce nieprofesjonalnej, art breed oraz kulturze ludowej. No i oczywiście właśnie jest odpowiedzią na nasze takie realne problemy związane właśnie z tą przestrzenią wystawienniczą, gdzie do tej pory nie mogliśmy na stałe pokazywać tej wyjątkowej kolekcji sztuki nieprofesjonalnej. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że wśród takich najważniejszych artystów, jakich posiadamy w naszej kolekcji, tak jak Państwo widzicie, to nasz lokalny artysta Jerzy Kutkowski, który jest bardzo ważnym dla nas, w szczególności artystą, ponieważ będziemy chcieli zrealizować też między innymi wystawę dotyczącą właśnie twórczości tego artysty. Posiadamy pracę, kolekcję Katarzyny Gawłowej, Ludwika Holesza i oczywiście nie zapominamy o tej naszej ceramice pochodzącej z regionu radomskiego. Program wystawienniczy. Nowa przestrzeń stanie się właśnie miejscem regularnej działalności wystawienniczej. Planujemy organizację minimum 3 wystaw rocznie, która będzie dotyczyła właśnie sztuki nieprofesjonalnej i kultury ludowej. No i oczywiście też będzie 1 wystawa międzynarodowa. Znaczące miejsce właśnie zajmą również wystawy tematyczne poświęcone tradycyjnym technikom i zjawiskom kultury ludowej, takim jak właśnie rzeźba ludowa, malarstwo na szkle, wycinanka ludowa, ceramika, no i oczywiście sztuka nieprofesjonalna. Takim jednym z najważniejszych celów projektu, który jest realizowany przez muzeum, to dostęp do stworzenia właśnie takiej bogatej i dostępnej oferty edukacyjnej skierowanej do różnych grup odbiorców. Program będzie obejmował zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla seniorów, dla rodzin z dziećmi, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników indywidualnych oraz uczestników ograniczonych czasowo, czyli dla osób, które pracują od 7 do 15, 16, nie mają w tej chwili szans wziąć udziału w naszej ofercie edukacyjnej, więc muzeum będzie czynne też w tych godzinach popołudniowych, specjalnie właśnie dla tych uczestników. Nowe pracownie warsztatowe. Tutaj mamy wizualizację właśnie takiej jednej z pracowni warsztatowych, w której będzie profesjonalna też pracownia ceramiki, w której będzie można wykonywać rzeźby właśnie i w glinie, także i w drewnie. Będą pracownie z kołami garncarskimi, będą specjalne sale do szkliwienia, jak i też właśnie do wypału ceramiki. Oprócz tego chcemy też zachęcić i zapoznać się z różnymi tradycyjnymi technikami, takimi jak haft, tak, czy linoryt. Będą zajęcia związane z wykonywaniem tradycyjnych ozdób świątecznych. Oczywiście wszystko będzie inspirowane kulturą ludową regionu radomskiego. Zajęcia będą też, chciałabym zwrócić uwagę, będą prowadzone przez edukatorów muzealnych, jak i twórców ludowych, rzemieślników i też artystów nieprofesjonalnych. No i dzięki temu właśnie uczestnicy będą mogli zapoznać się z tymi tradycyjnymi technikami artystycznymi. Integralnym takim elementem naszego programu będą również spotkania autorskie, pokazy rzemiosła oraz prezentacje warsztatu twórczego artystów. W nowoczesnej tej przestrzeni prowadzone będą zajęcia, podczas których będziemy wykorzystywali sztukę jako narzędzie wspierające rozwój emocjonalny. I ten program arteterapeutyczny skierowany będzie do osób z niepełnosprawnościami, do seniorów, do osób doświadczających kryzysów psychicznych, uczestników różnych warsztatów terapii zajęciowych i osób wykluczonych społecznie. I tak współpraca lokalna, oprócz tego, że będziemy prowadzić warsztaty i wystawy, projekt zakłada taką współpracę z partnerami lokalnymi i zaprosiliśmy do naszego projektu zespół szkół plastycznych imienia Józefa Branta w Radomiu. Zaprosiliśmy również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie, Koła Gospodyń Wiejskich i oczywiście i teraz z którymi będziemy realizować program, podczas którego będziemy wykonywali różne, prezentowali warsztaty, ale także i piknik kultury ludowej i różne takie wydarzenia, które będą integrowały mieszkańców naszego regionu. Nie tylko będziemy realizować tam wystawy, nie tylko warsztaty, ale także projekt zakłada stworzenie nowoczesnych magazynów, które będą zgodne właśnie z Narodowym Instytutem, standardami Narodowego Instytutu Muzeów. No i dzięki tym właśnie tym odpowiednim warunkom, które te prace wymagają, bo to często właśnie jest drewno, ceramika, papier, będziemy mogli zabezpieczyć naszą wyjątkową kolekcję. No i też warto wspomnieć, że projekt przewiduje zatrudnienie 5 merytorycznych pracowników, kulturoznawców, historyków sztuki, etnologów i także edukatorów artystycznych, a także arteterapeutów.
0: Będzie można wybrać się szlakiem wydarzeń z czerwca 76 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uruchamia specjalny historyczny autobus. Kursy będą wykonywane z udziałem przewodnika, który będzie opowiadał o historii protestu robotniczego. Autobus uruchomiony zostanie w ostatni weekend czerwca, mówi Piotr Szprendałowicz, dyrektor MPK.
3: Zapraszamy na wyjątkową podróż ulicami Radomia, przybliżającą historyczne miejsca związane z protestem robotniczym 76 roku. Trasa pamięci czerwca 76 to unikalny pomysł MPK, realizowany także unikalnym autokarem naszej spółki, oklejonym symboliką miasta Radomia oraz rocznicowych obchodów przy udziale przewodnika, który przedstawi rys historyczny robotniczego protestu sprzed 50 lat. W radomskim proteście robotniczym brali udział także pracownicy MPK, stąd w hołdzie również dla nich aktywnie włączyliśmy się w obchody jubileuszu wydarzeń czerwcowych. Trasa pamięci czerwca 76 to będą takie żywe lekcje historii związanej z jednym z najważniejszych momentów w dziejach Radomia i Polski. Zaplanowaliśmy łącznie 7 kursów z Placu Koraciego, by jak najwięcej chętnych z Radomia i nie tylko mogło poznać lub przypomnieć sobie szczegóły radomskiego czerwca. Przewozy będą miały charakter nieodpłatny. Szczegóły oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej MPK www.mpk.radom.pl. Zapisy przyjmowane będą do 21 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Przewidzieliśmy łącznie 7 kursów. Piątek 26 czerwca o godzinie 11 i 13, w sobotę 27 czerwca o godzinie 14 i 16 oraz w niedzielę 28 czerwca o godzinie 12, 14 i 16. Miejsce zbiórki Plac Koraciego przed gmachem urzędu. Serdecznie zapraszam.
0: Przełom wiosny i lata to wymarzony czas dla dużych i małych. Niestety to również trudny czas dla alergików, szczególnie tych uczulonych na pyłki drzew i trawy. Łzawienie oczu i katar to najczęstsze objawy. O alergii, jej skutkach i sposobach na radzenie sobie z objawami Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Dankiewicz, lekarzem alergologiem z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
4: Dlaczego nasz organizm reaguje na różnego rodzaju substancje, na różnego rodzaju alergeny, pyłki kwiatów, pyłki drzew?
5: Alergia jest procesem zapalnym, co prawda innym aniżeli infekcje wirusowe czy bakteryjne, bo też inne mechanizmy immunologiczne biorą udział w alergii. oczywiście nasz organizm i reaguje na różne czynniki chemiczne, na pyłki, na związki, na pokarmy i procesy alergiczne też zachodzą w różnych częściach ciała, czyli alergiczny w nosie, czy alergiczny nierzyt nosa, w spojówki, występuje układ oddechowy, skóra. W związku z tym też nie zawsze we wszystkich tych narządach występują od razu objawy. I w zależności od tego, z jaką ilością alergenów się spotykamy, objawy atakują te właśnie narządy. Musi być oczywiście duża ilość pyłków, żeby one spowodowały te zmiany w tych narządach.
4: Pani doktor, wiosna to jest trudny czas dla alergików, którzy są właśnie uczuleni na różnego rodzaju pyłki drzew, kwiatów. Co powinni zrobić, żeby przetrwać dla nich ten trudny czas?
5: Oczywiście, jeżeli ktoś ma stwierdzoną alergię, no to już jest jakby wyedukowany przez lekarza alergologa. Jeżeli natomiast, ponieważ ilość alergii nam wzrasta, a co jest przyczyną, że mamy właśnie tak dużą ilość alergii, oczywiście z środowisko, a więc zanieczyszczenia środowiska, smog, pyły z kół samochodowych, również palenie tytoniu, to są czynniki, chemia, środki chemiczne, które te czynniki jakby dodatkowo ułatwiają alergenom wnikanie do naszego organizmu i wytwarzanie procesu zapalnego. Typowymi objawami, które są, no wiadomo, że nie we wszystkich narządach od razu u wszystkich osób, ale jest katar, katar wodnisty, wzmożone kichanie 10-15 razy, łzawienie oczu, obrzęk powiek, zaczerwienienie twarzy, jak i również duszność, kaszel, świsty. I to są takie objawy, które już zaczynają niepokoić zarówno dorosłych, jak i dzieci. I w tym wypadku trzeba zastosować leki. Oczywiście to, o czym mówię, to jest leczenie objawowe, ponieważ podajemy tabletki doustne, żeby wyciszyć proces, podajemy krople do oczu, żeby też ten proces alergiczny na śluzówkach uległ zmniejszeniu albo ustąpił. To samo aerozole do nosa, czy też leki wziewne do ust. Jeżeli chodzi o takie praktyczne rady, mamy do czynienia z alergią cały rok, tylko że w innych miesiącach co innego występuje. Wiadomo, że na początku wiosny, luty, marzec jest tą pyłki drzew, pylą drzewa, więc jest stężenie pyłków wysokie. Potem mamy oczywiście trawy, czyli maj, czerwiec. Potem zaczynają się pylenia chwastów. W międzyczasie są też pyłki grzybów pleśniowych, Alternaria cladosporium. No a okres jesień-zima to, jak Państwo też wiecie, roztocza kurzu domowego, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sytuację w piękne słoneczne dni, bo o tym mówimy, czy to są pyłki drzew, czy też bardziej pyłki traw, które obecnie bardzo wysokie pylenie jest, bo są piękne słoneczne dni, więc po przyjściu powinniśmy wziąć prysznic, ewentualnie umyć twarz, a więc okryte części ciała, zmienić ubranie, jeżeli to jest możliwe. Oczywiście najsilniejsze pylenie jest od godziny 11 do 15, więc wtedy ograniczamy wychodzenie, jeżeli oczywiście taka możliwość jest wychodzenia z domu, bo wtedy natężenie pyłków jest bardzo wysokie. No i też jeżeli jest okres wieczorny, a właściwie to bym powiedziała po 12, po 24, powinniśmy zamykać okna, ponieważ wtedy następuje, pyłki są wysoko i następuje schładzanie się i one opadają w dół i wnikają do pomieszczeń, a więc przy otwartych oknach, gdzie jest ciepło.
4: Pani doktor, a jeżeli chodzi o odczulanie, kto może się odczulać i na czym polega proces odczulania?
5: Do odczulania zachęcamy oczywiście wszystkich pacjentów. Podstawową rzeczą jest diagnostyka, tak? Więc musimy zrobić takiemu pacjentowi diagnostykę, czyli testy skórne lub testy z krwi. I jeżeli jest to reakcja IgE zależna, ponieważ w alergologii mamy kilka różnych typów reakcji, więc jeżeli jest to reakcja IgE zależna, czyli jeżeli jeżeli testy wychodzą nadatnio, czy badanie, testy skórne, czy badanie z krwi, wtedy jest to wskazanie do odczulania. Obecnie mamy bardzo taką szeroką ilość preparatów do odczulania, ponieważ możemy się odczulać na roztocza kurzu domowego, możemy się odczulać na zwierzęta, możemy na trawy, chwasty, drzewa. Preparaty są zarówno do podawania doustnego, bo taką mamy teraz gamę preparatów sporo, jak i również podskórnie, czyli to są preparaty, które podajemy już tutaj w innym systemie.
0: Chroniczne zmęczenie, apatia, brak chęci do realizowania swoich obowiązków to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu alarmuje, że do placówki zgłaszają się coraz częściej osoby z objawami tej przypadłości. Nadmiar pracy sprzyja wypaleniu, mówi Anna Małaśnicka, terapeutka z ośrodka.
6: To jest bardzo poważna sprawa, polegająca generalnie już w takim bardzo prostym skrócie na takim funkcjonowaniu, mówiąc już tak nie książkowo tylko chodzi o takie zrozumienie, na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia i funkcjonowania, które nie są bezpieczne. Powinno być również objęte w takich już krańcowych, w tych trzecich stopniach, również terapią psychologiczną, ponieważ są to naprawdę ogromne dramaty, które się dzieją i w korporacjach, i głównie osoby, które są narażone na to, to są te osoby, no również i państwo, którzy pracujecie z mediami, wszyscy handlowcy, związane to wszystko z tymi relacjami międzyludzkimi. Oczywiście są stopnie tego wypalenia zawodowego i oczywiście są objawy. Temat jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany i nie we wszystkich przypadkach taki jednostkowy. Każdy przypadek jest inny, ale powiem tak, trzy główne cechy. Pierwsze to związane z tym, że jest całkowity brak energii. Człowiek nie ma energii i tak naprawdę nie ma kompletnie sił. Energetyka, w szczególności ta emocjonalna, jest bardzo ważna. I oczywiście można to rozszerzyć, ale tak, sen, problemy ze snem bardzo duże. Nie możemy spać, sen jest bardzo płciutki. Też budzimy się między 3-5 rano, czasami nie możemy oddychać. Niechętnie wstajemy, niechętnie idziemy do pracy, później w dalszych, oczywiście już tam w drugim, w trzecim stopniu, może to doprowadzić do depresji, do uzależnień, do narkotyków, do jakichś hazardów. Mózg musi być wyspany. Druga rzecz w tych obszarach takich czysto emocjonalnych to jest złośliwość, niechęć do kontaktów. Człowiek jest zirytowany, unika często. L4 się wtedy też pojawiają, bo bardzo często ludzie, nie mogąc poradzić sobie, nie mając siły na dalsze funkcjonowanie, są bardzo oschli, wycofani z życia i tak jakby odcięci od kontaktów z innymi osobami. No i trzecie, wydajność w pracy tego typu ludzi spada maksymalnie, także taki pracownik jest bardzo, bardzo mało wydajny, bardzo zmęczony, bardzo cierpiący. Powinno nam się zapalić takie światełko w tunelu, jeżeli ja idę do pracy i już idę do tej pracy niechętnie. Bo oczywiście możemy być zmęczeni, może być jakiś bardzo duży stres, jakaś sprawa nam nie wyszła, prawda? Ale wystarczy, że ją rozwiążemy, wystarczy, że zmęczenie piątek, sobota, niedziela, jest weekend i my wypoczniemy w ten weekend i w skowronkach od poniedziałku zaczynamy nowy tydzień pracy. Natomiast jeżeli jest to tak, że trwa to tydzień, 2, 3, 4 tygodnie, że jest konflikt, że jest zła organizacja pracy. Bardzo często jak ludzie tutaj też do nas przychodzą, to natłok pracy. Pracują po 10, po 16 godzin na dobę. Małe wynagrodzenie, czyli gdzieś coś nie tak się dzieje w pracy. Małe wynagrodzenie następuje bardzo szybko. Nawet jak lubiłam tą pracę, oczywiście zakładam, że szłam do tej pracy i był to ten wymarzony zawód, chciałam iść do tej pracy i wszystko się układało, tak? Natomiast generalnie ta organizacja powoduje, że już nie jest to takie miłe, takie chętne. Nie mam siły, nie mam weny, nie mam energii. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo krótki okres można wytrzymać. Ale jeżeli to jest dłuższy okres, to niestety zaczyna się nasz własny, nasze własne ja i nasz prywatny świat pomału zawalać. Później to przenoszę do domu, odreagowanie na wszystkich członkach rodziny. Mało tego, to co ja w pierwszej części swojej wypowiedzi zaczynają być niezadowolenie z siebie, taka autoagresja trochę w stosunku do siebie i to się tak rozlewa i rozszerza na całość naszego domu, na moje ja, moje własne funkcjonowanie. Zaczyna być jeden wielki problem, który trzeba rozwiązać i pójść prosić o pomoc fachowców. To jest naprawdę duży problem.

0: hitów. Trójcu na 106,4.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Firma zaskoczona decyzją po alarmie ekologów. Elektrownia w Kozienicach musi wdrożyć działania naprawcze, bo w systemie chłodzenia bloków energetycznych giną ryby. Tak postanowiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Skala problemu jest ogromna, zaznacza Robert Wawręty z Towarzystwa na Rzecz Ziemi.
2: Badań naukowych wynika, że każdego roku w okresie od kwietnia do lipca elektrownia Kozienice zasysa i uśmierca w swoim otwartym systemie chłodzenia miliony młodocianych ryb. Tylko w 2022 roku zginęły tam 102 miliony osobników, z czego ponad 10% stanowiły gatunki chronione. Jeżeli uwzględnimy lata 2018 do 2022, mówimy już o ponad 400 milionach zabitych ryb. W okresach niskich przepływów rzeki nawet co drugi osobnik spływający Wisłą był zasysany i ginął w instalacji. Problem ten nie dotyczy wyłącznie elektrowni Kozienice, ale także pozostałych 11 elektrowni działających w Polsce, a wykorzystujących właśnie archaiczne, otwarte systemy chłodzenia. Oczywiście skalę śmiertelności można bez problemu ograniczyć, stosując zamknięte systemy chłodzenia, a w okresie przejściowym ograniczając moce bloków energetycznych, kiedy odbywa się dryf larw i narybku. Tymczasem wielo nowo budowanych elektrowni gazowych nadal planuje korzystać z otwartych systemów chłodzenia. Wezwanie na przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie do przygotowania działań naprawczych stanowi ważny precedens. Mamy nadzieję, że będzie to sygnał również dla pozostałych operatorów elektrowni, aby w końcu rozpoczęli wdrażanie rozwiązań skutecznie chroniących przyrodę.
1: Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest dla nas zaskoczeniem, odpowiada Berenika Ratajczak, rzecznik prasowa Enea Wytwarzanie, spółki, która zarządza elektrownią w Kozienicach.
3: Z zaskoczeniem przyjęliśmy stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Spółka konsekwentnie monitoruje wpływ swojej działalności na ekosystem rzeki. Ściśle współpracujemy z instytutami naukowymi, m.in. z Zespołem Instytutu Rybactwa Śródlądowego pod przewodnictwem profesora Parasiewicza, który przeprowadził zaawansowane badania. Spółka dwukrotnie przedstawiła wyniki badań i informacje o braku wymiernego wpływu elektrowni na warunki środowiskowe Wisły. W każdym przypadku niezależni eksperci potwierdzili ich wiarygodność i tym samym brak zauważalnego wpływu dla ekosystemu rzeki. Tym niemniej na wytwarzanie zastosowała rozwiązania techniczne minimalizujące oddziaływanie na organizmy wodne. Dodatkowo w ostatnich 3 latach ograniczyła pobór wody o około 25%. Spółka prowadzi szereg działań prośrodowiskowych. Obejmują one m.in. programy ochrony wielu gatunków ryb i ssaków wodnych. Szczegółowo analizujemy treść pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zawarte w nim informacje.
1: Według ekologów podobny problem do

0: 15 lat ekspercka, która miała oszacować potrzeby Dominika i dopasować skrojone na miarę protezy dłoni, jak i nóg. No i właśnie okazało się, że należy to podzielić na kilka etapów i w pierwszym z tych etapów, takim teraz najważniejszym, jest zaprotezowanie dłoni, ponieważ jest bardzo istotny w tym procesie rehabilitacji uchwyt kul pionizacji Dominika, aby przejść do drugiego etapu i myśleć o zaprotezowaniu tej drugiej, tym najtrudniejszym zaprotezowaniu tej drugiej nogi. Tak więc zostały zamówione dwie protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała właśnie w procesie rehabilitacji z postawieniem równoległym Dominika na tej jednej z nóg, bo protezowanie odbędzie się równolegle. Dominik jest bardzo waleczną osobą, bardzo zdeterminowaną. Należy pamiętać cały czas, że to jest naprawdę bardzo poważny przypadek do zaprotezowania i tutaj eksperci się głowili, jakie najlepsze rozwiązanie z technologii światowej można ściągnąć. No, uchylę tutaj rąbka tajemnicy, że specjalnie eksperci z Irlandii przyjadą do takiego ostatecznego pomiaru, dlatego żeby właśnie dobrać idealnie tą protezę. A co do czasu, to nie chciałbym tutaj rzucać słów na wiatr, ale jakby wszystko dobrze poszło, to myślę 1,5-2 miesiące i moglibyśmy robić przymiarki tego pierwszego etapu. Należy pamiętać, że to nie są wszystkie protezy, bo ta główna noga, że tak powiem, najważniejszy element, klocek całości, który będzie później dopasowywany, to dopiero za kilka miesięcy, więc mówimy teraz o jednej nodze i o dwóch zaawansowanej dłoni i drugiej mechanicznej, to łączny koszt szacowany to jest około 700 tysięcy złotych. NFZ w ogóle NFZ szacuje, że taki okres przydatności protezy to jest około 3 lat, więc nie mówię, nie chcę przez to powiedzieć, że po 3 latach one nie będą do użytku, ale na pewno wymagają serwisu i sprawdzenia, ewentualnie zmodelowania, więc to jest koło 3 lat, myślę, że powinny dobrze służyć. Bardzo też intensywnie się rehabilituje, wzmacnia mięśnie. Należy pamiętać, że w ogóle przy takim przypadku najistotniejszą rzeczą jest bardzo mocno wzmocnić tułów, wzmocnić mięśnie czterogłowowe, przepraszam, wzmocnić po to, żeby móc później zaprotezować, więc no, Dominik jest zdeterminowany, tak jak powiedziałem, i chce, że tak powiem, jest fizjoterapeutą. No i my wszyscy robimy wszystko, żeby te klocki poskładać w taki skrojony na miarę potrzeb Dominika sposób. No i na pewno bardzo się cieszy, bardzo też cały czas skromnie dziękuję darczyńcom, no bo to dzięki nim możemy tak szybko działać i zamawiać zaawansowane technologie, nie patrząc, czy mamy pieniądze, czy nie. No i też wybraliśmy, myślę, taką najoptymalniejszą drogę też finansową zakupu tych protez na ten moment, więc no wszystko w ogóle idzie zgodnie z naszą myślą, założeniem fundacji. No to jest naprawdę bardzo poważny przypadek i naprawdę mało jest takich przypadków w Polsce, które wymagają ogromnego doświadczenia też protetyków. Akurat mamy najlepszych w Polsce do tej misji, bo to też jest wieloletni trener futbolu, fizjoterapeuta, niesamowita też osobowość i dobry człowiek po prostu. Także no wszyscy tutaj pracują, żeby Dominik naprawdę doszedł do tej sprawności. To będzie wieloetapowe i to naprawdę jest trudne zadanie i miejmy tylko nadzieję, że to się w ogóle wszystko uda, że ta technologia pomoże łącznie z rehabilitacją.
1: Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki czy zające czekają na swoją mamę, a nie na pomoc.

0: apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
1: Zwierzęta nie zawsze potrzebują pomocy. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu. Ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo. Są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie. I możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć. Wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach. Może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. No dosyć łatwo to rozpoznać, natomiast nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś ładkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem. I szanujmy to życie, szanujmy przyrodę, dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki.
0: Połączyli przyjemne z pożytecznym. Ponad 80 biegaczy wzięło udział w akcji Bieg na 6 łap w Radomiu. To ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Jak mówi Maryla Rybińska, dyrektor radomskiego schroniska dla bezdomnych psów, celem inicjatywy jest promocja adopcji zwierząt.
2: Główny cel to jest dobro naszych zwierząt, nadzieja na adopcję, promowanie naszego schroniska i przede wszystkim zwierząt, które tu u nas przebywają i ciągle przybywają nowe, aby mamy nadzieję, że taka inicjatywa, pokazanie zwierząt, pokazanie ludziom, że można coś dobrego, chociażby spacer, czy raz w roku, tak jak my tu organizujemy ten bieg, a nas spacery zapraszamy każdego dnia. Soboty, niedziela jest bardzo dużo wolontariuszy. I co? Główny cel: przyjdź, wyprowadź, pokochaj, zaadoptuj. I nie kupuj. Do biegu zapisało się 90 osób. To jest bardzo dużo, bo wytypowanych zwierząt mamy chyba około 80, te, które mogą biegać, bo musimy mieć świadomość, że w naszym schronisku przebywa dużo też wiekowych psów, które absolutnie na bieg się nie kwalifikują, więc była robiona wcześniej wspólnie pracownicy, wolontariusze, cała akcja i typowanie zwierząt, te, które mogą biegać, które mają takie predyspozycje. My też nie, broń Boże, na siłę, żeby coś takiego się zdarzyło, bo adopcja to jest, ma być mądra, przemyślana decyzja. To cała rodzina ma taką decyzję podjąć i biorąc do siebie psa czy kota, zaakceptować go i traktować jak członka rodziny, więc takie w emocjach adopcje jesteśmy totalnie przeciwni. Choć w ubiegłym roku 2 adopcje nam się zdarzyły po biegu, nie, oczywiście nie tego dnia, tylko zaraz zakochał się pan jeden, więc przyjechał, adoptował. Pies ma szczęśliwy dom i pan też jest szczęśliwy, więc zawsze liczymy na to, że ktoś gdzieś wypatrzy któregoś naszego zwierzaka i być może przyjdzie i przygarnie go do swojego domu, zaadoptuje. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie i ilość adopcji w naszym schronisku jest i tak, nie powiem, że wystarczająca, bo absolutnie nigdy nie jest wystarczająca, bo chcielibyśmy, bo najlepsze schronisko to puste schronisko, a my niestety cały czas mamy, tak jak w całej Polsce zwierzęta w schroniskach przebywają, ponad miarę, więc my na naszej stronie ogłaszamy, we wszystkich mediach, wolontariusze ciężko pracują, wszystkie zwierzęta są ogłaszane i promowane do adopcji. Gdyby nie ta ilość adopcji, to schronisko już dawno by powiatowy lekarz zamknął, bo przytoczę tylko takie liczby. W skali roku przyjeżdża do schroniska około 600 psów straż przywozi. a ten stan nam się nie zwiększa, więc wiadomo, że idzie do domów też porównywalnie albo i większa ilość psów. Dlatego ten ruch jest, ale wiadomo, że chcielibyśmy więcej. Chcielibyśmy więcej, więcej i więcej, także wszystkich zachęcamy, prosimy, nie kupuj, przyjdź i adoptuj.
0: Wielu uczestników przyznało, że takie inicjatywy przede wszystkim wspierają podopiecznych schroniska, ale dają im też szansę na dłuższy spacer.
3: Pierwszy raz bierzemy udział w takim biegu. Zawsze w niedzielę mamy nasze treningi biegowe, no a dziś postanowiliśmy pomóc i pobiegać z psiakami.
4: Trzeba pomagać. Dzięki takim akcjom wiele psów może znaleźć nowy dom. Nie ma obawów, jest cudowna atmosfera, jest cudownie.
5: Bo siostra mi namówiła, żeby pomagać tym psiakom i że może zostały adoptowane.
6: No dobra akcja charytatywna, my z Kielc przyjechaliśmy akurat. No pierwszy raz w sumie tu jesteśmy i myślę, że dobrze się ruszyć w niedzielę i przy okazji czworonogów też wziąć na spacer albo się przebiec, więc myślę, że dobra akcja ogólnie. No usłyszeliśmy od znajomych w sumie, że jest taki bieg, no i postanowiliśmy ruszyć do akcji i tyle.
7: Ten sam powód, tu z rodziną, żeby pobiegać po prostu, poruszać się i pomóc przede wszystkim psiakom, poprowadzać je, no i spędzić fajnie czas w dobrym towarzystwie. Forma jest, ważne, żeby psy miały formę, żeby jak pociągną, to lepszy czas będzie, także nie ma się co przejmować. A jeszcze 5 lat temu też tu biegłem pierwszy raz, więc zobaczymy, czy dostanę tego samego psiaka, czy jeszcze jest, czy już może udało się komuś zaadoptować go.
0: Obecnie w radomskim schronisku przebywa 320 psów i 100 kotów. 200 biegaczy stanęło na starcie 15. biegu szlakiem Króla Zygmunta Starego. Biegacze mieli do pokonania dystans 5 i 10 kilometrów. Trasa jest dość malownicza, mówi Marcin Zmitrowicz, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Kozienicach.
8: Bieg jest, składa się z dwóch dystansów, 5 kilometrów i 10 kilometrów. Na 10 kilometrów to jest pętla 2 razy 5 kilometrów. No idea tego biegu jest, jak nazwa wskazuje, bieg Królem Zygmunta. Zygmunt się urodził w Kozienicach, więc chcieliśmy pokazać biegaczom, gościom miejsca, w którym się urodził właśnie. I między innymi startujemy na Ośrodku Sportu i Rekreacji, potem biegniemy obok Stadniny Koni i biegamy na pałac, w okolice pałacu oraz parku, po którym właśnie no, urodził się nasz król. I wracamy tą samą trasą. Także to jest, myślę, taka pętelka bardzo urozmaicona, trochę po asfalcie, trochę w lesie i obok takich miejsc historycznych, które, myślę, są bardzo atrakcyjne. Właśnie takich naszych przeszkód specjalnie nie przygotowaliśmy, ale sama trasa jest już urozmaicona, tak jak mówię, po asfalcie, trochę po gruncie, po leśnym dukcie, uliczkami małymi, wąskimi, parkowymi, trochę podbiegów. Także myślę, że to jest już jest atrakcją dla biegacza i jakąś tam trudnością powodującą taką arytmię biegu. Prawie 200 biegaczy, tyle zakładaliśmy. Jest to taka fajna frekwencja, myślę, imprezy kameralnej, którą chcemy tutaj preferować. I też jest to idea, żeby zachęcać ludzi do biegania, żeby tu zaczynali u nas. Wiadomo, że w Polsce biegów jest bardzo dużo i bardzo pięknych i bardzo dobrze zorganizowanych. Myślę, że nasz nie odbiega od tego, ale wykorzystujemy naszą aurę, nasz klimat, nasze miejsce. I chcemy zachęcić tutaj i mieszkańców, i gości naszych do biegania, do właśnie aktywnego trybu życia i fajnego tutaj jakby spędzania czasu. Myślę, że będziemy powiększać, obserwujemy. Są różne lata, jest czasami 160, 180 uczestników, teraz mamy 200, już musieliśmy wcześniej zamknąć listę, bo było bardzo dużo chętnych, więc myślę, że wychodząc naprzeciw uczestnikom chętnym, będziemy zwiększać liczbę tutaj uczestników, tak żeby no, każdy mógł spróbować swoich sił.
0: Na dystansie 5 kilometrów wśród mężczyzn zwyciężył Damian Krzywodajcz. Drugie miejsce zajął Grzegorz Sobczyk z klubu Kozienicki Biegacz.
9: Trasa szybka, pogoda sprzyjała, nie było słońca, deszczu, więc jest złamane 17 minut. Asfaltowa, szybka trasa, trochę z górki, trochę pod górkę.
10: Grzegorz Sobczyk, Kozienicki Biegacz. Bardzo pozytywne wrażenia, nie sądziłem, że aż tak dobrze mi się uda pobiec. Jak trasa dobrze mi znana, ponieważ co roku tutaj biegam, na co dzień tu trenuję, także nic mnie nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o trasę. Pogoda do tego idealna, nie było za gorąco, słońce nie dopiekało, także była energia.
11: Życiówka?
10: Najprawdopodobniej tak.
11: Czyli pogoda jednak ma znaczenie.
10: Ma, w czerwcu już ma znaczenie, naprawdę.
0: W rywalizacji kobiet na tym dystansie najlepsza okazała się Katarzyna Podsiadła z klubu Kozienicki Biegacz. Na drugiej pozycji bieg ukończyła Oliwia Uzdowska, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Marysia Witczak z klubu Street Run Radom.
11: Nazywam się Katarzyna Podsiadła. No trasa jak co roku, wymagająca, bo jednak dużo podbiegów, dużo zakrętów, no jest taka, ale chociaż pogoda dzisiaj sprzyjała, więc było nie najgorzej. Nie na życiówkę, bo jednak te podbiegi robią swoje i jednak troszeczkę trzeba się spiąć na tym, ale jak widać, da się. Przy wielu, wielu lat nie było tak chłodno jak dzisiaj. Zawsze jest 30 stopni, pełne słońce, więc no, ale dzisiaj udało się. Sprzyja pogoda dzisiaj, naprawdę.
12: Oliwia Uzdowska, miło mi. Powiem tak, na 5 kilometrów był to mój najlepszy wynik, bo tak to biegam generalnie na siłowni, a w plenerze raczej nie. Dlatego jestem miło zaskoczona w ogóle, że cieszę się, że nie padał deszcz, bo to by były gorsze warunki, tak? Jest generalnie parno, ale myślę, że w przyszłym roku też wystartuję, bo myślę, że się gdzieś tam zaszczepiłam. Biegałam generalnie na siłowni, ale w plenerze też mi się właśnie teraz podoba.
0: Przypomnijmy, bieg szlakiem Króla Zygmunta Starego odbył się w ramach Dni Puszczy Kozienickiej 2026. Była to 15. edycja biegu.

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: Tak jest, bo minęła północ. Tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc? Niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie dzisiaj troszeczkę wolnego, to mam nadzieję, że jest u was wszystko git i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą teraz rozpoczynamy. No ale w jaki sposób, proszę państwa, Joker i Bajerantka. Tak właśnie rozpoczynamy tą godzinę. Będzie też polski karnawał i pojawi się też Kama Sutra, czyli musi być idealnie. Marcinek, witam was, zapraszam do godziny drugiej. Razem z pewnością damy sobie radę, więc robimy głośniej.

Believe Me, czyli piękny kawałek, który pobudził nas 8 minut po północy w Vox FM. Mam nadzieję, załogo, że u was wszystko jest git, że się pobudziliście i że jesteście gotowi na to, żeby robotę robić. Mam nadzieję, że robota idzie, a jak nie idzie, no to sprawię tak, że ta robota w miarę pójdzie. Ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że w poniedziałek nie do końca się chce, ale wiadomo, że hajs trzeba zarabiać i jakoś sobie radzić. Ale ja wiem, załogo, że wy sobie radzicie. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy jest git, czy nie jest git i co ciekawego robiliście w ten weekend. I tradycją programu Nocna Zmiana stało się to, że sprawdzamy oczywiście listę obecności, więc na tą listę za chwilę będziecie mogli się wpisywać. Ja się wpisuję w pierwszy, informując was, że w ten weekend byłem na działce u siebie tam zobaczyć, jak temat, czy wszystko jest ogarnięte, czy nie. Więc pragnę poinformować, że w miarę ogarnięte jest, bo trawy jeszcze nie trzeba kosić. Morelka urodziła nowe owocki, więc będzie co jeść. Jeśli chcecie się poczęstować, no to jakoś ten temat ogarniemy. Z tym, że niestety jeszcze muszę naprawić płot, który łączy mnie z moim sąsiadem, bo niestety po zimie się zawalił. Miałem to naprawić, ale tak odkładałem. Jakiegoś tam wkręta wkręciłem i w miarę to się trzyma, ale ten temat z pewnością jeszcze mnie nie ominie. No ale no wiecie, no działka to jest bardzo fajna rzecz. Można sobie pojechać, wypocząć, więc po co mi jakaś Hiszpania, po co mi jakaś Grecja, skoro mam swoje Rodos. I działkowe all inclusive też tam jest. W postaci oczywiście kaszaneczki, karkóweczki, brykietu, węgla, co tam kto lubi. 609-869-869, a ja lubię, jak chwalicie mi się, gdzie jesteście, co robicie. Kama Sutra, tequila to przed nami. Coś wspaniałego.

0: Margaret, Zalia i Sarah James. Co za noc? No, noc w rytmie hitów, podczas której zameldował się nasz serdeczny przyjaciel Seweryn.
1: Siema, siema, wariaty, dobry wieczór.
0: Siema.
1: Kuleczka leci, lecimy do drugiej z radiem. Vox FM, kilometry lecą, pozdrowienia z Niemiec. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Seweryn, hej, hej.
0: No widzicie, Seweryn, fajny gość, kilometry robią się same. No i przy Vox FM to nie ma co się dziwić. A w załogu pamiętajcie, że w każdej chwili można się meldować pod 609-869-869, bo już za chwilę startuje lista obecności. Widzę, że SMS-iki już spływają, więc zaraz będę weryfikował, co robicie, gdzie jesteście. Dopisywać się można, no bo wspólny program tworzymy, no i się bawimy.

0: We Are Family, czyli piosenka, przy której nie tracimy prędkości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto z nami jest, ten melduje się pod 609-86-9869, a ja robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tak się składa, że tej nocy jest z nami Roger. Witaj, Michale! Jestem obecny. Pozdro dla wszystkich i dla mojego kota Diego. No, pozdrawiamy, ale tutaj Roger popełniłeś błąd, bo Marcinek z tej strony się melduje, a nie Michał, ale Michała Trawkę pozdrawiamy, ciebie też. Więcej takich błędów nie popełniaj, albo możesz popełnić w sumie w programie Nocna Zmiana, wszystko jest możliwe. Jest też z nami kibicowski Paweł. Pozdrawiam z domu, oglądam Mundial Urugwaj z Republiką Zielonego Przylądka. No to oglądaj sobie, bracie, mam nadzieję, że TVX nie będzie ci śnieżył, a jak będzie śnieżył, no to Marcinek wejdzie na dach, anteną porusza i będzie można dokończyć kibicowanie. Nie wiem, komu kibicujesz, mam nadzieję, że komuś, kto jest po dobrej stronie mocy. Ty, Paweł, jesteś, ja o tym doskonale wiem. Wiem też, że jest z nami Daniel. Siemanko, pracuję na magazynie, jeżdżę wózkiem widłowym. No to uważaj, Daniel, żeby tam nie przytrzeć tego wózka, żeby potem kierownik nie mówił, a to chyba Daniel wczoraj jeździł, to chyba on przytarł i z ubezpieczenia hajs pójdzie, więc uważaj, bracie, na siebie i...

0: żeby go nie spotkać. Jest też z nami Jaro, który podobnie jak Daniel jeździ wózkiem widłowym. Więc panowie, powodzenia tam u was. Możecie się nawzajem wspierać. Jarek Daniela, Daniel Jarka i jest git. Jest też Łukasz. Cześć, zacząłem pisać swój pierwszy scenariusz filmowy do kryminału z lat 90. No to mam nadzieję, że ten film będzie udany. Jak będziesz miał cały scenariusz, to go wyślij. Ja tam zweryfikuję, czy jest git, czy nie jest git. I wtedy powiem ci, że jest git. To jest git. Jest też z nami ziomek o ksywie Czarny. Siemaneczko Marcinku, przyjechałem z Norwegii do brata, do Mielna i nie ma gdzie kupić pewnego napoju. Wszystko jest zamknięte. No ja wiem doskonale, jak to jest, no bo bez pół litra to się nie da.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bez pół litra wody oczywiście. No woda jest bardzo ważna, no, a potem światło już można zgasić.

0: 39 minut po północy. Ok, jakie to uczucie? No idealne, bo tej nocy oczywiście nie jesteśmy sami.
1: Siemaneczko Marcin, no melduję się jak co tydzień, jadę do pracy, kurczę, do Berlina, trzymajcie się tam, do udanego tygodnia.
0: Dzięki wielkie, zwłaszcza, że w tym tygodniu będzie działo się naprawdę bardzo dużo, bo startuje m.in. akcja Złombol, której Kamil Rutkowski będzie jechał prosto do Maroka. To się wydarzy już w piątek, więc bądźcie z nami koniecznie, no bo będzie się działo dużo. Jeszcze będzie akcja z Władysławowa. Ja to będę wszystko realizował, więc no, będzie się działo. Za chwilę Boys i Lody będziemy grać.

0: 50 minut po północy, Summer is Magic. A to, że lato jest piękne, to doskonale wie Adi, fajny gość. Siema Marcinek, niestety w tą ciepłą noc jestem w pracy. Trzeba produkować opony, abyś miał na czym jeździć. Dokładnie tak, Adi, szanuję twoją robotę. A propos opon, no to niestety moja dziewczyna przebiła oponę w rowerze, no i Marcinek będzie musiał niestety łatać. Albo kupić nową oponę i wtedy będzie git i będzie mogła sobie dalej podróżować swoim pięknym, różowym rowerkiem, który co prawda stoi w bezpiecznym miejscu, ale wiadomo, że trzeba chronić takie rzeczy, tak samo jak tej nocy ochrania nam okolice Jaca.
1: O, witam, jestem na nocnej zmianie, pracuję w ochronie, Jacek, pozdrawiam wszystkich, heja!
0: Mam nadzieję, że tej nocy złodzieja nie będzie, no ale ty dasz sobie radę w razie czego.

0: po bokach.
1: No pływać sobie możesz, pytanie czy ta woda będzie ciepła. A to już zweryfikuje pogoda, bo jeśli o nią chodzi, no to tej nocy doświadczymy pogodowego rollo. Najcieplej będzie w centrum i na północnym wschodzie, bo 19 stopni ujrzymy w Białymstoku, Lublinie i Suwałkach, a najzimniej będzie na wschodzie, na zachodzie 14. Jeśli chodzi o sytuację w ciągu dnia, to pogoda zrobi nam rollo w drugą stronę, bo słonecznie będzie na północy, a deszczowo na południu, więc przy takiej sytuacji warto wziąć i parasol. No i okulary przeciwsłoneczne.
2: Nocna zmiana z Vox FM.
1: Także przygotować się na każdą ewentualność i nie ma w tym żadnego kłamstwa, bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie chciał nas zrobić w konia w temacie kupowania samochodu używanego, a więc mały przebieg rozrząd stycznik. Pytanie tylko, czy ta fura ma kręcony licznik, a z tego co słyszałem, to ma. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM. Nasze kłamstewko zaraz będzie ujawniane. Bądźcie z nami.

8 minut po godzinie pierwszej Say No More, czyli kawałek, przy którym na pewno nie kupimy żadnego trupa, pod warunkiem, że znajdziemy handlarza oszusta, który chce nas zrobić w konia w temacie zakupu nowego auta. Pytanie, czy tym oszustem będzie lejący do silnika olej rzepakowy Marcin, Marcinek, czy może malujący szprajem busa Miros? Tylko, że tego busa tak pomalował tym szprajem, że to... No niby wygląda na takie fajne amerykańskie, a jednak jest ten polski akcent. Więc uważajmy, uważajmy, weryfikujmy oszustów, a już za chwilę nasza seria rusza, więc bądźcie z nami, no bo bez was no nie uda się tego oszusta znaleźć, a my nie lubimy, jak ktoś nas oszukuje, zwłaszcza w tym temacie. Bądźcie z nami.

0: Odpowiedź brzmi krótko. Dużo. No ale ktoś wybrał kłamstwo.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wybieramy się na woksową giełdę samochodową, na której swój samochód sprzedaje handlarz Marcin, handlarz Marcinek oraz handlarz Miros. No i właśnie, pytanie, który z tych panów dzisiaj chce nas zrobić w konia? A więc sprawdźmy, czy będzie to Marcin?
2: Kiedy kupujemy używany samochód, koniecznie musimy spisać umowę kupna sprzedaży.
0: A może jednak to Marcinek kłamie? Najbardziej popularną giełdą samochodową w latach 90. była giełda w Sieraczynie. A może jednak to ten handlarz Miros oszukuje?
3: Żeby sprawdzić, czy samochód nie był kradziony albo powypadkowy, przed zakupem warto zweryfikować jego numer VIN.
1: Kto tu kłamie?
0: 609-86-9869. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca. Dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie handlu samochodami. Czy będzie to handlarz Marcin? Czy będzie to handlarz Miros? A może jednak ten gość, który leje do silnika olej rzepakowy? Miros, halo, halo, kto jest z nami? Halo, halo, kogo witam?
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, siemaneczko.
4: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak się miano, bracie? Kto? Jeszcze raz?
4: Jak się... Roger z Lublina.
0: Cześć Roger, jak ci mija noc, bracie? No, u twojego kota chyba wszystko git, nie?
4: Tak, teraz drapię w drapak.
0: No i bardzo dobrze. Powiedz mi, bracie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie handlu samochodami?
4: Może w błędzie będę, ale mnie zawsze to jest Miros.
0: Niestety nie, tej nocy oszukał nas Marcinek, ponieważ pomylił giełdę w Słomczynie z giełdą w Sieraczynie. Ale Roger, spokojnie, nie martw się, nagrody pocieszenia do ciebie lądują.
4: Dzięki bardzo.
0: Więc powiedz Roger, kogo chcę pozdrowić tej nocy w Vox FM?
4: Tej nocy pozdrawiam wszystkich, którzy pracują w nocy, oczywiście ciebie, który jesteś dzisiaj.
0: Dzięki.
4: W radzie, jak zwykle co niedzielę.
0: Już teraz poniedziałek, no niedziela, poniedziałek, no może się pomylić. W każdym razie dzięki, Roger, że jesteś z nami i mam nadzieję, że twój kot nie wydrapie ci tam za dużo.
1: To jest nocna zmiana.
5: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ale muszę przyznać, no, że tutaj Roger był czujny, bo myślał, że Miros nas chce oszukać, a jednak tym razem Marcinkowi się pomyliło, no ale no, giełda w Sieraczynie, w Słomczynie, przepraszam, będę na przyszłość weryfikował informacje. Nasza zabawa wraca już za tydzień.

artystę, bo to Radek Liszewski, zespół Weekend. Dałem ci kwiaty 40 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. Pierwszy dzień lata! No właśnie, ten dzień jest dzisiaj w kalendarzu, więc warto go świętować. Lato, długo na nie czekaliśmy, długo chcieliśmy, żeby już było ciepło i żeby było fantastycznie miło. I żeby było można się po prostu poopalać, a to już niedługo będzie możliwe. Jak nie na zewnątrz, to na solarium na pewno. Game, już teraz gramy.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie
1: 49 minut po godzinie pierwszej to Piękni Młodzi, Nie daj się prosić, czyli utwór, który aktualnie jest na miejscu 9 naszego notowania Best Lista. Pamiętajcie, że to wszystko się jeszcze może zmienić, więc wpadajcie w voxfm.pl, tam jest specjalna Best Lista, czyli oczywiście taka ramówka, w której ustalamy, co gramy. No bo wszyscy mamy wpływ na to, co w Vox FM się znajduje. Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd, to przed nami.

To DJ Dziekan i letni Everybody w Vox FM. A ja wam bardzo dziękuję załogo za udział w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. Wtedy będziemy sprawdzać listę obecności. Wtedy będzie zabawa, kto tu kłamie. I będziemy wszyscy razem. Dzięki za dzisiaj. I miłego tygodnia. Był z wami Marcinek. Trzymajcie się. Cześć.